0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Pentagon rozkazał wojsku zakończyć przygotowania do wznowienia działań wojennych na dużą skalę przeciwko Iranowi, podał portal Axios. Nie podano konkretnej daty ponownego rozpoczęcia ataków, ale prezydent Trump może wydać takie polecenie jeszcze przed listopadowymi wyborami w USA 3 listopada i prawdopodobnie przed wyborami w Izraelu tydzień wcześniej. Potencjalne operacje mają obejmować zmasowane bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastruktury i instalacji nuklearnych. The Atlantic z kolei doniósł, że Trump rozmawiał wczoraj z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, co było ich drugą rozmową w ciągu kilku dni po wielu tygodniach braku kontaktów. Jeśli dojdzie do ponownych ataków, Izrael ma wziąć w nich udział. Według Axiosa ponowna eskalacja mogłaby przynieść korzyści polityczne Netanyahu i uniemożliwić jego przeciwnikom atak na niego w końcowej fazie kampanii. FBI zatrzymało 18-letniego mieszkańca Minnesoty podejrzanego o przygotowanie zamachu w Mall of America, największym centrum handlowym w Stanach Zjednoczonych. Według śledczych mężczyzna planował atak z użyciem karabinu podczas festiwalu kultury Hmongów, grupy z Azji Południowo-Wschodniej. FBI śledziło nastolatka od roku, gdy ujawnił swoje sympatie do państwa islamskiego. Wpadł, kiedy kupował broń od podstawionego agenta. W Hiszpanii zmarła Mari Carmen Abascal, 87-letnia mieszkanka Madrytu, która we wrześniu została eksmitowana z lokalu, w którym mieszkała ponad 70 lat. Jej sprawa stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii i wywołała masowe demonstracje. Po informacji o jej śmierci demonstranci zgromadzili się na Puerta del Sol, jednym z głównych placów Madrytu. Miejsce to od 2 tygodni było centrum protestów związanych z sytuacją mieszkaniową w kraju. Przenosimy się do Polski. Prokuratura rejonowa w Ostrołęce wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób. Pierwsze czynności prokuratury planowane są na dziś. Chodzi o 19-letniego chłopaka, który w ostrołęckiej zawodówce zaatakował nożem uczniów, nauczycieli i osoby postronne. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk na antenie TVN24 ujawnił, że nastolatek ponadto wszedł do szkoły z ładunkiem wybuchowym.
1: Tutaj mamy już pewność, że sprawca tego zdarzenia zszedł z niebezpiecznym narzędziem w postaci noża na teren szkoły i powiem więcej, w plecaku, który także wniósł na teren szkoły, znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, który prawie że został zdetonowany.
0: Dzięki właściwej reakcji nauczycielki i uczniów dymiący pakunek na czas udało się wyrzucić przez okno. Podczas ataku nożem 9 osób zostało rannych, 10 poszkodowaną osobą jest sam napastnik, który przed obezwładnieniem przez policję dokonał samookaleczenia. Życiu żadnej z rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Motywy ataku wciąż nie są znane. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: A czwartek przyniesie nam spore zróżnicowanie pogodowe. Mieszkańcy wschodniej i centralnej Polski mogą liczyć dziś na sporo chwil ze słońcem i małe zachmurzenie. Zupełnie inaczej ma wyglądać sytuacja na zachodzie i południu kraju. Tam chmur będzie znacznie więcej. No i będą się pojawiać przelotne opady deszczu. A w Karpatach synoptycy nie wykluczają również lokalnych burz. Termometry pokażą dziś od 18 i 19 stopni na północnym zachodzie, wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich do nawet 24-25 stopni na ciepłym południu i południowym wschodzie. Ale uwaga na silny wiatr, początkowo słaby i umiarkowany, ale wieczorem zacznie przybierać na sile. Nad morzem jego porywy mogą osiągać do 60 km na godzinę. Najbardziej wietrznie będzie jednak dziś w górach. W Sudetach powieje do 80 km na godzinę, a w Karpatach porywy wiatru mogą rozpędzić się aż do 90 km na godzinę. Wiać będzie z południa. Kierunek wiatru ma się zmienić jedynie pod wieczór i ma zacząć wiać z zachodu.
4: Mm-hmm. To bardzo ciekawe, bo w Sztokholmie plus 10 jest to na przykład w tej chwili. W Budżibie 24, w Rzymie 20, w Taorinie 19, na Hydrze 19, w Paryżu 12, na Seszelach jak zwykle nieprzyzwoicie 28, no i na Sycylii 20, w Hamburgu 14, czyli szaleństwo kabrioleciarzy absolutne. No i jeszcze oczywiście w Ontario plus 8, ale to jest jasna sprawa. A jeżeli chodzi o miasta, kurorty i jakieś takie bardziej wypasione i przegląd tych kurortów i uzdrowisk, to będziemy zaczynać od 8.
3: A i teraz... miast pretendujących, tak?
4: No miast pretendujących to oczywiste, bo coraz jest więcej miast pretendujących, ja dostaję całe listy. Natomiast ponieważ jesteśmy między dniem a snem, czy między snem a dniem, to sobie dajmy dożylnie legendarnych The Blues Brothers.

0: No to mamy nadzieję, że Państwo rozruszani, choć trochę oczywiście ci, którzy już z nami o świcie, bo niektórzy pewnie jeszcze przytulają poduszkę.
1: Nowy świt.
0: 9 minut po godzinie 6, no to co, kurtyna w górę?
2: Poranny radiowy teatr wyobraźni. Czas rozpocząć. Kurtyna w górę.
0: Mirosław Oczkoś.
2: Ksenia Matczak.
0: To my jak zwykle z Państwem w czwartek, czwarteczek, czwartunio. I pomału rozpoczynamy weekend. A zapraszamy jak zawsze do 10:00.

0: Lady Blackbird i 12 minut po godzinie 6:00 i bardzo nam miło, że są już Państwo razem z nami od bladego świtu. Pan Tadeusz daje znać, że w Gorlicach 11 stopni, cieplutko, miło Państwa słyszeć. Tak, tak, Panie Tadeuszu, cieplutko, myślę, że za tydzień o tej porze 11 stopni może być w najcieplejszym momencie dnia u Pana. Nie, nie, nie, nie chcę słyszeć o minus 11, nie przymierzaj się.
1: To zależy gdzie, nie?
0: W Polsce jesteśmy.
1: Eskimosi wtedy, wiesz, muszą zakładać...
0: Tak, wiem.
1: Oziębiacze, nie?
0: Widzisz, jaki mam ciepły kubraczek? Mnie już zimno.
1: Ja to rozumiem,
0: na myśl o tym,
1: ale
0: co się wydarzy jutro.
1: W Gorlicach jest plus 11, nie szalej, naprawdę.
0: No właśnie, bo nie będę miała co na siebie włożyć
1: A to później. Akurat jest normalny tekst.
0: O każdej porze roku.
1: Oczywiście.
0: Ha, ha, ha. No dobrze, od pana Tomka jeszcze mamy pozdrowienia. Bardzo, bardzo dziękujemy. nowy.świt@nowyswiatonline. Oczywiście mogą państwo pisać, mogą państwo też dzwonić.
1: Oczywiście 224 280 i 280.
0: No to już państwo obudzeni. Wiktoria Wichrowska czuwa przy naszym telefonie. Wiktoria się już odmeldowała, że jest, a gdyby państwo nie wierzyli, to oczywiście proszę sprawdzić. No i jest nas więcej, nie tylko my jesteśmy. Jest Kuba Jędras z nami, który audycję wydaje. Jest Franek Wójcicki, który ją realizuje. Wspomniana Wiktoria na stanowisku telefonistki. Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Jan Janczy, Patryk Rabiega, odpowiedzialny za naszą playlistę i za Blues Brothers, którzy
1: zaczął,
0: rozpoczęli tak czwartkowy program. I Paweł Orlikowski. No to chyba nikogo nie pominąłem.
1: No to let's go.

0: Wow. Harce na głosy Ronsona i Bruno Marsa, Marka Ronsona. I to o to chodzi właśnie, bo nawet ci, co przytulają poduszkę w poziomie, to i tak mogą się tam epileptycznie poruszać.
1: Myślę, że w tak tej muzyce można było tę poduszkę przytulać. Już sobie to wyobraziłam, oczyma wyobraźni.
0: Prawo, lewo i na twarz. Nie?
1: I kołdros.
0: No, kołderki to już dawno nie ma. No tak, to trzeba by ręce na kołdrze trzymać, a tak spoko.
1: No dobrze, powiedziałam o naszej poczcie. Przypomnieliśmy Państwu nasz numer telefonu i zapomniałam jeszcze dodać, że oczywiście w grupie patronackiej jesteśmy, już się tam z Państwem przywitałam, więc można pisać, a nawet Państwo piszą, między innymi pan Jacek Ziew, dobry czas wstawać i łapać poranne słońce i piękna fotografia z pierwszymi promieniami słońca załączona, tylko nie wiem gdzie, panie Jacku, bo z tego co sprawdziłam, to u nas 6:45 wstaje słońce. No to jeszcze chwila.
0: Słuchaj, słońce gdzieś schodzi, żeby zachodzić mogło gdzieś, no to nie ma tego.
1: Ale gdzieś może pan Jacek jest, gdzie takie przepiękne widoki są. To proszę się pochwalić, panie Jacku. Może pan w naszej grupie patronackiej coś dodać, albo po prostu przyznać się, że to takie poranne pozdrowienie.
0: Nagrywało. Jacek jest na Grenlandii i mówi, proszę, jak wstało słońce.
1: Ale my dzisiaj o AI nie będziemy Państwu opowiadać, zresztą ostatnio było. To na początek zaczniemy bardzo domowo. Czy rzeczywiście żyjemy już w partnerskich związkach, czy może tylko nauczyliśmy się partnersko o nich opowiadać?
2: Nie jestem fanem sprzątania, ale lubię sprzątać w momencie, kiedy jest już taki etap, że widać efekty tego sprzątania.
3: Szczerze to nic nie lubię i bardzo ubolewam, że w tym momencie nikt mi w tym nie pomaga.
4: Ja kiedyś usłyszałam, że w dobrym związku się naczynia same zmywają i się tego trzymam.
0: Ja wiem, bałagan ożywia wnętrze, ale według najnowszych danych CBOS-u w 74% gospodarstw prasowanie wykonują wyłącznie kobiety, a w 70% pranie również, tak, to ciekawe. A przygotowywanie posiłków tylko dla kobiet przypada w ponad połowie domów. Podobnie jest z opieką nad chorymi dziećmi. Na to, jak wygląda to w rzeczywistości, to nasze partnerstwo, za chwilę dosłownie opowie Kacper Badura i to sam, a nie z partnerką.
1: No bo badania badaniami, ale w rzeczywistości może to wyglądać zupełnie inaczej. Tu przy tej okazji mogą się Państwo pochwalić, jak to wygląda w Państwa domach, ten podział obowiązków. Po siódmej Klaudia Kowalczyk postawi pytanie o naprawdę duże pieniądze. 3% PKB na naukę brzmi pięknie, tylko czy Polskę rzeczywiście na to stać?
5: Jak mamy robić naukę, ciągle zadając sobie pytania, czy starczy mi do końca roku na wypłaty pensji?
6: W tym roku inny minister, a w kolejnym jeszcze inny minister, być może podtrzymają jakieś zmiany, a być może je przerwą.
0: No właśnie, ile trzeba byłoby znaleźć dodatkowych miliardów i gdzie? Co za te pieniądze można byłoby zmienić i czy największym problemem polskiej nauki jest dziś wyłącznie to, że pieniędzy jest za mało? Ale na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć po 7:30. To jest dobra pora na pytanie naukowe.
1: Przed 7:30.
0: Przed 7:30? No dobra. Wynegocjowałaś. Dobrze.
1: Bo 7:30 to czas dla Klaudiusza Slezaka, a wiemy z dobrego źródła, że na pewno przybędzie. A ma być o amerykańskiej tajnej misji wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Czy Klaudiusz...
0: Agent 00 Tygrys.
1: Tak, czy Klaudiusz dotrzyma słowa i czy właśnie o tym będzie, a może po drodze coś innego mu jeszcze wpadło albo coś dołoży, to muszą Państwo jeszcze się chwilę uzbroić w cierpliwość. A po 8:00 przyjrzymy się Pałacowi Prezydenckiemu, bo konstytucja mówi jedno, polityczna praktyka potrafi dopisać do tego całkiem sporo. Czy coraz aktywniejszy sposób sprawowania urzędu oraz dyskusja o zmianach konstytucji mogą prowadzić do przesunięcia Polski w stronę silniejszej prezydentury? Czy w Polsce można mieć dwa konkurujące ze sobą ośrodki politycznego przywództwa? O to zapytamy politologa profesora Tomasza Słomkę.
0: On dużo wie. A po politycznych przepychankach, ciosach w prawo, w lewo, na korpus i na twarz, przeskoczymy do sportu, czyli dokładnie do tego samego, czyli będzie też o rywalizacji, ale w innym wymiarze. Będzie ostra gra, naprawdę ostra gra, ostre emocje i ostry Jakub Jędras. To jest oczywiste. A w sporcie przynajmniej wiadomo, kiedy sędzia zagwizdał koniec meczu. Chociaż z tym bywa różnie, o to zapytamy Kubę, który właśnie w tej chwili zakłada dres i wchodzi na naszą drabinkę.
1: Czyli będzie bez konfliktu, tak? Za to o konfliktach prawnych będzie opowiadać Ruda Papuga i to przed 9:00. Rozprawa, jak wiadomo, potrafi kosztować pieniądze, czas, no i kilka lat nerwów. Niektórzy z Państwa pewnie to znają z autopsji. No to dlaczego tak często wolimy powiedzieć nie odpuszczę mu, zamiast spróbujmy się dogadać? Czy mediacja przegrywa z naszym poczuciem sprawiedliwości, z dumą, czy zwyczajnie z potrzebą postawienia na swoim? I po co tak naprawdę do tego sądu chodzimy? Po rozwiązanie problemu, czy tylko po to, żeby wygrać z drugim człowiekiem? Mecenas Anita Swacha z tymi pytaniami przed 9:00 będzie się mierzyć.
0: Uczulam Państwa, że było nie odpuszczę mu, a nie odpuszczę jej.
1: Oj tam.
0: A po 9:00 spojrzymy na Polskę ze Szwecji. Tak, tak, proszę Państwa, na Polskę ze Szwecji. Szwecja bowiem zapowiedziała, że od grudnia skieruje do Polski system obrony powietrznej Patriot i żołnierzy, którzy mają chronić ważny dla NATO węzeł logistyczny wykorzystywany przy wsparciu Ukrainy. My patrzymy na to i myślimy, dodatkowa ochrona polskiego nieba. A Szwedzi mają także własny powód, żeby być tutaj. Jaki? O tym opowie oczywiście najlepiej poinformowany na północy i nie tylko Jan Janczy, no co nie mogę się już doczekać.
1: A doktor Demiro spojrzy na wydarzenia mijającego tygodnia swoim sposobem, więc niewykluczone, że ze słodkiego po drodze zrobi się słodko-gorzki?
0: Dzisiaj słodki, nie? Słodki.
1: Dzisiaj słodki będzie. No dobrze. A na koniec kasa, czyli Paweł Orlikowski i finanse osobiste. No i o naszej akcji blikowej będziemy Państwu przypominać, bo do 21 października nasze radio może wzbogacić się oprócz Państwa wpłat o dodatkowe 45 tysięcy, więc będziemy przekonywać, że matematyka potrafi być nieprzewidywalna.
0: Tak. I blikujcie z tego wszyscy.

0: Kolejna rzecz do przetuptania, tak, to bardzo piękne.
1: Tuptałeś?
0: To jeszcze nie, ale na razie duszę poduszkę.
1: No dobrze, to musimy sprawić, żebyś przestał dusić poduszkę.
0: Czemu? I państwo się rozrusza
1: przy
0: trochę.
1: Okazji też 6:29, szkoda dnia, szczególnie, że ostatni taki ładny i ciepły. To znaczy może nie wszędzie, ale ciepły to na pewno, bo od jutra przyjdzie taka szaro-bura i jesień. No dobrze, 6:29, to kto już wstał, to proszę się przynajmniej rozejrzeć po swojej kuchni. No bo pewnie ktoś smaruje teraz kanapki do szkoły, ktoś parzy kawę, a na kogoś czeka być może góra naczyń w zlewie.
0: No 6:29, kanapki do szkoły? Mhm. Nie bądź brutalna, naprawdę.
1: No wiesz, do szkoły, do pracy. Mhm. Ale najnowsze dane Fundacji CBUS brutalnie obnażają prawdę o naszych porankach i wieczorach. W teorii jesteśmy nowocześni i partnerscy, ale w praktyce przygotowywanie posiłków w ponad połowie domów, uwaga, wciąż spada wyłącznie na kobiety. Podobnie jak sprzątanie czy pranie ubrań, w których za chwilę być może wyjdą państwo do pracy. No to jak to jest z tymi związkami partnerskimi i jak bardzo te badania się mylą? To postanowił sprawdzić Kacper Badura, a jego relacja za chwil kilka, a tymczasem mogą się państwo pochwalić, jak to jest w państwa domach. Czy sami państwo wszystko przygotowują, czy jednak ktoś
0: kto
1: pomaga?
0: Kto prasuje te tosty rano?
1: Może dzieci pomagają?
0: No.
1: Na przykład
0: na pewno.
1: Te starsze troszeczkę sami sobie śniadanie szykują?
0: Na 100%.
1: Myślisz? Szykowałeś sam, czy mamusia szykowała?
0: Babcia najczęściej. Zależy o jakiej szkole mówimy, znaczy na jakim etapie, ale najczęściej babcia.
1: Najczęściej babcia.
0: Tak.
1: No to pozdrawiamy te babcie, które właśnie być może się teraz tym zajmują.
2: Chciałem podziękować bardzo za Kubus Brothers, który znam prawie na pamięć, dlatego że kiedy ten film był w kinach w Polsce, to akurat zbiegło się to z moją nauką w liceum i z moimi licznymi wagarami. No więc ten film w kinie oglądałem już naprawdę nie wiem ile razy, bo nie było aż takiego dużego repertuaru, żeby można było sobie wybierać, więc jak wleciał ten Blues Brothers, to po prostu tam szliśmy na ten film, nie wiem, 10, 20, 30 razy, nie wiem, ja naprawdę nie pamiętam.
1: Ale wspomnienie od rana.
0: Fajnie, ale to tak jest właśnie, bo to harce na gitarce. Oczywiście tutaj co tydzień mamy albo po 6, albo po 7 legendarnych The Blues Brothers, ale nie tylko utwory z filmu, bo to był taka marka trochę była, bo film to filmy, dwa zresztą. Natomiast tam najwybitniejsi muzycy bluesowi nie tylko grali w pewnym takim turnę i oni się wymieniali, także nie wszystkie utwory są z filmów, ale już wiemy, że dzięki Patrykowi jest Blues Brothers i nas trochę tam nastraja i można rzeczywiście przetuptać kawałeczek.
1: Chociaż proszę się nie martwić, depesze
0: no
1: też
0: to jest jasne,
1: będą.
0: To jest jasne.
1: I przy okazji jeszcze pan Jacek zdążył do nas napisać. Cześć pracusią, a ta fota to ze środy z godziny 7:35, czyli jednak realna, a nie przerobiona przez AI.
0: No ale ze środy, no to ze środy. Musimy się zaupdate'ować. Czwartek jest, czwarteczek, czwartunio.

0: 6:36. Wyobraź sobie, Mirku, że okazuje się, że mimo upływu lat obowiązki domowe nadal mają płeć. Pokazują to najnowsze badanie.
1: Nie.
0: No, prasowanie i pranie w 70% polskich domów to zagadnienie dla kobiet. Z kolei wykonywanie drobnych napraw i zlecenia usług do wykonania to specjalność mężczyzn. Kto w domu gotuje, sprząta i zmywa? Najczęściej odpowiadano kobieta wspólnie albo różnie. Rzadko kiedy odpowiadano, że zajmuje się tym mężczyzna. Najbardziej równo podzielone czynności to załatwianie urzędowych spraw, codzienne zakupy i wyrzucanie śmieci. No to Kacper Badura na początek zapytał przechodniów, czy w domu można podzielić się obowiązkami tak, by każdy był zadowolony.
2: Ja kiedyś usłyszałam, że w dobrym związku się naczynia same zmywają i się tego trzymam. A jak trzeba już to ustalać i uzgadniać, to znaczy, że coś tam zgrzyta.
3: Sprzątanie mniej, ale gotowanie, jakieś takie ogarnianie ogólnie domu co jakiś czas. Nie jestem fanem sprzątania, ale lubię sprzątać w momencie, kiedy jest już taki etap, że widać efekty tego sprzątania.
4: Wydaje mi się, że wszystko można równo podzielić na dwa, ale po co? Chyba o to jest pytanie. No nie? W sensie wydaje mi się, że te obowiązki powinny być dzielone jakoś tam sprawiedliwie i sprawiedliwe nie zawsze znaczy równo. No wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, jak się ze sobą umówimy. Z takich rzeczy, które są na przykład po mojej stronie, to jest na pewno wynoszenie śmieci, wychodzenie z psem na spacery. Jeśli trzeba robić zakupy, to również to jest coś, co robię. Na przykład właśnie idę po chleb. Wydaje mi się, że u mnie to nie jest równo podzielone i wydaje mi się też, że niestety, że nie jest sprawiedliwie z korzyścią dla mnie, ale pracuję nad tym.
5: Ja sprzątam kompulsywnie, to ja mam czysto cały czas.
6: Spośród całej listy domowych obowiązków, czyli prasowanie, pranie, gotowanie, gruntowne porządki, załatwianie spraw urzędowych czy robienie zakupów, na pytanie, kto zazwyczaj w domu się tym zajmuje, najczęściej odpowiadano kobieta, wspólnie albo różnie. Kategorie, w których mężczyźni byli wskazywani częściej niż kobiety albo opcja wspólnie, są w zasadzie tylko dwie, czyli drobne naprawy i zlecanie usług do wykonania. Jeszcze w wyrzucaniu śmieci mężczyźni częściej zajmowali się tym samodzielnie. Być może nie trzeba wcale dzielić się zadaniami porówno, by tworzyć szczęśliwy dom. Ale jeżeli któraś ze stron czuje, że ta druga robi za mało, łatwo o frustrację, wskazuje psycholog i psychoterapeuta dr Marta Majorczyk.
7: Są sytuacje, w których osoby nie rozmawiają, no i mają swoje oczekiwania, nie artykułują je głośno, no ale te oczekiwania nadal są, no więc później łatwo jest o tą zadrę, ktoś to odbierze jako krzywdę, niezadowolenie, frustrację niewypowiedzianą i potem wymaga, oczekuje, wykrzykuje wręcz tę sytuację. No a druga strona jest po prostu też może zaskoczona tym, bo nie usłyszała, że tak ma być.
6: Bo domowe obowiązki to jedno. Ważne jest też, jak o nich rozmawiamy, jeżeli czujemy, że wszystko jest na naszych barkach.
7: W zależności, czy mamy do czynienia z osobami, które potrafią się komunikować, są dojrzałe w uważnym słuchaniu. Tu pojawia się też inna koncepcja analizy transakcyjnej, czy mówisz to z pozycji osoby dorosłej, rodzica, czy wysłuchujesz to z pozycji dziecka, tak? Bo jak dziecko słyszy, że ktoś go krytykuje, no to się już obraża, tak? Nikt nie lubi krytyki. No najlepiej jest z pozycji dorosłego powiedzieć, czyli wyrazić bardzo precyzyjnie, bardzo konkretnie swoją potrzebę i uzasadnić, dlaczego to jest dla mnie ważne. No i ta osoba uważnie słuchająca jest w stanie wychwycić, no i poprawić to swoje zachowanie. Ale też często jest też tak, że w związku wydaje nam się, że musimy tą drugą stronę wychować. Nie, to nie wchodzi w grę. Jeżeli chcemy, aby w związku nastąpiła taka zmiana, czyli dogadujemy się w tych kwestiach obowiązków, no to musimy zacząć od siebie, pracę od siebie. No więc wracając, tak naprawdę trzeba usiąść i porozmawiać.
6: Poza tym wyręczanie drugiej strony w zadaniach życia codziennego to też forma okazywania uczuć.
7: Jeżeli któraś ze stron wcześniej wraca, no to ona przygotowuje posiłek, bo ta druga strona będzie bardziej zmęczona, no wraca później, a tu się już pojawia przejaw miłości, zadbania o potrzeby tej drugiej osoby. No jest kolacja przygotowana, odgrzana, przyniesiona. W ten sposób też okazujemy tą miłość dla tej osoby.
6: Jest też trzecia.

0: bardziej lubi robić? Gotować, prać, sprzątać?
1: Szczerze to nic nie lubię i bardzo ubolewam, że w tym momencie nikt mi w tym nie pomaga.
0: Koniec końców nie chodzi o dzielenie wszystkiego porówno od linijki, tylko o rozmowę i ustalenie wspólnego życia na wspólnych zasadach. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
2: No i chyba nie sposób się nie zgodzić z tą puentą, szczególnie...
3: Ja bym nie psuł jakiegoś fajnego życia jakimiś zasadami, które po prostu mogą rozwalić system.
2: Jeżeli komuś jest z tym dobrze, że ktoś się zajmuje prasowaniem, zmywaniem, a ktoś wynoszeniem śmieci i być może jakimiś kwestiami majsterkowymi, bo ta druga strona kompletnie tego nie potrafi, to w sumie dlaczego nie?
3: Wiesz co, ja nie wiem, jak ktoś nie potrafi wymienić kontaktu na nowy, a robi świetne na przykład,
2: to
3: wiesz,
2: może lepiej, żeby się za to nie brał?
3: Dokładnie. Wiesz, to tylko nieszczęścia chodzą parami. Może cię kopnąć prąd albo coś tam jeszcze.
2: Chociaż wydaje mi się, że akurat w badaniu CBOS nie o to dokładnie chodziło.
3: Ale chodziło o to, żeby pokazać stereotyp pewien, nie?
2: Tak, troszkę tak, nie? Że generalnie jednak to kobieta się zajmuje takimi rzeczami, którymi zajmowała się przez lata, kiedy nie miała jeszcze być może tylu obowiązków, ile ma dziś, no bo...
3: No nie, w jaskini nie było więcej obowiązków, nie było zmywarki, odkurzacza.
2: A ja wtedy, ja mówię o takim okresie, kiedy część kobiet nie pracowała i zajmowała się głównie domem.
3: A do jakiego okresu wróciłaś?
2: No, dawno minionego, mam nadzieję.
3: Albo niedługo.
2: Ja wiem, że niektórym się marzy, żeby ten okres wrócił, tak. Zamknąć kobiety w domach i niech zajmują się tylko...
3: zedrzeć z nich mundury.
2: Praniem, sprzątaniem, gotowaniem. No właśnie, bo do mundurów się podobno nie nadają. Pan Bartłomiej daje znać, że tak, prasowanie jest super relaksujące. Uwielbiam. Pan Aleksander też...
3: Zależy czym, wiesz, bo te żelazka parowe są świetne. Naprawdę.
2: Ja się zgadzam z panem Aleksandrem, że mycie okien jest super. Jak się kupi odpowiedni sprzęt, to ja też nie mam nic.
3: Ja wiem, a tu chodzi o ten sprzęt.
2: Oczywiście i wtedy ja zgłaszam się do mycia
3: wieżowca,
2: pierwsza jestem. Absolutnie. No to jaki jest podział obowiązków u państwa i czy w ogóle występuje? Czy można to pogodzić, czy też nie do końca? Jak to w państwa domach wygląda?
3: Można, spokojnie.
2: Można. Jak się powie, że podziel się ze mną tymi obowiązkami, to myślę, że można. No chyba, że... Chyba,
3: tak,
2: że się nic
3: pewności tam jakoś nie wyczułem w tym głosie, no ale dobrze.
2: Wiesz co, bo to tak różnie bywa. Trudno mieć pewność do tego, że ta druga osoba, nawet jak ją poprosimy, słuchaj, no pracujemy razem, mieszkamy pod jednym dachem, no to posprzątaj też, nie?
3: Tak.
2: Nie pomagaj, tylko posprzątaj
3: po sobie. Ale oczywiście, że tak.

0: Ja z moją partnerką jesteśmy 27 lat. Nasz związek partnerski można przedstawić jako właśnie dwa odrębne zbiory, czyli moje życie, jej życie oraz podzbiór, czyli wspólne życie, dziecko, dom, zainteresowania i tak dalej. A co do podziału obowiązków jest wprost proporcjonalny do naszego stażu. Póki co jest tak, że ona płaci za radio, a my słuchamy razem.
1: O, cudownie, ale gdyby się państwo chcieli jednak dołożyć, czyli pan
2: znaczy,
1: i dziecko,
2: pan by chciał się dołożyć z dzieckiem,
1: dziecko
2: tak.
1: Z podzbioru, to absolutnie zachęcamy i zapraszamy jednocześnie, przypominając państwu o naszej bligowej akcji. Państwo dają dychę, dwie, pięć, co tam się państwu podoba, a blik do każdej takiej wpłaty dokłada 30 zł. No i takim oto sposobem.
2: Możecie słuchać wtedy wspólnym wkładem, tak?
1: No i proszę mi pokazać drugie takie miejsce, gdzie na przykład 10 zł tak pięknie się potrafi rozmnożyć.
2: Tylko jeżeli nie jesteśmy oczywiście w tej sferze krypto.
1: No to zapraszamy.
2: Natomiast blikujcie z tego wszyscy, proszę państwa.
1: Zapraszamy tych, którzy jeszcze nie są naszymi patronami, ale nas słuchają, lubią nas. Obecnych patronów oczywiście zachęcamy do zostania patronami podwójnymi, potrójnymi. A mieliśmy w ubiegły czwartek takie piękne zwierzątka w grupie patronackiej,
2: tak, oczywiście,
1: które właśnie naszymi
2: założyły.
1: I zastanawialiśmy się, jak je nazwać zwierzętami patronackimi. Stały się
2: tak,
1: w ułamku sekundy.
2: Się, tak, oczywiście.
1: No to zachęcamy. Być może jakieś nowe przybędą dzisiaj. Naszą akcję blikową będziemy państwu przypominać do końca naszego programu. A szczegóły można znaleźć na naszej stronie nowyświat.online/blik. No i teraz pozwalam ci poszaleścić.
2: Uwaga. Przegląd prasy Unplugged. To jest to, co państwo doskonale rozpoznajecie. Mianowicie Rzeczpospolita. No i na, co przyciągnęło moją uwagę najbardziej? Otóż A12, strona A12 o kulturze. Borysewicz na rokowej krawędzi. Mniej obcy to przejmujący fabularny portret Jana Borysewicza i Lady Punk z PRL-em w tle. W walce o wolność przeciwnikami artysty była oczywiście kompartia, czyli partia komunistyczna, toksyczny ojciec i kościół. Szkoda, że film nie miał większego budżetu, pisze Jacek Cieślak, ale rzeczywiście z opisu wynika, że fascynująca opowieść, zresztą o fascynującym człowieku. Znakomicie wypadają od twórcy młodego Janka, Michał Tomczuk, żeby zapamiętać to nazwisko, bo to podobno rozwojowy bardzo aktor. Dojrzały muzyk też Mikołaj Bukrewicz, ale jest świetny podobno też Marcel Barra jako Janusz Panasewicz. No i oczywiście całe bogactwo dokonań Borysewicza. Film nie pokazuje, no bo wiadomo, to jest budżetowa sytuacja, ale jest i Lady Punk i PRL, jeżeli ktoś pamięta, to wie o czym mowa. Borysewicz poza sceną, jakie rzeczy się tam działy i ile lat na scenie Jan Borysewicz.

0: Jan Bo, czasami znany też i tak dalej. Oczywiście są różne rzeczy, scenariuszu Wiktora Piątkowskiego, Janny Kozłowskiej jest przełożone na, znaczy jest taka sekwencja ucieczki, muzyka w alkohol i narkotyki. Ciekawa sprawa, że to tak tylko jeden podpisał kontrakt na świecie i ten cały czas mu to wychodzi, czyli Mick, ale to skończyło się skandalem na koncercie w Dniu Dziecka. Był pamiętny taki koncert 1 czerwca 1986 roku, gdzie lider Lady Punk pokazał wszystkim, gdzie można misia pocałować. No i oczywiście różne rzeczy się dzieją w Rzeczpospolitej. No i teraz poszeleszczę jeszcze jednym dziennikiem, a to jest bardzo rozpoznawalny dziennik, a mianowicie dziennik Gazeta Prawna. To jest trochę inny rodzaj szelestu, ale jest oczywiście mnóstwo ciekawych rzeczy. Kusiło mnie, żeby zacząć od tego, co jest na końcu, ale polecam Państwu A14. Paryż prowadzi dochodzenie w sprawie kamer w okularach. I to jest bardzo interesujące, bo na sile przybiera trend, niepokojący zresztą, potajemnego nagrywania kobiet na ulicach, siłowniach, a nawet podczas randek. Pozyskane bez zgody materiały trafiają do sieci. To jest absolutny skandal dzisiejszych czasów. W niektórych krajach problem już zauważono, ale czy znajdzie się rozwiązanie? No i warto przeczytać artykuł Zuzanny Staszewskiej na stronie A14. Jak to wygląda i dlaczego paryska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawach nagrywania za pośrednictwem smartfonów kobiet bez ich wiedzy? No a szczególnie publikowania tych filmów w internecie. Trudno jest zauważyć nagrywanie, ponieważ to jest w tak zwanych okularach. Także polecam dziennik Gazeta Prawna. A teraz przedostatni szelest w dzisiejszym szeleszczeniu. Tak, to jest Gazeta Wyborcza. No i nie dało się uciec. Ja naprawdę próbowałem, proszę Państwa, przeglądałem gazety dzisiaj od 4:30 i chciałem w tej kulturze trochę popracować, ale na stronie 6, Agata Kondzińska i Iwona Szpala, jest to wielki artykuł o tajemniczym spotkaniu szefa MON-u z Donaldem Trumpem, czyli w służbie jego królewskiej tego, jak się nazywa, kierownika, owiane tajemnicą spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA ponad pół roku temu weszło na czołówki politycznych tematów teraz. I wszystko zgrywa się na linii rząd, prezydent i... Tak, i Adam Bielan, dokładnie. Polacy bardzo nie lubią, gdy ktoś się wtrąca w nasze sprawy. Próbuje narzucić polityczne kierunki. Podobno tak jest, a wygląda to rzeczywiście, jeżeli się potwierdzają te doniesienia, o których mowa jest na stronie 6 w artykule, ale też i w doniesieniach prasowych, to naprawdę warto by się zastanowić, gdzie jesteśmy, czy to nie jest o jeden Bielan za daleko. No ale to wiadomo, doczytacie wszystko, tu są takie podtytuły: Bielan pomógł czy przeszkadzał, tematem nie były bazy, a zmiana premiera ze znakiem zapytania. No i oczywiście odezwał się Jarosław Aleksander Żoliborski: nadużycie moralne, intelektualne i każde inne. I to jest cytat, naprawdę Kaczyński tak powiedział: nadużycie moralne, intelektualne i każde inne. Chciałbym zobaczyć to każde inne, ale...
1: Ten temat wróci w rozmowie z naszym gościem.
0: No właśnie tak myślę, że profesor Słomka będzie wiedział. No i na koniec oczywiście szelest, który znany jest po obydwu stronach Drogi Mlecznej. Ja się tak zastanawiam, że jednak ta galaktyka jest dosyć okrutna, bo większość informacji jest paskudnych. Na przykład Anna Mucha kontra Paulina Smaszcz. Obrzucają się błotem. Ale ze rzeczy przyjemniejszych, bo to chyba od tego trzeba byłoby zacząć, to jest fajerwerki i królewska uczta. Naprawdę. Prezydent Ferdinand Marcos Junior, lat 69, taki klasyczny junior, ubrany w brąk, tradycyjny męski kostium, czyli strój Filipińczyków, spoglądał na Karola Nawrockiego, lat 43, nie junior, w tradycyjnym polskim stroju, czyli garniturze. No i na tego już naszego pana Karola Nawrockiego, zarówno z tak zwanej portretu, Senatu, jak z lewicy stał prezydent Marcos i na niego spoglądał. Były fajerwerki, fety i fajerwerki i w ogóle różne inne ciekawe rzeczy i królewska uczta.
1: Przepraszam, ten artykuł jest o tym spoglądaniu?
0: Tak, jest o spoglądaniu i zresztą wszyscy patrzą w jedną stronę, czyli w górę. Patrzą na te fajerwerki. No i oczywiście jest cała kronika wypadków międzygalaktycznych, ale gwiazdy obrzucają się błotem i to jest bardzo ciekawe. Paulina Smarsz, lat 53, zareagowała na wypowiedź aktorki, a wypowiedź aktorki, czyli Anny Muchy, lat 46, która po prostu komentowała Macieja Korzajewskiego, lat 53, no ale o czym oczywiście jest, to jest never ending story. Myślę, że zagrożona jest moda na sukces. Absolutnie. Mama Michała, czy nie mama, tylko mama Mandaryny wiedziała, że wrócą do siebie. Michał Wiśniewski jest pod wielkim wrażeniem. Mama Mandaryny, lat 48, pani Wiesława, kibicowała córce podczas występu w Tańcu z Gwiazdami. Michał Wiśniewski, lat 54, tak, wrócił czy nie wrócił. I Czarna Mamba jakby się objawiła, że już przestała dzwonić do Beaty Tyszkiewicz. I pytanie tylko, czy nie jest jej przyjaciółką, czy przestała ją nękać, bo to też tak może być. No i ostatnia rzecz, która jest wstrząsająca. Nawet Guardiola i Mourinho nie odmieniliby tej drużyny. A o kim mowa, no to musicie przeczytać na stronie 20.
1: Myślałam, że Kuba opowie.
0: No, Kuba tam na razie zwisa głową w dół i tam nie słyszy, co do niego mówię, bo mu krew odpłynęła do głowy. No i Iga Świątek otarła się o perfekcję. Ale oczywiście to jakby to jest to, o co chodzi. Przegląd Plasa Unplugged, czas zakończyć.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Europoseł Grzegorz Braun oraz przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej wystąpili w niemieckim Lubminie wspólnie z politykami AfD. Politycy ci wezwali rząd Niemiec do wznowienia projektu Nord Stream i zapowiedzieli powrót do polityki współpracy gospodarczej z Rosją. Poparcie projektu Nord Stream jest sprzeczne z interesem Polski i oznacza wsparcie Rosji Putina, ocenił minister energii Miłosz Motyka na X-ie. Jak dodał, poparcie Brauna i jego partii dla tego projektu to dyskwalifikacja i zapisanie się do grona zwolenników bycia pod putinowskim butem. Lekarz milioner ze szpitala południowego w Warszawie, Dawid K., usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie przekraczającej 500 000 zł. Jak powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, w wielu przypadkach lekarz nie przebywał w miejscu pracy w czasie, który zgłaszał do rozliczenia jako przepracowany. Śledczy mają potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo poza granicami państwa.
1: Mówimy tu o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy zatrudniony był Dawid K. w szpitalu południowym na różnych oddziałach i chodzi tutaj o kilkadziesiąt faktur złożonych, w których poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy niezgodnego z deklaracjami.
0: Dawid K. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze, dozór policyjny i poręczenie majątkowe w wysokości 200 000 zł i zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Kary 8 lat więzienia i 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów zażądał prokurator Aleksander Duda dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1. To maksymalna kara, jaką przewiduje kodeks karny, za śmierć 3-osobowej rodziny w wypadku samochodowym.
2: Niestety bywają sprawy, w których sąd i społeczeństwo stają wobec bolesnej świadomości, że możliwości prawa okazują się mniejsze niż rozmiar wyrządzonego zła. I to jest w Wysokim Sądzie jedna z takich spraw.
0: Obrończyni Sebastiana M., Katarzyna Hebda, wnosiła o jego uniewinnienie i przedstawiła inny przebieg zdarzenia niż prokuratura, że to ofiary miały zajechać drogę sprawcy.
3: Proszę sąd o to, abyśmy nie zaczynali wyrokowania nad oskarżonym od tego, jaki jest wniosek końcowy opinii biegłych, które stanowią główny materiał dowodowy w tej sprawie.
0: A według ustaleń biegłych BMW Sebastiana M. przed zderzeniem poruszało się z prędkością ponad 300 km na godzinę. Eksperci ustalili również, że ofiary wypadku przed zderzeniem nie zmieniały toru jazdy. Wyrok w tej sprawie zapadnie 21 października. Premier Francji Sébastien Lecornu zapowiedział, że do końca października rząd przedstawi pierwsze decyzje w odpowiedzi na postulaty protestujących licealistów. Podkreślił, że w projekcie budżetu na przyszły rok przewidziano wydatki na edukację w wysokości 64 miliardów euro, co oznacza wzrost w ciągu roku o ponad miliard. Demonstracje w liceach we Francji rozpoczęły się we wrześniu. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. A dzisiejsza aura podzieli nasz kraj na pół. Jeśli słuchają nas Państwo w centrum lub na wschodzie, to proszę łapać promienie słońca. Przy małym zachmurzeniu mieszkańcy zachodniej i południowej części kraju muszą pamiętać o zabraniu parasoli, bo nie obejdzie się bez deszczu. A w Karpatach może dziś nawet zagrzmieć. Czeka nas też spory rozstrzał temperatur. Północny zachód i wybrzeże odetchną przy chłodniejszych 18-19 stopni. Mówię odetchną, bo wiem, że niektórzy z Państwa bardzo lubią, podczas gdy południe i południowy wschód wejdą w tryb letni z temperaturą do 24-25 stopni. 8 października w kalendarzu. No i proszę też zabezpieczyć luźne przedmioty na balkonach, bo wiatr z południa wieczorem zacznie bardzo mocno dokuczać nad morzem w porywach do 60 km na godzinę, a w górach czeka nas prawdziwy pokaz jego siły. W Sudetach do 80 km na godzinę, a w Karpatach nawet do 90.
5: No jak tak wieje, to zawsze kogoś przywieje. Zobaczmy teraz uzdrowiska, kurorty, miasta pretendujące pod kątem prognozy ile może być tych stopni na plusie cały czas jeszcze w tym pięknym, podobno ostatnim pięknym dniu. A mianowicie Rabka Zdrój do 21, Wapienne do 12, w Busko Zdrój do 23, w Nałęczowie do 22, no to piękne te temperatury mają być, Augustów do 19, Jastrzębie Zdrój do 21, w Świnoujściu do 17, Wysowa Zdrój do 19, w Polańczyku do 20, w Dębogórzu do 18, w Polanicy Zdrój, Kudowie Zdrój oraz Lądku Zdrój do 20, w Kosakowie do 18, Jazgarze Wszczyzna poza Kołdrą do 22, no to niewiele się różni to, co pod Kołdrą. Kołobrzeg do 17, Święta Katarzyna koło Wrocławia do 22, wow. Suwałki, Polski Biegun Zimna, taki stereotypowy, do 19, czyli zimno będzie. Rzeczywiście Sopot do 18 i oczywiście Strzegom do 21. Jak Jakub już zszedł i się otrząsnął z drabinki, to mu tylko powiem, Jakub w Budżibie ma być do 28. Także rozgrzewaj, rozgrzewaj, bo u nas trochę mniej.
4: Nie zrobiło to na nim większego wrażenia.
5: A, no mówi, bo krew mu odpływa do żołądka teraz.
4: A z tym ostatnim pięknym dniem to bym nie przesadzała.
5: Nie, no takie plotki
4: krążą. Mam zamiar dożyć jeszcze wielu pięknych dni.
5: No, to zagrajmy lepiej coś, naprawdę.

0: Tyle ci dolej grup i 11 minut po godzinie 7. Czas start, druga godzina.
1: Nowy świt.
0: Cudny list jeszcze od pana Pawła w sprawie podziału obowiązków domowych. Nie piorę, bo żona nie dopuszcza mnie do pralki. Zakupy też robi żona, bo nie mam pamięci do cen i kupuję w pierwszym lepszym sklepie, a żona wie, co gdzie tańsze, no i tam kupuje. Moją domeną jest gospodarka odpadami i sprzątanie łazienki. Resztę sprzątamy wspólnie. Ja odkurzam, żona na mokro. Śniadania przygotowuję ja, ale wtedy, kiedy oboje mamy wolne. Obiady różnie, bo zależy, co ma być na obiad. Każdy z nas ma jakieś przypisane potrawy. No i nikt nie prasuje. Chodzimy w pognieconych.
2: Ale pewnie, że tak, to wszystko można sobie ułożyć. Najważniejsze jest jedno fundamentalne pytanie w każdym związku. Wiesz jakie? To posłuchaj.

0: I Republika. No i wtedy, wiesz, prasowanie, zmywanie, gotowanie schodzi na plan dalszy. Bo jeżeli robi się wszystko z miłością, to i spodnie są bardziej na kant i stacja parowa lepiej działa.
1: Czyli zadaję pytanie, kochasz mnie? Tak, oczywiście, kochanie, że cię kocham. No to pozmywaj.
0: No dobrze, no to wiesz, no to nawet jeżeli strywializujesz, to nie znaczy, że tego nie ma. Wszystkie poranki świata i wszystkie wieczory świata z osobą ukochaną powodują, że naprawdę nawet kubek się lepiej myje. Mhm.
1: No to zostawmy. Domowe kłótnie o zmywarkę, o pralkę.
0: To było zmywanie, nie o zmywarkę. To jest różnica.
1: Wiesz co, nie byłabym taka hop do przodu na twoim miejscu, bo czasem powodem kłótni jest to...
0: Kto zapakuje zmywarkę, kto ją rozpakuje.
1: Kto ją rozpakuje?
0: Nie wynaleziono jeszcze zmywarki samorozpakowującej się?
1: No właśnie, nie wiem jak ty, ale ja nie lubię rozpakowywać zmywarki.
0: A wolisz ją pakować?
1: Wolę zdecydowanie zapakować, niż ją rozpakować. Więc
0: to ja wolę rozpakować jednak.
1: Naprawdę? Proszę bardzo. No to mamy tutaj zgodność. No dobrze, ale 17 minut po 7 to zostawmy naprawdę te kłótnie o to, kto tam, gdzie, tak. Z czym. Znaczy te kłótnie na zasadzie badania CBOS, bo my tutaj zgodnie oczywiście. Mhm. I przeniesiemy się teraz do laboratoriów, bo tam też brakuje rąk do pracy. Mhm. A nie tylko rąk do pracy, a przede wszystkim pieniędzy brakuje. Naukowcy alarmują, że nie będzie, uwaga, kolejnych polskich Nobli. Półki drastycznie nie zwiększymy finansowania nauki. No to mogą Państwo szybko przeliczyć te Noble, ile ich tak naprawdę mieliśmy, jeżeli chodzi o Polaków. Liczby są bezwzględne. Ostatni naukowy, w sensie ścisłym oczywiście, Nobel przyznany rdzennemu polskiemu badaczowi reprezentującemu nasz kraj. To wyróżnienie dla?
0: No. Olgi Tokarczuk.
1: No właśnie. No i w sumie troszkę wcześniej.
0: Wisława Szymborska.
1: Tak, i jeszcze troszkę wcześniej.
0: Władysław Reymont.
1: A jeszcze ktoś po drodze był?
0: No pewnie ktoś był.
1: No właśnie. No to co zrobić, żeby tych noblistów było więcej? Czy polska nauka ma szansę wyjść z tego finansowego dołka? O tym za chwilę będzie Państwu opowiadać Klaudia Kowalczyk.

0: 7:22. Jeszcze pani Magdalena napisała: rozpakować zmywarkę może każdy, ale zapakować tylko ja. Jak mąż coś włoży, to ja przykładam, jak on nie patrzy. No tak, można zapakować tak zmywarkę, że właściwie może ona zmywać w nieskończoność. Można tak zapakować zmywarkę, to prawda.
1: Tego nie wiem, ale jednak zapakować zmywarkę musi ktoś, żeby ktoś mógł wypakować zmywarkę.
0: W sumie może zrobić to jedna osoba. No dobrze.
1: A nie pomyślałem o tym rzeczywiście.
0: No widzisz. No dobrze.
1: Najprostsze rozwiązania są najprostsze jednak.
0: To zostawmy temat zmywarki. Tego zmywania i zmywarki, bo tak się składa, że jesteśmy w tygodniu noblowskim i codziennie w popołudniowym programie o noblach państwa informujemy. Tymczasem naukowcy alarmują, nie będzie polskich nobli, dopóki drastycznie nie zwiększymy finansowania. Dziś przełomowe badania wyglądają zupełnie inaczej niż w czasach naszej noblistki, a tutaj w kontekście nauki oczywiście mamy na myśli panią Marię. Naukowcy oczywiście...
1: Rdzenną Polkę z Paryża.
0: No wiedziałam, że w tę stronę pójdziesz. No ale jednak noblistkę.
1: To prawda i naukowa.
0: Krótko mówiąc, bez pieniędzy, a nie rusz. I o tym teraz opowie państwu Klaudia Kowalczyk.
2: 4 miesiące po majowych protestach przed Sejmem inicjatorzy akcji 3% na naukę mówią: sprawdzam. Choć resort nauki zapowiada wzrost budżetu na przyszły rok o prawie 3 miliardy złotych, nakłady wciąż oscylują wokół procenta PKB, a rząd nie przedstawił jasnej ścieżki dochodzenia do zapowiadanych wcześniej wyższych poziomów finansowania. Badacze nadal balansują na krawędzi, jeśli chodzi o pieniądze, mówi profesor Łukasz Okruszek, kierownik pracowni neuronauki społecznej w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
3: Tak zwane instytuty badawcze państwowe mają naprawdę bardzo niskie subwencje. Do tego dochodzą bardzo nietransparentne mechanizmy tego, kto dostaje dosypki. Zostaliśmy pominięci w ostatniej dosypce, w której ministerstwo wyznaczyło arbitralne kryteria. Płacimy doktorantom stypendia i nie dostajemy na nie pieniędzy. Więc pojawia się takie bardzo kluczowe pytanie. Jak mamy robić naukę, ciągle zadając sobie pytania, czy starczy mi do końca roku na wypłaty pensji?
2: Badacze wskazują, że udało się zrealizować jedynie około 40% jednego z trzech głównych postulatów. Budżet Narodowego Centrum Nauki ma wzrosnąć o 400 milionów złotych zamiast wnioskowanego miliarda. To poprawi sytuację w badaniach podstawowych, choć instytucja ta wciąż zmaga się z ograniczeniami obsługi wniosków, dodaje profesor Agata Starosta, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.
4: Bardzo szybko przyszedł taki gorzki element, bo w tym samym czasie Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła, że będzie wprowadzało ograniczenia dla kierowników grantów, to ile grantów mogą składać w ciągu roku. Ja myślę, że tutaj najbardziej niestety ucierpią instytuty Polskiej Akademii Nauk, które w stosunku do uczelni mają tych pieniędzy z subwencji jeszcze mniej, więc właściwie prowadzenie badań z subwencji instytutów jest niemożliwe. W instytutach PAN osób, które co najmniej 2 granty miało, jest wiele. Grupy badawcze są małe. Niestety takie obostrzenia będą powodowały, że te grupy będą jeszcze mniejsze. To oznacza, że będziemy jeszcze mniej konkurencyjni w stosunku do naszych kolegów z Zachodu.
2: Postulat powiązania niekonkurencyjnych płac w nauce z średnim wynagrodzeniem w gospodarce został zastąpiony jedynie 3-procentową podwyżką inflacyjną. Brak jest również postępów w poprawie warunków bytowych studentów oraz podniesieniu stypendiów doktoranckich do poziomu płacy minimalnej, mówi Stanisław Krawczyk, socjolog z Uniwersytetu SWPS.
5: Jeżeli nauka ma się rozwijać, a nie zwijać, to potrzebujemy zmian zarobków. Po pierwsze, nie symbolicznych, nie tylko z nadużaniem za pensję minimalną. Po drugie, one muszą być stałe, czyli nie tylko zrównanie ich na przykład ze średnią krajową czy z pewną proporcją względem średniej krajowej, zależnie od konkretnego stanowiska, ale też wprowadzenie mechanizmu, który sprawi, że te zmiany będą stałe, będą na lata, a nie będą polegać na tym, że w tym roku inny minister, a w kolejnym jeszcze inny minister być może podtrzymają jakieś zmiany, a być może je przerwą.
2: Jest jednak i pozytywna strona. Naukowcy podkreślają, że protest zjednoczył środowisko i zapowiadają dalszą walkę o swoje postulaty, nie wykluczając kolejnych demonstracji przed nadchodzącym rokiem wyborczym. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: No właśnie, i to jest taka brutalna prawda o współczesnym świecie, no bo trudno też oczekiwać od naszych badaczy, że podbiją światową naukę za pomocą tam pasji, sprytu czy przysłowiowego sznurka.
1: Tak jest, dosłownie powiązałki, ja wiem, ale wszystkie ważniejsze wynalazki niestety, czy dokonania polskich naukowców kończą się emigracją. ciągle jeszcze. Mhm. Tu przykład grafenu można podać, bo bez tego nie pojedziesz. Po prostu musi być kult nauki i szacunek dla nauki i kult też edukacji, szacunek dla edukacji, bo inaczej to naprawdę, jeżeli jest pochwała ciemnoty i pochwała tego, że jestem dumny z tego, że nic nie wiem i w zasadzie to chyba Einstein napisał, tak? Kiedyś się przypisuje, że trzeba będzie bardzo uważać, żeby nie obrażać idiotów, jak się coś powie za mądrego.
0: Też. No i to się dzieje właśnie.
1: No właśnie tak. Jesteśmy w środku tej mojej głupoty.

0: The Heavy i 7.31. A skoro mowa o miejscach, gdzie
1: nawet
0: nakłady...
1: 32 minut zanim mówiąc.
0: Spóźniłam się. A skoro mowa o miejscach, gdzie nakłady energii są potężne, a efekty, no cóż, czasem trudne do zdefiniowania, to chyba możemy się przenieść na wiejską.
1: Myślisz, że to biogaz? Klaudiusz Lezak, witamy cię, Klaudiuszu, serdecznie.
2: Dzień dobry. Tu
1: jesteś bezpieczny?
2: Jestem bezpieczny. Nawet nie na wiejską, ale tu w dziwne rejony.
0: To
2: właściwie gdzieś
0: pomiędzy...
2: gdzie
0: ty nas zabierzesz dzisiaj?
2: Już mówię. Gdzieś pomiędzy Pałac Prezydencki, ulicę Klonową w Warszawie, a jeszcze dokładnego adresu nie przyznaję, nie pamiętam, ale wszyscy wiedzą, gdzie to jest, bo chodzi o Biały Dom w Waszyngtonie, więc w te rejony was zabiorę.
1: Ja cię, i to jest taki trójkąt na świecie?
2: Jak to połączymy, tak, z Parlamentem Europejskim, który się, przypominam, przenosi dla utrudnienia naszej lokalizacji pomiędzy Brukselą a Strasburgiem, no to już zrozumiecie, jak trudna jest to układanka.
1: Dobrze, Klaudiusz, układaj, prosimy cię, naprawdę, zrób to dla nas.
2: No bo sprawa wydawała się jeszcze kilka miesięcy temu dość prosta. To znaczy, dość prosta. No i tutaj też widzisz, pojawia się pierwsza
1: Zaczął i już skomplikował, ja nie wiem, po prostu, co za człowiek.
2: To znaczy, musimy sobie powiedzieć jedno, że obecna koalicja rządząca w Polsce nie ma najlepszych wejść do Białego Domu.
1: No, tak, obojętnie z której strony, rozumiem.
2: Tak, obojętnie z której strony, czy jest to z tylne, czy wejście
1: przez
2: główne.
1: Przez kuchnię, czy przez oktagon, nie wchodzi.
2: No, nie wchodzą. Nie mają najlepszych wejść. No, taki mamy klimat, że panowie Donaldowie niezbyt za sobą przepadają.
1: To bardzo ładne.
0: No tak, kiedyś przecież jeden pan Donald był łaskaw drugiemu powiedzieć, że jednego jest za dużo.
1: Tak, ale no też, że był tam ten Krasnowem czy coś, ale ładne, to posłuchaj, co Klaudiusz Lezak powiedział, panowie Donaldowie.
2: No więc, ja bym zapisał. Ponieważ panowie Donaldowie nie za bardzo ze sobą przepadają, a jednak cały czas utrzymujemy, że to jest nasz najważniejszy sojusznik, no to bez względu na to, kto w tym Białym Domu rządzi, to jakoś z tym najważniejszym sojusznikiem trzeba się dogadywać. No i jakoś czasem trzeba do niego tam wejść i jednak się dogadać. Ale wiemy, że jest ktoś, kto te dobre układy w tej konfiguracji ma. Jest to część Prawa i Sprawiedliwości, no i kancelaria prezydenta obecnego Polski, czyli Karola
1: Nawrockiego,
2: którzy tam całkiem niezłe układy mają i mają wejście i mają jakąś wydeptaną ścieżkę dostępu do administracji Donalda Trumpa. No i w marcu tego roku do Waszyngtonu, czego zresztą nie ukrywał, poleciał Władysław Kosiniak-Kamysz. To wszystko...
1: Było transmitowane nawet.
2: Była transmisja samej tej uroczystości oficjalnej, bo tam chodziło o pośmiertne wręczenie medalu honoru sierżantowi Michaelowi Olisowi. On w Afganistanie uratował polskiego żołnierza, no więc naturalne było, że na taką uroczystość zapraszany jest także polski minister obrony narodowej w randze wicepremiera, no to tym bardziej się go zaprasza i to było takie oficjalne spotkanie. Ale po tym oficjalnym spotkaniu doszło do spotkania nieoficjalnego pomiędzy Kosiniakiem Kamyszem a Donaldem Trumpem. No, takie spotkania nie są oczywistością.
1: Chyba, że przy windzie, no to wtedy jest...
2: Tak, to chyba, że przy windzie. No i musi ktoś takie spotkanie wcześniej zorganizować. Jak się okazuje... I to jest coś, do którego faktu wszyscy się zgadzają. Pomógł to spotkanie zorganizować nie kto inny, czyli słynny spin doktor PiSu, czyli Adam Bielan, dzisiaj europoseł. Sam dwa dni temu, będąc w Strasburgu, przyznawał, że faktycznie to on jest akuszerem tego spotkania.
1: Ja bym ci to nie chwaląc się uczynił, ja wiem, tak.
2: Tak jest, Kosiniakiem Kamyszem, a Trumpem.
3: W przypadku pana Kosiniaka-Kamysza jeden z jego bardzo bliskich współpracowników zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc w umówieniu spotkania z prezydentem Trumpem. Dlaczego do mnie? Zapewne dlatego, że obecny kierownik placówki w Waszyngtonie nie ma praktycznie żadnych kontaktów w Białym Domu, podobnie jak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który, jak wiemy, nie tylko nie może wejść do Białego Domu, ale posuwa się do tego, że nagrywa filmiki spod Białego Domu, przekonując opinię publiczną, że jest w środku. I takie spotkanie zorganizowałem. To spotkanie było ważne, jak sam stwierdził zainteresowany wicepremier Kosiniak-Kamysz, dotyczyło współpracy wojskowej. Zresztą istnieją zdjęcia z tego spotkania. Mam nadzieję, że autor tych zdjęć je wkrótce opublikuje, w której Kosiniak-Kamysz jest szczęśliwy i wzruszony po tym spotkaniu i bardzo nam gorąco za to spotkanie dziękował. Natomiast jeśli chodzi o brak notatki, no to trzeba pytać Kosiniaka-Kamysza i Klicha, dlaczego takiej notatki nie sporządzili. Klich był w Białym Domu, chociaż pan premier Kosiniak-Kamysz podjął decyzję, że nie weźmie go na to spotkanie.
2: No i tu nakłada się kilka spraw na siebie. Mhm. Po pierwsze...
1: Diagnoza lekarska powinna się nałożyć na to.
2: Tak, tutaj doktora House'a trzeba by, żeby to wszystko rozrysować i o co tutaj w tym właściwie chodzi, jakie mamy objawy. Po pierwsze, słyszymy, że Klich był w Białym Domu, mówimy o Bogdanie Klichu, no ciągle w randze charge d'affaires, czyli no, kierownika placówki właściwie. Mhm. Ambasadorem nie jest. Nie jest ambasadorem, no bo nie zgadza się już kolejny prezydent, wcześniej Andrzej Duda, teraz Karol Nawrocki, na jego powołanie, a w tym procesie akurat prezydent faktycznie aktywnie uczestniczy, a rząd stoi na stanowisku, można by rzec, upiera się, że to właśnie Bogdan Klich ma być naszym człowiekiem w Waszyngtonie. No więc Kosiniak mimo wszystko podejmuje decyzję, że Klich nie wchodzi. Pytanie, czy to był nacisk ze strony Amerykanów, że no Klich nie wchodzi, bo nie ma odpowiedniej rangi, czy sam Kosiniak-Kamysz uznał, Bogdan, ty zostań za drzwiami i tak będzie lepiej. Tego nie wiemy. Wiemy, że w spotkaniu uczestniczył za to Nikodem Rachoń. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Jest to brat czołowej postaci Telewizji Republika, czyli Michała Rachonia. Nikodem Rachoń jest zatrudniony w kancelarii prezydenta Nawrockiego. Odpowiada za te kontakty amerykańskie także w kancelarii prezydenta i prawdopodobnie to o nim Bielan mówił, że robił tam zdjęcia, czyli jakąś dokumentację, jakaś dokumentacja z tego powstała. Spotkanie odbyło się, jak wspominałem, na początku marca tego roku, ale przez pół roku w sprawie tego spotkania właściwie panowała cisza. Nie było wiadomo, co się na tym spotkaniu stało. Dopiero na początku października pojawiły się informacje, że tam na tym spotkaniu miano nie rozmawiać tylko o sprawach wojskowych, o tej stałej obecności wojsk amerykańskich i bazie amerykańskiej, czy to Fort Trump, czy jakakolwiek inna nazwa, tylko podobno Trump miał, podkreślam, to są nieoficjalne informacje, miał naciskać na Kosiniaka, żeby ten jeszcze raz przemyślał sprawę, w którym obozie politycznym w Polsce jest. I czy na pewno chce z tym Tuskiem, czy może nie lepiej by było, żeby zrobił rząd z prawą stroną, tak jak zresztą przypominam, zaraz po wyborach już w 23 roku były takie propozycje, o których i Kosiniak-Kamysz, i Hołownia mówili, że są kuszeni przez Prawo i Sprawiedliwość, które daje im właściwie wszystko, żeby tylko przeszli na ich stronę i razem z nimi utworzyli rząd. A jeżeli chodzi o matematykę, byłoby to możliwe oczywiście wtedy, na tamtym etapie. No więc przez pół roku nie było wiadomo, o czym jest to spotkanie. Wybuchła informacja, że Trump miał chcieć przekonać Kosiniaka-Kamysza do zmiany strony politycznej w kraju. No i tu się pojawia mnóstwo już teraz pytań.
1: Jak po warunku, że wiedział, z kim rozmawia, nie?
2: Nie, no wiedział. Trump wpływa na politykę.
1: No wiesz, jeżeli Trump uważa, że Nawrocki wygrał miażdżącą ilością głosów, to nie wiem, może czegoś nie wiedzieć.
2: To jest taka poetyka Donalda Trumpa, tak bym powiedział. Czy w ogóle jak prezydent jakiegokolwiek kraju, najbardziej sprzymierzonego, może próbować wpływać na polską politykę? No i jeszcze to wszystko podgrzewa informacja, że... No jak się okazuje, może. Że zazwyczaj jak są spotkania na takim szczeblu, powinna z nich powstać notatka. Aha. Notatka, która jest przekazywana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tym razem tej notatki nie ma. Sikorski mówi, no notatkę powinien napisać ten, który...
1: Robił zdjęcia, ale nie może pisać i równocześnie robić zdjęcia. No, przecież to oczywiste.
2: Czyli kancelaria prezydenta albo Bielan powinni mi tę notatkę dostarczyć.
1: A Bielana tam nie było.
2: Kosiniak nabrał wody w usta i właściwie, no wymijająco za każdym razem odnosi się do tego spotkania, nie mówi, co tam było. Podobno Kosiniak poinformował Tuska o tym, jakie były efekty tego spotkania i co mu tam Trump do ucha szeptał. Mhm. Sam Tusk też nie bardzo o tej sprawie chce rozmawiać. Krótko w rozmowie z dziennikarką TVN24 Mają Wójcikowską w takim spacerze ulicą Klonową zresztą, czyli pomiędzy kancelarią swoją a Ministerstwem Obrony Narodowej, powiedział o tym tak.
4: Kiedyś historia się dowie. Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, o tak bym powiedział najdelikatniej.
2: Czyli sam Tusk przyznaje, że to nie była rozmowa o bazach amerykańskich, tylko o tym, że Trump próbował wpływać na sytuację wewnętrzną w Polsce. A z kolei Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, skoro tak, to niech Kosiniak ujawni, co było treścią tej rozmowy. No on tam był, on rozmawia, niech wyjdzie i publicznie powie, bo oskarżanie nas o to, mówi PiS, że jesteśmy źli, bo pomogliśmy zorganizować spotkanie, jest niegodziwe. I wczoraj specjalną konferencję w tej sprawie zorganizował Jarosław Kaczyński, stając w obronie Bielana, który jego zdaniem w tej sprawie jest atakowany.
5: Oskarżanie człowieka, który zrobił coś dobrego i to dla polityka, który jest po drugiej stronie i po tej drugiej stronie bardzo często nas ostro atakuje, to jest już nadużycie moralne, intelektualne i można powiedzieć, że każde inne bardzo radykalnego charakteru. To jest coś, z czym w żadnym wypadku nie można się pogodzić. No, w tle jest twierdzenie, że pan Kosiniak-Kamysz był szantażowany, jakoś naciskany, ale trzeba tu użyć słowa szantaż w sprawie zmiany rządu w Polsce. Otóż ja chciałem z tego miejsca zaapelować do pana Kosiniaka-Kamysza o to, żeby on publicznie oświadczył, czy był szantażowany, czy nie był szantażowany.
1: Klaudiusz, a nie prościej zapytać Rachonia?
2: Rachon też milczy. Kosiniak milczy. Trump mówi na pytania o spotkanie i o tę sytuację, mówi, macie wspaniałego prezydenta.
1: No, czyli nie wiedział, z kim się spotkał, mówiłem ci.
2: Wiedział, doskonale wiedział, ma do tego ludzi dookoła, więc sprawa absolutnie nabiera rumieńców. Czy faktycznie tak było? No, wydaje się to całkiem układać w logiczną całość, czyli taka rozmowa była, ale ponieważ nie chcemy się narażać naszemu największemu, najlepszemu i tak dalej sojusznikowi.
1: Najbardziej pomarańczowemu.
2: To Kosiniak-Kamysz w tej sprawie milczy, nie ujawniając tego, co tam było w trakcie tego spotkania. Powiedział o tym jedynie Tuskowi. No, na to wygląda faktycznie, że Trump miał, czy mógł taką propozycję wysunąć i to tłumaczy zachowania polityków koalicji rządzącej, którzy w tej sprawie nabrali wody w usta.
1: Klaudiusz, to w ogóle jest fajnie, bo to jest uporządkowane w końcu, co i jak. Natomiast warto zaznaczyć, że pierwszy użył słowa szantaż pan prezes. To ciekawe bardzo. A jak na twojego nosa i twoje myszkowanie między Białym Domem Wiejską i Pałacem Prezydenckim, to się rozwinie dalej, czy po prostu będą milczeć dalej konsekwentnie we wszystkich językach?
2: Myślę, że będą milczeć.
1: I dopiero historia otworzy księgę i powie, no, on ci to
0: koalicja by się rozpadła, jakby za dużo ujawnił.
1: Ale jakby pokazał, że nie pękł, to wiesz, to mogłoby się umocnić.
0: Że zyskałby?
1: Oczywiście. No nie. Słuchaj, mało kto wytrzymuje to ciśnienie pomarańczowej nadziei białych. Dobrze. Klaudiuszu, bardzo ci serdecznie dziękujemy, bo to rzeczywiście, wiesz, tak jakby w służbie jej królewskiej mości, czyli kierownik placówki w Waszyngtonie nie wszedł do Białego Domu, bo kierownik Polski nie ma tam wstępu. Chciałbym zobaczyć te zdjęcia Sikorskiego spod Białego Domu, ale to rozumiem, że kiedy indziej zobaczymy. Dziękujemy ci bardzo.
0: Zruszonego Kosiniaka-Kamysza nie chciałbyś zobaczyć?
1: Nie, ale spod Białego Domu, wiesz. Nie obok Białego Domu, nie przed Białym Domem, tylko spod Białego Domu. Tam.
2: Ale Aha. Chodzi ci o to, że w piwnicach.
1: Dobra. No nie wiem, tam w schronie, czy w czymś tam i tak dalej. Ja tylko dodam, że rzeczywiście jest taki Marco Rubio też, taki sekretarz jest i on tam z tym Sikorskim jakieś tam mają nić porozumienia, nie? Dobrze. Klaudiusz, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Jak zwykle najlepiej poinformowany człowiek w tym trójkącie.
0: Dziękujemy i dobrego dnia.
1: I życzymy ci dobrego dnia i liczymy na więcej za tydzień.
2: Tak jest. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.
0: Liczysz na to, że się wątek rozwinie?
1: No, wiesz, Klaudiusz coś zawsze wynajdzie, także spokojnie.
0: Pan Tomek jeszcze pyta, czy dzisiaj z Klaudiuszem odwiedziliśmy

7.51 na naszym zegarze pani Ela w nawiązaniu do relacji Klaudiusza pyta z mowa milczenia, czy milczenie owiecą? I to jest bardzo dobre pytanie, które możemy postawić także naszemu gościowi po godzinie 8, bo przypominam, będzie z nami profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Oczywiście chcemy z panem profesorem głównie porozmawiać o polityce prezydenta Karola Nawrockiego i w którą stronę ona zmierza, ale oczywiście o to spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, z Donaldem Trumpem też zapytamy. 224-280-280, przypominam państwu nasz numer telefonu, Wiktoria Wichrowska cały czas przy nim czuwa, a my z Mirkiem czuwamy przy naszej poczcie nowy.świt@nowyświatonline.

0: Cat Stevens i 7.55, co oznacza, że za 5 minut serwis informacyjny, to jeszcze szybciutko zdążę komentarz pani Małgorzaty zacytować, że informacja po próbie przekupienia Kosiniaka wyszła po 6 miesiącach, bo nie przyjął tej propozycji od Donalda Trumpa, dlatego PiS teraz chce go zdyskredytować. Dyplomacja nie pozwala wprost mówić, że Trump bezpośrednio ingeruje w sprawy Polski. Wniosek na pewno jest jeden. PiS jest wasalem Trumpa z hasłami o suwerenności. I oczywiście nie jest to zaskoczeniem, napisała pani Małgorzata. Dlatego, tak jak państwu mówiłam, ten temat powróci w rozmowie z gościem, profesor Tomasz Słomka.
1: Koniecznie.
0: O godzinie 8 razem z nami. Na łączach, nie osobiście, ale pan profesor powiedział, że pojawi się w naszym studiu. Wiesz gdzie?
1: Wiem, na Mińskiej.
0: Na Mińskiej. To kolejny gość, który już deklaruje, że pojawi się osobiście. No
1: Kapcia.
0: To zapraszamy. Tak. Już niedługo tam będziemy.

nie będzie opowieści. Co cię zwali z nóg, nie znajdziesz też puenty, byś uśmiechnąć się mógł. Bo musisz zrozumieć, jak czasem ciężko jest napisać do piosenki naprawdę dobry tekst.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 8, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prezydium Sejmu zwołało na dziś Komisję Nadzwyczajną do spraw aborcji, która zajmie się dwoma projektami ustaw dotyczącymi prawa do przerywania ciąży. Wracamy do tych projektów, przekazał na Platformie X marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Szefowa MEN Barbara Nowacka skomentowała w TVN24, że w sprawie aborcji będzie przełom, podkreślając, że koalicja rządząca znalazła złoty środek.
2: Bo nie możemy tkwić w klinczu, że jedna strona chce takiego działania, inna chce znacznie bardziej zachowawczego. Znajdźmy ten środek. I my jako Koalicja Obywatelska ten środek znajdujemy. Udało się usiąść z powrotem do stołu i propozycje, które zapewnią poprawę.

0: Gdzie widzowie, widzki wchodzą na scenę i razem z nim, za pomocą latarek, za pomocą światełek, za pomocą cieni, za pomocą rekwizytów, tworzą wspólne miasto, miasto ich marzeń, miasto takie, w jakim chcieliby żyć.
1: Spektakl pod tytułem City of Shadows będzie można zobaczyć dwukrotnie, jutro rano i przed południem w Teatrze Pinokio w Łodzi. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot potrwa do niedzieli. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Jeśli zdążyli się już Państwo przyzwyczaić do słońca i przyjemnego ciepła tej jesieni, to dziś wieczorem nastąpi oficjalne pożegnanie lata. Zanim jednak aura zmieni front, to dzisiejsza pogoda od rana postanowiła spektakularnie podzielić nasz kraj na pół. Ci z Państwa, którzy słuchają nas w centrum lub na wschodzie, mają to szczęście, żeby łapać ostatnie promienie słońca przy małym zachmurzeniu, a mieszkańcy zachodniej i południowej części kraju już muszą wyciągać parasole. Nie obejdzie się bez przelotnego deszczu, a w Karpatach atmosfera zgęstnieje tak mocno, że może nawet groźnie zagrzmieć. Termometry też pokażą dwa zupełnie różne światy. Północny zachód oraz wybrzeże 18-19 stopni, podczas gdy południe i południowy wschód zaliczą absolutny finał lata z temperaturą dobijającą do iście wakacyjnych 24-25 stopni będzie. Od jutra czeka nas brutalna i bezwzględna zmiana aury. Jak długo potrwa? Tego jeszcze nie wiemy.
4: Mhm. No dobrze, to teraz może przyjrzyjmy się uzdrowiskom, kurortom i miastom pretendującym pod kątem nasłonecznienia i warunków wietrznych. W Gołdapi głównie słońce, Rabka Zdrój duży wiatr, Wapienne duży wiatr, Busko Zdrój trochę chmur, w Nałęczowie trochę chmur, Augustowie głównie słońce, Jastrzębie Zdrój głównie chmury, Świnoujście pochmurnie, Wysowa Zdrój głównie chmury, Polańczyk duży wiatr, Dębogórze pochmurnie, Polanica Zdrój pochmurnie, Kosakowo pochmurnie, Jazgarzewszczyzna pochmurnie i tu i tam, pochmurnie również w Strzegomiu, w Sopocie bardzo pochmurnie, a w Budżibie trochę chmur, a to nie u nas jest dobrze. Także pod tym kątem tak to wygląda, a za niecałą godzinę będzie przegląd temperatur uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących na stan, za stany za godzinę. Także.
3: A co tam w Waszyngtonie?
4: W Waszyngtonie, słuchaj, jest 11 stopni.
3: To bez szału.

0: Ach, no bez depeszów oczywiście
1: nie ma
0: w czwartku. 9 minut po godzinie 8. Czas start. 3 godzina.
2: Nowy świt.
0: No to obiecywaliśmy polityczną rozmowę, to musimy ją przeprowadzić, a razem z nami profesor Tomasz Słomka, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Witamy.
3: Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
0: Jeszcze na łączach, ale pan profesor obiecał, że kiedy się już przeprowadzimy, to pan nas odwiedzi, panie profesorze.
3: Bo będziecie po mojej stronie listu.
1: Czyli przyjdzie pan do nas w kapciach.
3: No, nieomalże. Szczególnie, ale musicie mi obiecać, że będą depesze.
0: Oczywiście, to panie profesorze.
3: Rozmową są depesze.
0: Panie profesorze, co czwartek u nas nie damy sobie ich odebrać, chociaż słyszę tutaj, dzięki naszym czujnym patronom, że niektóre pasma próbują nam tutaj poodebrać depeszów. Nie damy się, nie oddamy absolutnie, panie profesorze, także zapraszamy. No dobrze, ale zacznę od pytania chyba najbardziej podstawowego, bo już zdążyłam opowiedzieć naszym słuchaczom, że troszeczkę będziemy chcieli o prezydencie Karolu Nawrockim z panem porozmawiać. Czy on jest dzisiaj przede wszystkim prezydentem naszego kraju, czy coraz bardziej staje się takim politycznym przywódcą obozu, który nie rządzi? Innymi słowy, czy prezydent może stać się faktycznym liderem opozycji, nie będąc formalnie liderem żadnej partii?
3: Oczywiście, że może, bo tutaj wychodzimy poza taką sformalizowaną kwestię. Sformalizowana sfera oznaczałaby, że ktoś jest faktycznym przewodniczącym, prezesem, liderem partii, ale można być też politycznym patronem pewnego obozu politycznego i wydaje się, że pan prezydent aspiruje do takiej roli. Oczywiście trochę być może nie przywykliśmy do tego, bo konstytucyjne założenia kreują nam prezydenta, najwyższego reprezentanta państwa, arbitra politycznego, czyli takiego, który raczej wznosi się ponad podziały partyjne, a nie sprzyja tym podziałom. Ale jak widać, czasy się zmieniają, koncepcje na prezydenturę się zmieniają i być może będziemy musieli obserwować taką ewolucję prezydentury ku polityce. Na pewno Karol Nawrocki ma takie aspiracje, aby być kimś, kto jest w stanie reprezentować opozycję, walcząc z rządem.
0: Panie profesorze, a czy to, co robi Karol Nawrocki, bo on aktywnie korzysta z weta, składa własne projekty ustaw, buduje własną agendę polityczną, czy to się jeszcze mieści w tej klasycznej polskiej prezydenturze, czy zaczynamy już widzieć zmianę praktyki ustrojowej w stronę znacznie silniejszej głowy państwa?
3: Tak, dokładnie tak. Ja to nazywam na swoje potrzeby falandyzacją 2.0. Mm-hmm. Nawiązując do tego pierwszego przypadku z okresu prezydentury Lecha Wałęsy i interpretacji bardzo twórczej czasami tak zwanej małej konstytucji z 1992 roku. Dzisiaj mamy moim zdaniem powtórkę, aczkolwiek no nie w tej samej dokładnie w postaci. I to jest oczywiście bardzo ciekawe zjawisko, bo teoretycznie prezydent wykorzystuje te uprawnienia, które dała mu konstytucja. Ona mu dała możliwość składania projektów ustaw, ona mu dała możliwość wetowania ustaw, z tym, że tam jeszcze nad tą literą jest duch. A ten duch konstytucji podpowiada, że prezydent robi to niezwykle wstrzemięźliwie. Jako głowa państwa, jako gwarant pewnych wartości w sytuacjach naprawdę kryzysowych, krytycznych wykorzystuje powstrzymywanie parlamentu przy tworzeniu prawa albo inspiruje parlament do tworzenia prawa. Karol Nawrocki uważa, że to jest normalna, codzienna forma funkcjonowania głowy państwa. Ktoś, kto za pomocą tych uprawnień korygujących tak naprawdę tworzy procesy polityczne.
1: No dobrze, panie profesorze,
3: myślę, że to jest nowa wizja.
1: Właśnie tutaj wetnę i zapytam na nos i doświadczenie pana profesora. Rok minął, od kiedy pan Karol Nawrocki pełni urząd prezydenta i rzeczywiście jednotorowo te 45 takich dosyć ważnych wet. Czy to nie jest tak, że okazuje się, że jednotorowo może jednak nie wystarczyć na 5 lat kadencji? Mówię teraz o tym, że jednak został mimo wszystko zmuszony do podpisania ustawy, którą rząd mu przedłożył po raz kolejny.
3: Tak, tylko że co ciekawe, raczej nie przemówiły do niego względy konstytucyjne, czy jakieś wyobrażenie, że no może jednak należałoby wrócić do takiej filozofii, że nie wetuje jak leci, tylko po prostu zastanawiam się, czy warto. Tu raczej był nacisk opinii publicznej, bo mnie się wydaje, znaczy na granicy pewności, że te spadające notowania pana prezydenta, no bo w ostatnich tygodniach zaufanie znacznie, do głowy państwa zmalało, obniżyło się, i więc ja myślę, że być może tam taka refleksja przyszła, że nie warto ryzykować dalszego spadku. Należy, tym bardziej, że jeszcze towarzyszyły temu badania, że absolutnie społeczeństwo oczekiwało podpisania tej ustawy umożliwiającej walkę z wysokimi cenami. Więc prezydent zrobił krok w tył, ale no właśnie nie z powodu refleksji ustrojowej, tylko z powodu strachu przed polityczną stratą.
0: Szczególnie, że tam sondażowo też zaczęło mu spadać, więc...
3: Tak, tak. A więc to wcale nie oznacza moim zdaniem, że nie będą podejmowane dalsze próby wykorzystywania swoich uprawnień, aby, no można powiedzieć, rozepchać się w tym systemie, tylko być może będzie taki model ustępowania od czasu do czasu w sytuacji, kiedy mogłoby to zagrozić politycznej pozycji prezydenta.
0: Panie profesorze, gdyby Polska rzeczywiście miała pójść w stronę tego systemu bardziej prezydenckiego, to co musiałoby się zmienić? Bo przecież samo zwiększenie kompetencji prezydenta bez zwiększenia jego odpowiedzialności politycznej chyba tylko zacznie pogłębiać konflikt.
3: Tak, oczywiście pierwszą rzeczą, którą można byłoby sobie wyobrazić, to byłaby zmiana konstytucji. W określonym kierunku, i ja myślę, że no, pan prezydent pokazał poniekąd, że taka możliwość wcale nie jest mu obca. Powołał Radę Nowej Konstytucji, która działa przy jego urzędzie. Teoretycznie po to, żeby toczyć refleksję nad funkcjonowaniem obecnej konstytucji, ale tak naprawdę chyba po to, żeby wypracować nową koncepcję konstytucji i nową koncepcję prezydentury. I myślę, że prezydent będzie działał w ten sposób, pokazując, że jako zatroskany ojciec państwa, ojciec narodu myśli, jak usprawnić działanie państwa, tak naprawdę będzie próbował przeforsować nową koncepcję. Tylko że w tym momencie to jest nie do zrobienia, bo nie ma większości parlamentarnej do takiej zmiany, ale być może, i tu nawiązujemy do początku naszej rozmowy, jeżeli pan prezydent będzie chciał sprawnie kontynuować swoją misję opiekuna politycznego, określonego obozu politycznego, być może będzie to gra na po prostu określoną większość w parlamencie w przyszłych kadencjach, które to umożliwią mu tę zmianę.
0: No to tutaj też ciekawy jest ten wątek bieżący, o którym kilka minut temu opowiadał nasz redakcyjny kolega Klaudiusz Slezak, że Adam Bielan pomógł zorganizować Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi spotkanie z Donaldem Trumpem. No a wokół tej historii pojawiły się też sugestie, że takie kontakty mogą służyć także budowaniu alternatywnego układu politycznego w naszym kraju. Oczywiście nie ma dowodu na to, że Donald Trump miał wybierać premiera, ale ta zmowa milczenia jest tutaj mocno zastanawiający. Ale czy sam fakt, panie profesorze, że taka narracja w ogóle się pojawia, nie pokazuje przesunięcia polityki poza formalne instytucje?
3: Tak, i to już nie pierwszy raz mamy taką sytuację, bo przecież opozycja bardzo wyraźnie, bardzo często nawiązuje do swoich relacji z obecną administracją nad Potomakiem i stara się zdyskredytować demokratyczny rząd wywodzący się z demokratycznie wybranej większości. To jest bardzo smutne zjawisko zresztą, bo wydaje mi się, że obóz polityczny, który tak dużo mówi o niepodległości, o suwerenności, o patriotyzmie, no to jednocześnie powinien ważyć kwestię wciągania i wykorzystywania obcych rządów do funkcjonowania polskiego rządu w suwerennej Rzeczypospolitej. A więc to na pewno jest bardzo smutna konstatacja. A z drugiej strony oczywiście, że wydaje mi się, że obóz prezydencki wykorzystuje swoje relacje w Waszyngtonie. Nie wiem, jak bardzo jednak zaawansowane, bo to też czasami więcej być może jest propagandowej naddatku nad rzeczywistymi relacjami, jakie ma obóz prezydencki z Donaldem Trumpem, ale jest to wyraźnie takie pole politycznego zbudowania sobie większej przestrzeni politycznej.
0: A jeśli prezydent staje się takim naturalnym punktem odniesienia dla wyborców i albo inaczej, dla wyborców opozycji i jednocześnie prowadzi własną aktywną politykę krajową, zagraniczną, to co się dzieje z formalnym liderem największej partii opozycyjnej? Czy w Polsce może powstać taki układ, w którym lider partii jest jeden, a polityczne centrum całego obozu znajduje się w Pałacu Prezydenckim?
3: To jest pytanie o lidera, bo kilka rzeczy nam się tutaj ciekawych po drodze zdarzyło po 23 roku. Po pierwsze, no, dekompozycja Prawa i Sprawiedliwości i coś, co się, no, nie wiem, czy ładnie, czy brzydko w politologii czasem nazywa uwiądem charyzmy. To znaczy, że Jarosław Kaczyński bardzo stracił na swoich walorach politycznych i już nie ma tej siły oddziaływania, co wcześniej. Teraz w tym sporze z Rozwojem Plus wydaje się czasami wręcz bezradnym politykiem. Dwa, wzrastająca rola Konfederacji, które czasami sumując wyniki badań, no, przewyższają poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. No, powstanie ugrupowania Morawieckiego. No i jeszcze działania prezydenta. I prawdę mówiąc, do końca nie wiadomo, kto jest liderem polskiej opozycji, liderem polskiej prawicy, bo wydaje mi się, że ta część sceny politycznej zaczęła być wielobiegunowa i tym bardziej sprzyja to Nawrockiemu, który wydaje się tym stabilnym, młodym, prężnym i integrującym politykiem.
0: No to jeśli taki model prezydentury się utrwali, no nie wiemy, zakładamy oczywiście, że pewnie, no albo zobaczmy, nie gdybajmy, tak? To czy następny prezydent, niezależnie od nazwiska, od zaplecza politycznego, będzie już miał trudność z powrotem do bardziej takiej powściągliwej roli? Mówiąc krótko, czy Karol Nawrocki zmienia dziś tylko sposób sprawowania urzędu, czy może także to, czym w Polsce w ogóle ma być prezydent?
3: Pani redaktor, ja nie wiem, czy słowo trudność w powrocie to jest dobre określenie, bo przesuwane w polityce granice rzadko kiedy powracają do swojego punktu
0: wyjścia.
3: Więc zachęcony ten czy ów przyszły prezydent, zachęcony doświadczeniami tego modelu cezarystycznego Nawrockiego, może stwierdzić, no, dlaczego nie pójść dalej w tę stronę. Przecież to jest bardzo wygodna sytuacja i bardzo dobra. Dobrze, bardzo dużo można na tym ugrać. Więc ja nie wiem, czy będzie taka wola. Ja myślę, że aby ukrócić takie potencjalne działania w celu ponadnormatywnego wzmocnienia prezydentury, znów kłaniałaby nam się zmiana konstytucji. Być może coś, co oczywiście się nie dokona, chociaż jest to moim marzeniem ustrojowym, nie wiem jak to ująć, żebyśmy zlikwidowali wybory powszechne prezydenta, a wzmocnili pozycję rządu i premiera. Wtedy być może te granice zostałyby jasno określone.
1: To już wydaje się, panie profesorze, że się nie da zrobić, bo już my bardzo lubimy te wybory bezpośrednie i rzeczywiście to jest chyba albo poszerzenie kompetencji, albo takie ograniczniki, które poza wetowaniem, no właśnie, bo tutaj nic dalej nie ma. Myślę, że Karol Nawrocki się z tym zderzył, że weto jest fajne i do pioruna fajnie być wetującym prezydentem, ale sprawczości jakiejś nie ma. To jeszcze ostatnie pytanie. Co się może wydarzyć w relacjach amerykańsko-polskich, kiedy 3 listopada Donald Trump zostanie kulawą kaczką?
3: To jest bardzo prawdopodobne. Patrząc na badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. Pytanie jest bardzo trudne, bo oczywiście nadal Donald Trump będzie prezydentem, nadal będzie kluczową postacią amerykańskiej polityki. Natomiast nie wiadomo, czy będzie również innym patronem różnych sił politycznych za granicą, patronem schyłkowym być może. Więc kłopot dla polskiej opozycji niebywały.
0: Nie da się ukryć.
1: Tak to wygląda. Dobrze, bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Za ten komentarz.
1: Pan profesor Tomasz Słomka.
0: Politolog Uniwersytet Warszawski, tak dziś jest razem z nami o poranku.
1: Naprawdę dziękujemy i trzymamy za słowo wizyty osobistej na Mińskiej.
3: Z całą przyjemnością. Miłego dnia życzę wszystkim.
1: Wszystkiego dobrego, panie profesorze.

0: Ależ pięknie.
1: Harce na nawet nie gitarce, tylko na perkusji.
0: A ponieważ Kuba zeskakuje właśnie z drabinki,
1: można to... daj mu złapać mu oddech i niech krew mu wróci na miejsce.
0: Tak, absolutnie, tak, żeby zadyszki tutaj nie było, to my mamy tę sposobność, żeby przypomnieć.
1: A propos zadyszka.
0: Zadyszka, tak. Zadyszkę mogą być cztery.
1: Tak,
0: dyszki.
1: Jak blikniecie państwo.
0: Dokładnie, to blik dorzuca 3 dyszki i 40 zł trafia do naszego radia, więc wystarczy dyszka. Ale oczywiście namawiamy państwa na 2 i 3 i kogo na co
1: tak
0: stać.
1: Jest, oczywiście.
0: Tylko oczywiście, o ile nas państwo lubią, cenią, chcą dołączyć do grupy patronackiej, chcą mieć ten przywilej i absolutnie posłuchać sobie wszystkiego, co tylko z naszej anteny pochodzi. I nie tylko, bo mamy przecież podcasty i podcasty ekstra, więc...
1: A wiemy, że lubicie podcasty bardzo.
0: Więc jeżeli chcą mieć państwo do tego wszystkiego dostęp, wystarczy ta dyszka, a my wzbogacimy się tym samym o 4 dyszki, także zysk naprawdę zacny, przyznasz.
1: Także oj, to naprawdę bardzo zacny zysk i bardzo zachęcamy państwa do tego, żeby idźcie i blikujcie z tego wszyscy.
0: Nic dodać, nic ująć.
2: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
0: Kuba ochłonął.
1: Jest już z nami Jakub Jędras,
0: jak
1: wypoczęty, napakowany. Szkatuła jest ładnie rozwinięta i widać, że ma dużo dobrych informacji. Witaj, Kuba.
3: Dzień dobry, a tak naprawdę dopiero wstałem.
1: Znaczy, z tej maty,
0: ja wiem. Nie mogłeś sobie wyobrazić.
3: Nie wiem, Mirku, czy jak teraz spotkam kiedyś któregoś z naszych słuchaczy i on mnie zapyta, jak to jest tak codziennie, co tydzień właściwie ćwiczyć od rana. No ja będę musiał niestety trochę tutaj
1: kontrolować. Wypracowałeś czajniczek już, także spokojnie, tricho.
3: No, czajniczku dzisiaj jeszcze będzie.
1: No.
0: Będzie czajniczek.
3: Będą czajniczki na koniec.
1: Dobrze, Jakub, oddajemy ci głos.
3: Dobrze, zawsze się najciekawiej opowiada o tym, co się dzieje właśnie teraz.
1: W trakcie, w sensie.
3: Dlatego od kilku dni najchętniej zaczynam od tenisa, bo teraz turnieje w Azji, więc w Azji jest już wczesne popołudnie, więc właściwie już popołudnie. Więc tam są rozgrywane mecze w przypadku panów w turnieju w Szanghaju. No i na kort wyszedł jakiś czas temu Hubert Hurkacz, który dwoi się i troi, żeby pokonać Australijczyka Jamesa Duckworth'a w pierwszej rundzie. Pierwszy set bardzo udany dla naszego najlepszego tenisisty. Hurkacz wygrał 6-3.
0: To dlatego, że się podwoił i potroił.
3: Tak.
1: W oczach Australijczyka, ja wiem, tak.
3: No Hubert Hurkacz ostatnio jest w świetnej formie.
1: To prawda, to prawda.
3: Więc mamy nadzieję, że wraca do swojego najlepszego momentu w karierze.
1: Niech się poczworzy teraz.
3: A w drugim secie w tej chwili jest 2-2. No, ale panu
1: przełamania nie było.
3: Na razie nie było przełamania, tak. Więc czekamy na wieści z Szanghaju, jak to się wszystko potoczy.
1: Bo
3: zwycięzca tego meczu, właśnie który jest w tej chwili rozgrywany z udziałem Huberta Hurkacza, w drugiej rundzie stanie naprzeciw samego Nowaka Dziokowicza. Dziokowicz w pierwszej rundzie odpoczywa, bo jest wysoko rozstawiony. Poza tym dopiero co wygrał turniej w Pekinie.
1: Musi odpocząć,
3: więc, tak. Więc czeka sobie spokojnie na rywala. No a taki mecz Hurkacz-Dziokowicz to chętnie byśmy obejrzeli.
1: No pewnie.
3: Więc trzymamy kciuki za naszego gracza. Niestety wczoraj już po pierwszym meczu odpadł Kamil Majchrzak, chociaż walczył zaciekle z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Przegrał w 3 setach, z których każdy zakończony był tiebreakiem. Więc
1: to
3: równie dobrze mogło się skończyć,
1: tak,
3: zupełnie
1: jasne,
3: inaczej.
1: Tak.
3: Polak przegrał o włos, to trzeba powiedzieć wyraźnie. A panie grają w Pekinie cały czas. Iga Świątek po wczorajszym pewnym zwycięstwie nad Iwą Jowicz dziś odpoczywa, a jutro się zmierzy o półfinał z Belgijką Elise Mertens, która właśnie wyeliminowała Coco Gauff, więc też silna zawodniczka, mocna.
1: Tak, niezłe, tak.
3: Niestety wczoraj w meczu 1/8 finału gry podwójne Maja Chwalińska i czeska partnerka Nikola Bartunkowa przegrały z najwyżej rozstawioną czesko-chińską parą Siniakowa-Zhang, więc została nam już tylko Iga Świątek w Pekinie, tak naprawdę.
1: No ale słyszałem, że mecz był prawie że perfekcyjny, jeżeli chodzi o technikę.
3: Jeśli chodzi o Igę
1: wczoraj,
3: wygrała naprawdę świetnie.
1: No dobrze, to co dalej?
3: Dalej kolarstwo. Przenosimy się do Słowenii z dwoma medalami. Właściwie wyjeżdżamy z tej Słowenii, bo z dwoma medalami wraca polska ekipa kolarska z Mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym. To srebrne krążki zdobyte przez naszych juniorów w wyścigu ze startu wspólnego mężczyzn i w rywalizacji drużyn w mieszanych sztafetach. O tym mówiłem już w poprzednich dniach. A wczoraj mieliśmy dzień jazdy indywidualnej na czas. Tu najlepiej spisała się Dominika Włodarczyk, która zajęła piąte miejsce, walczyła z najlepszymi kolarkami świata. Wygrała Szwajcarka Marlen Reuser przed Holenderką Demi Vollering, absolutną gwiazdą tego sportu i triumfatorką ze startu wspólnego też na Mistrzostwach Europy. A Polka straciła do zwycięzczyni 1,5 minuty, do medalu zabrakło 20 sekund, naprawdę niewiele. Brawa dla Dominiki Włodarczyk.
1: Kurczę, o włos.
3: Wśród mężczyzn z kolei na tej 22-kilometrowej trasie najszybszy okazał się oczywiście ku uciesze miejscowych słoweńskich kibiców Primoż Roglic, a najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 24 miejsce. Michał
1: już,
3: Kwiatkowski, przypominam, był mistrz świata. Były mistrz świata.
1: No tak.
3: Ze startu wspólnego.
1: Może Słoweniec znał skrót jakiś.
3: Bielsko-Biała teraz. Tam reprezentacja Polski kobiet w futsalu udanie rozpoczęła rywalizację w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. Biało-Czerwone wygrały aż 7-0 z reprezentacją Belgii.
1: Super.
3: Dzisiaj jeszcze zagrają z Norwegią, pojutrze z Ukrainą, a zwyciężczynie grupy zapewnią sobie awans do tych Mistrzostw Europy właśnie, które w chorwackim Osijeku w marcu się odbędą. To taka pozytywna wiadomość,
1: bardzo,
3: że wygrywamy. Natomiast niestety też przegrywamy, bo Industria Kielce, mistrz Polski w piłce ręcznej mężczyzn, przegrał pierwszy mecz w Lidze Mistrzów. W trzeciej kolejce podejmowali rywala z najwyższej półki, niemiecki Magdeburg. Wynik meczu to 30-35, a o wygranej gości przesądziła świetna dyspozycja strzelecka islandzkiego duetu. Gisli Kristjansson i Omar Ingi Magnusson obaj rzucili po 11 bramek dla gości. W Industrii brylował Słoweniec Alex Vlach, 8 goli. No i na półmetku fazy grupowej Kielczanie zajmują drugie miejsce za Magdeburgiem, a dzisiaj trzeci mecz grupowy rozegra Orlen Wisła Płock w stolicy Macedonii Północnej z Wardarem Skopje.
1: Mm-hmm. A w pozostałych piłeczkach?
3: Przejdę do krążka, jeżeli pozwolisz.
1: O, bardzo też. Krążki są fajne. No tak, bo to o tej dużej piłce to nie ma co gadać.
3: Tak, przejdziemy zdecydowanie do spraw lodowych, bo oto hokeiści zespołu GKS-u Tychy zdobyli pierwszy punkt w Lidze Mistrzów. I to z zespołem z czołówki. Niespodziewanie doprowadzili do rzutów karnych na trudnym terenie w meczu z Adler Mannheim. Mhm. Czy też z Adlerem. Być może powinienem...
1: Adlerem Mannheimem. Spójrzmy tu. Adler Mannheimem.
3: Potyczce z orłami, bo to przecież orzeł Adler. 3 razy doprowadzali do remisu. Po 3 tercjach było 4-4 i dopiero we wspomnianej serii rzutów karnych gospodarze okazali się o jedno trafienie lepsi od mistrzów Polski. To oni zgarnęli 2 punkty, a Tyszanom przypadł 1 punkt. Wszystkie ekipy Ligi Mistrzów rozegrały już po 5 meczów. Tyszanie zajmują na razie 22 na 24 zespoły. Do kolejnej fazy awansuje 16 najlepszych drużyn. Nie należy tracić nadziei, to trzeba zacząć wygrywać.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie, żeby ten biały orzeł jednak dostawał 2 punkty, a nie czarny orzeł. Także...
3: I zostajemy na lodzie, bo obiecałem czajniczki.
1: No koniecznie.
3: Klaudia Wajda i Konrad Stych awansowali do półfinału turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Świata Par Mieszanych.
1: Yes.
3: Malutki krok dzieli ich już od awansu i udziału w Mistrzostwach Świata.
1: Malutki czajniczek.
3: W Colorado, w Stanach Zjednoczonych, w meczach grupowych nasza para zagrała rewelacyjnie. Wygrała 7 meczów, przegrała tylko ze zdecydowanymi faworytami, czyli Amerykanami. Polacy zajęli 2. miejsce w grupie i w ćwierćfinale trafili na reprezentację Ukrainy. No i tutaj Wajda i Stych wygrali pierwszego enda 2-0, a potem kontrolowali przebieg meczu i ostatecznie wygrali 7-4. Mhm.
1: To fajnie brzmi, że przebieg meczu z czajnikiem i szczotką, nie?
0: No nie, no tak.
1: Ale dobrze.
3: Pełna kontrola. I tutaj nawiązując do pierwszego naszego dzisiejszego tematu porannego, całkowite partnerstwo. Drużynę mieszaną stanowią tak, karlerka to
1: nie,
3: i karler.
1: To nie, że facet rzuca czajnikiem.
3: Dokładnie. Bo oboje szczotkują tak.
1: I naprzemiennie puszczają czajnika. Tak.
0: Żeby nie było wątpliwości.
1: Pytanie, kto później pakuje czajnik do zmywarki, ale to jest inna sprawa. To jest
3: dobrze, ale teraz najważniejsze przed nimi, bo... Czeka ich ponowna potyczka ze zespołem Stanów Zjednoczonych w półfinale. Dziś o 18 naszego czasu. A jest to tyle ważne, że wygrani półfinałów będą już mieli w garści awans do Mistrzostw Świata, a przegrani zagrają o 3. miejsce w turnieju, które też premiuje jest premiowane awansem, więc...
1: Czyli jest się o coś szczotkować, nie?
3: Trzeba wygrać najbliższych po prostu, no i wtedy pojadą na te mistrzostwa do Finlandii.
1: Trzymamy kciuki za szczotkowanie.
3: Trzymamy kciuki, także Mirku, sezon curlingu uważamy za rozpoczęty.
1: Jestem szczęśliwy, bo to naprawdę jest mój ulubiony sport ostatnio.
0: Czyli to tak dla Mirka zrobiło się tak dużo o tym locie, tak? Myślałam, że to tak w nawiązaniu do pogody.
3: Ja w ogóle jestem wielbicielem curlingu.
1: Ja też właśnie.
3: I zawsze chętnie o curlingu.
1: Tak.
3: No, a że pogoda jest jaka jest, no to dzisiaj się jeszcze cieszmy.
1: Tak, a jutro szczotkujemy.
3: Jutro może być już lód.
1: Ale ponieważ jesteśmy zwolennikami też serwisowego, znaczy piernikowego serwisu i wiemy, że masz najświeższe dane, Ksenia.
0: Oczywiście, także... bo kiedy wy widzieliście podwójnie, potrójnie i poczwórnie, to ja zdążyłam wyszukać serwis oczywiście od pana Włodzimierza. Tak, tak, napisał pan Włodzimierz. Żużlowcy KS Toruń po raz drugi z rzędu zdobyli tytuł Mistrzów Polski, pokonując w drugim meczu finałowym Spartę Wrocław 46-44 i udowodnili, że byli najlepszą drużyną tegorocznego sezonu żużlowego. Niestety niezbyt udanie rozpoczęły sezon twarde pierniki, przegrywając na własnym parkiecie z Kingiem Szczecin 85-104. No i niestety tutaj ja też się zmartwię. Katarzynki po dwóch ligowych zwycięstwach przegrały w Lublinie z tamtejszym MCS-em 54-69. Niespodziewanie pierwszej i to wysokiej porażki doznały również stalowe pierniki. To sobie połamali co nieco, które uległy GKS-owi Katowice 0-7, choć Torunianie utrzymali pozycję lidera ligi hokejowej.
3: No tam są egzekwo razem, tak, z Polonią Bytą chyba i z Zagłębiem Sosnowiec.
1: Pierniki do boju, naprawdę. Słuchajcie.
0: Namawiamy.
1: Dobrze. Kuba, rozumiem, że idziesz się roztrenować, tak?
3: Tak.
1: Dobrze. Dobrze.
0: Kiedy serce wróciło biegnę do rytmu swojego, to on ci znowu każe, wiesz.
1: Nie, nie, co mu każe. No, Kuba doskonale wie, jak to trzeba robić. Idzie przetruchtać naokoło willi tutaj.
3: Mirek jest moim trenerem, coach oczkość. Całkowicie kontroluje tutaj moje aktywności
0: bicepsy
3: poranne. Tak.
1: Dobrze. Jakub Jędras, bardzo ci dziękujemy, Kuba.
3: Dziękuję.
1: Za niezwykle ciekawy serwis i liczymy oczywiście na więcej.
3: Na więcej zwycięstw.
1: Tak jest.
0: A my za chwilę będziemy się konfliktować, ale nie tutaj w studiu, tylko nie w sądzie. Porozmawiamy z mecenas Anitą Swachą o tym, po co my tak naprawdę do tego sądu idziemy. By rozwiązać jakiś problem, konflikt, czy chcemy po prostu tego, żeby sąd przyznał nam rację?
1: No sąd sądem, ale wiadomo, co ma być po naszej stronie, nie? To jasne. Mhm.
0: Mecenas Anita Swacha dzisiaj z nami wyjątkowo na łączach, bo w pięknych okolicznościach przyrody zupełnie innych. Właśnie wysłała mi piękną pocztówkę, że
1: żeby nas wkurzyć, ja wiem.
0: Że znalazła konkurencję dla rudej papugi.
1: Z drewna to tam.
0: Kolorową znalazła, wyobraź sobie, niesamowite. No dobrze, ale zupełnie na poważnie już za kilka minut.

0: 8.45, a my cały czas w oczekiwaniu na panią mecenas, bo chyba takie się okoliczności przyrody pewnej spodobały, że o nas zapomniała. Nie zapomniała, ale za chwilę spróbujemy panią mecenas odnaleźć, tak. Bo łącza nam zgubiły panią mecenas.
1: Tak jest, a czas pomyka jednak.
0: A czas pomyka. Franku, także uratujesz sytuację, miejmy nadzieję, muzycznie, a spróbujemy z panią mecenas jeszcze raz się połączyć.

0: Byliśmy.
1: Jaka pogoda na północy?
0: Dobrze, dobrze. Nie, mam nadzieję, że deszcz nas dzisiaj nie dopadnie, chociaż zapowiedzi są takie niestety, ale jeszcze jest okej.
2: Na północnym zachodzie trzeba dodać, tak.
1: Oj, już tak bardzo nie chciałam tutaj lokalizacji pani mecenas zdradzać, no ale niech ci będzie. Pani mecenas, to trochę przewrotnie na początek zacznę. Czy ludzie idą do sądu dlatego, że chcą rozwiązać konflikt, czy dlatego, że chcą usłyszeć od kogoś w toce ma pani rację albo ma pan rację?
2: No.
0: A wow, to jest szeroki temat. Różne są motywacje. Czasami to jest tak, że rzeczywiście chcą tej swojej racji, a czasami chcą takiego, wiedząc jak działa polskie sądownictwo, takiego trochę odroczenia rozwiązania ich sytuacji. To przewrotnie brzmi rzeczywiście również, ale czasami tak jest, bo nie każdy chce się rozwieść. Są ludzie, którzy chcą się rozwodzić. Nie każdy chce się podzielić majątkiem. Są ludzie, którzy chcą się dzielić. Czyli jeszcze trwać, nie kończyć tej relacji, tego konfliktu. Brzmi dziwnie, ale tak jest. I czasami sądy dają takie możliwości, bo kolejki są, jakie są. Motywacje są przeróżne rzeczywiście.
1: No właśnie, bo w sporach rodzinnych, sąsiedzkich czy majątkowych często pojawia się myślenie: na złość drugiej osobie zrobię dokładnie odwrotnie niż to, czego ona, on by chciał, chciała. Czy w takim momencie mediacja ma jeszcze sens, skoro konflikt dawno przestał być racjonalny?
0: Proszę Państwa, mediacja w mojej ocenie zawsze ma sens, chociażby po to, żeby usłyszeć to, czego czasami nie da się usłyszeć w sądzie, bo wbrew pozorom te nasze konflikty, szczególnie gdy jest to między bliskimi osobami, czyli w sprawach rodzinnych, w sprawach takich, gdzie łączyły nas przez lata różne relacje, ma czasami ten konflikt zupełnie taką motywację i taką podskórną, że tak powiem, historię, której my naprawdę w sądzie nie możemy powiedzieć. Na mediacjach któregoś razu usłyszałam, że tak naprawdę to on się zgodzi na to wszystko, na co ona tutaj chce, tylko ona ma go przeprosić. Przeprosić za to, że jednak nie chce dłużej z nim być, bo chce tych przeprosin, bo on się z nią umawiał na całe życie. Nieważne, kto zawinił, ważne, że ja potrzebuję usłyszeć tego przepraszam. I oczywiście bunt się budzi w tej drugiej stronie, za co ja mam cię przepraszać, skoro to ja uważam, że wcale nie zawiniłam. Ale czasami taka mediacja potrafi pokazać te bolączki i te ukryte problemy tych dwóch stron i pozwala nam, bo tego na sali nie powiemy przecież, Wysoki Sądzie niech sąd powie, żeby żona mnie przeprosiła, a na mediacji to powiedzieć możemy. I to rzeczywiście czasami, proszę Państwa, oczy robią się ogromne, jak 5 zł z rybakiem, pokolenie moje pamięta, ogromne, bo nigdy w życiu nie wpadlibyśmy na to, że chodzi o taką błahą rzecz, a my się latami gdzieś tam kłócimy i konfliktujemy. Także czasami warto chociażby iść na to jedno spotkanie, być może po to, żeby to usłyszeć.
2: Może jest tak, pani mecenas, że słowo mediacja uruchamia w ludziach myślenie, że mamy się dogadać, czyli wrócić do siebie. I może stąd jest ten jednak...
0: Też czasami... Może tak być. Może też być dlatego, że uruchamia się coś takiego, czyli będę musiał ustąpić. Czyli będę musiała ustąpić. Tak? Natomiast ja motywuję moich klientów w ten sposób, że troszkę tak ambicjonalnie, że proszę Państwa, no jesteście dorośli. Dlaczego obcy człowiek, który widzi Waszą sprawę tylko na papierze, na pismach, ma decydować o Waszym życiu? W mediacji każdy ma wpływ na rozwiązanie, a w sądzie oddajemy to jednak sądowi, postępowaniu dowodowemu i zawsze ktoś będzie niezadowolony, tak? Zawsze jedna strona będzie mniej usatysfakcjonowana. A na mediacji ja troszkę odstąpię, ty troszkę odstąpisz i będziemy to mieli.
1: Ale czy w takim razie, pani mecenas, paradoksalnie łatwiej zaakceptować złą decyzję sędziego niż dobre rozwiązania, na które samemu trzeba się zgodzić z kimś, z kim jesteśmy skonfliktowani?
0: Czasami to bywa tak, dlatego że szczególnie ja to mam taką obserwację, jak się pojawiają nowi partnerzy w związkach, to mediacja i to, że coś się zgodziłeś, to w ocenie czasami tych nowych partnerów może być postrzegane jako przegrana. Odstąpiłeś jej, oddałeś jej, tak? A jednak jak sąd zadecyduje, no stara, ja bym chciał, ale wiesz, nie?
1: Czyli kompromis znaczy przegrałeś, przegrałaś.
0: Czasami, a dla mnie, proszę Państwa, w sprawach rodzinnych zawsze będę to mówić, nie ma większej wygranej jak porozumienie, bo zawsze mamy wpływ na to, co w tej ugodzie zapiszemy. Czasami zapiszemy to również, czego nie zapiszemy w wyroku. Nawet

0: takich sprawach wykonawczych, co do kontaktów, co do alimentów, co do dodatkowych kosztów, bo w wyroku sąd nie zapisze, że będziesz mi płacił 1500 alimentów, a jak za rok będzie aparat, to dołożysz, bo w wyroku tego nie znajdziemy. A w ugodzie mediacyjnej możemy to wpisać, więc mediacje moim zdaniem dają dużo większą możliwość. Poza tym musicie Państwo pamiętać, sens mediacji jest wówczas, jeżeli one są dobrowolne, tak? To jest takie miejsce, gdzie idziecie, gdzie jest niezależny mediator, tak? To nie są pełnomocnicy, którzy każdy walczy tam oprócz waszego interesu, to o swoje ambicje zawodowe, tak? Żeby tam moje musi być mojsze. Tylko to jest osoba niezależna, która nie ma żadnego interesu w rozstrzygnięciu, czyli nie jest rozliczana z podpisanej ugody albo niepodpisanej, więc nie będzie was na siłę zmuszać, jeżeli będzie widziała, że się nie da. Będziecie się czuli tam bezpiecznie. Mediacje są poufne, proszę Państwa. Więc to, co w Vegas, zostaje w Vegas. Jeżeli tam coś ustalicie, to nie można się na to powołać, jeżeli nie zawrzecie ugody. Nie można się na to powołać w sądzie. Więc to też daje poczucie bezpieczeństwa. No i ten mediator przede wszystkim jest osobą niezależną, tak? On musi być bezstronny. Więc gdyby się zdarzyło, że pójdziecie na mediację, wchodzicie, a okazuje się, że pani mediator jest sąsiadką waszej teściowej, macie prawo zawnioskować o zmianę mediatora, tak? To też jest tak, że daje wam to poczucie bezpieczeństwa.
1: Pani mecenas, to znaczy jest tak, że mediować można wszystko, jak rozumiemy, tak? Bo to jest jasne. Czy ustalenia mediacji są z automatu akceptowane przez sąd?
0: Ugoda mediacyjna może być zatwierdzona przez sąd, jeśli jest ugodą mediacyjną poza, że tak powiem, procesową, przed wszczęciem postępowania zawieraną. Jeżeli sąd nas skieruje do mediacji, to sąd nasze ustalenia w ramach ugody wciągnie niejako do rozstrzygnięcia sądowego, da na to klauzulę, pieczątkę i będzie to tak samo ważne jak wyrok.
2: Czyli właściwie taką ugodę później powinien nawet sąd zatwierdzić.
0: Proszę Państwa, jeżeli ugoda nie będzie miała na celu obejścia prawa, naruszenia i pokrzywdzenia którejkolwiek ze stron, a tak nie będzie, bo mediator daje rękojmię pilnowania tych interesów stron, to za każdym razem sąd z radością zakończy takie postępowanie ugodą, gratulując jeszcze stronom dojrzałości i tego, że są w stanie, były w stanie mimo bardzo czasami gorących tych pozwów i odpowiedzi na pozew, bardzo grubych pism procesowych, są w stanie przynajmniej dla dobra dzieci, dla relacji przyszłych, zawrzeć ugodę. To jest, zawsze się spotyka z bardzo dużym kibicowaniem ze strony sądu.
2: Mirku, ty zadając pytanie pani mecenas, powiedziałeś, że właściwie chyba wszystkie sprawy można mediować, a to ja bym zapytała, odwróciłabym to pytanie, a pani mecenas, są sprawy, których właśnie nie powinno się mediować, bo na przykład jedna strona ma tak ogromną przewagę nad drugą, albo konflikt jest tak silny, że dogadanie się mogłoby być tylko pozorne?
0: Jeżeli to nie są sprawy wyłączone z mediacji, to znaczy przynajmniej w zakresie kary, w zakresie winy co do wyroku karnym za przestępstwo. Jeżeli przestępstwo jest stwierdzone, to my nie wymediujemy, że jest niewinny pan, tak? Możemy zmediować ewentualnie karę i zadośćuczynienie. To jeżeli ta mediacja jest prawnie dopuszczalna, to moim zdaniem nie ma spraw, w których nie warto podjąć próby mediacyjnej, tak? Nawet jeżeli ten konflikt jest czasami bardzo gorący. Ja miałam kiedyś taki rozwód, że w ogóle na pierwszej sprawie sąd miał ogromny problem, żeby w ogóle przekonać strony, żeby poszły do tej mediacji. Tutaj była rzeczywiście udział pełnomocników, którzy mocno obie strony namawiały, ale pan wychodząc z sali burczał pod nosem, pójdę, ale tak na sztukę, bo i tak nic z tego nie będzie. I odroczenie terminu rozwodu za półtora roku, tak żeby się ten cykl, że tak powiem, odbył, i to, że mediacje były bardzo doświadczonego mediatora, skończyły się tym, że mimo pierwszych dwóch spotkań, gdzie pan był strasznie zablokowany, doszło finalnie do podpisania tej ugody, tak? Po prostu te wentyle bezpieczeństwa trzeba było znaleźć i uruchomić i zapytać tak naprawdę, o co chodzi.
2: Pani mecenas, bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy serdecznie.
2: Za garść tych wszystkich informacji, a ten temat mediacyjny pojawia się nie przez przypadek, bo już za tydzień Międzynarodowy Dzień Mediacji, 15 października, przy tej okazji Tydzień Mediacji, który w tym roku odbywa się między 12 a 16 października. Także bardzo do mediowania Państwa zachęcamy. Nie wszystkie konflikty musi rozwiązywać sąd. Mecenas Anita Swacha.
1: Bardzo dziękujemy i życzymy dobrych wiatrów.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/blik.
1: Minęła 9, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Na dzisiejszy wieczór w Sejmie zaplanowano głosowanie nad projektem ustawy antyalkoholowej autorstwa Lewicy i Polski 2050. Przewiduje on nocną prohibicję w całym kraju w godzinach od 22 do 6 rano, całkowity zakaz reklam i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa, i podniesienie opłat za zezwolenia. Koalicja Obywatelska jest za zmianami, lecz politycy koalicyjnego PSL-u są przeciw. Uważają, że przepisy zagrażają branży winiarskiej i chcą wprowadzenia poprawek do projektu ustawy. Poza PSL-em przeciwko zmianom są przedstawiciele Konfederacji. Nie przekonują ich m.in. postulaty nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Prokurator wystąpił do sądu o aresztowanie 4 osób z 5 zatrzymanych w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw. W stosunku do jednej osoby zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. To byli i obecni menadżerowie Orlenu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, przedstawiając ustalenia śledztwa, powiedział, że z postępowania wynika, iż w Orlenie w okresie przedwyborczym w 2023 roku doszło do bezprawnego zaniżenia cen hurtowych paliwa. Jak dodał, przez przestępcze działania kilku osób w spółce z udziałem Skarbu Państwa, kluczowej dla polskiej gospodarki, doszło ostatecznie do takiej sytuacji, że na ponad 600 stacjach Orlenu zabrakło paliwa. W związku z tym w spółce wydano zalecenie, aby informować, że nastąpiła awaria dystrybutorów. A skoro jesteśmy przy paliwie, dziś za paliwo zapłacimy mniej niż wczoraj. Jak przekazało Ministerstwo Energii, litr benzyny 95 ma kosztować dziś nie więcej niż 6,83, benzyny 98 7,71, a diesla 7,74. Ceny paliw na jutro poznamy około południa. W Łodzi trwa Festiwal Wielu Kultur. Jego październikowa i listopadowa odsłona jest poświęcona dialogowi, prawom człowieka oraz rzeczywistości naznaczonej konfliktem izraelsko-palestyńskim. W przyszły czwartek, 15 października, w ramach festiwalu wystąpi Noam Shuster Eliassi, izraelska aktywistka i komiczka, w swoim autorskim spektaklu Coexistence My S, w którym mierzy się z ideą pokojowego współistnienia Żydów i Palestyńczyków. Mówi Agata Siwiak, liderka zespołu programowego i kuratorka festiwalu Łódź Wielu Kultur.
2: Najbliższą przyjaciółką Noem jest Palestynka i kiedy sytuacja w Izraelu zaczęła się coraz bardziej zaostrzać, Noem postanowiła dać temu wyraz. Właściwie całe jej życie było związane z jakimiś działalnością propalestyńską, ale wcześniej to robiła z miejsca politycznego, ponieważ pracowała też w ONZ-cie. Natomiast w pewnym momencie postanowiła rzucić tę pracę urzędniczą, administracyjną i mówić o tragediach, które się wydarzają ze sceny. W ten sposób powstał jej niezwykły stand-up.
1: Spektakl Coexistence My S w wykonaniu Noam Shuster Eliassi 15 października o 18 w Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi. Po spektaklu odbędzie się rozmowa z artystką. Z kolei dwa dni później, 17 października, w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie z Michaelem Sfardem, izraelskim prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym i humanitarnym oraz w obronie praw człowieka. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Nawet 25 stopni wskażą termometry w Rzeszowie, który będzie dzisiaj najcieplejszym miastem wojewódzkim. Tylko minimalnie temperatura niższa, 24 stopnie w Warszawie i w Katowicach, a także w Łodzi i w Lublinie 23, w Krakowie, Białymstoku, w Bydgoszczy nie przekroczy 22, we Wrocławiu, w Olsztynie 21, w Gdańsku i Poznaniu 20, w Zakopanem, Koszalinie 19, a w Szczecinie 17 stopni. To dziś najchłodniejsze miasto. Czwartek zapowiada się pochmurnie, choć z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Najdłużej słońce utrzyma się na wschodzie i częściowo w centrum w drugiej połowie dnia. Nad zachód napłynie strefa opadów deszczu, która wieczorem i w nocy będzie przemieszczać się na wschód. Popada także na południu. W Karpatach mogą wystąpić burze, no i tam wiatr najsilniejszy. Powieje porywiście, także proszę na siebie uważać.
5: I trzymać kapelusze dwoma rękami. Dobrze, ostatni na dziś o poranku czwartkowym przegląd kurortów, uzdrowisk i miast pretendujących pod kątem temperatury na teraz, na 9.05 i 40 sekund. Sopot 12, Strzegom 15. Jazga Rzewszczyzna poza Kołdrą 13, Kosakowo 13, Polanica Zdrój, Lądek Zdrój i Kudowa Zdrój 14, Dębogórze 13, w Polańczyku 16, Wysowa Zdrój 12, Świnoujście, tam podobno latają różne ptaki kolorowe, to 13, Jastrzębie Zdrój 15, Augustów 12, Nałęczów 14, Busko Zdrój 15, Wapienne 14, Rabka Zdrój 14 i w Gołdapi 13. Jest nieźle, aczkolwiek nie beznadziejnie.
4: A te ptaki kolorowe to te z desek, tak? Zbite latają.
5: Te papugi tam, tak.
4: A, te papugi. Mm-hmm. Wiesz co, pan Rajmund nam się gdzieś zapodział. Panie Rajmundzie, czy pan nas słucha? Gdzie tutaj są wieści z Jazgarze w
5: Szczyzny? No jest pod Kołdrą, no to tam nie słychać, zasięgi są słabsze.
4: Panie Rajmundzie, proszę dać znać i udowodnić Mirkowi, że to nieprawda.

0: Kuby oczami spoglądamy do Patronite'a i słabo nam idzie.
1: Tego się obawiałem, słuchaj, że to, wiesz, ten ostatni taki dzień ciepły, to ludzie się zajmują innymi sprawami, ale jakbyście państwo zajrzeli na taką stronę nowyświat.online/, czyli łamane na blik, to mielibyście bardzo piękną instrukcję do takiej akcji, którą bardzo promujemy i bardzo na państwa liczymy, a mianowicie wystarczy bliknąć 10 zł, ale można więcej oczywiście, to...
0: Ale to musi być blik powtarzalny,
1: powtarzalny,
0: proszę pamiętać,
1: blik, tak? To wtedy z tych 10 zł będzie na konto Radia Nowy Świat 40 zł, a jak będzie blik na przykład 20-złotowy, to będzie 50 zł. I tak dalej, i tak dalej. I bardzo serdecznie państwa do tego zachęcamy.
0: Jeśli nas państwo jeszcze nie wspierają, to znakomity moment, żeby zacząć. A jeśli już nas państwo wspierają, to można zostać na przykład podwójnym patronem albo potrójnym. Bo dobrego radia nigdy za wiele.
1: Oczywiście, szczególnie takiego radia jak Nowy Świat. Poza tym, jeżeli macie jakieś osoby patronujące, które chciałyby patronować, a do tej pory nie mogły, czyli koty, psy, kanarki, patyczaki, rybki, to też warto, bo to się bardzo ładnie akcja rozwijała i rozwija. Także zachęcamy państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Bo jak nie, to czwartek zginie, albo te pesze zginą.
1: I obojętnie, czy jesteście w Polsce, w Skandynawii, czy na przykład w United States of America, a wiemy, że są słuchacze, czy w Niemczech, to bardzo prosimy o wejście na stronę nowyświat.online/, czyli łamane na blik, i tam wszystko będzie, jest wyjaśnione. Warto blikać, bo taki, to jest taki blik, który plus 30 dodaje jeszcze, także warto, dla nas to jest konkretna kwota.
0: Kwota, tak, warto bliknąć, bo tak naprawdę zyskujemy, no, zgarniamy te pule. 45 tysięcy jest do wzięcia tak naprawdę, więc to jest kupa kasy dla nas, która pomoże nam jeszcze bardziej uatrakcyjnić
1: kupa szmalu
0: nasze radio.
1: Także proszę państwa, wchodźcie i blikujcie z tego wszyscy.

0: a my w stronę Szwecji nieuchronnie zmierzamy, bo już za kilka minut spojrzymy właśnie na Polskę ze Szwecji. Szwecja zapowiedziała, że od grudnia skieruje do Polski system obrony powietrznej Patriot i żołnierzy, którzy mają chronić ważny dla NATO węzeł logistyczny wykorzystywany przy wsparciu Ukrainy. My oczywiście patrzymy na to i myślimy, super, dodatkowa ochrona polskiego nieba się bardzo przyda, ale Szwedzi mają także własny powód, żeby tutaj być. No i jaki to powód, o tym będzie opowiadał Jan Janczy.
1: I wcale nie mówią, rozbrajamy się. Także Janek nam opowie, co spowodowało, że ten powód się pojawił i patrioty przyjadą, do Polski.

0: No i widzisz, poopowiadaliśmy troszeczkę Państwu o akcji naszej blikowej i tylko na jednej piosence 6 patronów nowych.
1: Bardzo Państwu dziękujemy, jesteście wielcy, naprawdę.
0: Absolutnie. Musimy jakąś metodę tutaj, wiesz, wymyślić.
1: Metodę na Janka, moim zdaniem. Jeżeli będzie...
0: Metoda na wnuczka już była.
1: Nie uzbieramy tych 45, to wtedy Janek będzie co trzeci tydzień na przykład.
2: Albo nie będzie mnie w ogóle na przykład.
1: A jest. Właśnie ten głos słyszymy, to jest Jan Janczy. Zresztą absolutnie obrońca polskiego nieba i patriota od urodzenia. Witamy cię, Janku, serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry. Właśnie chciałem powiedzieć, że dobrze działają takie metody szantażu emocjonalnego, więc na przykład mogę powiedzieć, że ja dzisiaj nic nie powiem.
1: Znaczy już powiedzieliśmy.
0: Ale już zapowiedzieliśmy, o czym będziesz.
2: No to dobrze, to wystarczy.
1: Sześciu blikujących już się
0: znalazło. A jeżeli chcą państwo więcej, to poprosimy jeszcze co najmniej 6.
2: No zobaczymy, może do końca jeszcze wpadnie w paru, tak?
1: O właśnie, bardzo dobrze, Janek, bardzo dobrze. Powiedz nam, o co kaman z tymi patriotami?
0: Widzisz, Mirek ci nie uwierzył.
1: Ale nie, ja wierzę bardzo w słuchaczy naszych, absolutnie, bo państwo naprawdę jesteście wielcy. W związku z tym, Janku, powiedz, o co tam chodzi?
2: Chodzi o to, że są w Szwecji, a będą w Polsce. Mhm. W dużym skrócie, od grudnia przyjedzie ze Szwecji właśnie ten system obrony powietrznej Patriot, a wraz z nim 100 osób do obsługi, to będą wojskowi oczywiście.
1: To na stałe? Nie, to rotacyjne.
2: No właśnie, nie na stałe. Dlatego, że w tym momencie to przedsięwzięcie, które chyba powinniśmy nazwać taką pożyczką tak naprawdę, to jest element misji NATO na wschodniej flance, tutaj na granicy polsko-ukraińskiej. I w tym momencie my mamy te patrioty w Polsce, ale to są patrioty holenderskie, które będą tutaj do grudnia właśnie. Czyli do tego momentu, w którym, jak zapowiadaliście, ze Szwecji przyjedzie do nas sprzęt, ten holenderski zostanie zwolniony, więc tak, jest to taka misja rotacyjna. A co się stanie z tym sprzętem szwedzkim? Będzie tutaj przez najbliższe pół roku, czyli to najbliższe licząc od grudnia. Natomiast, co też zostało podkreślone we wtorek, kiedy ta decyzja została przekazana, no dużo tu zależy od rozwoju sytuacji, to rozwój jest dosyć nieprzewidywalny. Jeśli będzie taka potrzeba, to ten sprzęt zostanie dłużej. Miejmy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Natomiast w takim założeniu pierwotnym jest to 6 miesięcy. Przez pół roku tutaj ten sprzęt szwedzki wraz ze Szwedami do kompletu będzie się znajdował. I to jest chyba dobra okazja, żeby właśnie zobaczyć, jak na te sprawy wojny na wschodzie spogląda się z perspektywy polityki wewnętrznej, ale i zagranicznej Szwecji, bo my oczywiście tutaj się cieszymy z tej decyzji, natomiast ona ma też swoje pewne takie powody, powiedziałbym, na miejscu, których być może na co dzień my nie widzimy, może też nie rozumiemy, a to dlatego, że to jest daleko i nam Bałtyk zasłania trochę, więc warto się temu przyjrzeć. Nie wiem, czy jest taka powszechna świadomość, na przykład właśnie w Polsce, ale to jest podkreślone już od pewnego czasu i tak dość mocno nawet, ale Szwecja w tym momencie, i tak też we wtorek było w tym tygodniu, Szwecja w tym momencie się na potęgę zbroi już od pewnego czasu takim, wydaje mi się, wstrząsającymi danymi, które jakoś obrazują powagę sytuacji, ale tak w ogóle w Europie, z której my sobie powinniśmy zdawać sprawę, to jest to, że to są największe zbrojenia od czasów zimnej wojny w Szwecji. To się dzieje. W tym momencie poziom bezpieczeństwa oceniany przez SEPO, to są służby bezpieczeństwa, ta skala jest 5-stopniowa, gdzie im wyższy stopień, tym wyższy poziom zagrożenia. Ona w Szwecji, ta sytuacja bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, jest oceniana na poziom 3. W 5-stopniowej skali.
1: Już dużo.
2: Czyli dość wysoko, tak jest. Największym zagrożeniem, tutaj pewnie mało zaskoczenie, jest określana Rosja. Natomiast wysoko w tej stawce są też Chiny i Iran, które pośrednio, podobnie tak jak i Rosja, i pośrednio, i niepośrednio próbują ingerować w to bezpieczeństwo wewnętrzne. I akurat tutaj pod tym względem ta sytuacja nie różni się za bardzo od sytuacji może polskiej czy jakiejś w Europie w ogóle. No Polska ma wyjątkową sytuację, bo jest blisko granicy, ale w Europie, czyli to są na przykład jakieś hybrydowe ataki czy na infrastruktury sieciowe, internetowe i tak dalej.
1: Czy opinia publiczna burzy się w Szwecji, że rozbrajają się i oddają Polakom?
2: Właśnie, o tym opowiem, bo to jest takie pytanie, które się rodzi naturalnie, prawda?
1: No,
2: to znaczy, jeśli mamy...
1: Burzymy,
2: no właśnie,
1: znaczy
2: jeśli mamy... No, jeśli tak się zbroimy, jeśli ten poziom bezpieczeństwa jest no, jednak znacznie obniżony, a my oddajemy nie dość, że sprzęt, to jeszcze ludzi. Mhm. To o co w tym chodzi? To znaczy, to jest przecież no, decyzja niemądra, co najmniej patrząc. I o tym za moment powiemy, przywołam słowo, bo na to pytanie dokładnie odpowiadał we wtorek właśnie premier, jeszcze premier, bo rząd jest przejściowy, Ulf Kristersson. Jak to jest, ale zanim to jeszcze chciałbym przywołać, nawiązując do tego, o czym mówiłem, do tych zbrojeń, działań, wypowiedź ministra obrony, to jest Paul Jonsson, który właśnie we wtorek, mówiąc o tych patriotach dla Polski, odnosił się do działań Szwecji we własnym regionie i zabezpieczaniu tego terenu. Wspólnie z Finlandią wzmacniamy nadzór i ochronę jej terytorium, między innymi przed zagrożeniem ze strony dronów, zarówno za pomocą statków patrolowych, jak i szwedzkich samolotów. W czasie, w jakim się znajdujemy, ważne jest, aby chronić w parlamencie konsensus w kwestiach polityki bezpieczeństwa i obrony. W związku z tym w porozumieniu z partiami reprezentowanymi w parlamencie podjąłem decyzję o przedłużeniu mandatu Komisji do Spraw Obrony do 29 kwietnia przyszłego roku. Czyli przynajmniej na rok z kawałkiem jeszcze ta komisja będzie działać, no ale pewnie ten czas zostanie jeszcze wydłużony. No i to jest oczywiście jeden tylko z kilku przykładów tutaj podanych, bo od czerwca też, o czym chyba nie było okazji tu powiedzieć, Szwecja bierze udział w takiej misji wielonarodowej NATO na północy. Ona zabezpiecza tę tak zwaną daleką północ i Arktykę. Zadaniem tej misji wielonarodowej, których jest kilka w ogóle w ramach NATO, chyba 9, jest budowanie takiego potencjału odstraszającego. Przede wszystkim oczywiście dla Rosji, ale też wspólne ćwiczenia tak, aby być gotowym na no, jakiś scenariusz potencjalnie niebezpieczny, w którym dochodzi do eskalacji. A wracając do twojego wcześniejszego pytania, no właśnie, sprawa jest bardzo złożona i wymagająca takiego rozważania tak naprawdę za każdym razem, to znaczy co my damy, co zostawimy w kraju, a co możemy poświęcić, tu może cudzysłów duży, poświęcić na rzecz w ogóle NATO i to we wtorek tak wyjaśnił premier Ulf Kristersson. Kiedy decydujemy się na wykorzystanie sprzętu we własnym kraju w ramach operacji NATO lub przekazania go Ukrainie, zawsze musimy rozważać różne czynniki. Ukraina często zwraca się do nas z prośbami o sprzęt i przekazujemy go bardzo dużo, ale wielokrotnie też mówiliśmy, że więcej nie możemy dać. Podlega to bieżącej ocenie i dotyczy zwłaszcza systemu Patriot. Z tego by wynikało, że takie prośby ze strony ukraińskiej się pojawiały, ale z jakiegoś powodu wcześniej nie można było tych systemów wywieźć, więc w tym momencie będą się one znajdować blisko granicy. No i to jest pewien,
1: nie wiem,
2: czy można kompromis, tak, nieopodal Rzeszowa, to jest kwestia
1: jesionka,
2: tak. Ponieważ no to jest ważny logistycznie hub, jak to się mówi, znaczy w ogóle całe lotnisko, przez które przechodzi,
1: tak.
2: Więc i to jest też w ramach tej misji NATO uznawane za takie absolutnie kluczowe miejsce też dla bezpieczeństwa Ukrainy i transportu, bezpieczeństwa transportów, które przechodzą między innymi przez Polskę. Czym są te różne czynniki, o których mówił premier? No tego nie wiadomo i tego nam nikt nie powie ze względów, jak to się ładnie mówi, operacyjnych. Natomiast no, można podejrzewać i spodziewać się, że chociaż jest to misja rotacyjna, to jednak ten wkład szwedzki jest cenny, no i jest też jakimś rodzajem podkreślenia, no już tu trudno mówić o przyjaźni, ale takiej odpowiedzialności w ramach
1: struktury NATO i działamy wspólnie.
2: Co nie, do niedawna też, przypomnijmy, nie było oczywistością, bo to 2 lata od kiedy, no blisko 3 od kiedy Szwecja jest w NATO, w lutym minął 3 lata. To jest jakoś pocieszające w takich sytuacjach, zawsze sobie myślę, że są takie kraje, narody, gdzie jednak podchodzi się do tej sprawy z dużym wyprzedzeniem, bo wojna oczywiście to jest wojna całej Europy, ale no, nasza sytuacja jest inna, bo jest graniczna z krajem, który jest w stanie wojny. Szwedzka nieco inna, ale to jest właśnie...
1: No, liczba okrętów podwodnych rosyjskich na wodach szwedzkich chyba jest wyższa niż na naszych.
0: No, ale zasada lepiej zapobiegać niż leczyć w wydaniu militarnym oznacza trzymać zagrożenie jak najdalej od własnego domu i trudno im tutaj logiki odmówić.
1: No to do tej pory znaliśmy Szwecję między innymi z dobrej muzyki, a teraz z lojalności. Jest jeszcze Siedbuler oraz Dobre Śledzie. Mm-hmm. A co zagramy, Janku?
2: Kebab Pizza jeszcze jest.
1: O, Kebab Pizza to ostatni numer, tak, to najświeższy numer. Co zagramy?
2: Zagramy, słuchajcie, ABB, bo ja nie często sobie tak wybieram właśnie a propos dobrej muzyki, ale dzień wcześniej trzeba by było przesunąć tak naprawdę to nasze spotkanie, dlatego że wczoraj, 7 października, nam minęło 50 lat od pierwszej wizyty ABB w Polsce.
0: To zanim posłuchamy, Janku, jest jeszcze pytanie do ciebie, naszego słuchacza.
1: Koniecznie.
2: Czy ja będę umiał odpowiedzieć?
3: Może pan Janczy wie, czy Szwedzi też serwisują system Patriot, bo jeśli tak, to może by dało się wysłać naszych kilku uszkodzonych patriotów tam do naprawy. Przy okazji jedzie ze mną kolega, który uwielbia pana redaktora Oczkosia i właśnie się ode mnie dowiedział o Radiu Nowy Świat. Jedziemy w długą trasę, więc pozdrowienia bym poprosił dla Tomka, który ze mną jedzie, bo może zostanie w przyszłości patronem.
2: Może.
1: To po pierwsze tak, może. Janek zaraz odpowie. Ja bardzo dziękuję i pozdrawiam kolegę Tomka i zakładam, że zostanie patronem, a nie, że... Także panie Tomku, nowyświat.online, łamany na blik i naprawdę niech pan zablikuje, a jest mi niezmiernie miło. Janku, ja rozumiem, że pan tam zaszył pewną ironię.
2: Tak.
1: No i co?
2: To jest ta zabawna...
1: serwisują w ogóle, czy nie?
2: To jest ta zabawna dwuznaczność słowa Patriot, prawda? Tak. No, niewątpliwie parę takich serwisów by się przydało, może nawet parę dziesiąt, ale już zupełnie poważnie odpowiadając na pytanie, powiedzmy techniczne, to niezwiązane z naszymi patriotami, tu pewności nie mam. To znaczy zakładam, że jakiś personel jest, ponieważ te 100 osób, które tam jadą, one są na miejscu i zostaną przez te pół roku. To jest oczywiście personel wojskowy, ale zakładam, że też techniczny, więc pewnie tak. No więc kto wie, no może tu by trzeba było wybrać i tam, że tak powiem, zaprosić na północ.
1: Wiadomo, serwisowanie patriotów się przydaje wszędzie. Jan Janczy i ABBA. Jan Janczy był naszym gościem, ABBA teraz będzie naszym gościem. 50 lat temu ABBA gościła w Polsce.

0: 9.32. Gdyby ktoś Państwu powiedział, że ma sposób na pomnożenie 10 zł przez 4, to pewnie zapytaliby Państwo, gdzie tutaj jest haczyk? A tu zamiast haczyka mamy...
1: Nie ma haczyka.
0: Mamy blika. Jeżeli dołożą nam Państwo dyszkę, zaznaczając oczywiście blik, no to blik dorzuci nam 3 dyszki. No i takim oto sposobem na konto naszego radia trafią 4 dyszki. To oczywiście musi być płatność powtarzalna i to bardzo mocno podkreślamy. Bardzo dziękujemy za całe wsparcie, które płynie do nas od samego początku naszej akcji.
1: Wspaniali.
0: I zapraszamy nowych patronów, tych, którzy chcą wspierać nas podwójnie, potrójnie, czasem i poczwórnie. No bo zysk jest taki, że dostają Państwo radio. Radio, którego mamy nadzieję chcą Państwo słuchać.
1: Oczywiście, bardzo się cieszymy. Jak będą 4 dyszki, to nie dostaniemy zadyszki.
2: Hey, how's it going? This is Jordan Rocker and you're listening to Nervish Fat.

I to jest ten moment, ten czas, żeby kawiarenkę Słodkie Oczkoś otworzyć. I właśnie ją otwieram z kraju mlekiem, miodem i donosem czasami płynącym. Naprawdę wybrałem największą słodkość mijającego tygodnia, ale też dedykuję dzisiejszego Słodkiego Oczkosia trzem fantastycznym imionom, a mianowicie Edzio, Ramzes i Aramis. I Edzio, Ramzes i Aramis dokładnie wiedzą, bo jest nastawione już w stajni, że to do nich, bo dzisiaj będzie o miłości, tak, o miłości Polaków do koni. To jest oczywista sytuacja, że koń, jak jest, każdy widzi, ale my, drodzy Państwo, kochamy konie. Kochamy je od wieków. Mamy husarii ze skrzydłami, mamy Kmicica, mamy Wołodyjowskiego, mamy ułanów szarżujących na czołgi, co jest dowodem ogromnej miłości Polaków do koni, ale też pewnego niedoszacowania możliwości czołgu. Zauważmy, że w polskiej kulturze koń nigdy nie jest po prostu koniem. Koń jest rumakiem, ogierem, no i takimi wszystkimi różnymi bezeceństwami. Nikt w Polsce nie siada na konia. Każdy dosiada rumaka. Jeśli ktoś mówi, że wsiadł na konia, to na pewno, że był na wycieczce, to znaczy, że był na wycieczce z pensjonatu w Zakopanem i płacił 150 za kwadrans. A jeżeli dosiadł rumaka, to znaczy, że był ułanem, albo przynajmniej czytał o tym jakiś felieton. I teraz uwaga, bo dochodzimy do sedna. Polak kocha konie tak bardzo, że wie o nich wszystko. Absolutnie wszystko. Każdy Polak, każda Polka jest ekspertem od koni. Nie od zdrowia, nie od polityki, nie od sportu. To znaczy, to też oczywiście, ale najbardziej od koni. I to od razu od wszystkich koni. Wystarczy, że Polak stanie koło pastwiska, jedzie rodzina na przykład na wakacje, tak? Widzi konia za płotem, tata zwalnia, a mama Marta mówi: patrz, Karol, koń! I Karol, który w życiu na koniu siedział tylko raz w 1987 roku na kolonii i do dziś ma o tym zdanie, mówi do całej rodziny głosem znawcy: no niezły, niezły, dobra pierś, w kłębie trochę niski. W kłębie niski. Karol nie wie, co to jest kłąb. Karol myśli, że kłąb to jest ten dym z grilla. Ale powiedział to z takim spokojem, z takim autorytetem, że cała rodzina kiwa głowami. Dzieci milczą z szacunkiem, koń też milczy. Co ma mówić, nie? Ale z innych powodów, bo koń, jaki jest, każdy widzi. Piękne, prawda? Mądrość ludowa. Bo to znaczy tyle, że nie ma co ściemniać, nie ma co upiększać. Gołym okiem widać, jaki jest koń. No to ja się pytam, skoro każdy widzi, jaki jest koń, to dlaczego w Polsce każdy widzi co innego? To jest dobre pytanie, ale nie ma odpowiedzi. Ale to, co jest ważne, jak sprzedaje się konia? Na przykład sprzedawca mówi: spokojny jak baran.

to przecież je tylko trawę, no to tak, trawa, a potem okazuje się, że trawa kosztuje tyle, co kawalerka w Gdańsku, nie? Siano, słoma, kowal, weterynarz, boks, siodło, to wszystko kosztuje tyle, co używane auto. Kask, bryczesy. Bryczesy, proszę państwa. Człowiek, który w życiu nosił tylko dresy, nagle dochodzi, chodzi w beżowych bryczesach i mówi, to moje ubranie codzienne. Ja znam zresztą gościa, który sprzedał mieszkanie, kupił konia. Pytam go, gdzie teraz mieszka? On mówi, że w stajni. Ja mówię, no daj spokój. W stajni? A koń? On mówi, koń w boksie. Ja mówię, a to nie jest to samo? On mówi, nie. Koń ma lepiej, bo ma okno w boksie. Ale my kochamy konie nie tylko prywatnie, proszę państwa. My kochamy też konie narodowo, publicznie, na pokaz. Mamy przecież Janów Podlaski, tak? Jest coś takiego jak Janów Podlaski. Słynne aukcje koni arabskich. Takie wydarzenie, które widziałem ostatnio. W tym roku oczywiście szejkowie przylatują, płacą 1 000 000 euro za zwierzę, które w dzień po zakupie leci do Dubaju prywatnym samolotem w first klasie. I wtedy my się cieszymy podwójnie. Że nie dość, że takie piękne konie hodujemy i że ktoś je wreszcie utrzyma, to jest bardzo ważne, a w tym roku na przykład najdroższą klaczą była Pila. 9-letnia za 160 tysięcy euro wylicytował ją akurat hodowca z Belgii. Czyli można powiedzieć, że Polka z wykształceniem janowskim wyjeżdża do Belgii za lepszym kontraktem. No nic zadać, nic ująć, nie musi nawet pisać CV. No i jeszcze jest jedna rzecz, bardzo ważna. Bo trzeba być uczciwym. O to chodzi, że jest jeden rodzaj miłości do koni w Polsce, który nie ma sobie równych. To jest miłość do koni na obrazkach. Kto z państwa nie miał w domu obrazka z koniem? Biegnący kasztan, grzywa na wietrze, w tle zachód słońca, obok czasem jeszcze dziewczyna w białej sukni, wisi nad kanapą. To znaczy obraz, nie dziewczyna, nie? I ten kasztan galopuje tak od lat 30 w miejscu nad kanapą. Ani razu nie zjadł, ani razu nie zrobił niczego dobrego, nie kosztował złotówki. To jest taki ideał. Koń doskonały. Nie gryzie, nie kopie, nie rży o 6 rano i nie trzeba zmieniać mu podków. Pozytyw jest taki, że mimo wszystko, mimo kosztów, mimo kłębu i bryczesów Karola, kochamy te konie i to jest piękne. Bo gdzieś nad tą całą zabawą i zabawną fasadą jest coś w nas takiego szlachetnego. Tak, potrzeba kontaktu z dużym, ciepłym, oddychającym zwierzęciem, który nie ma konta na Instagramie, nie komentuje wiadomości, nie ma opinii o rządzie. Koń patrzy na ciebie tym dużym, ciepłym okiem i mówi tak bez słów, nic nie mów, podaj mi marchewkę. I to jest, proszę państwa, najlepsza polityka, jaką znam. Zatem życzę państwu, żebyście w tym tygodniu następnym mieli swojego konia. Niekoniecznie z kopytami. Może to być taki symboliczny koń. Coś, co was niesie, co kosztuje więcej niż zakładaliście i co mimo wszystko kochacie. Ja wiem, że to brzmi trochę jak opis kredytu hipotecznego, ale proszę, dajmy sobie trochę ciepła. A ja, proszę państwa, bardzo państwu dziękuję. Jeżeli wam to jakoś pomoże, to powiem, że koń jest za niski w kłębie. Jeżeli ktoś wam tak powie, to możecie grzecznie poprosić tą osobę, żeby podał definicję kłębu. Jak wam poda definicję kłębu, to niech wam to da teraz szablę Izabelę oraz ewentualnie butelkę. Bo wiadomo, że koń, szabelka, Izabelka i butelka to Polaka miłość

Często w kraju gości i to w znacznej dość ilości. Jak odważne polskie serce, toć ich widział dwakroć więcej.

0: I szła, i szła. Andrzej Poniedzielski oczywiście.
1: O, Andrzej Poniedzielski, niezrównany. Pozdrawiamy cię, Andrzeju, bardzo serdecznie.
0: 9:47 i co, założyliśmy sobie pewien limit nowych patronów. I
1: państwo,
0: brakuje
1: jesteście niesamowici. Naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem, bo...
0: Trzech nowych.
1: Trzech brakuje nowych.
0: No i będziemy z tego nowego... przybytku bardzo szczęśliwi.
1: I głowa nas nie będzie bolała.
0: To co, liczymy na państwa. Mamy jeszcze 13 minut naszej audycji. Ja wiem, że już niektórzy się z nami żegnają, ale jeszcze nie, proszę państwa. Jeszcze 13 minut, jeszcze finanse osobiste Pawła Orlikowskiego.
1: No właśnie,
0: więc proszę z nami zostać.
1: Nowyświat.online/ na blik i dyszka za trzy dyszki.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Ordikowski. Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z prognozami nie zmieniła stóp procentowych. Wyłamuje się to ze światowego trendu ich podwyższania. Krótkoterminowo na pewno nie pomaga to złotemu, który osłabia się względem dolara czy euro, no więc import jest dla nas droższy obecnie. Pauza jednak była oczekiwana, by zebrać więcej danych. Mamy teraz moment przejścia. Inflacja we wrześniu osiągnęła 4%, czyli jest wyższa niż poziom stopy referencyjnej. Niemniej od weekendu ponownie obowiązuje program CPN, i ma trwać do końca roku. Decyzje Waszyngtonu i Teheranu w trwającym konflikcie wywołują krótkotrwałe zawirowania. Ropa umościła się na podwyższonych, ale póki co stabilnych poziomach. Tu, zdaje się, będzie powolne dążenie do deeskalacji, w szczególności już po wyborach połówkowych w USA. No więc jeśli nie otworzy się jakiś nowy teatr geopolityczny, jak choćby Tajwan, to wszystko powinno być pod względną kontrolą. Jednak wszystko to też sieć naczyń połączonych, a mleko się rozlało. Próbujemy w Polsce nieco centralnie opanować poziom cen po to, by inflacja nie wystrzeliła zbyt mocno. Z kolei zbyt szybkie podnoszenie stóp procentowych osłabiłoby wzrost gospodarczy, a tego wzrostu budżet państwa łaknie jak kaniacz dżu. Bez niego i z osłabionym złotym jesteśmy w budżetowej pułapce, a dokładnie dziś rusza sejmowa debata nad projektem budżetu.

0: budżetu na 2027 rok i na pewno nie będzie to ani łatwa debata, ani nie będzie to przyjemny budżet. Wracając do stóp procentowych, najpewniej szykuje się podwyżka. Tak, tak. Pytanie tylko kiedy i czy na pewno. Przypominam, że w listopadzie Bank Centralny wyda nową prognozę dla naszej gospodarki, w tym prognozę inflacyjną. To dane, do których wcześniej dostęp będą mieli członkowie Rady i będą one kluczowe co do ewentualnego podniesienia stóp jeszcze tej jesieni. No jeśli wzrosną, no to wzrosną raty kredytów w pierwszym odruchu, a to sprawi, że siła nabywcza pieniądza naszego zarabianego będzie nieco niższa. No więc to też może wywoływać presję na większe podwyżki już w przyszłym roku, jeśli chodzi o płace, a to z kolei znowu mogłoby dać pewien impuls inflacyjny, no ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się mówi, prawda? Istotne też, co będzie działo się w strefie euro oraz w Stanach Zjednoczonych. To jeszcze przed nami. A też istotne, jak mocno CPN przełoży się na obniżkę inflacji w październiku i czy w ogóle. Jeśli inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, czyli wzrośnie inflacja bazowa, będzie to oznaczało, że podwyżki cen paliw z poprzednich miesięcy przedostały się już do innych sektorów i mogą tam niestety zostać na dłużej. Mechanik mówi jeździć i obserwować, ale z obserwacji danych makroekonomicznych z nad Wisły trzeba wyciągnąć coś więcej niż to, że stuka i puka, a konkretne wnioski i zaproponować konkretne rozwiązania. W innym przypadku za daleko nie zajedziemy.
1: No właśnie, to co? Podwyżki procentowe będą, ale nie wiadomo...
2: Stóp,
1: tak? Jakie i kiedy tak naprawdę, ale jedno jest pewne, że kiedyś będą. Kiedyś się to wydarzy.
2: Jest taki prezes Narodowego Banku Polskiego, że on powie, życzę wam stopy wody pod kilem i będzie.
1: A dawno nic o nim nie było. Nie to, żebym tęskniła jakoś specjalnie.
2: No właśnie tak się zastanowiłem. Tak, że ten jaszcząb, tańczący jaszcząb, ale chciał podwyżkę 200 tysięcy, także nie wiem...
1: Może nie dostał, dlatego tak cicho.
2: Ale on sobie sam może dać, nie wiem, czy wiesz.
1: No wiem, ale może nie ma z czego.
2: Jak to? A to zwały złota i w ogóle tam daj spokój. To sztabka w tą, sztabka w tą.
1: Dobrze, nie zajmujmy się na koniec. Ja Strzębiem, zajmijmy się naszymi słuchaczami, naszymi
2: właśnie,
1: patronami.
2: Cudownymi słuchaczami, naprawdę.
1: Bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo, bardzo. 30 nowych patronów mamy i to jest naprawdę super wynik, także naprawdę z serducha.
2: Bo szacun dla Państwa.
1: Wiemy, że to częściowo nowi patroni, częściowo wiemy, że występują Państwo jako podwójni i potrójni.
2: I też osoby patronackie występują, czyli zwierzęta.
1: Tak, zwierzęta patronackie również.
2: Super, fantastycznie.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, życząc Państwu dobrego dnia. Kto może, proszę się cieszyć promieniami słonecznymi, kto nie będzie mógł...
2: Niech się cieszy, że nie ma upału. Dokładnie.
1: Na przykład, prawda? Bo dla każdego
2: jest.
1: Coś miłego dzisiaj w pogodzie. A my...
2: Czyli co? Poranny radiowy teatr wyobraźni czas zamykać. Kurtina w dół. Ksenia Matczak.
1: Mirosław Oczkoś. A czwartunio powróci za tydzień, choć w nieco innym składzie. Ja mówię Państwu do usłyszenia za 2 tygodnie. A chłopcy podczas mojej nieobecności poćwiczą.
2: Tak jest. Bądźcie dla siebie dobrzy.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało niecałą godzinę temu alert dla mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów, zaapelowało RCB. Tymczasem Ukraińcy poinformowali, że wzrosła liczba ofiar wczorajszego rosyjskiego ataku na miasto Pryłuki w obwodzie czernichowskim. Rosyjska rakieta trafiła tam w blok mieszkalny. Przez całą noc trwały prace poszukiwawczo-ratownicze. Potwierdzono śmierć 22 osób, w tym 5 dzieci. 54 osoby zostały ranne. Pentagon rozkazał wojsku zakończyć przygotowania do wznowienia działań wojennych na dużą skalę przeciwko Iranowi, podał portal Axios. Nie podano konkretnej daty proponowanego rozpoczęcia ataków, ale prezydent Trump może wydać takie polecenie jeszcze przed listopadowymi wyborami w USA 3 listopada i prawdopodobnie przed wyborami w Izraelu tydzień wcześniej. Potencjalne operacje mają obejmować zmasowane bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastruktury i instalacji nuklearnych. The Atlantic z kolei doniósł, że Trump rozmawiał wczoraj z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, co było ich drugą rozmową w ciągu kilku dni po wielu tygodniach braku kontaktów. Jeśli dojdzie do ponownych ataków, Izrael ma wziąć w nich udział. Według Axiosa ponowna eskalacja mogłaby przynieść korzyści polityczne Netanyahu i uniemożliwić jego przeciwnikom atak na niego w końcowej fazie kampanii. W Hiszpanii zmarła Mari Carmen Abascal, 87-letnia mieszkanka Madrytu, która we wrześniu została eksmitowana z lokalu, w którym mieszkała przez ponad 70 lat. Jej sprawa stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii i wywołała masowe demonstracje. Po informacji o jej śmierci demonstranci zgromadzili się na Puerta del Sol, jednym z głównych placów Madrytu. Miejsce to od 2 tygodni było centrum protestów związanych z sytuacją mieszkaniową w tym kraju. W OFF Piotrkowska Center w ten piątek zostanie zaprezentowana obszerna wystawa prac studentów Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych pod tytułem Amalgamat. Będzie można zobaczyć na niej m.in. prace uczestników 43. edycji konkursu imienia Władysława Strzemińskiego, największego i najbardziej prestiżowego przedsięwzięcia artystycznego uczelni. Zaprezentujemy około 100 prac dotychczas ukrytych w akademickich pracowniach, zapowiada Bianca Rotunno, członkini zespołu kuratorskiego.
1: Prace, które zostały wyróżnione, są bardzo różnorodne, zarówno pod względem techniki, jak i tematyki. Są to prace rzeźbiarskie, malarskie, rysunkowe, graficzne, także nowe media, tkanina artystyczna. Myślę, że to, co jest takim ich wspólnym mianownikiem, to taka siła wyrazu i to, że czuć w nich indywidualny bardzo charakter.
0: Wystawa zostanie zaprezentowana na 2. piętrze budynku dawnej przędzalni fabryki Franciszka Ramisza w piątek o 18:00 w OFF Piotrkowska Center w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Wybory osobiste.

Od razu Państwu zdradzę, że dziś będzie niewiele nowości, a jakoś tak mało muzycznych świeżynek tym razem mnie porwało. No na szczęście zawsze można sięgnąć w przeszłość i tę zasadę będę dziś wcielać w życie. Chic na otwarcie, czyli przełom lat 70. i 80. Dzień dobry, Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje What About Me, potem fragment twórczości disco-funkowej grupy Chic sięgnęliśmy, a to nie koniec energetycznej dawki. Ta, która za moment wybrzmi, to też przeszłość, choć już nie taka odległa, bo piosenka Something More to utwór sprzed 11 lat.

chodzili, tańczyli, rozmawiali i śpiewali, tak łapiąc się tytułu płyty, z której dla Państwa zagraliśmy, czyli Walk, Dance, Talk, Sing. I szczególnie z tym tańcem i śpiewaniem nie ma absolutnie żadnego problemu, jeśli wsiąknie się w dorobek Anglików. Something More, którym Państwa poczęstowałem, to zaledwie ułamek tego, co nagrali i co serwują. A to i tak nic w porównaniu z tym, co od lat serwuje nam ten jegomość.

Steam. Od zawsze bardzo lubię ten utwór i bardzo lubię ten tytuł, to słowo. Jest ono dla mnie takie niesamowicie dźwięczne i słyszę w nim syk tej pary, którą oznacza i o której śpiewa Peter Gabriel. I to też była podróż do muzycznego kiedyś, dokładnie do roku 1992 i do płyty Us. A niebawem pojawią się nowości od pana Petera, to znaczy regularnie już się pojawiają pojedyncze single, ale pod koniec listopada ukaże się cały nowy studyjny album, 11 w dorobku, OI, tak będzie zatytułowany. Potężna porcja muzyki, bo to ponad 80-minutowy album. W czasach krótkich 30-40-minutowych płyt rzecz warta uwagi. Także przełom listopada i grudnia to coś czuję znów będzie czas Petera Gabriela. To skoro o nowości, o zapowiedzi nowości zahaczyłem, to zatrzymajmy się jednak na chwilę przy tym, co już się ukazało w ostatnim czasie. Wasia Project już u nas z debiutanckim albumem się pojawili, ale jest na tej płycie tyle piękna, że nie sposób nie zanurzyć się w tę muzykę raz jeszcze.

Cudo, prawda? Wasia Project w wersji instrumentalnej, choć na ich debiutanckiej płycie zdecydowanie więcej jest klasycznych, śpiewanych piosenek. Z nowości na nieco dłużej została ze mną też Jordan Joy, która nie tak dawno w wyborach osobistych także się pojawiła ze swoją twórczością. I jak rzucę hasło córka Bono, to jestem pewien, od razu sobie Państwo przypomną. I tak jak przed chwilą wybrzmiała kompozycja Moon Goddess, tak w tej księżycowej stylistyce wciąż pozostaniemy, bo kolejna piosenka nosi tytuł LED Moon.

Tytułowa kompozycja z debiutanckiej epki Jordan Joy. Dwoi się i troi, żeby nie być tylko córką swojego ojca, no ale przyznają państwo, w tym haśle córka Bono jest pewien magnes, który przyciąga do twórczości Jordan Joy. Twórczości, podkreślmy, dalekiej od U2, co jest moim zdaniem siłą artystki, i talentu Jordan na pewno odmówić nie można, a pierwsza epka moim zdaniem bardzo udana. Czas na dwa z jednego i takich dźwięków to ja w wyborach osobistych sobie nie przypominam. No i pewnie gdyby nie autor całego zamieszania, czyli Grzegorz Ciechowski, to wciąż folkowe dźwięki byłyby raczej daleko od tej audycji. No ale dokładnie 30 lat temu ukazała się płyta Oj Dadana. Płyta, którą Ciechowski sygnował jako Grzegorz z Ciechowa, i ten album wywrócił do góry nogami pojmowanie takiej tradycyjnej, ludowej polskiej muzyki, bo Ciechowski wykorzystał prawdziwe nagrania śpiewaków folkowych z różnych regionów i zderzył je z muzyką klubową, z muzyką elektroniczną. Zderzył je po prostu ze swoją artystyczną wrażliwością. Wyszła z tego płyta, która na polskim rynku jest moim zdaniem do dziś ewenementem. I dwa fragmenty tego muzycznego eksperymentu za chwilę do państwa popłyną. Proszę nie regulować odbiorników, to wciąż są wybory osobiste.

30-letni od wczoraj romans folku z muzyką popularną pod dyrekcją Grzegorza Zciechowa, czyli Grzegorza Ciechowskiego. My wracamy już na współczesne podwórko. Johnny Marr na nowej płycie The Age of Everything brzmi między innymi

Johnny Marr to był przystanek w Manchesterze i na Wyspach Brytyjskich zostajemy, także niech Państwa nie zmyli Tokio w nazwie zespołu Tokyo Tea Room.

Brytyjska grupa Tokyo Tea Room z japońską stolicą nie ma kompletnie nic wspólnego, no oczywiście poza użyciem jej w nazwie.

Rye i Hunger. Kiedyś byłem wiecznie głodny słuchania tej piosenki, jak i całej płyty Woman, na której ten utwór się znalazł. Takie były dziś wybory osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, tradycyjne wielkie podziękowania za Państwa obecność i tradycyjnie umawiamy się na powtórkę z rozrywki za tydzień. A propos rozrywki, to jak Państwo słyszą, tanecznie się pożegnam, australijsko, choć tekst piosenki po portugalsku. Taka sytuacja.

0: Od 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidee Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Moutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ataki nożem w szkołach. Dziś we wsi Leszczydł Nowiny pod Wyszkowem na Mazowszu 15-latek zaatakował ostrym narzędziem 3 pracowników placówki. Mimo reanimacji nie udało się uratować 37-letniej woźnej, przekazała mazowiecka policja.
2: Około godziny 9:00 do szkoły w tej miejscowości Leszczydł Nowiny w powiecie wyszkowskim wszedł 15-letni chłopak, były uczeń tej szkoły i ostrym narzędziem zaatakował pracowników. Wśród osób rannych jest dyrektor tej placówki, który ujął chłopaka. Ten nastolatek jest już w naszych rękach, na miejscu trwają policyjne czynności. Będą oczywiście przeprowadzone oględziny, przesłuchania świadków, ale najważniejsze, że chłopak jest już w naszych rękach.
1: Przekazała TVP Info podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. To kolejny już atak w placówce edukacyjnej. Wczoraj, przypomnę, w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Poszkodowanych zostało 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne, które były w parku w pobliżu szkoły. Do wieczora 7 osób opuściło szpitale. Policja przeszukała mieszkanie nożownika. Z bloku na czas działań funkcjonariuszy ewakuowano kilku mieszkańców. Budynek sprawdzali pirotechnicy. Ponadto na dzisiejszej konferencji prasowej szef MSWiA poinformował o zatrzymaniu 17-latka w miejscowości Sierpc w Mazowieckiem, który również zamierzał przeprowadzić atak w szkole.
3: No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała u tego nastolatka, 17-latka. Znaleziono 2 noże na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych. Znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. On jest w rękach policji, udało się zapobiec potencjalnemu nieszczęściu.
1: Poinformował minister Marcin Kierwiński. W serwisie na koniec Litwa. Premier tego kraju przekazał, że zaproponuje Unii Europejskiej zakaz tranzytu rosyjskiego zboża spożywczego przez terytorium wspólnoty oraz objęcie sankcjami wybranych rosyjskich oligarchów z sektora rolnego. Rosja wykorzystuje europejskie, w tym bałtyckie, porty i infrastrukturę do eksportu swojego zboża. To nieakceptowalna sytuacja, napisał premier na Facebooku. Dodał, że Rosja wykorzystuje unijną infrastrukturę, jednocześnie atakując Ukrainę, jej porty i statki przewożące zboże. Litwa chce też wpisać na unijną listę sankcyjną wybranych rosyjskich oligarchów z sektora rolnego, którzy wspierają wojnę. Estonia od 1 października zakazała tranzytu rosyjskiego i białoruskiego zboża. Litwa i Łotwa opowiadają się za wspólnym podejściem państw bałtyckich do kontroli i ograniczania takiego tranzytu. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: No i proszę Państwa, chyba wygląda na to, że to ostatni dzień dziś takiej złotej jesieni. Nie chcę krakać, no ale ja po prostu przeczytam. Otóż zbliża się cyklon Ulf. Czwartek zatem przyniesie duże zróżnicowanie aury, podczas gdy na wschodzie i w centrum utrzyma się jeszcze pogodna i wyjątkowo ciepła aura od 21 do nawet 25 stopni. Od zachodu w głąb Polski wkracza front chłodny z przelotnymi opadami deszczu, a także możliwymi burzami. Te burze zwłaszcza w rejonie Karpat. Zjawiskom tym towarzyszyć będzie silny i porywisty wiatr, który w rejonach górskich może osiągnąć nawet prawie 90 km na godzinę, a nad morzem wieczorem do 70 km na godzinę. No i to zapowiada ochłodzenie w najbliższych dniach.

0: Fingerprint File i oczywiście stąd się dziś na początek.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy dziś Franek Wójcicki i Jan Niebudek. Proszę Państwa, no to jak się kończy dzisiaj ta jesień, no u nas jeszcze taka bardzo złota i ładna jest ona, no ale jak tam Państwo na zachodzie są i widzą już te symptomy ulfa zbliżającego się na przykład, no to trzymajcie się tam i powiedzcie jak jest, może w ten sposób. MOP i Pani Ratowniczko, wczoraj ten utwór graliśmy, nawet tak się do Agnieszki Lipki-Barnett zwróciłem, a to przecież chodziło o utwór.

0: sensu.
1: Tak jest. Za chwilę nie będę mówił pani ratowniczko, tylko pani, no nie, pani aktorko też się nie mówi. Do Ani Gorajskiej, Anny Karoliny Gorajskiej, tak formalnie mówiąc, będę się zwracał, będę pytał ją o monodram, futurystyczny monodram, proszę państwa. Do tego wszystkiego jeszcze krążący wokół twórczości Mieczysława Foga, dziejący się w Warszawie 100 lat od teraz, Fog 2126, a więc jaka będzie Warszawa za 100 lat i czy nucąc Miecia Foga pod nosem będzie można ją przemierzać. Jak to będzie wyglądało, to wszystko na pewno wie Anna Gorajska i za chwilę będziemy rozmawiać dlatego.

0: Dinosaur Junior, Several Got Away i 17 minut po godzinie 11. A teraz z nami już Anna Gorajska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Anna Karolina Gorajska właściwie, tak, bo tak jest na plakacie. Tak. Więc Anno Karolino Gorajsko. Tak cię zapytam, słuchaj.
1: Gorajsko,
0: tak. Jak będzie, jaka będzie ta Warszawa? Trochę zamienisz się na chwilę w taką kandydatkę na prezydent stolicy za 100 lat. Jaka będzie Warszawa? Nie wiem, czy to będzie pytanie o Warszawę twoich marzeń, ale jaka jest twoja wizja Warszawy za 100 lat?
1: Bo ja chyba nie chciałabym być prezydentką Warszawy, na pewno, ale my tutaj dotykamy takich tematów futurystycznych faktycznie i ta Warszawa za 100 lat trochę ją przedstawiamy w takiej opcji powojennej znowu, dlatego sięgamy do Mieczysława Foga, który w czasach przedwojnia i powojnia był takim plastrem i lekiem na serce dla ludzi. Wszyscy śpiewali te piosenki, żeby lepiej się poczuć, żeby troszkę tę rzeczywistość powojenną sobie czy wojenną, czy systemową generalnie jakoś umilić się i nie myśleć o tym, co na zewnątrz, a troszeczkę przenieść się, teleportować w lepszy świat. Więc my troszeczkę o tym opowiadamy, że ta Warszawa za 100 lat też troszkę będzie powojenna i będziemy potrzebować takiego Foga, będziemy potrzebować spotkań, na żywo, a nie przez komunikatory i będziemy chcieli właściwie być razem w wspólnocie ludzkiej. No i będziemy tak samo kochać, tak samo nienawidzieć, tak samo będziemy się rozstawać, czy poznawać. Jednak człowiek się nie zmienia.
0: No właśnie, człowiek się nie zmienia, czyli, bo oczywiście to jest stara zasada, że i o przyszłości, i o przeszłości weźmy dowolny utwór literacki. No, na przykład dajmy na to, w ogóle zupełnie nikomu by to nie przyszło do głowy, lalkę taką, prawda? I my robimy to po to, żeby jednak o teraźniejszości, o tu i teraz coś powiedzieć. Najczęściej przynajmniej. Ci, którzy twierdzą, że nie, to też zwykle jednak coś tam przemycają na temat teraźniejszości.
1: No bo możemy tylko o sobie opowiadać de facto i o swojej rzeczywistości. Trudno być taką wyrocznią, a i często właśnie my też w tym spektaklu będziemy jednak mimo wszystko nawiązywać do nas tu i teraz, chociaż przez przyszłość.
0: Będzie na pewno stał wedle scenariusza tego, czy tekstu tego spektaklu, który jest twoim monodramem, o co też zapytam za chwilę, ale autorem jest Łukasz Zaleski. Natomiast będzie stał Pałac Kultury na przykład i to już jest jakiś konkret.
1: Tak, będzie stał Pałac Kultury.
0: Czyli będzie
1: tak
0: też teatr dramatyczny.
1: W Wenecji przez 600 lat ludzie pływają łodziami ciągle nadal, tak? Pałac Kultury za 100 lat również będzie stał, a nawet przez moment uniesie się jako rakieta w górę, bo mamy również takie w wizualnym świecie taką troszkę, taki żart troszeczkę z tego Pałacu Kultury naszego, że on jednak wyrusza w kosmos. Za wizualizację jest odpowiedzialny wspaniały artysta wizualny Rogiński Szymon, ale tak tekst napisał Łukasz Zaleski i go właśnie w Pałacu Kultury umieścił.
0: No tak, zresztą Pałac Kultury dla wielu wygląda tak jak coś, co miałoby za chwilę wyruszyć w drogę w kosmos. I to jest ciekawy potencjał, myślę, że tego obiektu, w którym to zresztą przecież mieści się właśnie teatr dramatyczny, gdzie będziesz ten spektakl grać. No ale właśnie, za 100 lat i polityka może być inna. No, możemy być jeszcze bardziej, może sobie to jakoś będziemy mogli uregulować, nie wiem, spętani zapewne przez technologię, która będzie jakoś tam wpływała na nas. No już to mamy w tym momencie. Kryzysy klimatyczne. Wierzymy w to, że świat się nauczy na przykład zmniejszać emisję do tego stopnia, że poprawi się sytuacja klimatyczna? Nie, prawda? Czy tak?
1: Myślisz, że w tym tekście odpowiadamy na to pytanie? Chyba raczej
0: może
1: nie.
0: Raczej stawiacie je być może, albo może gdzieś
1: Stawiamy bardziej pytania, wiesz? Tam jest taka scena z Fogiem, który mówi o tym, że Fogowie, jak są w potrzebie, to nawet Giewont zapytają o pomoc, nie? Albo nie Fogowie, my Polacy. ale i tak zawsze radzimy sobie sami. Sami sobie poradzimy. To jest takie jakby przesłanie tego Mieczysława Foga, że my Polacy, jako nasza mentalność, mamy taki rodzaj troszeczkę odosobnienia, czasami może troszeczkę braku w sobie przyjaźni na obce kultury, może taki ksenofobizm w nas trochę mieszka czasami i on też tak jakby opowiada o takiej chęci wolności, że trzeba być właśnie wolnym i trzeba otwierać serca dla różnych, że tak powiem, społeczności, więc to jest też o tym trochę.
0: Ale też gen przetrwania w sobie mamy zdecydowanie i to pewnie powraca. Natomiast dobrze, powiedzmy w takim razie o twojej obecności na scenie, bo powiedzieliśmy, że to monodram, ale czy to jest taki klasyczny monodram? W ogóle powiedzmy o twojej postaci też. Awa ona się nazywa, czy jakoś inaczej to przeczytać?
1: Tak, Awa. Troszkę od Ewy takiej biblijnej, dlatego Awa. Nie mogę zdradzić tak naprawdę, co to jest za istota i co to jest za osoba. Dlatego, że to troszeczkę w tym tekście się wyjaśnia, kim naprawdę jest Awa, ale na pewno początek zadziewa się w Sylwestra 2125 roku. Sylwester to jest taki magiczny czas, gdzie coś się zaczyna, coś się kończy. I to jest taka przestrzeń na to, że ona właściwie gra swój program, taki sylwestrowy, jako Awa Fog, pra wnuczka Mieczysława Foga. I troszeczkę to jest stand-upowe, muzyczne, dowcipne, lekkie. A po pewnej informacji i wypadku, który się wydarza w trakcie, ona zupełnie zmienia swoją pozycję i w ogóle się troszkę degraduje. Więc to jest troszeczkę o wykluczeniu też, jak to jest być wielką gwiazdą i po jednej informacji przestać nią być. Więc to jest troszeczkę o czymś takim. Nie mogę zdradzić, co jest tą informacją, dlatego Państwa bardzo serdecznie zapraszam do Teatru Dramatycznego na spektakl.
0: Dobrze, to jeszcze tylko na koniec cię zapytam, no, żelazne pytanie, które musi paść właśnie o monodram. Tak. Jakim on jest doświadczeniem, jakie to jest uczucie dla ciebie?
1: Wiesz, ciągle jestem w próbach, ciągle szukam, ciągle próbuję. Oczywiście kocham partnera na scenie, ale tutaj jedynym partnerem jest widz, więc tak naprawdę czekam na tego widza, żeby sobie z nim to sprawdzić, jak będziemy razem partnerować podczas tego przedstawienia, więc trudno mi jeszcze jakby wyrazić taką opinię stuprocentową, co to dla mnie jest, bo jestem jeszcze w tym procesie, że tak powiem, twórczym.
0: No to się umawiamy za kilka miesięcy na kolejną rozmowę, ale tu widzę, że wśród partnerów tak. Jest na przykład Park Rozrywki, więc rozumiem, że tak, też są jakieś bardzo ciekawe... ja obstawiam jakieś wideo bardzo ciekawe nagrane w spektaklu,
1: wideo,
0: czy nie?
1: Wideo ciekawe, wspaniała muzyka. Wideo jest ciekawe, wspaniałe. W ogóle wspaniali są artyści, którzy ze mną współpracują. To jest taka ekipa marzenia. Na pewno wspaniała muzyka, którą cudownie zinterpretował Basz, czyli Bartek Schmidt swoim jakby talentem, ale też oczywiście Szymon Rogiński, Zalewski, Błażejewski, Łukasz od elementów scenografii i kostiumu, no i Olga Bury od choreografii, naprawdę wspaniały skład.
0: No i tutaj jeszcze są głosy nawet na scenie, o głosach powiesz, kogo usłyszymy, czy to już zostawiamy, ja wiem, to można przeczytać na stronie teatru, ale można też zostawić niespodziankę.
1: Na pewno można powiedzieć, że w spektaklu również bierze udział Kasia Herman, która zgodziła się zagrać rolę lekarki na wizualu. Towarzyszy nam Przemek Bluszcz jako off i aplikacja, no i przede wszystkim ikona polskiego dubbingu, ale też głosu, czyli pani Krystyna Czubówna będzie też taką niespodzianką u nas i wspaniałe jest to, że się zgodziła.
0: Elegancko.
1: Wszystko też współprodukuje Teatr Eter z Rafałem Sudalejem i Kasią Gutkowską, więc mamy taką silną, naprawdę fajną ekipę, z którą się cudnie pracuje.
0: No to ja w takim razie na twoje ręce przekazuję kopniaki, jeżeli można tak powiedzieć, dla całej ekipy realizującej spektakl. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Premiera za nieco ponad tydzień, prawda?
1: Tak, więc jest bardzo gorący okres teraz. Ustawiamy światła właśnie.
0: To życzę miłego ustawiania świateł wam. Fog 2126.
1: Dokładnie.
0: Warszawa za 100 lat, proszę państwa, z Fogiem i z Anną Karoliną Gorajską. Bardzo dziękujemy.
1: Zapraszamy. Dziękuję.

Tak jest. Mamy pół godziny do 12:00. Proszę Państwa, dzisiaj w naszej audycji między innymi będą oczywiście jak zwykle opowieści o muzyce. Dzisiaj Manu Chao i utwór Clandestino, utwór aktualny, myślę, coraz bardziej. Będzie też na pewno miejsce dla Łukasza Roga. Łukasz Róg jest filmowcem amatorem, który opowie nam o swoim filmie. Ten film zrealizował właściwie trochę jako takie swoje marzenie. Udało mu się przekonać i zarazić tym marzeniem wielu ludzi, także takich ludzi, którzy mogli mu w tym konkretnie pomóc. No i dzisiaj już może się gotowym filmem pochwalić. Niedługo wszyscy będą mogli go zobaczyć, ale co to za film i więcej informacji to po godzinie 13:00.

Gwiazda Nowego Jorku, czyli The Dare i Perfume. Proszę Państwa, no a przed nami też gwiazdy z Nowego Jorku. No nie tak wspaniale może przyjęta ostatnia płyta Reality Awaits, ale na żywo brzmią wspaniale. No i przecież mając taki katalog, no to po prostu. I teraz właśnie są w Londynie. Mówię o The Strokesach oczywiście. Za kilka dni będą w Berlinie. To są halowe koncerty, wyprzedane oczywiście. Są w świetnej formie, a ja taką afirmację wygłoszę niniejszym, że to znaczy afirmacja to chyba powinno być, że po prostu coś się wydarzy, że ja sobie to powtarzam, więc ja myślę i ja teraz mówię, że The Strokes na pewno się pojawią na letnich festiwalach, a to by oznaczało, że może i na którymś naszym, po takich halowych koncertach, jak wszyscy będą tymi koncertami zachwyceni, a takie są głosy, no to może.

Tak, serce w przełyku może być, a może być też, proszę Państwa, w klatce po prostu. No i to serce w klatce nas zastaje jakieś 22 minuty przed godziną 12, więc ja teraz ostatni, to znaczy pierwszy raz, ale ostatni raz przed 12 zerknę na naszą ulubioną stronę w ostatnim czasie, czyli nowyświat.online/blik i przypomnę Państwu, co się tam działo wczoraj, a więc po 13 dniach naszej akcji 793 patronów od tego czasu, od czasu rozpoczęcia akcji dołączyło. Bardzo Państwu dziękujemy, bardzo się cieszymy, że jesteście. No i przypominamy o tym, że tym, którzy chcieliby nas wspierać, a więc już Państwo nas słuchają, lubią nas Państwo, załóżmy oczywiście, i chcieliby nas wspierać, no to ja już śpieszę z informacją, jak to można zrobić najlepiej w tych dniach, najkorzystniej dla nas, więc wchodzimy na tę stronę nowyświat.online/blik, klikamy aktywuj patronat, wybieramy płatność powtarzalną blik, większość banków taką opcję ma, no i jeśli Państwo to wybiorą, to serwis blik do każdej pierwszej płatności tej od Państwa, niezależnie od jej wysokości, dorzuci 30 zł dla nas, więc gra jest warta świeczki. A jesteśmy na półmetku akcji. I po godzinie 12 Państwu powiem, jaki jest aktualny wynik, to znaczy ten od wczoraj.

Indigo Meadow i The Black Angels, proszę Państwa. No więc bardzo dziękujemy. Nowyświat.online, ukośnik blik, aktywuj patronat, płatność powtarzalna i wtedy 30 zł dla nas od serwisu blik. Tak w skrócie powtarzam i w ekscytacji pewnej, dlatego że... No właśnie, dlatego że przed chwilą zerknąłem, co też w mediach społecznościowych słychać. No i z tych dobrych rzeczy to się okazuje, że właśnie a propos letnich festiwali będą oni na openerze chemicznie.

Chemical Brothers i Galvanize, proszę Państwa. Ja myślę, że sobie tego utworu jeszcze posłuchamy w tym tygodniu, na przykład w sobotę i może nawet w tej dłuższej wersji, bo dłuższa wersja istnieje jak najbardziej. Tymczasem 13 minut do południa, przypomnę, Chemiczni, czyli Chemical Brothers na festiwalu Open Air, czyli powrócą w całości, no bo Tom Rowlands z Aurorą, czyli Tomorrow, duet Tomorrow, byli w roku tym, kilka miesięcy temu raptem, bo jest co, 8 października dzisiaj, no to na początku lipca oni w Gdyni byli. Poland Pan też bywali na polskich festiwalach, różnych zresztą.

Arcángel i Polo and Pan, proszę Państwa, to już na chwilę przed godziną 12, zatem różne dobre informacje koncertowe, a ten artysta, ciekawy jestem, kiedy wróci do Polski. Ostatnio to były koncerty w małych klubach, ale jego różnorodność muzyczna i to co się dzieje w jego muzyce po prostu, myślę, że daje spore szanse no, na pojawienie się potencjału, czy też pewnego momentum, żeby on mógł odwiedzać nas po pierwsze częściej, po drugie w większych obiektach, bo więcej ludzi powinno go słuchać. Jack Jay się nazywa.

Jack Jay, Foolish Man to już tuż przed godziną 12, proszę Państwa. Dzisiaj rusza Warszawski Festiwal Filmowy. Już tak naprawdę wczoraj było wielkie otwarcie i można było zobaczyć tam film debiut Jessego Eisenberga, naszego rodaka, jakby nie było. Tak chciałem przypomnieć wszystkim. No i ten film opowiadający o pewnej aktorce, która ma różne rozterki związane z wejściem w postać, wejściem na scenę, z tym, że bardzo marzy o wielkim teatralnym sukcesie, ale jakoś różne rzeczy, przede wszystkim w niej samej, ale też w zespole, do którego trafia, w reżyserze, z którym pracuje Paul Giamatti, go wspaniale gra, ją blokują. No i ten film opowiada o tym, jak ten proces się pięknie dzieje, a wszystko w bardzo takiej pastelowej, no oczywiście alenowskiej, bo jakżeby mogła być inna konwencji, stylistyce, bo to w końcu Jesse Eisenberg. Bardzo udany film, myślę, że będzie się Państwu podobał. A to madrycko-dublińska współpraca.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Jedna osoba nie żyje, a dwie są ciężko ranne po ataku nieletniego nożownika w szkole podstawowej we wsi Leszczydł-Nowiny pod Wyszkowem. 15-latek to były uczeń szkoły. Rano wszedł do placówki i zaatakował ostrym narzędziem trzech pracowników. Ofiara śmiertelna to 37-letnia woźna.
1: Kobieta została raniona przez tego byłego ucznia tej szkoły w szyję. Jej stan był krytyczny, poważny od samego początku. Oczywiście po zaalarmowaniu przez panią woźną natychmiastowo przybiegł dyrektor i jedna z nauczycielek, którzy również zostali zranieni. Na szczęście tylko powierzchownie. Tutaj ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Byli w szpitalu. Te rany są powierzchowne. Natomiast tą złą informacją jest ta informacja, że pani woźna niestety po udzieleniu pomocy, szybkiej reanimacji, wezwaniu służb ratunkowych zmarła.
0: Przekazała TVP Info Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA. Na razie nie są znane motywy działania 15-letniego napastnika. Dzisiejszy atak nastąpił zaledwie dobę po wydarzeniach w Ostrołęce, gdzie 19-letni Jakub Z zaatakował zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Poszkodowanych zostało 9 osób, dwie ranne osoby nadal są w szpitalu. Wiadomo, że w plecaku napastnika znaleziono ładunek wybuchowy.
2: Ten plecak został wywieziony w bezpieczne miejsce i dzisiaj na poligonie zostanie przeprowadzony przez pirotechników eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych i po tym eksperymencie będziemy mogli stwierdzić, czy te przedmioty, które znajdowały się w środku, mogły spowodować wybuch. Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny, bo przypomnę, że on dokonał samookaleczenia podczas zatrzymania, został przetransportowany do szpitala i tam została mu pobrana krew do badań na zawartość alkoholu, a także środków odurzających. Czekamy na wyniki tych badań.
0: Przekazał nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji. Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński informował, że w miejscowości Sierpc zatrzymano 17-latka, który również planował zaatakować nożem w szkole. Sytuację komentował w TVP Info Dariusz Loranty, były policyjny negocjator, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
3: Te dwie sytuacje, które się wydarzyły po wczorajszej sytuacji, są efektem takich rzeczy, że młody, niestabilny umysł, niedojrzały emocjonalnie, szanowni państwo, pod wpływem bodźca postanowił też coś zadziałać. Świadomość młodego człowieka, niedojrzałego emocjonalnie, jest bardzo krótko. On nie ma świadomości konsekwencji. Zresztą nasz kodeks karny, nie napisany wczoraj, przewiduje taki efekt. I to się nazywa okoliczności łagodzące dla osoby młodocianej do 21, do 23, w zależności od pewnej sytuacji procesowej, która...
0: Tymczasem w związku z aktami przemocy w szkołach premier Donald Tusk zwołał pilne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Początek narady za godzinę. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Zróżnicowana pogoda dziś, proszę Państwa, z jednej strony napływ chmur od zachodu, no ale jednocześnie jeszcze ciepło jak na październik prawie w całym kraju, podczas gdy na wschodzie i w centrum dziś słonecznie i stabilnie jeszcze, na zachodzie i na południu Polski zachmurzenie wzrośnie do dużego i tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie, zwłaszcza w Karpatach, także niewykluczone są burze. Na termometrach dziś od 17-19 stopni na północnym zachodzie i nad morzem, przez 21-23 w centrum, aż do 25 na południu i południowym wschodzie Polski. Silny wiatr, zwłaszcza w Sudetach.

0: Hoshi Kuba Więcek i Yumi. Ja już wprawdzie otworzyłem tę naszą stronę, ale zaraz dopiero Państwu powiem, co na niej jest.
1: W środku dnia.
0: Ło. No proszę Państwa, co na niej jest? 878 nowych patronów Radia Nowy Świat. nowyświat.online/blik. Pod tym adresem można się samoocznie przekonać o tym.

Tak jest, Blauka i Everesta, więc shoegaze'owo się zrobiło, proszę Państwa, trochę refleksyjnie i to może już w jakimś oczekiwaniu na zmianę aury. U nas jeszcze, ja patrzę, czy tam jakiś, ja widzę promień słońca, to znaczy on tak na liściu jakoś zawisł. Niech wisi jeszcze, niech wisi. Natomiast my już refleksyjnie nie jesteśmy, staliśmy się, no to bądźmy.

The Cure i All I Ever Am, proszę Państwa. No i też festiwalowe wspomnienia pewnie dla wielu osób wracają. Trzeba było się mocno zawziąć w sobie, ciepło ubrać, no i stawić czoło warunkom atmosferycznym, ale nagroda była właśnie taka. 17 minut po godzinie 12. Tak jest, nowyświat.online, ukośnik blik. Przypomnę Państwu, że w tych dniach zwłaszcza zachęcamy Państwa do tego, żeby nas wspierać poprzez właśnie ten adres. Tam wchodzimy, nowyświat.online, ukośnik blik. Klikamy aktywuj patronat i jeżeli rozpoczniemy patronowanie albo odnowimy swój patronat, swoją subskrypcję przy użyciu opcji płatności powtarzalnej, no to serwis Blik do każdej pierwszej płatności doda 30 zł od siebie i w tej chwili sobie przeliczyłem, że 878 patronów, a tylu jest od początku tej akcji, oznacza prawie 27 tysięcy złotych dla nas, ale może być 45 tysięcy, więc gorąco, gorąco, gorąco, gorąco zachęcamy. Nunzi i If I Were You to już teraz. Za chwilę Olga Bobienko i repertuary. Będziemy iść do kina, iść do teatru. Nie ma wyjścia.

0: I'm Chris Hansen with Dateline NBC, and we're doing a story on adults who try to meet teens online. You see how this looks, right?
1: Chris Hansen, charyzmatyczny reporter, przenika do podziemnego świata przestępczego i pragnie zmienić oblicze telewizji. Z czasem jednak mężczyzna ulega własnej obsesji i w drodze na szczyt popularności zaczyna zatracać swój pierwotny cel. Primetime w reżyserii Lansa Oppenheima. Od jutra w kinach.
2: Everything changes. You know, one day you're a cat.
3: Just take a little taste for daddy. Come on, sweetheart.
1: Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na desperacką misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości. Istotne jest tu jednak to, że katastrofę, która może zniszczyć wszystko, wywołał on sam. Digger wyreżyserował Alejandro González Iñárritu. Do zobaczenia w kinach od jutra.
4: Facebook wants you to stay on the site for as long as possible. And 2 years ago, the algorithm was changed.
5: Wait, Mark, we're trying to address hate speech and we're going to amplify and turbocharge it.
1: Frances, wysoko postawiona inżynierka, odkrywa, że korporacja świadomie ukrywa przed opinią publiczną ważne badania i wewnętrzne raporty dotyczące szkodliwego wpływu swoich algorytmów. Postanawia działać i nawiązuje współpracę z dziennikarzem Wall Street Journal, któremu przekazuje poufne dokumenty. Wspólnie ta dwójka próbuje przebić się przez mur korporacyjnego milczenia i dotrzeć z prawdą do opinii publicznej. The Social Reckoning w sieci konsekwencji w reżyserii Aarona Sorkina. Od jutra w kinach. Tokio, 1987 rok. 11-letnia Fuki Okida musi zmierzyć się z chorobą nowotworową ojca oraz nieobecnością wiecznie zapracowanej matki. Pozostawiona sama sobie dziewczynka ucieka w świat wyobraźni, która daje jej poczucie bezpieczeństwa i pozwala oswoić trudną rzeczywistość. Fuki fascynuje się hipnozą i telepatią, a jej bogaty świat wewnętrzny odróżnia ją od rówieśników. Renoir wyreżyserowała Ciecha Jakawa. Do zobaczenia w kinach od jutra. Czy da się uchwycić zapach jakiegoś miejsca? Czy można zaprojektować zapach miasta? Jak bardzo trzeba je poznać, żeby to zrobić? Czy trzeba być stąd, czy można po prostu do niego przyjechać? Czy dla każdego ten zapach będzie o tym samym? Jakie wspomnienia skrywają się w takich zapachach i czy da się je odtworzyć? Premiera spektaklu Olsztyn. Instrukcja obsługi w reżyserii Weroniki Zajkowskiej i Markusa Falka. Jutro o godzinie 19 w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.

nigdy w życiu nie jest tak i tam było coś dalej, żeby jeszcze nie mogło być... Ja bym zmienił trochę, powiedział inaczej. Zawsze może być inaczej niż było. O, bem i bem. I prawie, proszę Państwa, tak oto znaleźliśmy się, byli na półmetku programu. Było shoegaze'owo, to teraz będzie no, jedna z ważnych dla zespołu, dla duetu Blauka inspiracji, Cocktail Twins.

Summerhead i Cocteau Twins, proszę Państwa, 12:31 na zegarze. Po godzinie 13 będziemy rozmawiać o spełnianiu marzeń i o tym, jak innych przekonać do tego, by nam w tym albo pomogli, albo żeby się do nas w tym przyłączyli. To będzie o tym, jak zrobić swój film marzenie, a może właściwie jak rozpocząć nową drogę życia w ten sposób.

A to duet z Fada i Nichos, duet, który wypracował własny muzyczny styl i język, chociaż a propos języków, no to korzystają z lokalnych języków gwar podlaskiej, białoruskiej, ukraińskiej, ukraińskiego języka oczywiście i białoruskiego języka, albo podlaskiej gwary Nichos, Nika Jurczuk i z Fada, czyli Wiktor Szczygieł. Artysta, który z kolei no, uznawany jest za twórcę takiego nurtu Podlasie Bounce. No i tak, proszę Państwa, więc Bounce na Podlasiu, Bounce wszędzie. Tego sobie życzmy. Corey King i Distant Ray teraz.

No i tak się sytuacja właśnie przedstawia. Distant Ray i Corey King, proszę państwa, cóż to się dzieje na zegarze? Tam się dzieje tak, że jeszcze kawałek, taka 1/3 godziny jeszcze przed nami. O. I tego się trzymajmy. Teraz na scenę wkracza sekcja, jedna z, a za chwilę na scenę wkracza Zuza Iwenda i nie sama, bo z Manu Chao.

0: Manu Chao myślał, że ten album to będzie klapa, a Clandestino sprzedało się w 5 milionach egzemplarzy.
1: Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley.
0: Album ukazał się 27 lat temu. W pierwszym momencie kojarzy się nam zapewne z ciepłym, wesołym, lekkim brzmieniem. Manu Chao po wydaniu kilku odnoszących sukcesy albumów i odbyciu tras koncertowych po Ameryce Łacińskiej ze swoim zespołem Manu Negra w latach 90. wrócił do Meksyku i Brazylii. Zaczął tam nagrywać dźwięki ulicy i muzykę za pomocą przenośnego magnetofonu. Te dźwięki, jego wędrowny tryb życia oraz doświadczenia jego imigranckich przyjaciół w Paryżu i Barcelonie zainspirowały powstanie albumu. Bo ten album i tytułowe Clandestino to właśnie przede wszystkim temat migracji.

Jedno ze znaczeń clandestino to nielegalny imigrant. Tematyka albumu wynika m.in. z pochodzenia i doświadczeń artysty. Jego rodzice byli uchodźcami politycznymi, którzy uciekli z Hiszpanii rządzonej przez Franco i przenieśli się do Francji. Realia lat 90., kiedy fale nielegalnych imigrantów przedostawały się do Europy, a miliony ludzi żyły sans-papier, bez dokumentów, w strachu przed kontrolami policji i masowymi zatrzymaniami szczególnie mocno dotknęły samego Manu. Jak mówił, to głupie. Tylko dlatego, że urodziłem się z francuskim paszportem, mam prawo podróżować po całym świecie, ale gdybym urodził się w Mali, Wenezueli albo Boliwii, nie mógłbym tego robić. To po prostu szalone.

Nigdy nie chciał przedstawiać swoich doświadczeń ani doświadczeń swoich przyjaciół w sposób romantyczny czy idealizujący. Twierdzi, że nie ma nic romantycznego w byciu clandestino. Jest to po prostu strach, paranoja i smutek. Choć stworzenie Protest Songu czy manifestu politycznego nie było planem twórcy, to clandestino ma właśnie taki status. Album stał się swego rodzaju hymnem dla clandestinos na całym świecie i jestem z tego dumny, mówił Manu.

Mijają kolejne lata, a przekaz niestety nie traci na aktualności. Nie dziwi więc, że utworów o zbliżonej tematyce również przybywa. W 2017 ukazało się Immigrants, We Get The Job Done. Utwór pokazuje migrantów jako ludzi wykonujących pracę, której społeczeństwo potrzebuje, a jednocześnie często traktowanych jako obcych.

Życzyłabym sobie i Państwu, żeby te i inne utwory były nam potrzebne tylko jako zapis historii, a nie opis naszej rzeczywistości.

jest. No i przyłączamy się oczywiście do życzeń Zuzanny i Wendy, autorki tej opowieści, a to jest Manu Chao i Clandestino.

słońcu i hej, patrzę, czy słońce jeszcze tytułowe jest. I jest. Jeszcze jest, to znaczy zawsze będzie, ale nie jest chyba przykryte jakoś bardzo, bardzo, nie musi bardzo wyglądać zza chmury, może w ten sposób. Czyli u nas jeszcze po staremu, jak to się mówi. Rage of Stars, o tym filmie będziemy rozmawiać z Łukaszem Rogiem po godzinie 13:00.

0: informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W związku z aktami przemocy w szkołach rozpoczyna się pilne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Naradę zwołał premier Donald Tusk. W województwie mazowieckim wczoraj i dziś doszło do ataków w szkołach. Rano we wsi Leszczydłnowiny pod Wyszkowem na Mazowszu 15-latek zaatakował ostrym narzędziem 3 pracowników placówki. 37-letnia woźna nie żyje.
3: To były uczeń szkoły podstawowej, obecnie uczeń jednej ze szkół zawodowych w powiecie wyszkowskim. Jest to uczeń, który uczęszczał kilka lat temu do tej szkoły.

0: Koły na chwilę obecną nie znamy tutaj motywów. Był zaopatrzony w trzy noże, z którymi wszedł do szkoły, zaatakował panią woźną, a następnie właśnie jedną z nauczycielek i dyrekcję. Policja natychmiastowo również zatrzymała tą osobę, tego 15-latka.
1: Przekazała rzeczniczka MSWiA. A reporterowi TVP Info. Do tej tragedii doszło zaledwie dobę po wydarzeniach w Ostrołęce. 19-letni Jakub Z., przypomnę, zaatakował 9 osób, uczniów i nauczycieli. Jest w rękach policji. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski przekazał, że sprawca był wcześniej objęty pomocą specjalistyczną.
2: Ten chłopak był objęty pomocą specjalistyczną już od dłuższego czasu. To oczywiście jest związane z kwestiami rodzinnymi, na temat ich szczegółów nie mogę Państwu powiedzieć. Natomiast ta opieka była sprawowana w sposób kompleksowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Asystent bardzo często odwiedzał tę rodzinę. I co też warto podkreślić, nie zauważył symptomów, które by świadczyły o tym, że może dojść do takiej sytuacji i że to pójdzie w takim kierunku. Ten chłopak był bardzo spokojnym uczniem, wręcz wycofanym, nie stwarzał problemów wychowawczych. Natomiast był on pod stałą opieką służb społecznych naszego miasta.
1: Jestem wstrząśnięta tymi informacjami, komentowała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
3: Na chwilę obecną, z tego co wiem, do Wyszkowa udaje się pan wojewoda mazowiecki, udał się mój zastępca, bo ja jestem tutaj w Ostrołęce. Jesteśmy w kontakcie, przed chwilą rozmawiałam z panią starostą wyszkowską, która poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami na terenie powiatu wyszkowskiego, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół. Jak skończę działania tutaj w Ostrołęce, jadę do Wyszkowa.
1: Po ataku w Ostrołęce zwiększono liczbę policyjnych patroli w rejonie szkół. Uczniowie, rodzice i nauczyciele są objęci pomocą psychologiczną. Policja zapowiedziała dodatkowe spotkania profilaktyczne z uczniami. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: No właśnie, proszę Państwa, przed nami zmiana pogody, to już wiemy. Na razie jeszcze wysokie temperatury w większej części Polski od 18 do nawet 24 stopni w rejonach centralnych i wschodnich, no ale nad Polskę zachodnią i północną nasunie się deszczowy front atmosferyczny związany z układami niskiego ciśnienia i ta strefa opadów będzie przemieszczała się w głąb kraju, a w nocy całkowite zachmurzenie, no i ulewne deszcze są zapowiadane. Temperatura w nocy zacznie wyraźnie spadać. Wyniesie ona od 9 do 14 stopni. Jutro również zapowiedziany chłodniejszy i wietrzny dzień.

0: To Jack White, oczywiście God and the Broken Ribs i 8 prawie minut po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: Trzecia godzina się otwiera, godzina to będzie cokolwiek dystopijna, proszę Państwa. Chociaż, no proszę, i w pierwszej godzinie rozmawialiśmy o spektaklu, który ma się, to znaczy którego akcja ma się dziać w Warszawie za 100 lat. A gdzie się dzieje akcja filmu, o którym mówić będziemy za chwilę, czyli też w niedalekiej przyszłości, no to za chwil kilka się, za chwilę, czyli za chwil kilka się okaże. Quantic Subterraneo to jest nowość.

kwantyki. Super rany, oto jest nowość, proszę Państwa, no ale teraz już bardzo ważna wiadomość, no bo to jest właśnie ten czwartek, to jest ta godzina 13. Ann Carson, laureatką Literackiej Nagrody Nobla za rok 2026, kanadyjska poetka, eseistka, tłumaczka i profesor filologii klasycznej z Uniwersytetu w Toronto, między innymi, no ale wiele innych uczelni też może dzisiaj się cieszyć, bo z nimi jest związana albo była. Szwedzka Akademia doceniła jej twórczość między innymi za śmiałą, innowatorską formę literacką, formę, konkretnie mam na myśli łączenie poezji z esejem, no ale też głębokie inspiracje literaturą antyczną i mitologią grecką. Więc proszę Państwa, chwilę temu premiera Odysei, nowego przeczytania Odysei Christophera, przez Christophera Nolana, no a teraz Ann Carson, zajmująca się i z antyku czerpiąca poetka, eseistka, laureatką Literackiego Nobla.

No, nasz gość za chwilę jeszcze Nobla nie ma, zresztą nie ma Nobli filmowych, ale może jakieś inne filmowe nagrody dostanie, chociaż może zaraz mnie poprawi sam, że już dostał różne nagrody za swój film, o którym zaraz opowiemy.

0: Amel and the Sniffers, nagranie zatytułowane Chewing Gum. Proszę Państwa, ten zespół można było, australijski, zresztą usłyszeć na OFF Festiwalu i wszystkim, którzy mieli taką okazję, zazdroszczę. To chciałem powiedzieć, po prostu już to nieraz mówiłem, ale teraz powtórzę się w takim razie. 22 minuty po godzinie 13, a w naszym studiu gość zapowiadany już kilka razy, Łukasz Róg. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I będziemy mówić o Twoim jednym filmie, o Twoim wcześniejszym filmie. To może najpierw trochę poprawmy to, co powiedziałem przed chwilą, bo powiedziałem, że już zostałeś nagrodzony w sumie wieloma nagrodami, ale za film wcześniejszy,
1: tak.
0: No Stars Anymore, a będziemy rozmawiać i o tym wcześniejszym No Stars Anymore, jak i o tym obecnym, czyli Rage of Stars.
1: Tak.
0: Czyli po prostu, a ten jeszcze nagród nie ma, bo go dopiero no, chwilę po premierze, prawda? Zaraz będziemy mogli go oglądać w serwisie VOD.
1: Tak. No to tak rzeczywiście było. Ja, wiesz, jestem kompletnym amatorem. Ja nie jestem filmowcem, to trzeba wiedzieć. Gdzieś tam przez 10 lat sprzedawałem samochody, drugie 10 lat budowałem domy. Ale okazało się, że cierpię na taką przypadłość jak synestazja.
0: Ale własne samochody sprzedawałeś i własne domy?
1: Nie. Po prostu branża budowlana i branża samochodowa. Natomiast wiesz, całe moje życie tak naprawdę składa się z trzech rzeczy. Z miłości do amerykańskich filmów, z muzyki, która jest całym moim życiem, i jeszcze z gier komputerowych. I jakaś to połączenie tych trzech rzeczy.
0: I z Rzeszowa się składa.
1: Jestem z Rzeszowa, tak. A okazuje się, że nie wiedząc, jakby nie mając pojęcia przez całe życie, że mam coś takiego jak, a dowiedziałem się o tym, sprzedając mój film 2 lata temu na festiwalach, na marketach, że jeden z gości mi powiedział: słuchaj, to jak ty, bo jakby ta przypadłość moja objawia się tym, że ja słuchając muzyki widzę obrazy. Zawsze tak miałem, czy miałem 5 lat, czy tak jak mam teraz.
0: To czekaj, ja wtrącę, tylko Grzegorz, czy my możemy od razu tutaj Impala przygotować, bo wiesz, że Kevin Parker ma to samo.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: To jest niewiarygodne, słuchajcie.
0: Jakimś Time Impala tutaj sobie zrobimy przerywnik muzyczny. Kontynuuj,
1: oczywiście.
0: Proszę bardzo.
1: No to więc jakby, na chwilę się zatrzymałem, bo to naprawdę wyśmienity artysta. W każdym razie ta muzyka była całym moim życiem i widziałem te obrazy do niej i mi się wydawało, że wszyscy tak mamy, że po prostu wszyscy tak mają. To dla mnie nie było nic niezwykłego. No jakby, ale okazało się gdzieś tam, zacząłem sobie w wolnych chwilach robić takie króciutkie filmiki, wiesz, tak zwane inspirujące filmy, zacząłem robić jakieś sportowe filmy, wrzucać do sieci, tak. I taki jeden z większych przełomów to było w 2016 roku. Polska gra na Mistrzostwach Europy w piłkę nożną. I tam dobrze zagraliśmy, rzadko to się zdarza, więc euforia opanowała.
0: Do którego etapu tam doszliśmy, pamiętasz?
1: Myśmy to z Portugalem przegrali w ćwierćfinale, z tego co pamiętam. I gdzieś tam, ja pamiętam, wracałem po imprezie, w samochodzie usłyszałem, w taksówce nad ranem, taki mega utwór, z tym się, kurczę, aby to pasowało, wiesz, jak te bramki padają, to. Zmontowałem to, wiesz, gdzieś tam w 2-3 godziny.
0: Jeszcze po powrocie do domu wtedy.
1: Tak, gdzieś trzecia nad ranem, wrzuciłem to do domu, poszedłem spać, rano się okazało, że trafiło to oczywiście, bo tam kumpli mam dużo piłkarzy, oni zaczęli to podawać. Potem trafiło do Zbigniewa Bońka, wiesz, jak on to udostępnił. Potem to udostępnił, słuchaj, nasz prezydent ówczesny Andrzej Duda na swoim koncie prezydenckim i to wystrzeliło, wiesz, jakby tak. Oczywiście potem się historia skończyła za 2 dni, bo mi zablokowali konta YouTube, wiesz, prawa autorskie, bo to wszystko, wiesz, zawinąłem te fragmenty filmów, więc jakby i muzykę, więc
0: miłość nie patrzy na takie rzeczy. Jak się kocha film, to tam
1: bez konsekwencji, tak? Dopiero potem, jak się dostaje przedsądowe wezwanie jakieś tam do zapłaty za prawa autorskie, troszkę człowiek pokornieje, nie? Ale tak w dużym skrócie, wiesz co, zaczęło się tak, potem jakiś Red Bull był, potem były reklamy w Stanach.
0: Gdzieś tam reklamówki zacząłeś robić.
1: Zacząłem takie robić, ale tylko z pasji. To było za darmo. Jak gdyby ja nie brałem za to nigdy pieniędzy, robiłem to, żeby tak wyrzucić coś z siebie, bo to były też fajne reklamy, wiesz, Monster Trucki, motocrossy, latanie, wiesz, to nie jest reklama masła czy chleba, wiesz, więc to troszkę inaczej. Jakoś tak, bo w momencie, kiedy dostałem taką dosyć fajną propozycję w Stanach, żeby tam rzeczywiście pracować na poważnie w reklamie, to chyba był taki pierwszy raz moment, że uwierzyłem, że można coś zrobić, że może coś innego bym zrobił.
0: W ogóle to jest takie bardzo amerykańskie, jak do tej pory co opowiadasz.
1: Ale chyba lepiej, tą propozycję, którą dostałem od tej firmy, ona ma naprawdę siedzibę w Hollywood. Na Hollywood Boulevard, więc jakby to już jest w ogóle tak hollywoodzkie, że aż niewiarygodne.
0: Po prostu masz pasję do czegoś, a oni to, tam się to
1: ktoś
0: docenia.
1: To zobaczył, tak, ktoś to wiesz, zobaczył i wtedy jakby ja wiedziałem, że nigdy nie chcę robić reklamy, to nie jest mój... Znaczy, ja bardzo lubię robić reklamy i mogę zrobić, ale tylko taką, jak poczuję, wiesz, czyli właśnie coś konkretnego. Ciężko poczuć masę czy chleb, nie? Poranku, nie?
0: Dobrze.
1: Idźmy dalej, tak.
0: Ja
1: więc jakby wtedy powstał ten pomysł, żeby, kurczę, spróbować zrobić w Polsce taki jakiś inny film, taki amerykański, w amerykańskim stylu, tylko że ja nie miałem pojęcia, jak to się robi, bo ja coś tam mówiłem o montażu, ale ja nigdy nawet nie wiedziałem, co to jest kamera, co to jest, wiesz, co to jest w ogóle obiektyw, nie miałem pojęcia. Więc stwierdziłem, że otworzę YouTube i się nauczę, jak zrobić film na tanią kamerą, która ma cinematic look. I tak się zacząłem uczyć rok czasu. Potem u nas w Rzeszowie nie ma żadnych aktorów, nie ma czegoś takiego jak filmówka, więc...
0: Czy aktorzy są, ale nie ma filmówki.
1: Tak. No i jak czy są aktorzy teatralni? Po prostu zwróciłem się, jest u nas jedna aktorka bardzo, bardzo dobra, Magdalena Kozikowska-Pięko, do której się zwróciłem z prośbą, że słuchaj, ja sobie napisałem w rytm mojej muzyki, bo pisząc jakby tą pisałem to w rytm muzyki, takie moje opowiadanie, słuchaj, i to jest w ogóle taka historia i moich kumpli piłkarzy przybiorę za złotowców, wiesz, założę im na głowę
0: za kamizelki. Czyli za specjalną jednostkę policji. Tak,
1: tak jest. I żeby nie było tej gry hatorskiej ich widać, a ty będziesz jedną aktorką.
0: Special Weapon and Tactics. Tak,
1: dokładnie
0: się,
1: tak. Dokładnie tak.
0: Każdy, kto grał w gry, wie.
1: Każdy, kto wie. Dokładnie tak. Więc powiedziałem, że zrobimy coś takiego. Ona tak popatrzyła na mnie, z kim będziemy to robić. Ja mówię, no z nikim. No sam będę to robił. Będę robił wszystko, nagrywał od lewej do prawej. Po czym popatrzyła na mnie tak, jak teraz ty prawdopodobnie patrzysz, i ale no, wiesz, no
0: ale... Jak to? No, co
1: to ale słuchaj, kręciliśmy to tak dosłownie popołudniami, raz na tydzień, raz na półtora tygodnia, jak nie padało, jak wszyscy byli w domu, jak oczywiście była noc, no bo to jest film cały, dzieje się w nocy. Ja to zmontowałem, nie mając pojęcia, co z tego wyjdzie, powstał z tego jakiś short. Wysłałem to do... Okazało się, że też nie wiedziałem, co dalej. Jest taki portal jak Film Freeway, na który zgłaszasz wszystkie swoje filmy, nawet do Cannes możesz go wysłać, więc wysłałem, bo akurat wtedy było z 300 różnych otwartych submissions, więc i ten film powygrywał takie, wiesz, małe te nagrody, bo to nie były żadne wielkie festiwale, ale coś tam powygrywał tych nagród, że tak powiem. I tak stwierdziłem, kurczę, może pójdziemy po więcej po tym wszystkim. Zgłosiło się kino Helios, zrobiliśmy premierę na 400 ludzi, cały Rzeszów, wiesz, był, że tak powiem. Mhm. I to jakoś tak ze we mnie uwierzyłem, że się da. Potem chciałem zrobić to jeszcze raz to samo, bez budżetu i zupełnie znowu z przypadku tak zwanego, chciałem zrobić film dla Stali Rzeszów. To jest taki klub piłkarski, w którym kiedyś gdzieś tam grałem. Ten klub bardzo fajnie się teraz podniósł, bo ma nowego właściciela, jest tam pomysł, są tam nowi młodzi piłkarze, szkółka. I to tak dobrze zaczęło wyglądać. Ja w ogóle z boku tak na to patrzyłem i mówię kiedyś do mojego kumpla, słuchaj, fajnie to wygląda, kurczę, fajnie tego się robią. Może fajnie byłoby tam dostać, zrobić dla nich taki film. Taki, wiesz, teraz, bo to jest to. Ja chcę tylko tam wejść do szatni na chwilę, pojeździć z chłopakami na mecze i ponagrywać i nikt za to nie chce, wiesz. I on mówi, słuchaj, ja znam właściciela, nie? To jest taki duży biznesman w Polsce, w Rzeszowie. Rafał Kalisz się nazywa, to cię, jak będę kiedyś miał okazję, to cię poznam. No i na drugi dzień dzwoni mi telefon i mówi, cześć, Rafał Kalisz z tej strony, nie? No więc ja mu mówię, co ja chcę zrobić i spotykamy się, pokazuję mu, bo robiłem taki film dla amerykańskich futbolistów. Mówię, słuchaj, ja ci to mogę zrobić tak, jak się to nie spodoba, to nic. Ja to wywalić sobie do kosza, ale to jest jedyna opcja, ja to tak czuję, ja tak widzę, mam taką muzykę, robimy. On mówi, obejrzał, mówi, super, robimy. I tak od słowa do słowa mam już wychodzić, odebrał telefon, przełożyło mu się spotkanie i mówi, słuchaj, a co

0: zgłosiło i tak zaczęło się...
1: Już kolejne podajesz informacje. Czekaj, zróbmy sekundę przerwy. Prawda, że fascynująca historia, proszę państwa. I teraz, dobra, będziemy słuchać Tame Impala i ciekaw jestem, co mi podpowiesz. No akurat, okej, największy przebój, więc może grajmy i powiesz potem po rozmowie, czy coś się może uruchomiło podczas tego utworu. O, dobrze.

0: Tame Impala, The Less I Know, The Better. No i wracamy do rozmowy z Łukaszem Rogiem, który opowiada nam o swojej pasji robienia filmów, angażowania do tej pasji i do tego marzenia innych ludzi. I jesteśmy mniej więcej na etapie, gdzie...
1: Jesteśmy przed kręceniem filmu Rage of Stars.
0: Przed kręceniem filmu Rage of Stars, tak. Ale masz tak, 2,5 miliona złotych zadeklarowane, tak. Zbudowaliście budżet, z kolegą, który te pieniądze wykłada, rozmawiasz, biznesmenem. No i zgłasza się kilka tysięcy, konkretnie 8 tak. tysięcy aktorów. Ludzi.
1: Tak, z całego świata, tak. Bo film ma być po angielsku, film dla mnie od początku miał być po amerykańsku. Raz, że chciałem robić amerykański.
0: A ty taki amerykański? Dlaczego taki amerykański, a nie chcesz po polsku?
1: Nie, wiesz dlaczego? A to jest bardzo proszę przyznam, ponieważ ten film by się nigdy nie sprzedał tak, jak się sprzedało, się okazało teraz. W dużym skrócie, mamy polski język jest jednym z najtrudniejszych języków świata. Jeżeli na przykład oglądasz film japoński, rosyjski dzisiaj to już w ogóle źle, tak, ale jakikolwiek, który nie jest po angielsku, to jest nam, ciężej się nam go ogląda, bo nie rozumiemy tego wszystkiego, mimo że, wiesz, możesz mówić lepiej, gorzej po angielsku,

0: ale ten angielski płynie, napisy doczytujesz. Natomiast jeżeli oglądasz coś, co kompletnie jest dla ciebie nowe, to ja czasami muszę dawać pauzę i co ci aktorzy powiedzieli, więc wiedziałem, że każdy odbiorca za granicą...
1: Z językiem polskim.
0: Z językiem polskim będzie miał taki problem. Dokładnie tak. I to jest niestety problem też podwójny.
1: Sprawa dźwięku akurat.
0: Tak, bo ja na przykład uważam, że mamy w Polsce świetnych aktorów, ale i ściąganie zagranicznych to jest trzy razy tyle roboty, bo to jest, i są większe koszta i to wszystko musi...
1: No tak, zobacz, jak kręcą platformy w tej chwili w Polsce seriale, które właściwie do całego świata spokojnie można później sprzedać i no, to działa.
0: Tak, to działa. Tylko to jest coś innego, bo to jest platforma. Jeżeli jesteś Netflixem, jesteś HBO, to ty masz od razu, nieważne co
1: masz rynek.
0: Masz rynek, nie? Tylko po prostu dajesz na każdy kraj i on tam wchodzi. Mhm. Ale jeżeli jesteś takim szarakiem jak ja, no to jeżeli ja bym przykładowo tak jak oferowałem mój film, tam ja miałem jedno pytanie, pierwsze, dwa na samym razie. Pierwsze to jest, w jakim to jest języku? Mhm. Jeżeli to jest angielski, ja mówię angielski, o, to dobra, to zapraszamy. I, no a drugie to, czy masz znanego aktora? Więc ja mówię, że nie, no to już nie zapraszamy do końca. Więc jakby to tak, okay. tak było, tak to wygląda. Więc
1: gdyby... No dobra, ale mamy 8 tysięcy aktorów, aktorek zgłaszających tak. się do twojego filmu. I co się dalej dzieje? Wybierasz?
0: Wybieram. Jestem pierwszy raz w życiu na czymś takim. Nigdy nie byłem na żadnym planie filmowym. Nie wiem, jak to wygląda. Nie mam pojęcia. Robię ekipę nie 300-400 ludzi, jak się powinno robić, tylko zebrałem ekipę 28 ludzi. Stwierdziliśmy razem, że to damy radę zrobić. Wszyscy są z Rzeszowa. Nikt nigdy nic takiego nie robił. I ja stwierdziłem, że no oglądałem się tych, wiesz, making ofów i stwierdziłem, jak oni robią to tak, to ja zrobię tak samo, więc, więc aktorzy przylecieli, słuchaj, no nawet ostatnio z Małgorzatą Klarą, jedną z naszych głównych aktorek rozmawiałem, bo mieliśmy dwóch aktorów z Polski i
1: aktorką jak najbardziej profesjonalną.
0: Absolutnie profesjonalną, która zagrała w setkach już w filmie czy seriali i ona mi nawet przypomniała, mówi, Łukasz, ja ci w pierwszym dniu zdjęciowym mówiłam, że ty masz krzyczeć akcję, jak chcesz, żebyśmy grali, bo ja naprawdę nie wiedziałem, że to się tak robi. Ja po prostu byłem gotowy i jakby ci aktorzy stali i oni po prostu, wiesz, patrzą na mnie, ja patrzę na nich i jakoś tak, wiesz, nie wiedziałem, co mam powiedzieć, więc ja się dosłownie każdego dnia uczyłem, co się na tym planie dzieje i biorąc pod uwagę, jak to się, że tak powiem, mogło wrócić, to efekt myślę, że jest całkiem niezły. Wiadomo, dzisiaj...
1: Czy cię zdyscyplinowała Małgorzata Klara, powiedziała
0: wszyscy
1: ci
0: po kolei.
1: Mów akcja.
0: Tak, mów akcja, dokładnie tak. I ja na przykład jak i też się pamiętam, zapytałem a co mam powiedzieć, jak już jest po akcji. I oni mi też powiedzieli, mówisz
1: po
0: cięcie.
1: Ujęciu, albo cięcie.
0: Tak, więc jakby naprawdę...
1: No po ujęciu to jak już się udało wszystko,
0: tak,
1: prawda?
0: Jak się coś tam udało, tak? Albo, że kamery są cały czas w zapisie i chłopcy mówią, no wiesz, nie mówisz cięcie, no to my cały czas nagrywamy, więc jakby kiedy mamy przestać? Także to były tego typu rzeczy, więc jeżeli tam nawet ktoś ogląda teraz zwiastun, czy sobie to włączy i wygląda to powiedzmy jak profesjonalny film... Rage of Stars, Wściekłość Gwiazd, polski tytuł, tak, to naprawdę było zrobione na takich wariackich papierach, z budżetem i z ludźmi i z ekipą, która nigdy nie miała prawa się udać. Nie wiem, ja po prostu mi się wydawało, że bez problemu damy radę. Daliśmy radę, ale z problemem, bo to tak realnie jest. Wiesz, ja dzisiaj jestem po już tylu miesiącach tego filmu i dzisiaj sam oczywiście widzę w nim wady i te moje błędy, które popełniłem, ale wiesz, biorąc pod uwagę fakt, gdzie byliśmy, ile mieliśmy, to wydaje mi się, że nie wyszło to najgorzej.
1: Wiesz co, ja nic nie chcę tutaj jakichś porównań czynić takich, co by się ktoś, wiesz, miał. No ale czytam sobie historię YouTube w ostatnich dniach, jak oni na przykład nagrywali pierwszy... Oni kompletnie nie umieli grać na instrumentach na przykład. Mieli pasję wielką, mieli kontakt z publicznością, mieli super talenty na pewno. Byli też sprytni, umieli wplatać różne nowinki techniczne, dzięki czemu nie trzeba było być wirtuozem gitary, bo trochę ta technologia jednak pomagała. Tak. No więc...
0: No wiesz co, ten spryt...
1: A to nie jest też fake it till you make it. To nie jest, że udawaj, że umiesz coś robić, aż ktoś w to uwierzy, bo to nie jest...
0: bo wiesz, nawet przygotowania moje do filmu to było, wiesz, ja spędziłem naprawdę tysiące godzin na YouTubie, typu wiesz, nawet taki amerykański look, który mamy w tym filmie, on jest spowodowany tym, że się uparłem na anamorficzne obiektywy, bo ja po prostu kocham taki Michael Bay look, wiesz, ten z Transformersów, niebiesko-złoty, rozszerzony, z flarami. Chłopcy mi mówili, kurczę, to jest niebezpieczne, bo te anamorfy są trudne. Też było wiele szczęścia w tym, że dosłownie na parę tygodni przed naszym kręceniem, bo anamorfy są bardzo drogie.
1: A powiedz, którzy chłopcy ci tak mówili, bo rozumiem, że ci, którzy z kamerami
0: tak,
1: pracują.
0: Tak, ta moja pierwsza ekipa, czyli Wojtek Pawłowski, Paweł Rykiel i Radek Tworek, którzy jakby stworzyliśmy taki nasz team podstawowy i zaczęliśmy wybierać sprzęt, kupować, wiesz, no praktycznie najtańszy, jaki był, no ale wtedy akurat był taki przełom, bo Sony FX3 weszło do takiego normalnego obiegu. Netflix to klepnął oficjalnie, że to jest approved, jakby jak dostarczyliśmy film. Myśmy nawet nie myśleli, że to kiedyś trafi do Netflixa, ale tak sobie myślę, to dobra, no tak zrobimy film, to żeby przynajmniej była szansa. No i to już jest w ogóle historia, że dosłownie na parę tygodni wcześniej na Kickstarterze wystartowały takie, no po prostu firma pojawiła się prawie że znikąd, typu Sirui, która wprowadziła za 10 razy taniej anamorficzne obiektywy. I to dosłownie było 10 razy taniej, bo taki komplet kosztował tam 50 tysięcy złotych na 4 obiektywy, a najtańszy inny kosztował 500 tysięcy, to nie było szans, nie? I myśmy też zaryzykowali, to dosłownie biorąc Kickstartera, typu, czy to w ogóle zadziała, wiesz, to jest jakiś nowy produkt, nie do końca sprawdzony, wiesz, i mi się tak, ja nie brałem pod uwagę tego, że to się może po prostu po drodze gdzieś tam przewrócić.
1: No nie, myślę, że nie bierzesz takich rzeczy
0: po
1: prostu pod
0: uwagę. Nie
1: biorę,
0: wiesz, tylko widziałem, wiesz, jednego, drugiego youtubera, który idzie z tym anamorfem, no robi coś tam, wiesz, jakieś nagrywki takie testuje, wiesz, jak oni mi wysyłają te próbki i mówi, popatrz, nie, ja patrzę i to wygląda świetnie.
1: Słuchaj, to ponieważ trochę nam się, to oczywiście nie spodziewałem się tego zupełnie, czas kończy, tak, ale to powiedzmy, tak, uporządkujmy trochę jeszcze, żebyśmy wiedzieli, o czym film jest, bo mamy tutaj no, niedaleką przyszłość, dystopia troszeczkę, prawda? Jednostka specjalna policji, nie policja, nie policja tak dokładnie.
0: To jest, to tak w największym skrócie jak się da, to jest film o końcu świata. To jest taki, to jest po prostu historia teamu, który gdzieś tam coś tam robi, powiedzmy, co takie jednostki robią. Natomiast jest to historia kobiety, która ma przeczucie o zbliżającym się końcu świata. I jest to taki trochę, wiesz, ja to napisałem 7 lat temu. Teraz to się dobrze zestarzało, bo to, co
1: mamy koniec świata.
0: Bo mamy tak, jakby to jest tak naprawdę taki, nie chcę powiedzieć manifest, ale to jest coś w stylu, ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego my dzisiaj, żyjąc tak jak w dzisiejszych czasach, gdzie mamy dostęp do wszystkiego, widzimy wszystko na każdym kroku, możemy, że tak powiem, monitorować każdy skrawek ziemi, dalej nie jesteśmy w stanie pomóc sobie w taki sposób, żeby zakończyć głód, dać każdemu dach nad głową i jako tako funkcjonować. My wybieramy drogę, że za 10 razy droższą, czyli produkujmy broń, produkujmy zło i dosłownie niszczmy się nawzajem. I to jest taki, i ten film jest takim, bo on jest inaczej skonstruowany. Tam nie ma typowej historii, bohater, on jest, on ma problem, on upada, na końcu wygrywa. Tam jest po prostu taki przekaz, żebyśmy się wszyscy zastanowili nad tym, co robimy, bo to się może źle skończyć.
1: No i powiedziałeś bardzo króciutko. Słuchaj, ale tak, 16 października jest premiera tego filmu.
0: Za tydzień.
1: W streamingach.
0: Tak, za tydzień z hak, tak, tak jest.
1: Gdzie?
0: O, wiesz, to w bardzo wielu, znaczy nie, przepraszam, to VOD, bo tak, w tej chwili film już jest sprzedany do 82 krajów i na ten moment już w 70 krajach jest dostępny, bardzo różnie, bo jest na Amazon Prime, jest na Netflixie, różne krańce świata. W Polsce startujemy na razie na VOD. A czy on będzie gdzieś w streamingu, to...
1: Czyli po prostu wpisujemy sobie tytuł filmu
0: i VOD. Tak. I go wypożyczamy na jakiś tam dzień, dwa, trzy, tydzień i sobie go oglądamy. Ewentualnie później, bo też wiem, że nasz dystrybutor Galapagos już gdzieś tam jest na końcówce rozmów ze streamingami w Polsce którymiś, więc może się uda, że gdzieś tam pod koniec roku ten film trafi do jakiegoś większego streamingu.
1: No a później co dalej?
0: No wiesz co, mam bo napisane już trzy filmy.
1: Masz, jak tak słucham ciebie, to masz pewnie już zaplanowane na najbliższe
0: całe
1: lata.
0: No wiesz co, bardzo bym chciał. Wiesz, no jakby ja wśród tych pomysłów jest, mam setki. No mówię, kończymy praktycznie trzeci film za chwilę. Dwa już mamy prawie że napisane. Jeden w tej chwili to są takie, chciałbym duży film zrobić w stylu Gorączki. Napady na bank, kradzieże samochodów, ale takie bardzo mroczne, ciężkie, gdzie oczywiście wszyscy też umrą, jak to u mnie musi tak być.
1: Okay.
0: Więc ten film prezentujemy już razem z Galapagos w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o scenariusz i taki koncept. No trzeba do tego nam wielkich aktorów już i to tak dosłownie największych z największych, bo bez nich nie da się zrobić dzisiaj tak dużego filmu, żeby on potem został dystrybuowany. Ale czy to, czy następne inne filmy, które mam w planach, wypalą? Nie wiem, wiesz, jestem gościem, który robi pierwszy film, też trzeba na to niestety pieniędzy. Czy jakieś kiedy te pieniądze ewentualnie przyjdą z tego pierwszego, żeby coś można było włożyć w drugi, to też nie wiadomo. To są wszystko, wiesz, długie historie. No wiadomo, marzeniem by było, gdyby, że tak powiem, ktoś, jak to się mówi, zadzwonił, powiedział, słuchaj, zróbmy to, bo to jest fajny pomysł, pomogę. Zobaczymy. No mam nadzieję, że tak powiem, ta historia się nie zakończy na tym, ale to już przyszłość pokaże.
1: Tak jest. Wściekłość gwiazd, Rage of Stars, ten film za tydzień będzie można już oglądać, to znaczy od piątku przyszłego, bo to będzie 16 października. A na razie za wizytę w Radiu Nowy Świat dziękujemy bardzo Łukaszowi Rogowi, który jest twórcą tego filmu.
0: Dziękuję bardzo.
1: I człowiekiem z pasją.

Miles Davis i Mystery. 11 minut do godziny 14. No i proszę Państwa, szukamy źródeł energii, a czasami ta energia jest po prostu w ludziach. No myślę, że nasz gość, czyli Łukasz Róg, jest takim przykładem człowieka, do którego można, z którego taką jednoosobową elektrownię można zrobić. Tylko czy by się zgodził? No ale nie, no myślę, że sypie pomysłami i zaraża nimi innych. To jest naprawdę fajna cecha. Ale nie lubię słowa fajne, ale to jest fajna cecha. Fajbaba, Fainted Lover.

Bye Bye Fainted Lover. Na chwilę przed godziną 14, ja już wiem, kto po 14, państwo też już wiedzą, kto po 14, bo państwo przecież sprawdzają naszą ramówkę. Ale jeszcze zanim to się wydarzy wszystko, co się ma wydarzyć, to Nanga i Soprano, nowości.

Nanga i Soprano, a wczoraj nie dalej, jak wczoraj pamiętam, że Alabama 3 i Woke Up This Morning graliśmy w audycji, więc wszystko się ze wszystkim splata. Słyszymy się, proszę

0: Państwa, jutro będzie Natalia Grosiak naszą gościnią, naszą, bo z Agnieszką w naszym duo piątkowym będziemy. No a czy ja wiem, czy ja sam wiem, bo tak mówię, że Państwo wiedzą, czytają ramówkę, czy ja sam wiem, kto dziś po godzinie 14 się pojawi tutaj? No, jak najbardziej, że wiem, no, proszę Państwa, naprawdę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo za dziś. Nas i Legit.
1: My beginnings was intense. Who'd have thought I'd go legit?
2: For sure.
1: Yeah.

0: deserve. That's how we do. I ain't forget the roaches and mice. I ain't forget all that.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Seria ataków w szkołach trwa. Zwołane przez premiera pilne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego Policji.
3: Szczególnie teraz, kiedy mamy to poczucie, że ryzyko mogło wzrosnąć, bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualnie naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki. Będziemy dbali także o to, żeby w każdej szkole była maksymalnie dostępna informacja o telefonach.
2: Przekazał premier Donald Tusk zaledwie dobę po wydarzeniach w Ostrołęce. Dziś rano pod Wyszkowem 15-latek przy użyciu ostrego narzędzia śmiertelnie ranił 37-letnią woźną swojej byłej szkoły. Poszkodowani są także nauczycielka i dyrektor.
4: Tragedia, ogromna tragedia. 15-latek, osoba, która tak naprawdę jest młodym człowiekiem u progu dorosłości, u progu życia, wszystko przed nim, niestety poniesie odpowiedzialność za zabójstwo, bo tu już nie mamy żadnych wątpliwości. Te czynności policjantów pod prokuratury

0: co bym no, nazwała takim rozhamowaniem, odwrażliwieniem na zachowania, które jeszcze niedawno nie mieściły się nam w głowie. Potoki nienawiści funkcjonujące w internecie jakby już nie wystarczały. Fatalną robotę robią media społecznościowe, bo nasilają w ludziach absurdalną potrzebę przyciągnięcia uwagi innych za wszelką cenę.
1: Premier Donald Tusk zaznaczył, że groźne treści w internecie muszą być blokowane. Zwrócił się do ministrów Kierwińskiego, Siemoniaka i Gawkowskiego o jak najszybsze wprowadzenie procedur, które zwiększą bezpieczeństwo w sieci. Mam nadzieję, że tym razem prezydent tego nie zawetuje, powiedział Donald Tusk, nawiązując do odrzucenia przez Karola Nawrockiego nowelizacji ustawy, która miała wdrożyć w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Jak najbardziej.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te z piekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

Dzień dobry Państwu, jak najbardziej kłania się Państwu Artur Barciś. Rozpocząłem moją audycję od utworu w wykonaniu Marka Grechuty i zespołu Anawa. Nagranie z 1970 roku, ale wcześniej ten fragment Wesela Stanisława Wyspiańskiego wykonał Marek Grechuta z zespołem Anawa na festiwalu w Opolu i otrzymał Nagrodę Telewizji Polskiej za wykonanie tego utworu. Ale to nie jest przypadek, że akurat ten

ten utwór dzisiaj Państwu zaprezentowałem, ponieważ dzisiejszym tematem, tak sobie myślałem, co by tu. No i tak staram się zawsze iść za jakimś kluczem. No i wpadłem na pomysł, żeby zrobić audycję o weselach, ale też o ślubach, o druhnach, o różnych takich sytuacjach związanych z taką uroczystością. Bardzo wiele jest takich filmów i jak to przy weselach, na pewno zawsze jest bardzo dobra, dużo dobrej muzyki. I tu się muszę zatrzymać, bo czasem nie jest to bardzo dobra muzyka, ale podobno słyszałem coś takiego nawet od ludzi wykształconych i takich dobytych muzycznie, że jak na weselu nie ma disco polo, to się nie uda wesele. I podobno to jest prawda. Nie wiem, co Państwo na to. Bardzo jestem ciekaw, więc proszę do mnie pisać na adres artur.barcis@nowyświat.online. Bardzo lubię otrzymywać od Państwa listy. No i może na ten temat też się Państwo jakoś wypowiedzą. Więc dzisiaj o weselu. O weselu w szerokim kontekście i muzyka z weselnych filmów. Bardzo, bardzo chciałem zaprezentować jakiś fragment muzyki Stanisława Radwana z Wesela Andrzeja Wajdy, no, swoistego arcydzieła, znakomitego filmu z 1972 roku, ale nie znalazłem, nigdzie nie ma. W sieci, przynajmniej w legalnych źródłach, a jak szukałem jakiejś płyty, to się okazało, że na Allegro kosztuje 400. No nie, no przepraszam bardzo. No bo nie ma, bo okazało się, że to jest taka muzyka dosyć niszowa. Nie podoba mi się to, ale nic na to nie mogę poradzić. Mam nadzieję, że właściciele praw do filmu coś z tym zrobią. No więc wesele, ale też znalazłem oczywiście inne wesele, późniejsze dużo, ale też wspaniały film Wojciecha Smarzowskiego. W rolach głównych wystąpił Marian Dziędziel, Tamara Arciuch, Bartek Topa, Iwona Bielska. No i to jest bardzo dobry film z 2004 roku. Potem Wojciech Smarzowski zrobił jeszcze drugi film pod tytułem Wesele i to jest kolejne spojrzenie, krytyczne bardzo, jak zwykle u Wojciecha Smarzowskiego, spojrzenie na tę naszą rzeczywistość. Wesele jest oczywiście tylko pretekstem. Może dwa słowa o tym weselu, bo może część z Państwa nie pamięta. Tam chodzi o to, że bogaty mieszkaniec małego miasteczka, którego gra Marian Dziędziel, urządza córce Kasi, w tej roli Tamara Arciuch, wesele. I kiedy zabawa się rozkręca na całego, no, to wszystko zaczyna się walić. Panna młoda, czyli Tamara, spotyka swojego byłego chłopaka i okazuje się, że ciągle go kocha i właściwie nie powinna wychodzić za mąż. Dziadek umiera. No mnóstwo komplikacji, wszystko to. Wesele przestaje być wesołe. I to bardzo przestaje być wesołe. No i muzyka z tego filmu. Tymon Tymański napisał muzykę. Tyle, że ponieważ no tak powiedziałem o tym disco polo, no to tak próbuję nawiązać do tego pomysłu i Tymon Tymański zrobił wersję słynnego takiego przeboju weselnego, który musi się pojawić na każdym weselu. Oczywiście miałem, kusiło mnie, żeby zaprezentować Ona tańczy dla mnie albo jeszcze coś innego, ale się wstydziłem. Więc Tymon Tymański zrobił taką wersję piosenki Biały Miś. No to posłuchajmy.

No tak, szare łzy białego misia, ale już zostawmy wesele polskie. Oczywiście wrócimy do polskich wesel, ale na razie zajmijmy się weselem greckim. Moje wielkie greckie wesele to też wielki przebój i kinowy. Film w reżyserii Joela Zwicka. W rolach głównych wystąpi John Corbett, Nia Vardalos, która też napisała scenariusz do tego filmu, to o czym nie wiedziałem, na przykład z 2002 roku. Potem były kolejne wielkie wesela w 2003, 2009, 2016 i 2023. No jak przebój, no to przebój. O czym jest wielkie greckie wesele? No to jest grecka rodzina, Partalakos się nazywa, i to jest taka rodzina, która mieszka w Ameryce. Ale czują się, jakby byli w Grecji, bo tam niektórzy nawet po angielsku nie umieją mówić. No tak jak w polskich rodzinach niektórych w Ameryce też tak jest. Jak byłem na Greenpointie, to niektórzy w Nowym Jorku, to było w 1986 roku, nigdy nie byli na Manhattanie. No i ta grecka rodzina, która mieszka w Ameryce i ma wielkie zmartwienie, bo jest dziewczyna, Tula, która, no właśnie ta granią Nina Vardalos, która ma już 30 lat i ciągle nie ma męża. No bo jakoś się nie składało. No i pewnego dnia w biurze podróży swojej ciotki dziewczyna, ta Tula, spotyka bardzo przystojnego Jana Millera, którego gra John Corbett, i zakochuje się w nim od razu, a on w niej się zakochuje. No i wszystko idzie w dobrym kierunku. Zaraz Jan poprosi o rękę. Tula się zgadza oczywiście. No tyle, że zanim para stanie na ślubnym kobiercu, ten Amerykanin musi być zaakceptowany przez liczną i, no co tu dużo gadać, dosyć zwariowaną rodzinę. Ma jedną wadę. Ten kandydat na męża nie jest Grekiem. A tu jest problem, bo on teraz musi zostać Grekiem. No i jak to się wszystko tam kitwasi. Bardzo zabawny, ale też wzruszający. Dobry film, naprawdę dobry. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie widział, no to koniecznie. To jest lektura obowiązkowa w komediach romantycznych, bo takich też będzie dosyć sporo w mojej dzisiejszej audycji. No bo jak wesele, no to zazwyczaj bywa zabawnie. No to poczujmy grecki klimat. Muzykę napisał Aleksander Janko.

Taka Zorba trochę, tyle że nowsza. Już Państwo piszecie, bardzo się cieszę. Pan Filip, dziękuję za Białego Misia. Może jeszcze raz puścimy, Grzesiu. Może w tej takiej normalniejszej wersji, na koniec. No zobaczymy, jeżeli nam wystarczy czasu. Obawiam się, że nie wystarczy, bo tych filmów o weselach i okolicznościach związanych z weselami mam dosyć sporo dzisiaj, no ale zobaczymy. Pan Filip mówi, że jest bardzo szczęśliwy w swoim zakochaniu i pyta, czy może uda się pozdrowić żonę Paulinę. No pozdrawiam oczywiście panią Paulinę bardzo serdecznie, że jesteście takim szczęśliwym małżeństwem i pani na pewno też bardzo kocha swojego męża Filipa. Tylko trochę się boję, że teraz wszyscy będą chcieli, żebym kogoś pozdrawiał. No nic, przechodzimy do następnego utworu, bo jest tego sporo. Druhny. Komedia romantyczna z 2011 roku w reżyserii Paula Feiga. W rolach głównych Kristen Wiig i też scenariusz. To jest zabawne, że kobiety piszą scenariusze o swoich tam przygodach takich właśnie przedmałżeńskich albo małżeńskich i potem robią z tego filmy, a potem jeszcze grają główne role. Tak jak poprzednio Nia Vardalos. Vardalos, ojej, pomyliłem. Ten wzrok coraz gorszy w tym wieku. O czym jest 30-letnia Annie, znowu 30-letnia, przeżywa nie najlepszy okres w swoim życiu, a jej sytuacja no, jeszcze bardziej się komplikuje, kiedy zostaje honorową druhną swojej najlepszej przyjaciółki Lillian. I no, chodzi o to, żeby zadanie jej nie przerosło. Tyle, że świat właśnie wywraca się do góry nogami, bo mimo to kontynuuje działania komicznego zespołu Druhen, z którymi wyrusza w szaloną podróż na wieczór panieński. Organizuje ten wieczór panieński dla tej przyjaciółki. Świetna komedia, naprawdę bardzo zabawna. Taki powiedziałem, że to taki Kac Vegas dla kobiet. Kac Vegas będzie za chwilę. Opowiada o przedślubnych perypetiach tych druhen, które no, wybierają się oczywiście do Las Vegas. Mnóstwo znakomitych dialogów, fantastyczna muzyka, naprawdę. I ta fantastyczna muzyka to między innymi Girls Band Wilson Phillips. I to też jest ciekawostka, bo Wilson Phillips to są dwa nazwiska. Corny Wilson to jest córka Briana Wilsona z The Beach Boys, a Wendy, młodsza siostra, i to jest młodsza siostra Corny, a Sheena Phillips to córka Johna i Michelle z zespołu Mamas and Papas. No i stworzyły taki girls band i no naprawdę są świetne. Posłuchajmy.

Fajna muzyka. Właściwie na weselu można by takie coś puścić i no nie wiem, czy na polskim weselu by się tak bardzo ludzie bawili. No to ona tam, czy dla mnie. Dobrze, no to jak się rzekło, Cats Vegas, nie da się tego pominąć przy tym temacie, bo to jest wieczór kawalerski. Nie wiem, czy opowiadać treść, bo to chyba już wszyscy widzieli. Film z 2009 roku, tyle że oczywiście było w 2011, 2013. No, Złoty Glob 2010 za najlepszą komedię i musical. Reżyserował Todd Phillips, a w rolach głównych wystąpił Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis i Justin Bartha, no i oczywiście inni. Tak w największym skrócie, czterech dobrych kumpli wyrusza na wieczór kawalerski do Las Vegas, no i następnego, no chleją, bawią się i następnego dnia dopada ich kac. Tytuł filmu to właściwie jest Cats, a nie Cats Vegas, no ale niech będzie. Kac tak straszny, że oni w ogóle nic nie pamiętają, co było w nocy i na dodatek znika przyszły pan młody. No i wyruszają na poszukiwanie tego pana młodego i odkrywają, że jeden z nich w międzyczasie poślubił stripteaserkę, drugi miał doświadczenie homoseksualne, a wszystkich czterech ściga lichwiarz, bandyta, bo tam gdzieś się zapożyczyli. No, bardzo śmieszny film. Wydawałoby się, że można z tego zrobić jakąś taką durną komedię, a to jest naprawdę bardzo dobra komedia, chociaż ja czasami miałem drgawki ze złości. Muzyka Christopher Beck. Posłuchajmy.

No, ale piękna muzyka, wręcz hangover jak nic. Tak to kompozytor potrafi, no musiał też to przeżywać, żeby tak to napisać. Ale też w tym filmie są wspaniałe przeboje. I tak będzie też dzisiaj w mojej audycji, że będzie dużo takich przebojów, które trochę są w tle tych historii i w jakimś sensie też je ilustrują. No to teraz jeszcze Phil Collins i In the Air Tonight.

Pan Mateusz pyta, czy skoro jest Phil Collins, to będzie śpiewał Mike Tyson. Nie, nie będzie, panie Mateuszu. Ale będą za to inni wspaniali wykonawcy. No to skoro był wieczór kawalerski, no to teraz wieczór panieński. Taki jest tytuł filmu z 2012 roku w reżyserii Leslie Handband. A w rolach głównych wystąpiły Kirsten Dunst, Isla Fisher i Lizzie Kaplan. Film nie miał jakiejś bardzo dobrej prasy, wręcz przeczytałem coś takiego, że taka tania podróba druhen, które były tanią podróbą Las Vegas. No nie, bez przesady. No ale to już de gustibus non disputantum. Historia jest taka, że w szkole średniej Regan, Gina i Katie, czyli te główne bohaterki, kpiły, wyśmiewały się z Becky, którą gra Rebel Wilson. I no, potem okazuje się, że ma zostać panną młodą, ma wyjść za mąż, no i one zgodnie postanawiają się ją przeprosić za to wszystko, no i urządzić jej niezapomniany wieczór panieński. No tylko, że no, jak każdy dobry uczynek spotka zasłużona kara, więc wszystko zaczyna się walić i wszystko, cała ta szalona noc wymyka się spod kontroli. Więc no, muzykę z tego filmu napisał Andrew Feltenstein, ale jak już zapowiedziałem, są też przeboje. I na przykład znalazłem taki przebój zespołu En Vogue, Free Your Mind. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

No to free your mind. Pan Tadeusz spod Waszyngtonu, pozdrawiam pana Tadeusza serdecznie, często pisze, przypomina jedną z najlepszych sekwencji weselnych z filmu Łowca Jeleni z 1978 roku. Tak, oczywiście pamiętam ten film. Byłem wtedy studentem szkoły filmowej w Łodzi i widziałem ten film na tak zwanych konfrontacjach. Meryl Streep, Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage. Wspaniały film. Z sekwencją weselną, bo tam właśnie jest wesele, a potem ci wszyscy chłopcy jadą na wojnę do Korei i giną tam w dużym stopniu. Tak, tak, zgadzam się. Pan pisze, że to jest super arcydzieło filmowe. Ja też zgadzam się. Michael Cimino reżyserował. Pamiętam ten film bardzo dobrze. Pani Basia pisze o disco polo, że bywają takie imprezy, na których disco polo bywa spontanicznie nieakceptowane. O, kilka lat temu byłam na spotkaniu mojego rocznika szkolnego. Zwykle na tych spotkaniach bawimy się do muzyki z lat 80. Aż tu pan DJ puścił disco polo, czym wprawił nas w konsternację. Parkiet opustoszał spontanicznie, DJ nie odpuszczał i puścił jeszcze kilka takich utworów. Parkiet jak był pusty, tak pusty pozostał. Pan DJ podsumował sytuację zdaniem: nie wiecie co dobre. No, tak, znawca. I wrócił do muzyki z lat 80. No tak, a tylko że spotkanie klasowe to jest co innego niż wesele. No tak, tak, zgadzam się. No nic, no zobaczymy. To wracamy do naszych filmów i cóż, no nie mogłem opuścić filmu Cztery wesela i pogrzeb z 1994 roku w reżyserii Mike'a Newella, w rolach głównych Hugh Grant, Andy McDowell, Christine Scott Thomas, John Hannah. Nominacje do Oscarów, nie mogę uwierzyć, że ten film nie dostał Oscara, tylko nominacje za film i za scenariusz, ale Hugh Grant dostał Złotego Globa za swoją wspaniałą rolę. Opowieść o facecie, którego gra właśnie Hugh Grant, któremu nie udaje się zbyt długo być z jedną kobietą, no i tak zmienia te kobiety jak rękawiczki i pewnego dnia na weselu swojego przyjaciela, bo tam jest cztery wesela są, spotyka piękną Amerykankę, którą gra właśnie Andy McDowell i spędza z nią upojną noc. No, następnego dnia odrzuca jej propozycję małżeństwa, no bo jest takim zatwardziałym kawalerem, no i się rozstają. A potem okazuje się, że jednak serce nie sługa, no i zakochał się. A kiedy nadarzy się okazja, żeby jej o tym powiedzieć, no to się dowiaduje, że ukochana ma wyjść niebawem za mąż. No i właśnie tak to się toczą te historie, ale jest też pogrzeb. Bo na jednym z wesel umiera na zawał serca partner Matthew Garrett. To jest para homoseksualistów. I na tym pogrzebie Matthew wygłasza słynną, recytuje słynny wiersz W.H. Ordena Funeral Blues. I sobie tak pomyślałem, że może ja Państwu ten wiersz przypomnę, bo pamiętam to dokładnie, jak ryczałem w kinie podczas tej sekwencji. No to Funeral Blues. Niech staną zegary, zamilkną telefony. Dajcie psu kość, niech nie szczeka, niech śpi najedzony. Niech milczą fortepiany i w miękkiej werbli ciszy wynieście trumnę. Niech przyjdą żałobnicy. Niech głośno łkając samolot pod chmury się wzbije i kreśli na niebie napis: on nie żyje. Włóżcie żałobne wstążki na białe szyje gołębi ulicznych. Policjanci na skrzyżowaniach niech noszą czarne rękawiczki. W nim miałem moją północ, południe, mój zachód i wschód.
niedzielny odpoczynek i codzienny trud, jasność dnia i mrok nocy, moje słowa i śpiew. Miłość, myślałem, będzie trwała wiecznie. Myliłem się. Nie potrzeba już gwiazd. Zgaście wszystkie do końca. Zdejmijcie z nieba księżyc i rozmontujcie słońce. Wylejcie wodę z morza. Odbierzcie drzewom cień. Teraz już nigdy na nic nie przydadzą się. Piękny wiersz przełożył Paweł Lesicz. No to pozostańmy w tym niestety smutnym nastroju i posłuchajmy muzyki z filmu Cztery wesela i pogrzeb. Wet, wet, wet.

No i kolejna komedia romantyczna, bardzo romantyczna. Moja dziewczyna wychodzi za mąż z 2008 roku. Reżyserował Paul Weiland, a w rolach głównych Patrick Dempsey i Michelle Monaghan. To jest taka historia faceta, który jest przystojny, seksowny, ma pieniądze i szczęście do kobiet. No jak to często tacy mają. I wie, że w każdej sytuacji, jak coś mu się tam nie udawało, no to wtedy ma przyjaciółkę, Hannah, która zawsze tam pomoże mu wybrnąć z sytuacji, albo przynajmniej pocieszyć, czy coś takiego. No i układ jest idealny do chwili, kiedy Hannah wyjeżdża do Szkocji. Przepiękne szkockie krajobrazy, przepiękne. I w taką podróż służbową. I tam, znaczy ten nasz bohater zdaje sobie sprawę z tego, im dłużej jej nie ma, że on po prostu się w niej zakochał. I jego życie bez niej to w ogóle nic. I jeszcze dowiaduje się, że dziewczyna się zaręczyła w tej Szkocji z przystojnym, bogatym Szkotem. No i jedzie tam do Szkocji, żeby jednak ją przekonać, że no nie. A muzyka to między innymi zespół Oasis.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena Ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Policja będzie patrolować szkoły. W serwisie na początek decyzja premiera po serii ataków na Mazowszu.
3: Biorąc pod uwagę ryzyko, groźbę naśladownictwa i jakichś radykalnie niemądrych challenge'ów wynikających z dotychczasowych dramatycznych zdarzeń, proszę, aby nie tylko zwiększono ilość patroli w pobliżu każdej polskiej szkoły. Wiem, że to jest trudne zadanie, ale właściwie od pewnego czasu policja stara się być obecna przynajmniej raz dziennie, patrolować okolice szkoły. Bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz.
2: Przypomnę, dziś we wsi Leszczydło Nowiny pod Wyszkowem 15-latek zaatakował 3 pracowników szkoły. Nie żyje 37-letnia woźna. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów. Z kolei w miejscowości Sierpc zatrzymano 17-latka, który również planował zaatakować nożem w szkole.
4: Tutaj zadziałała przede wszystkim czujność dyrektora szkoły, ale także skuteczne, szybkie działanie policji. Dyrektor po otrzymaniu informacji od jednej z uczennic, że 17-latek planuje coś dużego, coś wielkiego na terenie szkoły, natychmiastowo powiadomił odpowiednie służby i tutaj policja wczoraj w godzinach porannych weszła do mieszkania 17-latka. Te wszystkie przypuszczenia i informacje przekazane przez dyrekcję placówki rzeczywiście potwierdziły się.
2: Przekazała TVP Info rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Uczniowie, rodzice i pracownicy szkół, w których doszło do ataków, zostali objęci pomocą psychologiczną. Tymczasem pojawiają się informacje, że napastnicy mogli brać udział w internetowym wyzwaniu. Śledczy weryfikują te doniesienia. W serwisie na koniec zmieniamy temat. Literacka Nagroda Nobla trafiła do Kanady. Komitet wskazał na Ann Carson, poetkę, eseistkę i tłumaczkę. Akademia Szwedzka nagrodziła ją za odważną i pomysłową twórczość, która w pełnym zabawy dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury.
5: Tutaj retelling byłby, z angielska byłby takim dobrym trybem. No i to jest oczywiście gra z konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków. Nie wiem, poezja może przejść w esej, tak? Czy esej, jakieś partie libretto operowego, poemat.
2: Komentowała profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. A więcej o noblistce usłyszą Państwo w kąciku noblowskim po godzinie 16:40. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Jak najbardziej.
1: Witam Państwa w kolejnej godzinie mojego programu. To disco polo weselne jakoś rozgrzało internet. Pani Tatiana pisze, że taki bardzo pozytywny list, że zwiedzając nasz piękny kraj napotkała kiedyś na ogłoszenie z ostrzeżeniem, że w Mostkach koło Suchedniowa, to taka malownicza miejscowość w województwie świętokrzyskim, znana przede wszystkim z urokliwego zalewu Mostki, ale również z takich ogłoszeń. Pozdrawiamy patronkę Radia Nowy Świat, kamratki Chładyszowej, która słucha. No to pozdrawiamy bardzo panią Chładyszową. A ogłoszenie jest takie, że Tawerna Mostki, Stardust Shake, w Mostkach wstęp wolny i ostrzeżenie, impreza bez disco polo. No ale takie to ostrzeżenie to brzmi groźnie, że może być ciężko tak przeżyć. Dobrze, wracamy do naszych filmów weselnych. Kolejny to Mój chłopak się żeni z 1997 roku w reżyserii PJ Hogana, w rolach głównych Julia Roberts i Dermot Mulroney oraz Cameron Diaz. Piękna Julianna, wyrocznia w dziedzinie kulinariów, i Michael, dziennikarz sportowy, znają się właściwie od dzieciństwa i po tym, jak ich związek się rozpadł, zostali po prostu przyjaciółmi. To się zdarza. A jednocześnie obiecując sobie, że jeżeli do ukończenia 28 lat nie znajdą prawdziwej miłości, to się pobiorą. No i w międzyczasie różne miłości im się zdarzają. No i za każdym razem oni tam wymieniają się przyjaźnią, wymieniają sobie doświadczenia, opinie na temat kolejnych tam mniej lub bardziej udanych związków. No i dzieje się tak do momentu, kiedy Michael dzwoni do przyjaciółki, żeby ją zaprosić jednak na własny ślub. No i ta wybranka, to właśnie jest Cameron Diaz, jest idealna, piękna, ładna, bogata i w ogóle, i no i zakochana w narzeczonym. A Julien jednak uświadamia sobie, że no to nie jest fajnie, bo ona jednak się przywiązała, no i kocha tego Michaela. No i robi wszystko, żeby nie dopuścić do tego związku, znaczy do tego ślubu. No tyle, że ma tylko 4 dni do tego. No i tu się zaczyna ciąg różnych zdarzeń i intryg. To bardzo dobry film, naprawdę. Komedia romantyczna, ale świetna. No i oczywiście Julia Roberts, której nie można nie kochać. Muzykę napisał znakomity James Newton Howard, ale my posłuchajmy Ellie Fitzgerald, która też tam występuje w tym filmie. Ella sama nie, ale jej piosenka.

arcydzieło. Cudowna Ella Fitzgerald. I jeszcze jedna piosenka z tego filmu nie mogłem sobie odmówić. Mam dzisiaj dużo filmów i boję się, że nie wszystkie się zmieszczą w tej kolejnej godzinie, ale ta jest mi szczególnie bliska, bo pochodzi z musicalu Berta Bacharacha Promises, Promises. I ja grałem Chucka Baxtera w tym musicalu w Teatrze na Targówku, kiedy zaczynałem swoją drogę aktorską. I ta piosenka to jest wielki przebój z tego musicalu. I jest też w tym filmie. Śpiewają Mary Chapin i Mary Chapin Carpenter. I państwo ją oczywiście znają, ale ta interpretacja jest po prostu przecudowna. Szybciutko, Grzesiu, bardzo proszę.

Kontynuując nasz weselny temat dzisiejszej audycji, znalazłem film pod tytułem Ślubne wojny z 2009 roku w reżyserii Garego Winnicka, a w rolach głównych wystąpiły Kate Hudson i Anne Hathaway. To jest taka historia bardzo, bardzo serdecznych przyjaciółek, takie, które od dziecka wszystko sobie mówiły i w ogóle takie psiapsiłki, papuszki, nierozłączki i wyobrażały sobie swoje śluby. I obie marzyły o tym, że ten ślub będzie w nowojorskim hotelu Plaza. No i właśnie się skończyły po 26 lat, bo one chodziły do tej samej klasy i wychodzą za mąż. No i okazuje się, że niestety ten miejsce tego ślubu jest w tym samym miejscu i będzie konkurencją jedna dla drugiej. No i cała przyjaźń się wali, bo jedna jest prawniczką, przyzwyczajona do tego, że po prostu dostaje to, czego chce. Ma świetną pracę i idealnego faceta i ślub też musi być doskonały. A druga to jest nauczycielka, dla której szczęście bliskich jest ważniejsze od własnego. No ale do czasu. No i przygotowania do ślubu jednej i drugiej wyzwalają potwora. I najlepsze przyjaciółki stają się swoimi wrogami. Komedia romantyczna, ale muzyka. Jakaż tam jest piękna muzyka. Posłuchajcie Priscilla Ann.

No i jaką ja piękną muzykę dzisiaj puszczam. No, słucham sobie i aż się cieszę, że mi się tak udało dzisiaj. Niech żyje skromność. 27 sukienek z 2008 roku to film o takiej dziewczynie, którą gra Katrin Hegel, która od dziecka miała słabość do ślubów i te śluby stały się częścią jej życia i no, zauważa w pewnym momencie, że była druhną aż 27 razy, a to zorientowała się, bo przeglądała szafę i tam wisiało 27 sukienek takich właśnie druhiennych. No i wtedy jakby uświadomiła sobie, że ona jest tylko tą przystawką do tych ślubów, a sama jakoś coś nie bardzo. No i gdy własna siostra poprosiła ją o pomoc przy ślubie, no bo jako ona była fachowcą od tego, ale ten ślub z mężczyzną, w którym Jane, ta główna bohaterka, od dawna się podkochiwała, no to się zrozumiała, że no dbała o innych, a o siebie tak nie za bardzo. Nie będę opowiadał, jak to się skończyło, ale fajny film. 27 sukienek. Polecam Państwu. Muzyka przepiękna, między innymi Michael Bublé.

0: No nie mogę wyjść z podziwu, jaką ja dzisiaj muzykę przygotowałem. Cudowną. Prawda? Coś nie piszecie państwo, to może nie. No nie wiem. No bo jeszcze jedną piosenkę mam z tego filmu. Valerie, Mark Ronson i Amy Winehouse. No i co? Jedziemy.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

pani, pozdrowiona pani Ewa Chładysz zaznacza, że pani Tatiana, która prosiła, żeby panią Ewę pozdrowić, jest też patronką i to blikową. I szczególne pozdrowienia dla pani Tatiany. No to pozdrawiajmy się wzajemnie. Dobrze, jedziemy dalej z naszymi weselnymi filmami i muzykami do nich. No coś polskiego trzeba w końcu. Zacząłem po polsku z polskim filmem, ale no nie mamy się czego wstydzić. Teściowie, ha, ha, ha. Bardzo dobra, moim zdaniem, polska komedia romantyczna w reżyserii Jakuba Michalczuka. W rolach głównych genialna Iza Kun, ale też Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Adam Woronowicz. Historia no, takiego wesela, które się nie odbyło, bo wszystko zostało przygotowane, teściowie zorganizowali wesele, no, a potem okazuje się, że pan młody się rozmyślił. No i nie wiadomo, co robić. W gronie bawiących się mimo wszystko gości to wesele trwa, chociaż nie było ślubu. I głównymi bohaterami są rodzice niedoszłych państwa młodych. Nie będę opowiadał, no bo większość pewnie już to widziała, a jeżeli nie widziała, to polecam, bo czasami nie, no mamy takie, jakiś taki nie najlepszy stosunek do polskich komedii romantycznych, a ta jest naprawdę bardzo dobra i potem jeszcze były Teściowie 2 i 3, najnowsza z 2025 roku. Muzykę napisał Jerzy Rogiewicz. To jest ten wspaniały kompozytor, który napisał też znakomitą muzykę do tego serialu 1670. Nie znalazłem tej muzyki niestety z tych teściów. To jest niestety trudne, jeżeli chce się z legalnych źródeł, ale leci tam taki przebój.

Ten przebój w wykonaniu Johna Welshiego i Dana Aykroyda z filmu Blues Brothers śpiewał zespół The Real Group. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że tam nie było żadnych instrumentów. Sami ludzie śpiewali. Ale fajne. No to idziemy dalej. Powiedz tak. To jest bardzo fajna komedia z Jennifer Lopez i Matthew McConaughey. Znaczy, fajna. Są tacy, którzy mówią, że to nie jest fajna komedia. No, ale znalazłem, jest o, na temat. Mary jest znakomitą specjalistką od planowania ślubów i no, kariera rozkwita. Niestety w życiu osobistym nie bardzo, nic nie rozkwita. Po prostu nie może sobie znaleźć właściwego faceta. I tak jest zajęta tymi organizacją innych ślubów, że w ogóle jakoś jej nie wychodzi. Dopiero przystojny Steve Edison, to właśnie Matthew McConaughey, który tam pomaga jej wybrnąć z sytuacji. Ona się w nim zakochuje, a wtedy Matthew McConaughey jeszcze był bardzo przystojny. Potem sobie zmienił amplua i dobrze, bo okazało się, że jest znakomitym aktorem. No i o tym właściwie jest ta historia. No i wzbogacają ją też śliczne piosenki ponownie Phil Collins.

No i kolejny weselny film. Po sukcesie filmu Pretty Woman z 1990 roku Julia Roberts i Richard Gere wrócili na plan filmowy do filmu Uciekająca panna młoda z 1999 roku, 9 lat później. Reżyserował Gary Marshall, a historia jest właśnie Julie Roberts, znaczy Mary Carpenter, która już 3 razy uciekała sprzed ołtarza. No, dlatego uciekająca panna młoda. No i ci niedoszli mężowie no, nie byli zachwyceni, ale ponieważ ładna, sympatyczna, powszechnie lubiana, ma powodzenie u mężczyzn, no to ciągle jacyś kolejni kandydaci się garną. No, a nie może się zdecydować na tego jednego. No i mieszkańcy rodzinnego miasteczka zastanawiają się, kiedy w końcu ta kapryśna panna młoda się zdecyduje. No, ale o tej uciekającej pannie młodej dowiaduje się przypadkowo Ike Graham, czyli właśnie Richard Gere, nowojorski dziennikarz, i postanawia napisać o niej artykuł. No i no, łatwo przewidzieć właściwie, co się dalej stanie. Romantyczne komedie zazwyczaj kończą się dobrze. No, może nie wszystkie, ale o tym później. Na razie muzykę napisał James Newton Howard, ale posłuchajmy pięknej piosenki z tego filmu w wykonaniu Coco Lee, Before I Fall in Love.

Mój wspaniały realizator Grześ Muranowicz mi mówi, że nie ma takiej siły, żebyśmy zmieścili wszystkie utwory, które na dzisiaj zaplanowałem, więc muszę się streszczać i szybciutko opowiadać. Więc następny film to Wielkie Wesele z 2013 roku z gwiazdami, no gwiazdorska obsada: Robert De Niro, Diane Keaton, Amanda Seyfried, Susan Sarandon, Robin Williams. No naprawdę wspaniała obsada i film też... No, różnie się mówiło, ale wiadomo, zawsze krytycy się znajdą. Robert De Niro i Diane Keaton są rozwiedzonym małżeństwem i się nienawidzą. Najchętniej by się rozszarpali, gdyby mogli, a teraz muszą udawać najszczęśliwsze rodziców pod słońce, bo na ślubie ich adoptowanego syna ma pojawić się głęboko wierząca biologiczna matka pana młodego, czyli Susan Sarandon, a księdza gra Robin Williams. To naprawdę ja z przyjemnością obejrzałem ten film. Szybciutko, już więcej nic nie mówię. Śpiewa oczywiście również Michael Bublé.

Damian Chiffron to taki reżyser ze stajni Pedro Almodovara, który był producentem filmu Dzikie historie. To jest 6 różnych epizodów, różnych historii, które wszystkie kończą się tym, że główni bohaterowie po prostu nie wytrzymują zła tego świata i puszczają im nerwy. I jedną z tych historii jest Wesele, gdzie panna młoda, nie będę mówił, co zrobi, bo to jest bardzo dobry film. Bardzo dobry. Z 2014 roku. Polecam Państwu. Muszę się streszczać, bo jeszcze mam 2 utwory do zagrania, więc tylko jedna piosenka z tego filmu śpiewa Lucien Belmont.

No i ostatni już film polski to Kogel Mogel z 1988 roku. Znaczy akurat ten w sumie było 5 filmów z tej serii. Ostatni w 2024 roku. Różnie udane, ale ten akurat naprawdę był bardzo dobry. Nie będę opowiadał treści, bo już nie mam czasu, ale w rolach głównych Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardeń, Jerzy Rogalski. Oczywiście no, na pewno, albo nie, jeżeli nie pamiętacie państwo, albo nie oglądaliście, no to proponuję jednak obejrzeć. A piosenka z tego filmu mojej ukochanej Edyty Gepert, Szukaj mnie.

jak ta Edyta pięknie śpiewa. Cóż, drodzy Państwo, to już koniec mojej audycji. Mam nadzieję, że muzyka dzisiejsza się Państwu spodobała. Mówiłem, nic nie powiedziałem o premierze balu w operze, która się odbyła. Zagrałem już 7 przedstawień i bardzo się podobało. Recenzje. Nigdy w życiu nie czytałem o sobie takich wspaniałych rzeczy i do tego jeszcze dostałem złotą Gloria Artis. Bardzo się z tego cieszę. Spotkamy się 5 października następnym razem, a teraz na zakończenie no taka niespodzianka, może właściwie taki żarcik. No skoro tak się Państwu spodobało na początku, wszystkiego dobrego.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Seria ataków w mazowieckich szkołach. 15-latek ranił 3 pracowników szkoły we wsi Leszczydł Nowiny pod Wyszkowem. 37-letnia woźna nie żyje. Niespełna dobę wcześniej w Ostrołęce 19-latek zaatakował 9 osób, uczniów, nauczycieli i 2 osoby postronne. Pojawiają się informacje, że napastnicy mogli brać udział w internetowym challenge'u.
2: Mamy informację o tym, że w sieci mógł się pojawić jakiś challenge. Weryfikujemy te informacje. Tak jak powiedziałam, na miejscu są już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ze względu właśnie na to, co pojawiło się w sieci, weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o przekazach, o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
1: Przekazała podinspektor Katarzyna Kucharska, rzeczniczka mazowieckiej policji. Premier ogłosił, że w związku z atakami policja będzie patrolować szkoły. Raz dziennie policjanci mają wchodzić do placówek, by odstraszyć ewentualnych naśladowców napastników. Ponadto Donald Tusk zwrócił się do ministrów Kierwińskiego i Siemoniaka o jak najszybsze wprowadzenie procedur, które zwiększą bezpieczeństwo w sieci. Państwo musi mieć zdolność zatrzymywania takich akcji. Niech to nazywają cenzurą. Trudno, stwierdził premier Tusk. A o przyczynach agresji wśród nastolatków i wyzwaniach dla dorosłych, tak mówił TVP Info dr Paweł Moczydłowski, socjolog i kryminolog.
3: Nam dzisiaj się młodzież wyrywa z tej naszej kontroli, z tego naszego sposobu, który myśmy myśleli, żeśmy go ich dobrze zaprogramowali, przygotowali do życia społecznego. A oni gdzieś te swoje frustracje rozwiązywali w tych mediach społecznościowych, w grach komputerowych, w internecie, w telefonie komórkowym. Tam spędzali ten czas. Nie było tego treningu w zakresie układania swoich relacji z rówieśnikami, z osobami starszymi, z osobami z innych nacji. To są te wszystko wyzwania, które stoją w tej chwili przed nami.
1: Uczniowie, rodzice i pracownicy szkół, w których doszło do ataków, zostali objęci pomocą psychologiczną. W serwisie na koniec zmieniamy temat. W rosyjskim ataku na autobusy w Kramatorsku zginęły dzisiaj co najmniej 33 osoby, a 18 osób zostało rannych. W wyniku uderzenia doszło do pożaru w 2 pojazdach oraz na otwartej przestrzeni. Rosja nasiliła ataki na ludność cywilną. Widzieliśmy właśnie najnowsze doniesienia. Liczba ofiar wciąż rośnie, skomentował rzecznik Komisji Europejskiej. Przypomniał, że we wczorajszych rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło 28 osób, w tym 5 dzieci. 3 z nich miało zaledwie rok. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Trzy minuty po 16:00. Dzień dobry. Popołudniowy program. Jesteśmy z Państwem.
5: Nowy Świat po południu.
4: Do 19:00 będziemy, a za chwilę opowiem o tym wszystkim, na czym będziemy się wspierać dziś popołudniowy program przygotowując, czyli krok po kroku tematy, które przygotowaliśmy, ale redakcja muzyczna też przygotowała to i owo.

0: Są takie utwory, są takie kompozycje, są tacy artyści, których właściwie nie trzeba przedstawiać, zapowiadać. Nawet głos nie jest potrzebny, wystarczy gitara. Tej gitary z żadną inną pomylić się nie da. Crown Bean. Tak otwieramy popołudniowy program muzycznie, a w charakterze przedstawiciela redakcji muzycznej dziś w programie występuje Kuba Ferlin. Bardzo dziękujemy za te dźwięki i za te, które jeszcze się pojawią. Anna Rokicińska program wydaje, przy telefonie Wiktoria Wichrowska, a razem z nami w zespole redakcyjnym Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura i Klaudiusz Slezak. Wszystko zrealizuje Grzegorz Muranowicz. A Michał Porycki przed mikrofonem będzie zasiadał i będę z Państwem rozmawiał. Popołudnie małpanowyświat.online, skrzynka na listy czeka jak ta sieć, aby łowić wiadomości od Państwa, grupa osób patronujących i telefon 224 280 280. O czym sobie porozmawiamy? Na początek o tym, że w Sejmie rozmawiały dziś kobiety. Kobiety rozmawiały o prawach kobiet.
1: Miejmy więcej zaufania do swoich córek, do koleżanek tych córek, a konkretnie ogólnie do kobiet.
2: Proszę Pani,
1: bardzo
2: jestem
1: dziękuję.
2: Matką takiego dziecka.
3: Bardzo
2: zaufałam.
3: Dziękuję w kolejności.
2: Dziecka, które bardzo kocham.
3: Głos,
2: Halo, proszę Pani. Mówi kura
1: to
2: na
1: Pani
2: grzebie.
1: Zdecydowała.
2: Pani mnie nazwała kurą na grzebie.
3: Pani poseł, przepraszam bardzo, nie udzieliłam Pani głosów.
0: Sejmowa komisja poparła poselski projekt nowelizacji kodeksu karnego przewidujący częściową dekryminalizację aborcji. Za zgodą kobiety poparcie uzyskał też drugi projekt zakładający przywrócenie możliwości przerywania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. To jest dokładnie ten przepis, który 6 lat temu Trybunał Konstytucyjny wskazał jako niekonstytucyjny. Klaudiusz Slezak tą dyskusją i projektami zajmie się za kilka chwil, a jeszcze przed 17 kolejny Nobel, tym razem z literatury.
4: Ta nagroda oczywiście potwierdza to, co w sumie wiemy, ale ja nie przestaję być zawiedziona tym faktem, że Literacka Nagroda Nobla jest jednak literacką nagrodą przyznawaną głównie przedstawicielom świata zachodniego.
0: Choć na giełdzie nazwisk przed dzisiejszym ogłoszeniem pojawiały się zupełnie inne, no to teraz już wiemy. Ann Carson jest laureatką tegorocznej nagrody w dziedzinie literatury. Klaudia Kowalczyk o tym opowie za kilkanaście minut, a po 17:00 kobiety w mundurach.
5: Dzisiaj 16% żołnierzy w armii to kobiety, w Wojskach Obrony Terytorialnej już ponad 20%.
6: Dziś w Polsce nie brakuje głosów tych, którzy chcą zniechęcić kobiety do służby w mundurze. My będziemy robić absolutnie w przeciwnym kierunku działania.
0: Co do służby wnoszą panie, odporność na stres, siłę charakteru, a może, jak twierdzą niektórzy, kobiece słabości. Olga Bobienko opowie o tym w drugiej godzinie, a po 17:30 będzie z nami Bożena Szubińska, komandor marynarki wojennej w stanie spoczynku. A na koniec, po 18:00, szykują się zmiany w rowerowych przepisach.
7: To nieraz doświadczałem, że jadąc z moimi dziećmi albo musiałem ryzykować łamanie przepisów, że jedziemy z dziećmi poniżej 10 lat drogą rowerową, albo ryzykować niezbyt przyjazną reakcję pieszych. Panie, masz przecież obok ścieżkę, jedź pan tam.
8: Bo ja też jakby jeżdżę z dziećmi i wiem, że one się najlepiej uczą tych przepisów w momencie, no kiedy po prostu muszą stanąć na tym skrzyżowaniu, muszą się rozejrzeć i muszą zdecydować, tak, czy mają pierwszeństwo, czy nie mają pierwszeństwa.
0: Rządowi eksperci zapowiadają m.in. obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania karty rowerowej, a także zmianę zasad sprawowania opieki nad dzieckiem kierującym rowerem. Ale to nie wszystkie propozycje. Opowie o nich Kacper Badura, a moim gościem będzie Marek Smyk, edukator rowerowy ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Na jakie zmiany najbardziej czekają rowerzyści? Czy wśród tych rządowych propozycji są te, których potrzebujemy najbardziej? Mówiąc my, mam na myśli wszystkich użytkowników dróg dla samochodów, rowerów i dróg dla pieszych. Rzecz jasna, prawie 11 minut po 16:00. Tytuł tego nagrania: Obłok

0: BRK, no właściwie pan Bartosz z nagraniem Obłok w popołudniowym programie, 13,5 minuty po 16. Zachęcam państwa do pisania, do komentowania, do reagowania, do głosowania, do współtworzenia, czyli do patronowania. Wszystkie informacje na ten temat na naszej stronie internetowej mogą państwo znaleźć. Wspieraj radio. No i oczywiście ta wyjątkowa strona nowyświat.online/blik, bo razem z Blikiem, jeśli zechcą państwo założyć konto patronackie i opłacić za pomocą płatności powtarzalnych, za pomocą pierwszej płatności dostaniemy dodatkowe 30 zł. Tak, tak, ktoś pomyśli, 30 zł, czymże jest tak niewielka kwota, ale pomnożona przez setki osób, które dokonają tej płatności, zmienia się w przepiękną lawinę, może jakieś ładniejsze porównanie, rzekę, malowniczą rzekę płynącą w naszą stronę, a dzięki temu możemy tworzyć więcej wartościowych treści. Za wszystkie dziękujemy. Na kolejne wpłaty oczywiście czekamy. A już teraz o tym, co w Sejmie. W Sejmie nadzwyczajna komisja do rozpatrywania projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Długa nazwa, ale to jest właśnie ta komisja, która po przerwie wróciła do pracy i poparła dwa projekty ustaw. Pierwszy zakłada m.in. częściową dekryminalizację aborcji oraz pomocy w jej przeprowadzaniu. Drugi przewiduje przywrócenie możliwości przerywania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Czy wznowienie prac komisji to efekt niezadowolenia społecznego albo reakcja na to niezadowolenie czy na naciski organizacji kobiecych, a może wpływ zbliżającego się terminu wyborów? Z tymi pytaniami zwracam się do Klaudiusza Slezaka. Dzień dobry Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Pamiętasz, co mówiłem wczoraj?
0: Pamiętam, dlatego...
1: A propos cytatu ze Shreka?
0: Tak, tak, pamiętam. Państwo, mam nadzieję, też pamiętają. Kto nie pamięta, proszony jest o przejście do działu z podcastami. Jeśli tak oczywiście ma do niego dostęp, bo jak nie jest patronem, to może mieć problem.
1: Czyli tutaj zawieszamy. Nie będziemy przypominać, co mówiłem wczoraj.
0: Nie przypominaj od razu, jak ktoś będzie chciał, to może założy w tym czasie konto i odsłucha.
1: Dobra, to tak zróbmy. To będzie takie...
0: I nie może było nic o warstwach jakaś. I o cebuli, od razu uprzedzam.
1: To nie, nie, to nie było o tym. No więc tak, zrobiły to. To wszystko się stało, co wczoraj przewidywaliśmy, co zaznaczałem, że tak może się właśnie... Nie tylko ja, to akurat nie było jakieś wielkie przewidywanie. No, na podstawie tego, co tutaj usłyszałem, można było się tego spodziewać, że tak właśnie się wydarzy. Ale wydarzyło się też, dodajmy, w tempie ekspresowym, no bo dosłownie zajęło to kilkanaście godzin od momentu użycia do momentu tego, w którym komisja zaczęła pracować, czyli dzisiaj parę minut po godzinie 9 rozpoczęły się prace tej komisji. Dodajmy, że komisji, która nie zbierała się od ponad 2 lat. Ona sobie tam spokojnie była, nie nękana przez nikogo, ustawy też tam sobie spokojnie leżały, no aż w końcu była decyzja, żeby ta komisja się zaczęła. Oczywiście można było się spodziewać tego, że będą protesty, oczywiście, że będą próby torpedowania prac tej komisji i samych projektów. No, zaczęło się awanturą o to, czy są wpuszczane strona społeczna, czy nie. Tutaj szefowa tej komisji, czyli Dorota Łoboda, mówiła, strona społeczna już była. Mieliśmy też w tej sprawie różne wysłuchania, mieliśmy pierwsze czytania i wtedy wszyscy, którzy byli zainteresowani, mogli się wypowiedzieć. Jesteśmy na zupełnie innym etapie. Pojawiły się też głosy głównie opozycji, że ponieważ to posiedzenie komisji zostało zwołane w takim bardzo szybkim tempie, to nie miały czasu się przygotować. Na co przewodnicząca odpowiadała, no halo, przecież te projekty leżą tu od 24 roku, więc chyba ponad 2 lata to był wystarczający czas, żeby przygotować się i swoje poprawki do tych projektów. I dlatego potem już same prace w komisji poszły bardzo, bardzo sprawnie. 90 minut mniej więcej ta komisja trwała, a zaopiniowała 2 projekty, też to dodajmy. 2 projekty, jeden dotyczący dekryminalizacji. Pamiętasz historię pani Wydrzyńskiej, Justyny, chyba dobrze pamiętam imię, która wysłała tabletki kobiecie, która zresztą o nie poprosiła do paczkomatu. Zorientował się, tabletki wczesnoporonne, zorientował się w tej sprawie. Jej partner zgłosił sprawę na policję, no i sama pani Bydrzyńska potem...
0: aborcyjnego Dream Teamu, jak dobrze
1: tak,
0: pamiętam.
1: Tak, tak, tak. I sama potem stawała przed sądem, zresztą została
0: i skazana.
1: W pierwszej instancji skazana za tę sprawę. Za pomocnictwo właśnie. No i tego rodzaju pomocnictwo ma być dekryminalizowane, jeżeli jakaś kobieta pomoże innej, na przykład w dostępie do tabletek. No i druga kwestia, i druga ustawa, która, którą dzisiaj się zajmowała komisja, to jest powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Czyli to, co no za chwilę będzie szósta rocznica tego wyroku w Trybunale Konstytucyjnym, czyli ta przesłanka o w nieusuwalnej wadzie płodu. To wtedy Trybunał Konstytucyjny uznał ją za niezgodną z Konstytucją, pozostawiając tylko dwie przesłanki, czyli przesłankę gwałtu i przesłankę zagrożenia, przepraszam, zdrowia i życia kobiety. No więc to wywołało wtedy protesty. No i teraz komisja zajęła się tym projektem, wracając właśnie do tego tak zwanego kompromisu, czyli przywracając tę przesłankę tego nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Jak mówię, próby torpedowania tej komisji, oczywiście było wiadomo, że one będą. Posłanki PiS-u składały wnioski o wykreślenie wielu poprawek, znaczy wielu artykułów, to składały takie poprawki, żeby wykreślić na przykład artykuł, który wprowadza ustawę w życie. No, co oczywiście czyniłoby samą ustawę bezprzedmiotową. No i Katarzyna Piekarska apelowała do swoich koleżanek z opozycji, żeby tak nie robić.
2: Proszę Państwa, no to jest poważna komisja sejmowa i jesteśmy w polskim parlamencie. No nie można zgłaszać poprawki, która skreśla wejście w życie, dlatego że wejście w życie ustawy, bo to jest po prostu niezgodne z zasadami legislacji i zdrowego rozsądku. To, że czasami brak zdrowego rozsądku u Was dominuje, to trudno, ale tutaj naprawdę powinniśmy się kierować zasadami legislacji, no.
1: Oczywiście te apele na niewiele się zdały, bo posłanki PiS-u próbowały za każdym razem zgłaszać takie poprawki. To zawsze z takimi poprawkami trochę trwało. No jak jest poprawka na komisji, no to proszę złożyć ją na piśmie. Posłanka zaczyna pisać, potem musi ją zanieść do stołu prezydialnego. No trochę taka próba właśnie torpedowania prac komisji, która, jak mówię, się nie udała, bo dość sprawnie ta komisja ostatecznie przebiegła. Pojawiły się też argumenty ze strony opozycji, głównie posłanek PiS-u, dlaczego tej ustawy nie należy przyjmować i dlaczego te rozwiązania są złe. No tu jeden z tych argumentów, Agata Wojtyszek, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Chciałabym tutaj merytorycznie odnieść się jeszcze do tego, co panie proponują kobietom, bo zdecydowana większość kobiet nie czuje ulgi, tak jak panie tutaj mówią, po dokonaniu aborcji. Wręcz przeciwnie, emocjonalne reperkusje pojawiają się u znacznej części kobiet, nierzadko po wielu latach, kiedy doświadczenia życiowe lub dojrzała refleksja skłaniają je do powrotu pamięcią do tego właśnie, do tej decyzji, którą podjęły. Więc badania najnowsze prowadzone w różnych częściach świata pokazują jasno, że kobieta nie czuje ulgi, wręcz przeciwnie, jest pozbawiona spokoju psychicznego. Badacze apelują o dalsze analizy, aby jeszcze lepiej zrozumieć przyczyny tych długotrwałych trudności. Jednak już dzisiaj wiadomo, że aborcja nie jest rozwiązaniem bez konsekwencji. Ja po prostu do całości zgłaszam uwagi, żeby panie po prostu zastanowiły się nad tym, co sprawiacie kobietom narażonym na pozbawienia życia własnego dziecka.
1: Uwagi do całości przewodnicząca nie przyjmowała, a jedynie poprawki merytoryczne, więc takie dyskusje, jak słyszysz, próbowała dusić zanim one się zaczęły w ogóle. Joanna Wicha, posłanka Lewicy, tak apelowała też do koleżanek z opozycji.
4: Miłe panie, jesteśmy wszystkie w pewnym wieku. W wieku, w którym już nie urodzimy raczej dzieci. Miłe panie, więc może nie decydujmy o swoich dzieciach, ani o cudzych dzieciach, o swoich kobietach, córkach, ani o czyichś córkach, tylko pozwólmy tym kobietom decydować same, bo to jest potworna hipokryzja, że siedzicie tutaj, panie, jak te kwoki na grzędzie i dokuczacie młodym kobietom w taki sposób, że chcecie im zabrać prawo do tego, żeby mogły decydować o własnym życiu, o własnym ciele, o tym, czy chcą wychowywać dziecko z głęboką niepełnosprawnością.
5: Dziecko to nie jest własne ciało. Pani się myli, pani nie ma podstawowej wiedzy.
6: Bardzo, bardzo przepraszam, to ja udzielam głosu. Pani poseł Kurowska, głos nie został pani udzielony. Bardzo proszę nie przerywać.
1: No i tak to się działo. Była też dyskusja dotycząca pomocy psychologicznej dla kobiet. Posłanki opozycji Prawa i Sprawiedliwości głównie pytały retorycznie, po co jakakolwiek pomoc psychologiczna, skoro chcecie i twierdzicie, mówiąc do posłanek koalicji rządzącej, że to uwalnia kobiety i im daje im wolność, więc w takim razie żadna pomoc psychologiczna nie jest potrzebna. Ale był też głos w drugą stronę. To był jeden z mniejszych mężczyzn na sali, czyli poseł Marcin Józefaciuk. Wszedł do Sejmu jako koalicja obywatelska, teraz niezrzeszony. Twierdził, że ta pomoc psychologiczna także przydałaby się ojcom po aborcji.
7: Uważam, że mężczyzna może być emocjonalnie związany z ciążą. Przygotowanie do ojcostwa, przeżywanie trudnej diagnozy czy poronienie lub przerwanie ciąży może potrzebować rozmowy i pomocy również wtedy, kiedy jego stanowisko różni się od stanowiska partnerki. Proponuję, aby placówka miała obowiązek poinformować kobietę o możliwości dobrowolnej konsultacji z udziałem wskazanej przez nią osoby bliskiej, również ojca dziecka poczętego. Jeżeli obydwoje tego chcą, powinni mieć możliwość wspólnego zadawania pytań czy omówienia diagnozy, dostępnego wsparcia i swoich obaw. Udział partnera wymagałby zgody kobiety, którą mogłaby ona wycofać. Brak konsultacji lub nieobecność partnera nie mogłaby opóźnić świadczenia. Proponuję również w poprawce drugiej samodzielne wsparcie psychologiczne dla mężczyzny. Ojciec po stracie ciąży może potrzebować pomocy dla siebie. Dotyczy to również trudnej diagnozy prenatalnej do przerywania ciąży. Powinien móc zgłosić taką potrzebę niezależnie od tego, czy partnerka korzysta z pomocy, czy pozostają razem.
1: I o ile biuro legislacyjne, bo przypominam, że każda komisja korzysta z pomocy prawników zatrudnionych w tymże biurze, miało wątpliwości natury merytorycznej dotyczącej tego, jak to rozwiązać, czy to na pewno nie będzie miało wpływu na inne ustawy o świadczeniach medycznych finansowanych i tak dalej, no bo tu wchodzi w grę dodatkowe świadczenie medyczne, czy jakiekolwiek inne świadczenie dla innej osoby niż matka, więc miałoby wynikać z tego trochę takich problemów formalnych. O tyle pojawiły się też głosy sprzeciwu z samej Koalicji Obywatelskiej. Posłanka Łebkowska-Gołaś tak odpowiadała posłowi Józefaciukowi.
8: Panie pośle wnioskodawco poprawki, a mam pytanie, jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu, to też ta pomoc psychologiczna należy się ojcu?
7: Szanowna pani, to chyba nie do mnie to pytanie, natomiast tutaj...
8: Pan jest autorem poprawki, dlatego pana pytam, czy to jest, dotyczy też takiej sytuacji?
7: Jeżeli chodzi o osobę, która jest gwałcicielem, nie tylko i wyłącznie pomoc psychologiczna jest potrzebna takiej osobie, aby w przyszłości nie dokonywała takich czynności, jak również jest to akt karalny, więc to pytanie jest nie na miejscu.
8: Nie na miejscu jest zgłaszanie takiej poprawki, pani
6: Szanowni
8: pośle.
6: Państwo, przechodzimy do głosowania poprawek zgłoszonych przez pana posła Józefa Ciuka.
1: Jak się domyślasz, Michale, te poprawki nie zyskały poparcia komisji, czyli ojcowie bez wsparcia psychologicznego, nawet jeżeli mówię, były wątpliwości, czy one merytorycznie i formalnie tam się znaleźć mogą. Dwa projekty ustaw przyjęła komisja, ale przecież to nie jedyne projekty, które tam w tej komisji były. Były jeszcze projekty dotyczące możliwości przerywania ciąży do 12 tygodnia. Właściwie dwa bliźniacze projekty, jeden Lewicy, drugi Koalicji Obywatelskiej i one tam sobie spokojnie cały czas leżą. Będzie jeszcze powrót do tych projektów, czyli komisja będzie musiała zebrać się przynajmniej raz jeszcze, żeby te projekty zapewne połączyć w jeden, no i przyjąć albo odrzucić. Wiele wskazuje na to, że przy tej większości w komisji raczej przyjąć, tak żeby być może na kolejnym posiedzeniu Sejmu już posłowie mieli możliwość głosowania nad nimi. Szefowa komisji Dorota Łoboda tak to opisywała po zakończeniu prac komisji.
6: Ja bym chciała, żeby z komisji również wyszły te projekty dotyczące legalnej i bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia.
9: i żebyśmy policzyli się po prostu na sali plenarnej i pokazali, kto jest za prawami kobiet, a kto przeciw, ale nie mam złudzeń, że do liberalizacji, takiej liberalizacji prawa w tej kadencji nie dojdzie. Tutaj nie tylko PSL, ale również część Polski 2050 z samym Szymonem Hołownią będzie głosowała przeciw.
10: Czyli scenariusz jest taki, że z komisji pochodzą wszystkie projekty, tak dobrze rozumiem?
9: Tak, zakładam, że komisja wypuści pozostałe dwa projekty, które zostaną połączone w jeden, bo zarówno projekt Lewicy, jak i projekt Koalicji Obywatelskiej zakłada to samo rozwiązanie, czyli legalną, bezpieczną aborcję do 12 tygodnia ciąży. Chciałabym, żeby te projekty wyszły z komisji i żeby każdy po prostu pokazał swoim wyborcom, po czyjej stronie stoi, a wyborczyniom przede wszystkim.
1: Czyli prawdopodobnie będziemy mieli trzy projekty, nad którymi posłowie już w całości będą głosowali.
0: Czy potrzebna jest taka deklaracja, bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o to, kto zasiada na sali posiedzeń plenarnych, no nie wiem, może są jakieś wątpliwości co do opinii niektórych posłanek i posłów na temat tych propozycji, ale nie wiem, czy ty na przykład miałbyś, gdybym cię zapytał, czy ty wiesz, kto jak zagłosuje?
1: O ile same można przewidzieć wynik głosowania, kto jak zagłosuje, o tyle pamiętaj, że to też jest pewna gra na nieobecności na przykład.
0: Ach, w ten sposób tutaj widzisz, że to więc jak na szachownicy się rozegra.
1: Trochę można zagrać nieobecnościami. Także chociaż jeżeli pytasz mnie o pewne przewidywania, jeżeli mamy na stole trzy projekty ustaw, na razie dwa, które przeszły przez komisję, trzeci przejdzie, czyli dekryminalizacja, czyli powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego, no i 12 tydzień ciąży, to pierwsze dwa zakładam, że mówiąc brzydko, przez Sejm przejdą, ten trzeci raczej nie. No co też jest jakimś rozwiązaniem sprawy, czyli po prostu komisja przyjęła stanowisko, Sejm podjął decyzję, a prezydent na biurko raczej, mówię o pewnych przewidywaniach, dostanie te dwa pierwsze projekty. Oczywiście też pamiętajmy, że jest jeszcze gracz w postaci Rozwoju Plus, czyli nowej formacji Mateusza Morawieckiego, który być może będzie chciał się odróżnić od Prawa i Sprawiedliwości, także bardziej liberalnym podejściem. Niektórzy nazywają to sprawami światopoglądowymi, inni prawami kobiet, ale wiadomo, o jaką tematykę chodzi. No i jeszcze jedna rzecz, bo o niej też powiedzieliśmy na początku, czyli te domysły, zarzuty, pewien niesmak w związku z tym, że to tak długo trwało. Marszałek Czarzasty dzisiaj na te pytania odpowiadał i twierdził, że wszystko było zaplanowane i wszystko odbyło się dokładnie w takim czasie, w jakim miało się odbyć.
11: Naprawdę mogę to powiedzieć z wielką odpowiedzialnością, bo są na to dokumenty, są na to nagrania. Informowałem już w listopadzie tamtego roku, ale również na wiosnę. Zakończymy proces związany ze społecznościami LGBT, łącznie z potencjalnym głosowaniem odrzucenia bądź nieodrzucenia weto prezydenta. Następnym tematem będą sprawy związane z aborcją. Są moje wypowiedzi z listopada, z kwietnia, z maja. Tu nie ma żadnej tajemnicy. Mówiłem również, że Lewica jako formacja będzie wracała bardzo mocno do spraw państwa świeckiego i określałem datę, czyli następny rok. Wszystko po kolei. W związku z tym przyszła sprawa w tej chwili na tę rzecz. Robimy to naprawdę konsekwentnie.
1: No tylko oczywiście pamiętajmy o tym, że to jest opowieść Włodzimierza Czarzastego. Nie ma żadnych wątpliwości, że Sejm może pracować nad kilkoma sprawami równolegle. Mógłby pracować nad także aborcją równolegle do innych projektów, a to był pomysł liderów koalicji rządzącej, żeby tę sprawę odlec o 3 lata już prawie, bo za chwilę 15 października od momentu wyborów, więc tak ta sprawa wygląda. Jeszcze o jednej sprawie zdążę, Michale.
0: Zdążysz, jeśli jesteś przygotowany, gotowy, bardzo proszę.
1: Tak, ponieważ w związku z atakami nożowników w szkołach, a mamy ich w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin, przecież drugi przypadek i być może udaremnione kolejne przypadki, na to wskazują w komunikaty policji. Premier zabrał w tej sprawie głos, była specjalna narada. Oczywiście to, że policja w szkołach, to nie jest do końca moja działka tu polityczna, ale to ma wpływ też na politykę, czy właściwie w dwie strony to działa, bo nie tylko te wydarzenia mają wpływ na politykę, ale polityka być może ma wpływ też na te wydarzenia, które się wydarzyły. A mianowicie chodzi o ustawę o możliwości blokowania treści w internecie. To na podstawie, to się nazywa DSA, czyli Digital Service Act. To jest prawo europejskie, które mieliśmy implementować, wdrożyć. Pamiętasz na pewno dużą dyskusję na ten temat z pierwszą wersją ustawy prezydent zawetował, mówiąc, że daje ona za duże uprawnienia urzędnikom, którzy arbitralnie mogą blokować strony. Ostatecznie ta ustawa została rozbita na dwa projekty. Jeden podpisał Karol Nawrocki pod koniec września tego roku, ale pozostała jeszcze kwestia właśnie takiego stricte blokowania stron, streamerów, różnych wypowiedzi. To odnosiło się, wtedy prezydent argumentował, kwestią wolności słowa, że on jest przeciwko temu, żeby blokować wolność słowa. No więc premier dzisiaj nawiązał do tego w trakcie tej debaty, mówiąc właśnie o tym, że gdyby to prawo było i obowiązywało, to być może udałoby się zablokować możliwość streamingu, bo jeden z tych napastników miał kask na głowie i przypiętą do niego kamerę. Prawdopodobnie chciał właśnie prowadzić transmisję na żywo z tego ataku. Gdyby to prawo już obowiązywało, to można by taką transmisję wychwycić, a dzisiaj nie ma do tego narzędzi, mówił premier Tusk.
12: Mieliśmy ambitną bardzo ustawę, projekt ustawy. Przeszedł przez ten projekt przez Sejm, przez Senat. I to była twarda ustawa. Jedna z najmocniejszych tego typu propozycji zmiany prawa w Europie, która miała chronić ludzi, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież, przed agresją, rozmaitymi formami przemocy czy prób wykorzystania w internecie. Ona została zawetowana. W związku z tym my dzisiaj nie możemy zablokować treści, tylko musimy się zwracać do sądu albo z uprzejmą prośbą do właściciela platformy czy dysponenta daną platformą. A więc sytuacji, w której, i chciałbym, żeby to do wszystkich dotarło, szczególnie do tych, którzy blokowali tę ustawę, że gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnie w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki.
1: Premier wymienia długą listę tego, co można by było blokować. Treści szczególnie szkodliwe dla młodych ludzi, stosowanie przemocy, groźby karalne ze względu na rasę, pochodzenie rodowe lub etniczne, wyznanie bądź bezwyznaniowość i przynależność polityczną, obiecaną korzyść majątkową w zamian za zlecenie zabójstwa człowieka. To były też kwestie w trakcie utrwalenia wizerunku w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej i tak dalej, i tak dalej. Ta lista jest bardzo długa. W każdym razie to, co najważniejsze, to przyspieszenie w tej sprawie, to duże przyspieszenie, ponieważ ta, jak mówię, ustawa została podzielona na dwie części. Pierwsza już przyjęta, podpisana przez Karola Nawrockiego. Druga ustawa tutaj leżała w Sejmie. Ona leżała, ponieważ czekała na notyfikację Komisji Europejskiej. To też jeden z tych działów, kiedy trzeba do Komisji Europejskiej się zwrócić o notyfikację. Ale w związku z tymi wydarzeniami jest taka furtka w prawie europejskim, że kiedy to w szczególne przypadki, kiedy jest interes uzasadniony, interes publiczny albo zagrożenie i tak dalej, to można takie prace przyspieszyć, nie czekając na notyfikację danych zapisów. I to właśnie się stało. I dzisiaj wieczorem jest jeszcze w Sejmie blok głosowań. I ta ustawa, która leżała, właśnie dotycząca możliwości blokowania treści w internecie, jeszcze dzisiaj tutaj w trakcie tego bloku głosowań będzie właśnie poddana głosowaniu. Dariusz Standerski, wiceminister do spraw cyfryzacji.
13: Wprowadziliśmy korekty między innymi w przypadku tych czynów, które dotyczą między innymi promowania totalitaryzmu, faszyzmu i innych ustrojów. Ze względu na to, że często jest to przedmiot dyskusji publicznej i to sądy powinny oceniać, czy dane wystąpienie jest krytyką czy promowaniem takiego ustroju, takie sprawy będą rozpatrywały bezpośrednio sądy. Wszystkie inne przestępstwa, w tym nawoływanie nawoływanie do popełnienia zabójstwa, przestępstwa z nienawiści, przestępstwa z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, one będą podlegały tak samo procedurze blokowania jak w poprzedniej ustawie. Dodatkowo dzisiaj będziemy również głosować poprawkę, która została zgłoszona przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, żeby decyzje o blokowaniu treści nielegalnych z udziałem dzieci miały rygor natychmiastowej wykonalności. Ta poprawka została zaopiniowana pozytywnie, jednogłośnie podczas posiedzenia komisji, więc mam nadzieję, że dzisiaj Sejm to również uchwali.
1: I teraz jedna ważna uwaga. Ta ustawa, która dzisiaj będzie głosowana, to jest okrojona wersja ustawy, złagodzona względem tej, którą zawetował prezydent Nawrocki. Ona została właśnie złagodzona po to, żeby prezydent Nawrocki mógł ją podpisać. Ale premier Tusk zapowiedział już, że w Senacie senatorowie wrócą do tych zapisów, które były w tej pierwotnej wersji ustawy. I wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki na swoje biurko dostanie tę pierwotną wersję ustawy, którą już raz zawetował. Ale teraz w trochę innej sytuacji, także społecznej.
0: No tak.
1: No i tego, co się wydarzyło teraz przez ostatnie dni w szkołach. Więc mając trochę inną sytuację na zewnątrz, jeszcze raz tej samej ustawie będzie musiał się przyjrzeć. Więc no, na kanwie tych okrutnych, nieszczęśliwych wydarzeń dzieje się też pewna rozgrywka polityczna między premierem a prezydentem w tej sprawie i próba tego, żeby jednak wymóc na prezydencie podpis pod tą ustawą.
0: Polityka. Kończę. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję. Wszystkiego spokojnego mimo wszystko. Za 21 minut godzina 17. Jeśli mają państwo jakiekolwiek wątpliwości, pytania i sugestie, to proszę pisać popołudnie@nowyświat.online. Gdyby chcieli się państwo odnieść do mojego redakcyjnego kolegi, do tego, o czym mówił, to proszę pamiętać, muszą państwo wiedzieć. Zdradzę teraz znowu odrobinę naszej radiowej kuchni, że wiadomości kierowane do Klaudiusza Ślezaka, Klaudiuszowi Ślezakowi podsyłam. Prawda, Klaudiuszu?
1: Można je też wysłać bezpośrednio do mnie.
0: Tak, tak, ale czasami państwo kierują państwo listy piszą na nasz adres. Tak, tak, zdecydowanie. Klaudiusz też ma dostęp do tej skrzynki, ale tak czy inaczej...
1: Ale podsyłasz mi, to prawda.
0: Ale tak czy inaczej, dokładnie, zachęcam do pisania. Gdyby ktoś miał jakiekolwiek kwestie wymagające uzupełnienia, dopowiedzenia, wyjaśnienia. No i proszę pamiętać o poszukiwaczach politycznego złota, bo jak zawsze raz w tygodniu, Klaudiusz z redaktor Katarzyną Kasią pojawia się w naszym cyklu podcastowym. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Prognoza pogody, niebawem prognoza pogody już za chwilę.

0: Pogoda.
1: Jeszcze wracając do tego, o czym Klaudiusz opowiadał, do prac sejmowej komisji, która zaopiniowała dwa projekty ustaw w sprawie przerywania ciąży. Tak też uważam, państwo piszą o tym w swoich komentarzach, że jeden z niewielu plusów lub też jeden z niewielu pozytywnych aspektów całej tej dyskusji to fakt, że słychać, mocno słychać głosy kobiet. Choć nie zgadzają, choć nie ze wszystkimi paniami państwo się zgadzają, ale od tego jest polityka. Natomiast to, w jaki sposób brzmią, to już zupełnie inna historia. Obiecałem prognozę pogody i słowa dotrzymam, bo tym teraz zajmować się będę przede wszystkim. Najwięcej słońca dziś na wschodzie i w centrum Polski, w zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotne opady deszczu, w Karpatach także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, ale wieczorem silniej powieje nad morzem do 60 km na godzinę w porywach, na zachodnim wybrzeżu nawet do 70. W Karpatach też się wieje, silnie wieje, w porywach do 90, w Sudetach do 80 km na godzinę. W Świnoujściu w tej chwili najchłodniej 13 stopni Celsjusza, najcieplej w Przemyślu 23 stopnie. Nad Polską, nocą nad Polską chmury i przelotne opady deszczu, nad morzem i w zachodniej części Karpat burze mogą się pojawić, wysoko w górach opady deszczu zamieniające się w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Spadnie do 10, a na wschodzie i południu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Nocą na termometrach od 5 stopni w Sudetach, zwłaszcza w sudeckich Kotlinach, przez 6-7 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 12 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny, nad morzem w porywach do 85, a uwaga, lokalnie nawet do 100 km na godzinę, w Sudetach porywy do 85, a w Karpatach nocą powieje do 70 km na godzinę. Za kwadrans 17 już za moment wracamy do tygodnia noblowskiego i do informacji na temat kolejnej nagrody. Klaudia Kowalczyk pojawi się za moment. To Nobel z literatury.

0: Jak zawsze przed ogłoszeniem kolejnego laureata Nagrody Nobla, Nobla w kolejnej dziedzinie, kręciła się karuzela z nazwiskami u bukmacherów. Różne nazwiska pojawiały się, choć najczęściej dwa, ale żadnego z nich nie usłyszeliśmy podczas oficjalnego ogłaszania Nobla z literatury. I choć Ann Carson, czyli laureatka tej nagrody, była wymieniana jako faworytka, to podobno sama była także zaskoczona telefonem od Komitetu Noblowskiego. Więcej o autorce w naszym noblowskim kąciku, Klaudia Kowalczyk.
1: Tydzień noblowski.
2: Literacka Nagroda Nobla trafia do Kanady. Komitet wskazał na Ann Carson, poetkę, eseistkę i tłumaczkę. Akademia Szwedzka nagrodziła ją za odważną i pomysłową twórczość, która w pełnym zabawy dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury.
3: Takiego zgrabnego określenia, co się dzieje w jej pisarstwie, no to tutaj retelling byłby, z angielska byłby takim dobrym trybem. No i to jest oczywiście gra z konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków. Nie wiem, poezja może przejść w esej, tak? Czy esej, jakieś partie libretta operowego, poemat, tak. Więc tutaj jest otwarta na inność, bo bardzo często, to już jakby w takim sensie fabularnym, to często opowiada historię nieheteronormatywnej i wcale nieprostej miłości.
2: Komentuje profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. Carson ma na koncie kilkanaście książek i wiele nagród. W 2001 roku jako pierwsza kobieta w historii dostała prestiżową brytyjską nagrodę imienia T.S. Eliota za tom Piękno męża. Jej nazwisko od lat pojawiało się także na giełdzie noblowskiej. Niezadowolona jednak z decyzji komitetu jest dr Weronika Rokicka z Wydziału Kultur Azji i Afryki UW.
4: Ta nagroda oczywiście potwierdza to, co w sumie wiemy, ale ja nie przestaję być zawiedziona tym faktem, że literacka Nagroda Nobla jest jednak literacką nagrodą przyznawaną głównie przedstawicielom świata zachodniego, a okazjonalnie również wybranym przedstawicielom świata takiego jak Azja, Afryka, Ameryka Południowa, czy no właśnie społeczności marginalizowane, takie jak na przykład aborygeni australijscy. To oczywiście wpływa na to też z jednej strony, jak ta nagroda jest postrzegana w tych krajach świata poza Europą i poza Ameryką Północną. I oczywiście prestiż tej nagrody spada.
2: Ann Carson urodziła się w 1950 roku. Jest filolożką klasyczną i wykłada starożytną Grekę. Po polsku ukazały się jej cztery książki. Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego, Piękno męża i Dekreacja. Sama autorka też u nas gościła, na przykład w ubiegłym roku. W Warszawie odebrała Międzynarodową Literacką Nagrodę imienia Zbigniewa Herberta. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Bardzo dziękujemy. Kącik Noblowski wraca jutro. Dowiemy się, kto otrzyma pokojową nagrodę. Już teraz w imieniu Klaudii Kowalczyk zapraszam. 9 minut pozostało do 17. Tu popołudniówka w Radiu Nowy Świat. 224, 280, 280. Wciąż blisko tych spraw, o których Państwo chcą nam opowiedzieć.

0: Called Me Back and The Strokes, to znaczy tak po angielsku powiedziałem, ale wiadomo, że chodzi o The Strokes z utworem Call Me Back. To jest jednak polskie radio Nowy Świat. 6 minut przed 17, a po 17 serwis informacyjny, a po 17 srebrne wesele. Państwo pozwolą, że podejrzę, cóż takiego nam dziś redakcja muzyczna przygotowała. O, będzie zachęta, zaproszenie do tańca. To też się może dzisiaj spodobać. W ogóle dzisiaj sporo utworów się Państwu spodobało na naszej antenie prezentowanych. Zatem proszę zostać z nami. Oraz temat. Temat drugiej godziny. Porozmawiamy o kobietach w mundurach.
1: Dzisiaj 16% żołnierzy w armii to kobiety. W Wojskach Obrony Terytorialnej już ponad 20%.
2: Dziś w Polsce nie brakuje głosów tych, którzy chcą zniechęcić kobiety do służby w mundurze. My będziemy robić absolutnie w przeciwnym kierunku działania.
0: Jak to możliwe, że ktoś próbuje kobiety zniechęcić do służby krajowi? Już po 17 Olga Bobienko na ten temat nam opowie, a po godzinie 17.30 Bożena Szubińska, komandor marynarki wojennej w stanie spoczynku. A to piosenka z Tip Top Listy.
3: The South had an exodus.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Jeszcze dziś Sejm ma przyjąć akt o usługach cyfrowych. Jak przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, dzięki niemu będzie można szybko blokować nielegalne treści w internecie. Chodzi o treści nawołujące do przemocy. To reakcja na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu. Do tragedii doszło dziś rano w podstawówce w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem. Były uczeń szkoły, 15-latek, zaatakował nożem 3 osoby. Nauczycielkę, dyrektora oraz woźną. Woźna tego ataku nie przeżyła. Po tej tragedii wojewoda mazowiecki odwołuje jutro zajęcia we wszystkich szkołach w gminie Wyszków. Wczoraj z kolei do ataku nożownika doszło w Ostrołęce. 19-latek zaatakował 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne. Pojawiają się informacje, że napastnicy mogli brać udział w internetowym challenge'u, ale służby jeszcze tego nie potwierdzają. O wpływie internetu na młodzież mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Musimy patrzeć, i tak patrzy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, absolutnie całościowo, widząc tutaj radykalizację, widać skłanianie do przemocy, ale też i trzeba współpracować z ekspertami, naukowcami, psychologami, którzy mogą diagnozować przyczyny. Mamy tę radykalizację, te tragiczne incydenty, mamy wzrost zachowań, nawoływań przemocowych. Od przemocy w sieci do przemocy w rzeczywistości jest tu nieduża odległość.
2: Mówił Tomasz Siemoniak w TVP Info. Przed 16 pojawiła się też informacja o uczniu, który przyniósł dziś do szkoły niebezpieczny przedmiot, jak podaje Polsat News. Chodzi o szkołę w Pępowie, nieopodal Gostynia w Wielkopolsce. Tam 13-latek miał pochwalić się koledze nożem trzymanym w plecaku. Ten kolega miał poinformować o tym nauczyciela, a ten podjął decyzję o zawiadomieniu służb. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zabrał głos, jak napisał w mediach społecznościowych, a ataki mogą być elementem rosyjskich działań hybrydowych. Dodaje, że podobne sytuacje miały już miejsce na Litwie. A na koniec jeszcze wspomnę, krótko trwa różowy październik, miesiąc świadomości raka piersi. To dobry czas, by bezpłatnie wykonać mammografię. Do końca roku dostępnych jest ponad 360 tysięcy terminów.
4: Mamy czas na wszystko, ale nie mamy czasu na siebie. Nie odkładam zdrowia na później. Badam się, to jest bardzo ważne, bo przecież w nowotworach czas liczy się podwójnie. Tylko nikt za nas tego nie zrobi, szanowni państwo. Nikt nie zrobi samobadania piersi, nikt nie zrobi za nas samych mammografii i nikt za nas nie pójdzie na USG. Dziewczyny, nie czekajcie, znajdźcie czas. Jeśli nie w październiku, to w listopadzie, w grudniu, ale pamiętajcie, ten czas się liczy najbardziej.
2: Mówiła wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska. Mammografia jest bezpłatna i nie wymaga skierowania dla kobiet objętych programem profilaktycznym. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: A my tu cały czas z Państwem i Państwo cały czas z nami, ale to nie jest radio państwowe, przypomnę, to Polskie Radio Nowy Świat. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki.
1: Nowy Świat po południu.
5: Chociaż to Państwo umożliwiają nam działanie, nadawanie muzyki, granie i opowiadanie o ważnych dla Państwa ważnych rzeczach. Oczywiście przypominam, że cały czas trwa nasza akcja razem z operatorem systemu BLIK. Jeśli ktoś założy konto patronackie będzie wspierał Radio Nowy Świat przede wszystkim, ale przy okazji pierwszej wpłaty, jeśli wybierze płatność powtarzalną kodem BLIK, do czego Państwa zachęcamy, namawiamy, dorzuci nam, czyli sobie także do kasy swojego ulubionego radia 30 zł. To ważne, proszę pamiętać, proszę poczytać na stronie nowyświat.online /BLIK, namówić do patronowania kogoś, kto jeszcze tego nie robi, być może odnowić własny patronat, kto wie, być może są wśród Państwa tacy, którzy kiedyś byli osobami patronującymi, ale z jakiegoś powodu czas patronowania minął. Można, żaden regulamin tego nie zabrania, założyć drugie konto patronackie. Tak, tylko żeby płatność powtarzalna kodem BLIK towarzyszyła, nawet z niewielką kwotą, bo niezależnie od kwoty 30 zł przy pierwszej wpłacie wpada. 4,5 minuty po 17:00 jest srebrne wesele. Zaczynamy.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Przedstawiciele naszej redakcji muzycznej zauważyli, a oni bardzo szybko zauważają i szybko się uczą, że lubią Państwo piosenki, w których równo uderzający rytm sprawia, że słuchacze bujają się w takt piosenki, bo my też lubimy taką muzykę. Dzisiaj Five.

0: Tu Radio Nowy Świat, radio najlepszych przebojów. Aż trudno uwierzyć, że takie piosenki są już, jak mawia młodzież. Znowu będę młodzieżowym językiem mówił, proszę się czegoś złapać. Old schoolowe, no bo są po 25 latach Five Let's Dance. Mówiłem, że będzie zachęta do tańca. Ciekawe, czy kogoś zachęciliśmy. Nie widzę, żeby Państwo pisali komentarze w grupie osób patronujących. Listy też przestały przychodzić. Podejrzewam, że to właśnie z powodu tańca, bo przecież wiadomo, że w tańcu nie pisze się najlepszych wiadomości. Już 9,5 minuty po godzinie 17, zatem popołudniowy program zaprasza Państwa na część drugą, a w niej kobiety w mundurach.
1: Dzisiaj 16% żołnierzy w armii to kobiety, w Wojskach Obrony Terytorialnej już ponad 20%.
2: Dziś w Polsce nie brakuje głosów tych, którzy chcą zniechęcić kobiety do służby w mundurze. My będziemy robić absolutnie w przeciwnym kierunku działania.
0: Zastanawiamy się, kto mógłby zniechęcać kogokolwiek do służby w mundurze i dlaczego ta linia podziału miałaby przebiegać gdzieś między płciami. To znaczy, panów zachęcamy, kobiety zniechęcamy. Co do służby wnoszą panie? Czy to odporność na stres, czy siła charakteru, czy może jest coś jeszcze innego? Olga Bobienko już niebawem będzie z nami i opowie nam o tym, a po 17.30 Anna Rokicińska w rozmowie z Bożeną Szubińską, komandor marynarki wojennej. A, miałem nie mówić, bo słuchacz zatelefonował z uwagą do dzienniczka.
3: Nie potrzeba mówić marynarki wojennej. Jak się mówi komandor, komandor porucznik, komandor podporucznik, to wiadomo już, że jest to marynarki wojennej. Natomiast jak się mówi kapitan, o, wtedy się dodaje marynarki wojennej.
0: A i okazało się przy okazji, że słuchacz, który te słowa wypowiedział, zatelefonował do nas, to znajomy z pracy. Pochwalił się, że to znajomy z pracy. Pani komandor, pani Bożeny, bardzo dziękujemy za telefon i od razu człowiek na baczność stoi i jeszcze bardziej wyprostowany. 224 280 280, Wiktoria Wichrowska przy telefonie czeka. Slow dive.

0: Jak to możliwe, że kobiety w mundurach wciąż wzbudzają emocje? Emocje, których chyba nie chciałyby wzbudzać. W ostatnich dniach przekonały się o tym policjantki, gdy Sławomir Mentzen komentował ich obecność w służbie, pytając ironicznie, czy po naborze kobiet Polacy czują się bezpieczniej. Tyle, że odpowiedź na te pytanie, na tego typu pytania, można znaleźć w statystykach. W polskiej armii służy dziś blisko 38 tysięcy kobiet, prawie 24 tysiące z nich to żołnierki zawodowe. Kobiety stanowią 17% całych sił zbrojnych, a to tylko wojsko. Jednym słowem, co szósty żołnierz w Polsce jest kobietą. Olga Bobienko razem z nami. Dzień dobry, prawie dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy o tych emocjach, które wywołuje służba kobiet. Pytania dotyczące tego, jak kobiety radzą sobie w służbach mundurowych, wracają od czasu do czasu, ale co ciekawe, najczęściej, może ja mam takie wrażenie, zadawane przez panów. Kobiety chyba nie mają wątpliwości co do siły kobiet.
1: Na tyle, na ile przejrzałam media społecznościowe, różne fora i dyskusje na ten temat, to rzeczywiście byłabym bardzo bliska twojej odpowiedzi, czyli najczęściej są to pytania zadawane przez mężczyzn, nie przez kobiety, a na pewno nie przez kobiety, które właśnie w tej służbie albo do tej służby dołączyły. I ja tak właśnie gwoli jakiegoś wprowadzenia pozwolę sobie nie tyle co zacytować, co po prostu puścić państwu tę wypowiedź Sławomira Mentzena, żebyśmy wszyscy wiedzieli, do czego się odnosimy.
2: Nie widzę zastosowania dla kobiet w armii innego niż jakieś sanitariuszki, coś takiego. Być może powinny się czegoś pouczyć, jakiejś pierwszej pomocy, opatrywania tego rodzaju rzeczy. Natomiast walka jest domeną mężczyzn i tak musi zostać.
1: No i tak też Sławomir Mentzen najpierw przy naborze do Dolnośląskiej Policji na nagraniu pytał, czy nowo przyjęte funkcjonariuszki sprawią, że Polacy będą czuli się bezpieczniej. No a później właśnie między innymi pytał o sens udziału kobiet w wojnie. No i tak jak wspomniałeś, kobiet w mundurach są już dziesiątki tysięcy, więc ja podam te statystyki, bo to, o czym mówił Sławomir Mentzen w tej jednej albo na tym jednym albo na drugim nagraniu, no brzmi kuriozalnie, szczególnie jeżeli spojrzy się właśnie na tę liczbę, bo w formacjach podległych MSWiA w ubiegłym roku służyło prawie 27 tysięcy funkcjonariuszek, policjantek, strażniczek granicznych, strażaczek czy funkcjonariuszek Służby Ochrony Państwa. W policji kobiety stanowią 1/5 funkcjonariuszy. W wojsku skala jest właśnie jeszcze większa, no bo to prawie 40 tysięcy kobiet służy w formacjach takich, w różnych formach służby, no a prawie 24 tysiące to żołnierki zawodowe. Także my już tutaj nie mówimy o marginesie systemu bezpieczeństwa, tylko mówimy o części tegoż właśnie systemu bezpieczeństwa i o tym też mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się na konferencji prasowej, między innymi do tego, co mówił Sławomir Mentzen. Tu krótka wypowiedź.
3: Dziś w Polsce nie brakuje głosów tych, którzy chcą zniechęcić kobiety do służby w mundurze. My będziemy robić absolutnie w przeciwnym kierunku działania, żeby zachęcać i stwarzać najlepsze warunki. To był jeden z moich priorytetów.
1: No i oczywiście jeszcze patrząc na, jeżeli chodzi na służby, na mundury, to jest jeszcze na przykład służba więzienna, czyli jedna w ogóle z najbardziej sfeminizowanych polskich formacji mundurowych, bo na koniec 2025 roku służyło w niej prawie 7 tysięcy kobiet, czyli dokładnie 1/4 wszystkich funkcjonariuszy. No, przy czym około 500, jeżeli dobrze liczę, zajmowało stanowiska kierownicze. Także to jest niezwykle ważne, bo pokazuje też, że kobieta w mundurze nie jest wyjątkiem, który trzeba specjalnie tłumaczyć i na który trzeba specjalnie zwracać uwagę. Tylko właśnie, i niekoniecznie kobieta w mundurze wykonuje, w cudzysłowie oczywiście, kobiece zadania, jak to podkreślał tutaj Sławomir Mentzen, który mówił o byciu sanitariuszkami albo nauce pierwszej pomocy. Oczywiście to jest niezwykle ważne, żeby pamiętać o tym, że kobiety i mężczyźni różnią się fizycznie i to czy w wojsku, czy w policji ma to znaczenie. Dlatego też wymagania sprawnościowe są w części przypadków różnicowane ze względu na płeć i na wiek, ale z tego przede wszystkim nie wynika, że kobieta jest z definicji gorszym żołnierzem, żołnierką czy policjantem, policjantką, bo o przyjęciu do służby decydują konkretne wymagania, konkretne testy i kwalifikacje, no a nie samo nazwisko na akcie urodzenia albo określenie płci. Zresztą tym problemem kobiet w mundurach bardzo często nie jest właśnie brak kompetencji, tylko konieczność udowadniania ich po raz kolejny. I o tym też mówiła wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Dzisiaj w polskim wojsku 16% żołnierzy to kobiety. W wojskach obrony terytorialnej ponad 20%. Nie pozwolę nikomu obrażać i próbować zbijać kapitału politycznego na tym, że próbuje się dyskredytować kobiety w mundurach. Kobiety są tak samo żołnierzami, policjantami, są w Straży Granicznej, w Straży Pożarnej. Są tak samo ważne i tak samo potrzebne w naszym systemie bezpieczeństwa państwa. Uważam, że kobiety, które wstępują w szeregi armii, cechują się nieprawdopodobną odwagą. Dobrze wiedzą, na co się decydują. Obawiam się, że ci, którzy próbują zbić punkty polityczne na naśmiewaniu się z nich, tej odwagi po prostu nie mają.
1: Ja i myślę, że to jest niezwykle istotne, to o czym mówiła wiceszefowa MON-u, bo to, że kobiety muszą za każdym razem udowadniać te swoje kompetencje. Właśnie w tego typu jakichś przepychankach również politycznych nie jest to najprostsza rzecz, no ale ten problem jest tutaj także może leżeć także tutaj w tym, że kobieta, która chce zostać żołnierką albo policjantką, wciąż trafia na te bardzo tradycyjne wyobrażenie o tym, kto właściwie powinien nosić mundur i dlatego też to istotne jest, żeby i armia, i służby dostosowywały się do rzeczywistości, w której kobiet jest coraz więcej. To też na tę chwilę się dzieje, mówiąc o wyposażeniu, mundurach, kamizelkach, na przykład hełmach. Też zresztą ta wypowiedź Sławomira Mencena odnosiła się między innymi do nowego mundurowania żołnierek. No ale także w tych kwestiach, które są niezwykle istotne, jeżeli chodzi o kobiety w armii, no to także zakwaterowanie, warunki służby, ale też możliwość rozwoju i awansu. A patrząc na jeszcze na te statystyki, no to kobiet w mundurach przebywa znacznie szybciej niż kobiet na najwyższych stanowiskach, więc to też jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę, bo w wojsku jest, tak jak mówiłam, prawie 38 tysięcy żołnierek, tysiące oficerek i kobiet dowodzi jednostkami, no ale Polska wciąż nie ma kobiety generała, generałki w czynnej służbie. Tutaj pierwsze Polki otrzymały generalskie stopnie dopiero po przejściu w stan spoczynku. Także to pokazuje, że to wejście kobiet do munduru jest dużo łatwiejsze niż dojście przez jego kolejne szczeble na samą górę, no ale tutaj myślę, że niepotrzebne jest pytanie, czy kobiety nadają się do służb mundurowych, bo na to już akurat odpowiedziały dawno temu. Natomiast niezwykle istotną kwestią jest także to, że to jest potrzebne. Potrzebna jest taka zakrojona akcja, która będzie mówiła również o tym, że nie powinniśmy właśnie tego rozgraniczać na płcie, bo o tym też mówią eksperci, tylko po prostu potrzebujemy wsparcia, jeżeli chodzi o nasze służby i tutaj właśnie ta płeć nie powinna mieć wielkiego znaczenia, o czym mówi dr Jakub Olchowski.
5: Nie chodzi generalnie o to w dzisiejszym polu walki, w tym środowisku bezpieczeństwa, żeby mieć gigantyczną armię, bo to też jest trudno wykonalne. Chodzi o to przede wszystkim, żeby mieć, jest takie modne słowo ostatnio, to jest odporność. Żeby budować odporność społeczeństwa i państwa, trzeba mieć dużą liczbę osób, które wiedzą, jak się zachować w razie czego. I dlatego te szkolenia wojskowe bardzo przydatne dla wszystkich.
1: I właśnie dlatego system bezpieczeństwa już dawno przestał być wyłącznie męski, bo już tak podsumowując powiem, że kobiety dowodzą, prowadzą śledztwa, zajmują się cyberprzestępczością, pracują jako pirotechniczki, pilotki, strażaczki. A w wojsku pierwsza Polka została pilotką F-16. Zresztą kobiety służą również w wojskach specjalnych, także ich obecność jest faktem, a nie eksperymentem.
0: Olga Bobienko, bardzo dziękuję. Grupa osób patronujących, tu rozmawiamy o kobietach w mundurach, o służbie kobiet, o tym, co w służbie kobieca siła daje i jakim jest wsparciem, a ja przypominam, że do tego tematu wracamy po 17.30. Razem z nami będzie komandor Bożena Szybińska w rozmowie z Anną Rokicińską, była przewodnicząca Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet. Zatem proszę zostać z nami. Olga Bobienko mówi Państwu do usłyszenia najprawdopodobniej, mówi Państwu dziękujemy. Albo nic nie mówi. Ale wiem, że na pewno chciałaby coś powiedzieć. Dzięki. 26 minut po godzinie 17. Co ja mam Państwu do powiedzenia? Ach, jak dużo informacji o pogodzie. Cały czas jesteśmy po cieplejszej stronie niżu. I to jest świetna wiadomość, ale niebawem wszystko się pozmienia. Synoptycy już zebrali wstępne informacje na temat pogody w przyszłym tygodniu. Za chwilę się nimi z Państwem podzielę.

0: Pogoda.
1: I jak się Państwo czują po ciepłej stronie Niżu? Na południowym zachodzie obserwujemy bezopadowe zachmurzenie zapowiadające zmianę pogody. Na pozostałym obszarze niebo bezchmurne. Wiatr przyspieszył i wieje z południowego wschodu. Tak jest teraz w naszym kraju. Dodam jeszcze, że najchłodniej w Kołobrzegu i w Świnoujściu prawie 14 stopni Celsjusza, najcieplej w Legnicy prawie 22. A w kolejnych godzinach nad Polską Zachodnią oraz południowym wschodem także pojawią się opady deszczu. Wiatr będzie wiał coraz silniejszy, zwłaszcza w górach do 70-90 km na godzinę oraz na południowym wschodzie i w pasie wybrzeża. Tam synoptycy zapowiadają porywy do 50-60 km na godzinę. Do rana chłodny, deszczowy front atmosferyczny ma już opuścić nasz kraj. Natomiast w przyszłym tygodniu na początku będzie ładnie i ciepło, podpowiadają synoptycy, ale potem pojawi się chłodniejsze powietrze. Jak będzie wyglądała pogoda w drugiej części przyszłego tygodnia, chociaż to pogoda długoterminowa, o tym opowiem Państwu za mniej więcej godzinę.

0: I właściwie chyba powinniśmy pominąć w całej tej dyskusji o kobietach w mundurach wypowiedzi, komentarze dotyczące wypowiedzi polityków, choćby dlatego, że państwo obok komentarzy wpisują pytania, na przykład czy polityk ten, czy ów, nie podając żadnych nazwisk, w armii służył, czy czytał kiedyś jakąś książkę od historii. To przecież podczas II wojny światowej kobiety snajperki w Armii Czerwonej zadawały straty hitlerowskim Niemcom i były postrachem niemieckich żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Skupmy się zatem na tej ciągłej walce albo konieczności tłumaczenia, że kobiety w mundurach czują się świetnie i nie tylko czują.
1: Ale wiesz, że zadawanie pytania, czy był pan w wojsku, to teraz po prostu strach zadawać takie pytanie.
0: Dlaczego?
1: Nie znasz historii pani dziennikarki Justyny Dobrusz.
0: A, tak, no, mówisz o tym. Nie, nie, ale przenieśmy to w ogóle do, w inny rejon dyskusji, bo to jest poza w ogóle jakimkolwiek poziomem, to już naprawdę na samym dnie i jeszcze od spodu, już nawet poniżej mułu. Natomiast skupmy się na rozmowach dotyczących kobiet w służbie, w mundurach i tego wszystkiego, co wnoszą do tej służby, właściwie do różnych służb.
1: Właściwie do bardzo różnych.

0: nie da rady.
1: To dzień dobry, bo nie było. Gościmy komandor marynarki wojennej w stanie spoczynku Bożenę Szubińską. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry pani.
1: Pani komandor, tak, pani komandor, czy kobiety są potrzebne w służbach mundurowych? Czy te służby mogłyby się bez kobiet obyć?
2: Oczywiście, że potrzebne są kobiety w służbach mundurowych. Kiedyś się obywano, ale jak była wojna, to i kobiety stawały na wysokości zadania i walczyły z bronią w rękach. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że kobiety mogą realizować swoje marzenia, mogą wstępować do armii, a jest to zresztą ich obowiązek obronny zgodnie z konstytucją, z 85 artykułem konstytucji. Także mają prawo bronić ojczyzny w różny sposób, i w wojsku, w mundurze, i w cywilu też. Także tych kobiet jest bardzo dużo. Mają kompetencje do pełnienia służby. Przychodzą do wojska te, które spełniają oczywiście warunki. Bo tak jak przyjmujemy, że wojsko jest męską sprawą, to jednak nie każdy mężczyzna się nadaje do wojska. I tak samo jest z kobietami. Nie wszystkie kobiety się nadają, tylko te, które mają predyspozycje, odpowiednie cechy i spełniają określone warunki, to wstępują do armii i się realizują.
1: Jeden z posłów krytykuje fakt, że kobiety służą w służbach mundurowych. Twierdzi, że nie wpływa to dobrze na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Pani się zgadza z tym poglądem?
2: Absolutnie się nie zgadzam. Argumenty tego posła są niedostosowane do realiów XXI wieku. Nie biorą w ogóle pod uwagę tego, że armia się zmieniła, że na bezpieczeństwo dzisiaj patrzymy inaczej. Nie można oceniać bezpieczeństwa z pozycji pierwszej wojny światowej, wtedy kiedy ta siła się rzeczywiście liczyła. Dzisiaj się liczy siła innych kompetencji, siła intelektu. I to są ważne zmiany, które nastąpiły. Dzisiaj są inne konflikty zbrojne. Kiedyś były konflikty, gdzie piechota miała ogromne znaczenie. Dzisiaj jest to wojna hybrydowa, cyberwojna czy wojna informatyczna, albo też ataki dronów. I wiemy, że do tego niepotrzebna jest siła fizyczna, o której pan Mentzen mówi, tylko siła umysłu, zdolności, kompetencje, cierpliwość, właśnie te predyspozycje, którymi kobiety dysponują. I teraz pozbawienie kobiet możliwości pełnienia służby, to jest właściwie działaniem na szkodę sprawności państwa, dlatego że nie korzystamy wtedy z ich talentów, a sami widzimy, jak wygląda, że kobiety w społeczeństwie stanowią przeszło 50%, a jeszcze do tego, co w tej chwili mamy kryzys demograficzny, więc jest mężczyzn coraz mniej. Kto ma pełnić tę służbę wojskową, gdybyśmy tylko patrzyli na mężczyzn? Więc kobiety jak najbardziej również z mężczyznami powinni bronić ojczyzny, powinni spełniać się właśnie w tej przestrzeni bezpieczeństwa.
1: Tam też pojawił się wątek tego, że kobiety są wręcz zagrożeniem dla swoich kolegów, bo nie są rosłe, nie mają siły, no i w dodatku bywają takie okresy w ich służbie, gdy karmią dzieci piersią lub są w ciąży, więc mają więcej wolnych dni, a dostają wtedy to samo wynagrodzenie, co ich koledzy. Jak się pani do tego odniesie?
2: We wszystkich armiach są kobiety i wszędzie we wszystkich armiach są też matkami te kobiety. I w wojsku tworzy się dzisiaj programy łączenia służby, nie tylko w wojsku, w całym świecie cywilizowanym, bo wiadomo, że musi być przyrost naturalny, muszą się rodzić dzieci i nie można zabronić kobiecie, która jest w wojsku, żeby nie miała tych dzieci. Więc żeby łączyć zadania wobec rodziny, wobec dzieci, łączyć funkcje właśnie rodzicielskie razem ze służbą, potrzebne są programy wsparcia, potrzebne są żłobki, przedszkola, żeby można było godzić te kwestie. A opieka nad dziećmi, tak prawdę mówiąc, to nie jest tylko obowiązkiem kobiety, jest też obowiązkiem mężczyzny. I mężczyźni też mają dzisiaj urlopy ojcowskie, mogą korzystać z urlopów rodzicielskich, tylko że jak spojrzymy na wojsko, to bardzo mało mężczyzn korzysta z tych urlopów. Kobiety korzystają do pewnego momentu, bo chcą odchować dziecko, żeby się nadawało do żłobka czy do przedszkola i wrócić do służby. W armii NATO mówi się o tym, że kobiety mogą być w służbie dotąd, dopóki nie godzi to gotowość bojową. Mhm. I w związku z tym te mechanizmy, te programy muszą funkcjonować. Kariera kobiety jest w stosunku do kariery mężczyzny spowolniona właśnie przez to macierzyństwo, ale jest realizowana. I to jest też między innymi powód, że kobiety tak szybko nie awansują, bo mając tą przerwę na rodzicielstwo, na odchowanie dzieci, to one zwalniają troszeczkę w swojej karierze. A patrząc na to, jak uczą się kobiety w szkołach wojskowych, to bardzo często młode dziewczyny, kończąc szkołę, są liderkami, są prymuskami, ale później właśnie, mimo że były tymi prymuskami, nie widać, żeby zdobywały te dowódcze stanowiska, te, które je wiodą na sam szczyt, ewentualnie do przyszłego generała, przez macierzyństwo, przez to, że tych programów u nas nie ma, że muszą się borykać z wieloma kwestiami, które powinny być wsparciem i wtedy można byłoby realizować tak podobnie do mężczyzny tą ścieżkę kariery zawodowej. Ja bym zadała takie pytanie, czy wśród generałów znajdziemy mężczyznę, który na przykład jest ojcem samotnie wychowującym dziecko i się boryka ze wszystkimi problemami? Nie znajdziecie Państwo takiego.
1: No właśnie, to jest jakiś problem ze stanowiskami dowódczymi dla pań, może to wynika z form dyskryminacji, no co w wojsku będzie ze mną kobieta rządziła?
2: To wygląda tak, że na szkoły wojskowe nie ma limitów i przyjmowane są kobiety od 1999 roku, od wtedy jak wstąpiliśmy do NATO, ale tych kobiet jest tam zawsze mniejszy procent niż mężczyzn. Także z tego małego procenta kobiet to są kandydatki na oficerów i ten korpus oficerski jest najmniej liczny w wojsku. Dzisiaj jest chyba 4 tysiące kobiet w korpusie oficerskim, 8 tysięcy podoficerskim, a reszta to są szeregowe zawodowe, szeregowe w ogóle w wojsku. Wobec tego, że 4 tysiące w stosunku do dużej liczby mężczyzn, to tych kobiet jest dużo, dużo mniej. Jeszcze zważywszy na przeszkody, na właśnie te bariery, które one mają z rodzaju macierzyństwa plus zwolnionego szkolenia, czasami nie wysyła się na szkolenia. Poza tym często jest to warunek też, że kobieta musi przejść misję, żeby została generałem, tak jak i to mężczyzn też dzisiaj stosuje ten warunek, a nie zawsze jest możliwość wyjazdu na misję, szczególnie jak się małe dziecko ma. Stąd ta naprawdę droga do tych szczytów generalskich dla kobiet jest bardzo, bardzo długa i ona jest niezwykle, już w wojsku się nie mówi o szklanym suficie, można powiedzieć, że to jest kewlarowy sufit albo betonowy, trudno go będzie rozbić, bo to, że dzisiaj panie, że dzisiaj mamy tam w historii dwie panie generał, panią Witek i panią Zawadzką z Torunia, i tu mam dedykację dla pana Mencena, on jest z Torunia, tam jest muzeum, Muzeum Historii Wojskowej Służby Kobiet, Muzeum Pani Generał Zawadzkiej. Może by się przeszedł i zobaczył, jak ta niezwykła kobieta była uhonorowana. I ona mogła, ona jest bohaterką, ona jest honorową obywatelką miasta Torunia, o niej są książki, o niej jest spektakl. W Toruniu jest most, który jest imienia pani generał Zawadzkiej. Jest tramwaj, który jeździ, też jest jej imienia. I to wszystko nie dotarło do pana Mencena, a powinno. Trzeba mu kupić chyba bilet do tego muzeum, żeby poszerzył sobie swoją wiedzę na temat możliwości kobiety, mimo że nie była silna, ale była silna psychicznie, to była jedyna cichociemna.
1: Coś mi się wydaje, że do takich przybytków jak muzeum to pan Mencen raczej często nie chodzi. Popatrzyłam sobie na liczby. Ze statystyk wynika, że kobiet w mundurach przybywa. Najmniej jest ich bodajże w straży pożarnej. Z czego to może wynikać?
2: Myślę, że straż pożarna, ona jest mniejszą jednak formacją, aniżeli policja czy wojsko. I też kultura organizacyjna. Trochę myślę, że niestety, ale u nas mężczyźni są zachowawczy bardzo. I traktują kobiety ciągle jako, powiedzmy, ozdoba, jako człowiek gorszego chyba rodzaju, przepraszam, że tak powiem, skoro nie wierzą w te nasze kompetencje, nie wierzą w możliwości, ale straż pożarna, skoro ja nie znam straży pożarnej na tyle dobrze, wiem tylko tyle, że tam rzeczywiście ta sprawność fizyczna jest dużo bardziej ważna i potrzebna, aniżeli na przykład w wojsku czy w policji, bo w wojsku i w policji jest dużo stanowisk, gdzie siła nie jest potrzebna, ale mamy ten sprzęt doskonały i do obsługi sprzętu kobiety się doskonale nadają, a w tej straży pożarnej chyba ten sprzęt jest, mimo że tam jest elektronika, no ale tam te umiejętności wynoszenia z pożaru czy z jakichś innych akcji pożarniczych, czy w ogóle straży pożarnej są inne, także ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego. Wiem, że tam zawsze były trudności. Od początku, jak się spotykałyśmy, bo istniał taki zespół kobiety w służbach mundurowych, gdzie porównywałyśmy właśnie ilość, całą politykę, wszystkie ustawy, które regulują służbę, i te nasze przeszkody identyfikowałyśmy. I tam z egzaminem sprawności fizycznej był problem, z tego co pamiętam, i z ilością kobiet przyjmowanych do służby pożarniczej. Ale w Ochotniczej Straży Pożarnej są też młode dziewczyny, są kobiety. Myślę, że warto by kiedyś zapytać strażaczkę. Ja nie znam specyfiki tej służby i trudno mi tak autorytarnie się wypowiadać na ten temat.
1: A gdy pani zaczynała służbę w wojsku, to przecierała pani przecież szlaki kobietom. Jakie wtedy kobiety miały problemy w trakcie służby?
2: Jak zaczynałam służbę, to tych problemów było właściwie wtedy mniej, nas była garstka, bo byłyśmy tylko w korpusie medycznym, więc miałyśmy odejście ze służby w wieku 55 lat, więc chciałyśmy równego wieku emerytalnego, o to walczyłyśmy i był przywrócony. Nie miałyśmy egzaminu ze sprawności fizycznej, bo nas było wtedy jeszcze bardzo mało. I nie miałyśmy obowiązkowych dyżurów służb, bo nie byłyśmy po prostu do tego przeszkolone. I walczyłam o to, żeby kobiety, które są w wojsku, żeby miały równy dostęp do edukacji wojskowej. I później tak się zdarzyło, że właśnie w 99, wstępując do NATO, to był jeden z warunków i kobiety zaczęły już odbierać taką samą edukację wojskową jak mężczyźni. I wtedy dopiero to były równe warunki dostępu do edukacji, a później do stanowisk, bo bez tego to nie można było mówić o żadnej równości. Ale problemy były inne, bo jak już było nas więcej, to wtedy problemem był mundur, bo był mundur tylko galowy i służbowy, a mundur polowy no był męski po prostu. Było zakwaterowanie, nie było sanitariatów, nie było całej infrastruktury, która dzisiaj jest kierowana do kobiet, prawda, bo kiedyś tego nie było. Tak samo na okrętach długo, długo nie było osobnych jakichś kajut, także kobiety, ich nie było. Na okrętach, na przykład podwodnym, pojawiły się kobiety, ale później ze względu na warunki, które były, na ich właśnie macierzyństwo odeszły i dzisiaj nie mamy kobiety na okręcie podwodnym, ale są na innych okrętach. I tych różnych przeszkód było sporo, bo jak wstąpiłam do armii, to też właściwie nie było uregulowane przepisy dotyczące macierzyństwa. Ta cała sfera ochrony praw kobiet ze względu na macierzyństwo i na urodzenie dziecka, ona musiała być cała zweryfikowana i dołożona. Walczyłyśmy później właśnie o prawo też dla mężczyzn, jeśli chodzi o urlopy. Nie było żadnej na początku instytucji, która by się zajmowała, więc w 99 roku po wstąpieniu do NATO, jak nas przyjęli do Komitetu Kobiet w Siłach Zbrojnych, to założyliśmy Radę do Spraw Kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszej radzie byli panowie, którzy doradzali nam, jak realizować nasze potrzeby w służbach mundurowej, w służbie zdrowia, bo tam były właśnie kobiety i potrzebowaliśmy ich wiedzy, ich mądrości, ich znajomości struktur, żeby wejść w to środowisko, bo byśmy przyszły z cywila, z wykształceniem cywilnym, które było potrzebne i trzeba było to wszystko zmieniać. Później, jak już były kobiety w szkołach wojskowych, to już były zrównane warunki służby, już były zrównane warunki pełnienia służb, dawania egzaminu ze sprawności fizycznej. To wszystko stało się już normalne i podążaliśmy właśnie taką ścieżką pewnego rozwoju. Cały czas była walka o ten egzamin z wychowania fizycznego, ale on w różnych krajach natowskich jest też w różny sposób traktowany. Wszędzie normalnie w armii są zróżnicowane te egzaminy dla kobiet i mężczyzn, ale na przykład już w służbach specjalnych nie. Tak samo w armii amerykańskiej tam na określone stanowisko są wymogi, musi spełnić czy mężczyzna, czy kobieta, musi spełnić te wymogi, czyli to jest dostosowanie warunków i rekrutacji, i służby do stanowiska, czyli to jest takie neutralne płciowo, nie związane z płcią, tylko trzeba spełnić określone wymogi. Mhm. I to jest bardzo dobre. Myślę, że tą ścieżką u nas też można podążać, bo są stanowiska, powiedzmy sobie, w wojskach, w cyberwojskach. Przecież tam egzamin ze sprawności fizycznej jest nam potrzebny tylko po to, żeby zachować ogólnosprawność, ale oni pracują przy komputerach, oni dużo siedzą i ten egzamin właśnie z tego powodu jest potrzebny, ale te wyśrubowane warunki wcale nie muszą ich dotyczyć. One będą dotyczyły wojsk z gromu, czy tych, którzy są w polu gdzieś, potrzebują, jeżdżą na poligony młodych ludzi, ale nie starszych. To samo zresztą, jeśli chodzi o egzamin sprawności fizycznej, on jest też zróżnicowany ze względu na wiek. Mężczyźni wcale nie mają tych samych norm. Oni wraz z rosnącym wiekiem, wiadomo, sprawność się troszeczkę zmniejsza i te warunki są troszeczkę inne. I na tą samą ocenę zdaje się po prostu trochę zróżnicowany egzamin. Także to nie można mówić o jednym, jedynym egzaminie, bo on powinien być dostosowany właśnie do stanowisk. Dzisiaj są problemy jeszcze z kulturą organizacyjną, z właśnie tą nietolerancją, z mobbingiem, dyskryminacją, nawet molestowaniem, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale były takie przypadki, że w Afganistanie była kobieta molestowana i był cały proces, dochodzenie. Tego nie powinno być w wojsku. Powinno się zdecydowanie tępić, zero tolerancji dla każdej dyskryminacji, bo wszystkie te zjawiska, dyskryminacja, mobbing, molestowanie, one niszczą każdą strukturę od wewnątrz. Zamiast realizować zadania, ludzie się między sobą żrą, dochodzenia są różne i to jest bardzo wyniszczające dla całej struktury i nie jest niestety dobre ani dla gotowości bojowej, ani dla odporności społecznej. Dlatego trzeba na pewno z tym bardzo, bardzo walczyć i NATO oczywiście ma politykę dotyczącą walki z tymi zjawiskami, realizuje rezolucję Kobiety, Pokój, Bezpieczeństwo. Ta rezolucja ma już 25 lat. W NATO stosowane, w NATO jest specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego, który zajmuje się tą rezolucją. Jest centrum, które zajmuje się szkoleniem w kwestiach płci dla uczestników misji wysyłanych na misje zagraniczne. Tam się szkoli właśnie w zakresie tej rezolucji, żeby nie dyskryminować kobiety, że kobiety mogą kształtować pokój i bezpieczeństwo na całym świecie, nie są tylko ofiarami.

0: sposób, żeby ten pokój był zarówno dla jednych, jak i dla drugich, prawda? Ta rezolucja też mówi o ochronie właśnie przed przemocą i o szkoleniach dotyczących właśnie równości, które zmieniają świadomość. Mówi się o wrażliwości na kwestie płci, po to, żeby uczulić mężczyzn na ważne kwestie. I mężczyźni, jak wyjeżdżali na misję na początku, to w ogóle nie uwzględnili potrzeb kobiet, nie uwzględnili tego, że kobieta jest biologicznie trochę inna, że ma środki higieny inne. I na początku zabierano na misję, na przykład wyposażając kobiety, to dostała ona wyposażenie mężczyzny żołnierza, bo nie było innego wyposażenia. Dostała pędzel do golenia, i razem z kremem, zamiast rajstop, jakiś czybiustonosz, to dostawała męskie kalesony, skarpetki męskie. Dzisiaj się to wszystko zmienia na szczęście, no ale mamy już 37 lat obecności kobiet, a 27 w NATO, więc jak najbardiej te zmiany, jak postępują, to jest bardzo dobrze, ale zauważam, że zmiany w kulturze organizacyjnej niestety nie postępują tak, jak należy i tutaj należy skupić
1: trzeba
0: ogromną uwagę, żeby
1: zrobić.
0: To zmienić.
1: Tak.
0: Bo kultury organizacyjne nie zmienia się rewolucyjnie, tylko ewolucyjnie.
1: Pani komandor, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy komandor w stanie spoczynku Bożenę Szubińską. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do widzenia.
2: Bardzo dziękujemy. Anna Rokicińska prowadziła rozmowę. Państwo rozmowy wciąż prowadzą w grupie osób patronujących. Facebookowa grupa zaprasza. Ja zapraszam na serwis informacyjny, bo to już za 5 minut.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska, 34-letni mężczyzna z nożem, wszedł do salonu fryzjerskiego w Szamotułach w Wielkopolsce. Interweniowała policja. W wyniku tej interwencji dwie osoby zostały ranne, w tym sam 34-latek oraz osoba postronna.
2: Kiedy ten osobnik zobaczył funkcjonariuszy w mundurach, ruszył w ich kierunku. Oni skorzystali z środków przymusu bezpośredniego. Policjanci zdecydowali się na użycie broni służbowej. W wyniku użycia tej broni ten mężczyzna został ranny. Okazało się także, że on tym nożem, który miał przy sobie, także się ranił. Finalnie na jednej z pobliskich ulic został obezwładniony. Okazało się, że jest to 34-latek karany za przestępstwa narkotykowe i był poszukiwany do odbycia kary w więzieniu w zakładzie karnym właśnie za jedną ze spraw narkotykowych.
1: Mówił Andrzej Borowiak z poznańskiej policji w TVN24. Przypomnę, o mężczyznach z nożami mówimy w serwisach z większą częstotliwością od wczoraj. Do ataku nożownika doszło w Ostrołęce. 19-latek zaatakował 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne. Z kolei dziś rano w podstawówce w Leszczydole, Nowinach pod Wyszkowem, były uczeń szkoły, 15-latek, zaatakował nożem 3 osoby, nauczycielkę, dyrektora oraz woźną. Woźna tego ataku nie przeżyła. Po tej tragedii wojewoda mazowiecki odwołuje jutro zajęcia we wszystkich szkołach w gminie Wyszków. Premier Donald Tusk ogłosił, że w związku z atakami policja będzie patrolować szkoły. Raz dziennie policjanci mają wchodzić do placówek, by odstraszyć ewentualnych naśladowców napastników. Pojawiają się informacje, że napastnicy, ci uczniowie, mogli brać udział w internetowym challenge'u.
3: To nie są odosobnione przypadki. Jakiś czas temu, w sierpcu, policja uniemożliwiła dokonanie podobnego ataku planowanego przez jednego z uczniów miejscowej szkoły. Pamiętamy atak jednej nastolatki na drugą, który zakończył się śmiercią na Dolnym Śląsku. Mamy powody przypuszczać, że ta przemoc to jest rodzaj fali, którą przecież obserwujemy od pewnego czasu w internecie i na ulicach. Do tej pory, co prawda, my w kraju nie mieliśmy do czynienia z takimi szkolnymi dramatami jak strzelaniny w Stanach Zjednoczonych czy ataki na szkołę w Rosji, ale niestety prędzej czy później ta upiorna moda też musiała dotrzeć do naszego kraju.
1: Mówił Donald Tusk. Zmieniamy temat, ale pozostajemy w kontekście szkół. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział szkolenia z reagowania na zagrożenia, w tym ewakuacji, alarmów i pierwszej pomocy. Do szkół trafiły już instrukcje dotyczące m.in. alertów RCB i syren alarmowych. Kierwiński podkreśla, że procedury trzeba przygotować, zanim dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia.
4: Ten poradnik, instrukcja ma też takie praktyczne wymiary pokazujące, jaka praca jest do odrobienia jeszcze przed potencjalnymi tego typu zdarzeniami, że te procedury my musimy wypracowywać, zanim cokolwiek niebezpiecznego się zdarzy. I taka instrukcja została wysłana zaraz po tych wydarzeniach, jeżeli chodzi o Lubelszczyznę i Podkarpacie, gdy pierwszy raz mieliśmy do czynienia z zagrożeniem podczas dnia pracy szkół i podczas dnia pracy przedszkoli.
1: Mówił szef MSWiA podczas konferencji, podczas której dowiedział się o tym tragicznym zdarzeniu z poranka. 17 października zaplanowano też rodzinne treningi reagowania na sytuacje kryzysowe. To jest ta dodatkowa informacja z tej konferencji. A na koniec jeszcze smutna wiadomość. Odeszła wybitna amerykańska programistka Margaret Hamilton, znana z kierowania zespołem odpowiedzialnym za rozwój systemu informatycznego podczas misji NASA Apollo. Hamilton odeszła 30 września, miała 90 lat. Jak napisał dyrektor NASA, była pionierką, której praca przyczyniła się do pierwszych wypraw człowieka na Księżyc. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Dzień dobry, już w ostatniej godzinie, 4 minuty po 18, popołudniowa zmiana i niewiele się zmieniło.
0: Nowy Świat po południu.
5: Choć Grzegorz Muranowicz właśnie kończy dyżur, ale my z Państwem zostajemy. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Klaudia Kowalczyk, Olga Bobienko, Kasper Badura i Klaudiusz Slezak. Muzycznie wciąż czuwa Kuba Ferlin, przed mikrofonem wciąż zasiada Michał Porycki. Wojciech Ratasiewicz do nas dołączył. Kłaniamy się, witamy. Teraz kolega Wojciech będzie realizował New Order na początek.

0: 8 minut po 18 w popołudniowym programie. W ostatniej części porozmawiamy o rowerach, a właściwie o rowerzystach i o nowych, przygotowywanych dla rowerzystów przepisach.
1: To nieraz doświadczałem, że jadąc z moimi dziećmi albo musiałem ryzykować łamanie przepisów, że jedziemy z dziećmi poniżej 10 lat drogą rowerową, albo ryzykować niezbyt przyjazną reakcję pieszych. Panie, masz przecież obok ścieżkę, jedź pan tam.
2: Bo ja też jakby jeżdżę z dziećmi i wiem, że one się najlepiej uczą tych przepisów w momencie, no kiedy po prostu muszą stanąć na tym skrzyżowaniu, muszą się rozejrzeć i muszą zdecydować, tak, czy mają pierwszeństwo, czy nie mają pierwszeństwa.
0: Co dokładnie zmieni się, o ile proponowane przez rządowych ekspertów zmiany wejdą w życie? Chodzi między innymi o obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania karty rowerowej. Chodzi o zmianę zasad sprawowania opieki nad dzieckiem kierującym rowerem. Będą także nowości podczas egzaminu na kartę rowerową. Jedna z tych zmian dotyczących egzaminu to powstanie, opracowanie ogólnopolskiej bazy pytań egzaminacyjnych oraz założeń do podstaw programowych szkolenia i egzaminowania. Być może ktoś zapyta przy okazji, to jak to wcześniej wydawaliśmy karty rowerowe bez takiej bazy i bez takich podstaw? O tym porozmawiamy po 18.30. Naszym gościem będzie Marek edukator rowerowy ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze, ale wcześniej, bo już za chwilę relacja Kacpra Badury na ten temat.

0: Nie tak dawno temu pojawiły się nowe obowiązki wobec osób jeżdżących czy też korzystających z elektrycznych hulajnóg czy tak zwanych UTO, o rowerach nawet nie wspominając, a chodzi oczywiście o obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia, a tymczasem już niebawem mogą wejść w życie na razie zaproponowane przez rządowych ekspertów nowe przepisy dotyczące samych rowerzystów, o czym opowie Państwu Kacper Badura.
1: Dziecko do 10 roku życia może jechać rowerem tylko chodnikiem i pod opieką dorosłego, a teraz dostanie do swojej dyspozycji drogę dla rowerów. To chyba najważniejsza zmiana spośród zapowiedzianych przez Ministerstwo Infrastruktury. O takie regulacje prawne od lat apelował Krzysztof Gubański z Zielonego Mazowsza.
2: No ja pewnie z młodszą córką, taką kilkuletnią, nie poruszałbym się po drodze dla rowerów, bo to jest jeszcze dla niej środowisko zbyt niebezpieczne i ona się powinna poruszać po chodniku. No ale syn starszy, już taki w wieku szkolnym, który zna właśnie w miarę przepisy i zbliża się do takiego wieku karty rowerowej, no w zasadzie lepiej, żeby jeździł po drodze dla rowerów, jeżeli jest też pod opieką właśnie osoby dorosłej. Więc na pewno będzie to wymagało oczywiście dużej akcji edukacyjnej, żebyśmy wszyscy na nowo się nauczyli tych przepisów, ale myślę, że koniec końców będzie bezpieczniej i rozsądniej.
1: Więcej wątpliwości ma Łukasz Zboralski z BRD24.
3: Dosyć dużo osób się porusza w dużych miastach, jak tak to widzę. Nie wiem, czy to jest dobry plan, żeby dzieci na rowerkach z rodzicami wpuszczać na drogi dla rowerów, no, gdzie ten ruch jest spory. Być może się mylę, ale tutaj widzę takie jakieś moje zawahanie, czy to jest najlepszy pomysł. No i teraz obniżenie wieku, do którego trzeba w ogóle posiadać kartę rowerową. Z 18 roku życia, czyli dorosłego, kształtowanego człowieka, tak go widzimy prawnie w Polsce, do wieku 14 lat, to jest dużym przeskokiem, czyli po skończeniu 14 lat będzie można jeździć rowerem sobie bez względu na to, czy odbyło się kurs na kartę rowerową, czy nie. Czyli powiedzmy od średniej szkoły, jak tam ludzie zaczynają średniej szkoły, to już mogą sobie jeździć rowerami, nawet ich nigdy nie zdobyli karty rowerowej, ale do 16 roku życia jednocześnie mają obowiązek jazdy w kaskach. Ja tu widzę jakąś ogromną niespójność.
1: Młody człowiek korzystający z drogi dla rowerów może być lepiej przygotowany do zdawania karty rowerowej.
2: I wiem, że one się najlepiej uczą tych przepisów w momencie, no kiedy po prostu muszą stanąć na tym skrzyżowaniu, muszą się rozejrzeć i muszą zdecydować, tak, czy mają pierwszeństwo, czy nie mają pierwszeństwa, a nie tylko jeżdżąc pomiędzy, no jakby jakąś taką sztuczną sytuacją na placu. No to trochę tak jakbyśmy kierowców też ucząc pozwalali im jeździć tylko po placu, a nie pozwalali im wyjeżdżać na miasto tak zwane.
1: Bo zdobycie karty rowerowej też ma wyglądać zupełnie inaczej. Podejść będzie można rok wcześniej, już w wieku 9 lat. Centrum do spraw szkolenia i egzaminowania w Instytucie Transportu Samochodowego opracowuje podstawę programową oraz testy, żeby system był jednolity. Dr Michał Bejm jest zdania, że karta rowerowa to przeżytek. O wiele lepiej sprawdziłyby się szkolne zajęcia z bezpiecznego poruszania się po drodze.
4: Absurdów rowerowych mamy co niemiara w naszym kraju. To właśnie chodzi, żeby umiejętnie przygotować i egzamin siłą rzeczy będzie raczej skupiał się z wiedzy wynikającej z prawa ruchu drogowym, a niekoniecznie z pełnego przygotowania do funkcjonowania młodego rowerzysty. Zobaczmy, jakie doświadczenia w tym zakresie ma Holandia, młodych rowerzystów, jak ich szkoli, jak ich przyzwyczaja, gdzie pokazuje zarówno te wymogi wynikające z przepisów, ale wymogi wynikające z umiejętności reagowania na jakieś sytuacje, nie wiem, typu właśnie zapadnięty gulik, wysoki krawężnik, szyna tramwajowa, niż tylko się skupiać na samej teorii. Więc dlatego ja wolałbym, żeby to poszło kilka kroków dalej, ale się cieszę naprawdę generalnie z kierunku zmian.
1: Zapowiadanych zmian jest więcej. Osoby do 14 roku życia będą mogły na rowerze korzystać z drogi dla pieszych pod opieką na przykład starszego rodzeństwa, które ma przynajmniej 16 lat. Chodnik ma być też miejscem dla tych rowerzystów, którzy wiozą dzieci w przyczepkach rowerowych i fotelikach. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Rządowi eksperci zapowiadający wprowadzenie nowych przepisów, czy też zmian w przepisach, zapowiadają także, że chodzi o podniesienie poziomu bezpieczeństwa. I co Państwo sądzą na taki sposób podnoszenia bezpieczeństwa rowerzystów, pieszych, kierowców, wszystkich użytkowników dróg, jezdni, ulic? Zatem czekam na telefony 224 280 280, a po 18.30 dołączy do nas Marek Smyk, edukator rowerowy ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze i z Polskiej Federacji Rowerowej. Karta rowerowa, czy w wieku 9 lat, to jest ten najlepszy moment, żeby zacząć przygodę z pierwszym dokumentem upoważniającym do prowadzenia pojazdów, jakby nie patrzeć, rower to jednak pojazd, po drodze dla rowerów, ale nie tylko. Czekam, popołudnie małpa nowy świat www.radio.online, tu popołudniówka 20 minut po 18. Maja Kleszcz z tą piosenką wciąż w zestawie do głosowania. Tak, polecam głosowanie. Tip Top Lista Radia Nowy Świat czeka na stronie i w aplikacji.

każdy czasem musi stać się nieklikalny albo mniej klikalny, podpowiada Maja Kleszcz. Przypominam, że wersję koncertową z naszego mini, mikro koncertu zarejestrowanego w studiu Radia Nowy Świat mogą Państwo znaleźć w naszej YouTube'owej telewizji. Proszę dobrze poszukać. Pojawili się tutaj z muzyką, a piosenkę przypominam w zestawie do głosowania. Ostatnio nieklikalność na 11. nowyświat.online i aplikacja. Czekamy do piątku, czyli do jutra, do 19 na głosy. W sobotę po 21:20 tip-top listy to będzie notowanie 237. A tymczasem w popołudniowym programie rozmawiamy o proponowanych przez rząd zmianach w przepisach dotyczących rowerzystów, zwłaszcza młodych. Panie redaktorze, ale kiedy te przepisy staną się faktem i czy zostaną podpisane? Otóż rząd zapowiada, że chciałby wprowadzić je do końca roku. To nie jest pieśń aż tak odległej przyszłości, nawiązując do części muzycznej popołudniowego programu. Czy te przepisy, o których wspomniał Kacper Badura, o których rozmawiać będziemy także po 18:30, to są najważniejsze przepisy, najważniejsze zmiany, na które czekają kolarze, rowerzyści, państwa? Czasem warto o to zapytać. Dzisiaj to jest właśnie ten dzień. Państwa o to pytam, a może czekają Państwo na przykład na zwiększenie tej żądanej, zalecanej, wymaganej odległości od rowerzysty podczas wyprzedzania pojazdu napędzanego siłą ludzkich mięśni. Dziś to metr, a może w przyszłości byłby to metr i jeszcze pół metra, tak jak na przykład w Hiszpanii. O hiszpańskich przepisach też pomówimy.

0: to po prostu trzeba rozchodzić. Walk it down, talking heads. Za chwilę prognoza pogody, jeszcze tylko zaglądam do grupy. Tam osoby patronujące, komentujące, pan Wojciech. Między innymi pisze, wpuszczanie dzieci na ścieżki rowerowe to rozwiązanie problemu, którego nie ma. I tak dzieci z rodzicami jeżdżą już teraz po drogach dla rowerów. W moim odczuciu nie jest to dobre, bo dzieci nie są przewidywalne, tamują ruch. Nie mam z tym problemu, ale ryzyko zderzenia z dostawcą jedzenia jest wysokie w dużym mieście. I tu pojawia się pytanie, panie Wojciechu, to moje prywatne pytanie. Czy powinniśmy usunąć dzieci przed kół czy spod kół dostawców jedzenia jeżdżących często na pojazdach, które nie powinny znaleźć się na drodze dla rowerów? Czytamy czasem o tym w raportach policyjnych, a może to odwrotnie należałoby podejść do tego problemu, szukając największego zagrożenia. Ale właśnie, tu pytanie. Co państwa zdaniem powinno zmienić się w naszych przepisach dotyczących jeżdżenia po drogach dla rowerów, także w przypadku najmłodszych uczestników ruchu 224, 280, 280?
1: Pogoda.
0: Najniższa temperatura teraz to Gorzów Wielkopolski i Resko, 13 stopni Celsjusza. Najcieplej jest w Zamościu, 21 stopni. Jutro sporo słońca na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur oraz przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie. Rano w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7-11 stopni do 15. Najchłodniej, mniej więcej 7, będzie w Karpatach. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Na północnym wschodzie do 70, nad morzem w porywach do 85, chwilami nawet 100. A w przyszłym tygodniu nad Polską coraz więcej niżowej pogody, piszą w swoich raportach synoptycy. W pierwszej połowie tygodnia jeszcze ciepło i słonecznie, a później pojawi się chłodniejsze powietrze z zachodu i północnego zachodu oraz silniejszy wiatr i opady. Pod koniec przyszłego tygodnia w górach znowu deszcz ze śniegiem i śnieg. Home to us, bo każdy ma, tak samo jak ty, miasto swoje, a w nim Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Przepytanie.
1: Marek Smyk, edukator rowerowy, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze i Polska Federacja Rowerowa już w studiu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Piszą państwo w komentarzach dotyczących obecności młodzieży i tej młodszej młodzieży na drogach dla rowerów. W facebookowej grupie osób patronujących czytam m.in. tak, należałoby młodych, tych najmłodszych uczestników z dróg dla rowerów jednak usuwać dla ich bezpieczeństwa, piszą niektórzy, a według pana Marka szukamy dziury w całym. Do tej pory dzieci jeździły po chodniku, nikomu to nie wadziło. Ten, co ma problem ze sobą, zawsze będzie widział tylko same problemy i wszystko będzie mu przeszkadzało, niezależnie od przepisów. No właśnie, porozmawiajmy o propozycjach, rządowych propozycjach zmian w przepisach, w zasadach dotyczących młodych rowerzystów. Chodzi m.in. o obniżenie wieku minimalnego uprawniającego do uzyskania karty rowerowej, ale także zmiany zasad sprawowania opieki nad dzieckiem kierującym rowerem. Będą także nowości podczas egzaminu na kartę rowerową. Dziecko kierujące rowerem będzie zawsze traktowane jako kierujący, a nie jako pieszy, niezależnie od wieku. Jeśli zmiany weszłyby w życie, a z zapowiedzi wynika, że może to się stać do końca roku, kilkulatek nieposiadający jeszcze karty rowerowej będzie mógł jeździć po drodze dla rowerów, co prawda pod opieką, ale osoby niewiele starszej, takiej, która ma co najmniej 16 lat, a wtedy nie musi już mieć, czy to też w ogóle nie musi mieć karty rowerowej. Zastanawiamy się, czy pojawienie się tak młodych rowerzystów na drogach dla rowerów, nawet z opiekunem, będzie bezpieczne dla tych najmłodszych rowerzystów.
2: Oni się nie pojawią jak ostatnio grzyby po deszczu. Oni już tam są. I to nie od wczoraj.
1: Choć być
2: rodzice,
1: nie
2: którzy
1: powinni.
2: Mają ogarnięte, mówiąc takim tutaj trochę nowomową, jakoś to jest takie trochę dziwne słowo, ale mając ogarnięte dzieciaki, ogarnięte rowerowo, czyli takie, które umieją się zachować na infrastrukturze rowerowej, oni już się tam wpuszczają. Nikt tego nie ściga, nikt tego nie pilnuje, nikt tego nie sprawdza. To jest po prostu fikcja.
1: Czyli jest to zalegalizowanie?
2: Zlikwidowanie pieszości osoby kierującej pojazdem,
1: tak.
2: Ma więcej plusów niż minusów. A tutaj ja rozumiem, że komentariat i że suweren wyraża wielką troskę o najmłodszych. W końcu to oni będą kiedyś płacili za nasze emerytury. To jest bardzo godne i sprawiedliwe taka troska. Natomiast to nie jest tak, że zaraz będzie trup słał się gęsto i nie wiadomo, jakie będą wypadki. Po prostu nadal za zachowanie swoich dzieciątek odpowiadają rodzice, którzy najlepiej wiedzą, czy dziecko się nadaje do jazdy po drodze dla rowerów, czy też po chodniku nadal. I to opiekun będzie decydował, gdzie ten mały ma jechać. Z drugiej strony jest bardzo dużo plusów, z których wynika fakt, że człowiek na rowerze, który nie ma jeszcze 10 lat, nie jest pieszym. Bo na przykład jadąc jezdnią, gdzie nie ma żadnych chodników, nie będzie musiał jechać lewą stroną tej jezdni.
1: Pod prąd w zasadzie.
2: Pod prąd. Na przykład jadąc drogą dla rowerów, która nie ma chodnika, obok siebie, no bo pieszy może poruszać się drogą dla rowerów, jeżeli obok nie ma chodnika. No więc taki pieszy na rowerku musiałby jechać lewą stroną tej drogi dla rowerów. Ta. A jego tatuś prawą. I jak ktoś najedzie z naprzeciwka, no to jest bardziej niebezpiecznie, niż jakby jechał normalnie.
1: Ale to jest chyba
2: tak?
1: jedna z największych, najczęściej pojawiających się fikcji na drogach, na ulicach, na chodnikach. O tym mówią i eksperci w relacji naszego redakcyjnego kolegi, którą państwu prezentowaliśmy kilkanaście minut temu. O tym często państwo opowiadają. Nikt przecież takiego młodego człowieka lewą stroną jezdni, jadąc samemu po prawej, nie puści, bo z naprzeciwka może nadjechać samochód.
2: Tak.
1: To wszystko jest oczywiste, to wszystko jest jasne. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Młody człowiek do 10 roku życia dziś na rowerze nie musi zsiadać z roweru przed przejściem dla pieszych. Może
2: no
1: przez
2: pieszym.
1: To przejście przejechać, bo jest pieszym. Tak jak osoba jadąca na hulajnodze nieelektrycznej. Ten przepis się nie zmienia.
2: Dodatkowo nie ma też obowiązku zakładania kasku, ponieważ
1: właśnie,
2: pieszy nie musi chodzić w kasku.
1: A właśnie o tym kasku chciałbym porozmawiać. To tutaj jest jednak pewna rozbieżność, czy też sprzeczność, bo do 16 roku życia rowerzysta także z kasku korzystać musi. Kask mieć musi.
2: I to teraz, te czterolatki na rowerkach biegowych będą już kierującymi pojazdem, to już będą musiały być w kasku. I to chyba jest dobre. Nie wiem sam. Natomiast też jak widzę dzieciaki i jak sam sobie przypominam, jak patrzę na dzieciaki w mojej rodzinie, to im człowiek mniejszy, tym ma większą głowę proporcjonalnie do całego ciała i częściej na nią upada. Im jest starszy, tym rzadziej. Więc może to i dobrze.
1: Rządowi eksperci zapowiadają też opracowanie ogólnopolskiej bazy pytań egzaminacyjnych oraz założeń do podstaw programowych szkolenia i egzaminowania na kartę rowerową. I choć czytam komentarze, tu przed chwilą pan Konrad napisał w facebookowej grupie, karta rowerowa w ogóle powinna być zniesiona, to zniesiona nie będzie, jak rozumiem, ale jak zatem dziś wygląda ten egzamin, skoro nie było bazy pytań?
2: Dość często jest to po prostu test pisemny, gdzie się zakreśla ABCD. Bardzo często jest on przygotowywany przez nauczyciela techniki. Nie zawsze jest on tożsamy z podobnymi testami w innych szkołach. Jest to takie troszkę, taka troszkę strzelanka na różne pytania, bardzo różne. Ja rozmawiałem z niektórymi nauczycielami, pokazywali testy, jakie robili z dzieciakami. Na przykład tam było jakieś pytanie dotyczące tego, w jaki sposób pędzi się bydło na drodze wojewódzkiej między wioskami. Tak. A czemu nie? No to jest przepis.
1: A czy te pytania
2: To było ekstremalnie absurdalne pytanie. A czy były takie pytania?
1: No. Mogły być inspirowane pytaniami z katalogu pytań na prawo jazdy, bo tam rzeczywiście zdarzają się różne pytania. Są tacy, którzy poddają w wątpliwość sposób szkolenia w Polsce. Jest coraz więcej takich osób i niektóre pytania rzeczywiście, gdy je widzimy, sami przecież czasem posiadamy prawo jazdy, jak tu siedzimy, tak? I zastanawiamy się, po co o to pytać, ale co zatem powinno się znaleźć w katalogu pytań dotyczących karty rowerowej i kto o tym będzie decydował?
2: Nie powiem dokładnie teraz, co powinno się znaleźć, bo to jest w ogóle temat na oddzielną dyskusję. Natomiast na pewno powinno być przede wszystkim w centralnym punkcie postawione bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, wyczulenie, uważność na innych uczestników ruchu, oczywiście znajomość przepisów, wiedza, kiedy możemy gdzie wjechać, kiedy nie możemy, jak jechać i tak dalej. Ale przede wszystkim ta teoria powinna móc w jakiś sposób stworzyć taką bazę, na podstawie której taki młody rowerzysta czy młoda rowerzystka nie będzie czuł się przerażony, jak już wyjedzie na ulicę, po której po tych zmianach będzie miał prawo jeździć z opiekunem, na przykład z opiekunem, którym jest jego nauczyciel WF-u na przykład, z którym uczy się praktycznej jazdy w ruchu ulicznym po to, żeby na tej ulicy zdać egzamin na kartę rowerową. I to jest to właśnie te przepisy. Teraz, jeżeli one w takim kształcie, w jakim pan minister Stanisław Bukowiec je zaprezentował, jeżeli one wejdą w takim kształcie, to nie będzie przeszkód formalnych i prawnych, aby móc uczyć dzieci jeździć na rowerze tam, gdzie się jeździ na rowerze. No i czyli nie na boisku i nie po sali gimnastycznej, tylko no po prostu po ulicach, w otoczeniu szkoły, po osiedlu, gdzie mieszkają i tak dalej, czyli w najbardziej naturalnym miejscu dla roweru.
1: Tylko kto się na to odważy, kto się na to zgodzi w szkole, bo to jest...
2: O miejscu przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową decyduje dyrektor szkoły.
1: No to będzie to sala gimnastyczna wciąż, albo boisko.
2: Nie wiadomo, sprawdźmy. Jeżeli nie ma blokad formalnych, jeżeli nie ma zakazu, to teraz trzeba będzie działaniami miękkimi przekonywać dyrektorów, przekonywać szkoły. Tutaj jest duże pole do popisu dla NGO-sów. Między innymi takich jak Fundacja Mobilności Aktywnej, którą tutaj serdecznie pozdrawiam, czy My, Zielone Ma Zawsze, czy w ogóle Federacja Rowerowa, która coraz mocniej kładzie nacisk właśnie też na edukację młodych rowerzystek i rowerzystów. I tutaj po prostu trzeba będzie działaniami edukacyjnymi, informacyjnymi przekonywać, pokazywać, zachęcać. I tyle.
1: Jest jeszcze jedna dość ciekawa propozycja ekspertów ministerstwa, czyli możliwość jazdy po drogach dla pieszych, między innymi dla osób przewożących dzieci w fotelikach i przyczepkach, o czym też wspominaliśmy i co też wywołało poruszenie wśród naszych słuchaczy i wśród naszych patronów. Przyczepki rowerowe na chodniku to słaby pomysł, pisze patron. A ja się zastanawiam, czy wprowadzenie tego przepisu związane jest z jakimiś niepokojącymi statystykami, czy właśnie z naciskiem organizacji rowerowych?
2: Nie, to chyba chodzi o to, że skoro rodzic może jechać ze swoim jeszcze dzisiaj pieszym dzieckiem na rowerze po chodniku, to dlaczego ma obowiązek jechać na przykład środkowym pasem ulicy Grójeckiej, jak wiezie w przyczepce dwójkę dzieci, tak? Między z jednej strony autobusami, z drugiej strony samochodami. Prawdopodobnie chodzi, żeby to w jakiś sposób zalegalizować, bo ci ludzie z przyczepkami i ci ludzie z dzieciakami na fotelikach, oni już są na tych chodnikach. Nie oszukujmy się, otwórzmy oczy. To nie jest tak, że oni tam się nagle pojawią. Że oni nagle zrezygnują z jazdy po jezdni. Nie, oni na tą jezdę nigdy nie wjechali. Oni po prostu przestaną łamać przepisy. Ja wiem, że to nie jest do końca tak, jak trzeba, bo to w tym momencie zdejmuje troszeczkę z ustawodawcy i z władzy wykonawczej. Zdejmuje obowiązek budowy bezpiecznej infrastruktury. No bo przecież macie chodniki, to sobie jeździcie po chodnikach. Przecież to nie jest nielegalne. Zaraz będą takie głosy i to mi się troszkę nie podoba, bo jednak chodzi o infrastrukturę. To infrastruktura gwarantuje bezpieczeństwo, a nie upychanie wszystkich na chodnikach.
1: A na chodniku osoba, która ma pod opieką młodego człowieka, już dziś może się znaleźć.
2: Tak, musi.
1: Musi, tak.
2: A niedługo będzie mogła wybrać, czy tutaj, czy na drodze dla rowerów. Znam bardzo wiele osób, no, mam troszeczkę może niezbyt obiektywne tutaj podejście, bo jednak większość moich znajomych, może nie większość, ale duża część jest rowerowo mocno nacechowana. No, szukałem słowa odpowiedniego, takiego obiektywnego. I ich dzieciaki mają 6, 7, 8 lat i one jeżdżą po DDR-kach, po wszędzie dużo lepiej niż nie jeden dorosły. One startują w zawodach, one są w stanie przejechać 60, 70, 80 kilometrów i prosić o więcej. I one dokładnie wiedzą, o co chodzi, nie?
1: Prosiłem Państwa wcześniej, pytałem Państwa o to, jakie przepisy, jakie zmiany w naszych przepisach dotyczących rowerów, rowerzystów powinny jeszcze wejść w życie. Czytam komentarze, to właściwie może nie jest propozycja. Pan Mariusz pisze, jestem na stażu w oddziale somatycznym, dziecięcym, na ortopedii, pełno użytkowników hulajnóg różnej maści i trochę w nawiązaniu do tego, co napisał pan Mariusz, słuchacz zatelefonował i mówi.
0: Prowadzący pyta, jakie nowe przepisy wprowadzić a propos rowerzystów, to ja uważam, że powinno się wprowadzić numery rejestracyjne dla hulajnóg i wtedy się troszkę zmieni to wszystko.
1: Choć oczywiście hulajnoga to nie rower, ale jak rozumiem wprowadzenie tablic rejestracyjnych dla rowerów też słuchaczowi nie przeszkadzałoby. Przepraszam słuchaczu, że mówię w pańskim imieniu.
2: Czy ja mam skomentować jakoś?
1: Na przykład.
2: No, a czy mamy jakieś dane, które nam mówią, że to coś by gdzieś zmieniło? Dlaczego cały świat tego nie robi? Nie mówię o hulajnogach. Hulajnogi to są w ogóle tak naprawdę małe motorowerki, motocykletki, jakby to nazwać, które generalnie dodatkowo są też nieekologicznymi elektrośmieciami i cały proces produkcji tego i później recyklingu to jest w ogóle jakiś horror. Ja w ogóle jestem totalnie przeciwny tym pojazdom. Ale co do tablic rejestracyjnych dla rowerów, no ostatnia z krajów takich, powiedzmy, na których warto się wzorować, która zrezygnowała z tego, była Szwajcaria, to było chyba jakoś zaraz po II wojnie światowej, bo to generalnie cały system utrzymania tego i w ogóle robienie całej administracji wokół tego kosztował dużo, dużo więcej niż jakiekolwiek zyski z rejestrowania rowerzystów, ale gdybyśmy mieli się pokusić o jakieś jednak oparcie wiedzy na jakichś danych, to zachęcam tutaj naszego słuchacza, żeby się skontaktował z Wydziałem jakiejś komunikacji czy czegoś takiego, Korei Północnej, ponieważ Korea Północna jest jedynym krajem na świecie, gdzie rowery mają obowiązkową rejestrację, tablice rejestracyjne i tak dalej. I no, jeżeli mu się uda nawiązać kontakt dyplomatyczny z Koreą Północną, to prawdopodobnie dostarczy mu danych, jakie to jest wspaniałe rozwiązanie. Z pewnością jeszcze też dowie się, jakie inne wspaniałe rozwiązania Korea Północna ma do zaoferowania reszcie świata. Zachęcam do kontaktów. Może do wizyty w tym kraju, to może na pewno odmienić myślenie.
1: Tymczasem kilka dni temu, wracając do Polski, kilka dni temu na popularnej trasie rowerowej z Warszawy do Góry Kalwarii na drodze wojewódzkiej numer 712 doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego uderzył podczas wyprzedzania w rowerzystkę, która zmarła. A tymczasem w Hiszpanii od 1 października obowiązują nowe przepisy nakładające na kierowców podczas wyprzedzania rowerzystów poza terenem zabudowanym obowiązek zachowania co najmniej 1,5 metra odstępu, a także zmniejszenie prędkości o przynajmniej 20 km na godzinę w porównaniu do dopuszczalnej maksymalnej na danym odcinku, czyli na przykład gdyby na drodze obowiązywało ograniczenie do 90 km na godzinę, podczas wyprzedzania rowerzysty kierowca może jechać nie szybciej niż 70. Na drogach mających więcej niż jeden pas w Hiszpanii w danym kierunku kierowca musi dodatkowo całkowicie zmienić pas. W Polsce mamy obowiązek zachowania 1 metra. A gdy mówimy o wyprzedzaniu rowerzysty, ilu kierowców zostało ukaranych za łamanie tych przepisów? Czyli są jakieś statystyki?
2: Statystyki policyjne mają... Znaczy to się nazywa SEWIK, system ewidencji wypadków i kolizji. Tam nie ma nic takiego, no bo to musiałby być wypadek, tak? Generalnie tam czasami jest mowa, że jest nieprawidłowe wyprzedzanie, ale to nigdy nie wiadomo, o co może chodzić. Ta rowerzystka, która zginęła na Gasach, czy też w Gasach, w okolicy Gasów, tam na południu od Warszawy, ona dodatkowo skręcała w lewo, więc była wyprzedzana na skrzyżowaniu, co jest kategorycznie zabronione. Więc tutaj dystans, znaczy obowiązkowa odległość przy wyprzedzaniu rowerzysty nie ma znaczenia, bo jeżeli skręcamy w lewo...
1: Chociaż policja chyba oficjalnie jeszcze nie podała przyczyn tego.
2: Może policja wypadku. Nie podała. No, okej, mogę powiedzieć, że to są informacje nieoficjalne, ale no troszeczkę też jakby czytałem już na wielu grupach, na wielu forach tutaj informacje na temat, ona po prostu skręcała
1: tak,
2: w lewo.
1: Na oficjalne.
2: Nie wiem, czy sygnalizowała skręt w lewo, czy nie, ale nawet jakby nie sygnalizowała, właśnie po to jest zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu, że no właśnie, żeby uniknąć tego typu sytuacji. Co do... Co do Hiszpanii, to jest bardzo ciekawy przepis. To jest, Hiszpania jest naprawdę bardzo, bardzo, tak można powiedzieć, hop do przodu, jeśli o to chodzi, bo okej, przy 90 trzeba wyprzedzać rowerzystę z prędkością 70. A co jeżeli jest ograniczenie do 40? A rowerzysta idzie 21.
1: No dobrze, to no porozmawiajmy na koniec o innym przepisie. Ale to jest kierunek zmian, który akurat wielu polskich rowerzystów też
2: znam wiele osób, które jeździ do Hiszpanii po prostu jeździć szosowo, trenować i mówią, że tam po
1: zauważają prostu różnicę.
2: Tak, to tam też nie ma tej złości. Tam ci kierowcy, oni nie są kajdanami przykuci do tych przepisów. Oni z uśmiechem, oni pomalutku. Maniana. Nie ma problemu. Nie ma tego stresu, tego road rage'u.
1: To na koniec jeszcze jedna ciekawostka z zagranicy, tym razem z Austrii. I tym razem okazuje się, że Polska jest już trochę bardziej do przodu, bo chodzi o rowery elektryczne. Od początku października nie mogą tam po drogach dla rowerów poruszać się pojazdy roweropodobne, jeżeli ich silnik napędza pojazdy bez pedałowania. Właściciel urządzenia musi mieć w takim przypadku prawo jazdy, rejestrację, ubezpieczenie, tablicę rejestracyjną. Przedstawiciele Austriackiej Izby Gospodarczej WKO szacują, że może to być od 20 do 30 tysięcy pojazdów, a większa część z nich to właśnie urządzenia, na których poruszają się dostawcy jedzenia. I tu jesteśmy w awangardzie. Od dawna mamy taki zakaz. No i co?
2: To znaczy w Austrii nie tyle nie można, to staje się to zabronione.
1: Zabronione, tak.
2: U nas można, choć też jest to zabronione. Można, to znaczy jest taka możliwość, bo nikt tego nie...
1: Jest zabronione, więc nie można. Ale czy ktoś to kontroluje?
2: Ale jest możliwość. No, niby nie można zabijać ludzi, no, ale jednak ludzie mimo wszystko się zabijają.
1: Nie, no, to mówmy poważnie. Tutaj jasne. Zakaz
2: u nas
1: jest
2: to,
1: i obowiązuje.
2: Jest zakaz. Pojazd, który ma manetkę, który ma napęd nie będący wspomaganiem naszego biologicznego napędu, nie jest rowerem. Droga dla rowerów jest dla rowerów. Tudzież tam hulajnóg, UTO, UWR i tak dalej. Więc u nas te przepisy już od dawna są. Teraz okazuje się, że trudność jest ich w egzekwowaniu, no bo nie wiadomo czasami jak określić, czy to jest rower, czy nie rower. Cieszy, że komendy wojewódzkie policji zaczynają tutaj kupować jakieś hamownie i inne urządzenia, które potrafią bez żadnej wątpliwości określić, co jest czym, jakim pojazdem i po prostu wyciągać odpowiednie konsekwencje od osób poruszających się sprzętami, które nie powinny w ogóle mieć racji bytu na naszych drogach.
1: To na koniec jeszcze komentarze naszych słuchaczy. Pan Tomek uważa, że dzieci na drogach dla rowerów mogą uspokoić pozostałych użytkowników ruchu. Pan Tomasz wierzy w ludzki rozsądek, napisał. I jeszcze jeden głos, a może by tak generalna dyrekcja i nie tylko pewnie generalna dyrekcja, bo nie tylko ona odpowiada za jakość dróg dla rowerów, ujednoliciła system budowy DDR-ek, bo na razie to wolna amerykanka. Każdy samorząd ustala swoje. Tak, rzeczywiście rozmawialiśmy kiedyś o tym nawet z naszym gościem. I myślę, że do tego tematu jeszcze będziemy musieli wrócić, ale to już nie dziś. Marek Smyk, edukator rowerowy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Polska Federacja Rowerowa. Państwo jeszcze przez chwilę mogą mówić. Państwo przez chwilę mogą jeszcze pisać. 224 280 280.

0: Pani Izabela jeszcze podpowiada, jak w Holandii czy też w Niderlandach poznać, że ktoś dopiero przyjechał z Polski, bo jeździ po chodniku na rowerze, a obok droga dla rowerów. No ale rozmawiamy o innych realiach infrastruktury, zauważa nasza słuchaczka. Bardzo Państwu dziękujemy. Nie wiem, jak Państwu to wytłumaczę, ale w tle słyszą Państwo dźwięk czołgającego się Marcina Mana po stole radiowym, testującego jego wytrzymałość. Przecież my zabieramy stół do nowej siedziby.
1: Nie mogę się doczekać nowego, kiedy będą przepusty i w innych miejscach kable i nie trzeba będzie mieć tego...
0: A wiesz, że to ja tak ładnie ten przedłużacz tutaj umieściłem, żeby mi go nie zabierali, bo za każdym razem mogłem go znaleźć w zupełnie innym miejscu. I dlatego jest tu, bo nikt mi go nie zabiera.
2: To dobrze, że to ostatnie chwile w tym studiu, żeby kłócić się o przedłużacz. Dobry wieczór, szanowni
0: Państwo.
2: Ale ja
0: się nie kłócę, ja podpowiadam. Ja się chwalę nawet, można powiedzieć. To prawda, nie dostałem aplauzu, ale a może innym razem. Za chwilę zmieni się...
1: Optymistycznie.
2: Będziemy się kłócić więcej.
0: Nie będzie żadnej kłótni. Proszę Państwa, to jest najlepsza, najbardziej pozytywna, muzyczna audycja z muzyką z całego świata. Bardzo dziękuję za Finlandię.
1: Dobry humor i chęć do zabawy, proszę zabrać.
0: To już teraz. Zuza, Marcin, Mateusz, hej, być
2: będzie.
0: Może też.
1: Denerwował się na komputer.
0: Bo coś krzyczał podobno na
1: tak,
0: dole.
1: Tak, denerwował się w kuchni na komputer.
0: Zacytuję to, co krzyczał wcześniej na komputer? Na
1: czy ja, czy on?
0: Nie, czy on?
1: Podejrzewam, że nie.
2: O kurczaczki.
1: To nie było to.

0: Siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i Podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energa Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
1: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Do tragedii doszło dziś rano w podstawówce w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem. Były uczeń szkoły, 15-latek, zaatakował nożem 3 osoby. Nauczycielkę, dyrektora oraz woźną. Woźna tego ataku nie przeżyła. Wczoraj z kolei do ataku nożownika doszło w Ostrołęce. 19-latek zaatakował 9 osób. Pojawiają się informacje, że napastnicy mogli brać udział w internetowym challenge'u. Premier Donald Tusk ogłosił, że w związku z atakami od dziś policja będzie patrolować szkoły. Teraz dziennie policjanci mają wchodzić do placówek.
2: I to nie, żeby interweniować, ale żeby pokazać, że jest, że czuwa i że być może to zniechęci niektórych naśladowców. Rozmaitego typu i gry, i challenge, i takie sieciowe zabawy w internecie bardzo często powodują, że jeden drugiego naśladuje. To właśnie w internecie zupełnie szokująco bohaterami wyobraźni młodych są tacy ludzie jak Breivik albo wielokrotni gwałciciele, zbrodniarze. Zło wydaje się w sieci bezkarne i dlatego tak często triumfuje. Przemoc wydaje się atrakcyjna. I ta przemoc przenosi się z cyberprzestrzeni powoli na ulicę, do szkół, do domów.
1: Mówił Donald Tusk. Jednemu z ataków udało się dziś zapobiec. Policja z Sierpca zatrzymała 17-latka i zabezpieczyła należące do niego noże oraz historię wyszukiwania w telefonie. Sprawa wyszła na jaw dzięki współpracy z nauczycielami.
3: Dzięki energicznym działaniom policji udało się zapobiec nieszczęściu w Sierpcu, ale niestety Ostrołęka i Wyszków będą symbolami dramatu i przede wszystkim wielkimi znakami ostrzegawczymi. Do tej pory Polska była państwem bardzo bezpiecznym, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia, akty terroru w szkołach. Polski do tej pory to nie dotyczyło. Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie. Nie miejmy złudzeń, bez zdecydowanych działań te dramatyczne sytuacje, ryzykowne sytuacje mogą się powtórzyć.
1: Na koniec w serwisie zmieniamy temat. Literacka Nagroda Nobla trafia do Kanady, a więcej o tym Klaudia Kowalczyk.
4: Komitet noblowski wskazał na Ann Carson, poetkę, eseistkę i tłumaczkę. Akademia Szwedzka nagrodziła ją za odważną i pomysłową twórczość, która w pełnym zabawy dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Komentuje profesor Karol Samsel z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Ona szuka form paraliterackich, szuka form... No, retelling domaga się czegoś takiego, proszę państwa, by opowiadając na nowo być cały czas pomiędzy, więc formy klasyczne są tu przedmiotem szczególnego typu pastiszu.
4: Ann Carson urodziła się w 1950 roku, jest filolożką klasyczną i wykłada starożytną grekę. Po polsku ukazały się jej 4 książki, a sama autorka także u nas gościła. W ubiegłym roku w Warszawie odebrała Międzynarodową Literacką Nagrodę imienia Zbigniewa Herberta.
1: Tydzień noblowski trwa. Jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Chemikali się będą na Openerze, nie wiem czy słyszeliście.
2: Widziałem właśnie zapowiedź, fajnie.
1: No fajnie, ale trzeba gdzie tam pojechać, co za koszmar.
3: Możesz nie też no. pojechać do jakiegoś dziwnego kraju, w którym dzisiaj będziemy, na inny festiwal.
1: Aha, bo to nie ta audycja.
3: Tak, i wtedy nie będzie tam Chemikalsów, tylko 20 zespołów, o których nigdy nie słyszałeś. Będziesz mógł je przynieść do audycji.
1: Ale będą Chemikalsi. Już raz mieli być, ale...
2: Ale Gdynia jest okej, żeby tam
1: jechać. Gdynia jest super i w ogóle, tylko tam jest tyle ludzi wtedy. Mm-hmm. Może być tak, że na przykład...
2: Chciałbyś pojechać na Chemicals of Unplugged gdzieś w jakimś Jasmine na przykład.
1: Ludzie nie pojechali, a żebym ja pojechał?
3: To się da zrobić. Na przykład jakbyś bardzo śmierdział.
1: Zuzan Najłęda.
3: Mateusz Andruszkiewicz.
2: I Marcin Mann.
3: Dobry wieczór.
1: Sama się o to prosiłaś.
3: No, słuchaj.
1: Wojtek Ratasiewicz realizuje. No, a my co? Dwa kraje... Po piosence przynieśliśmy...
3: Czyli 6 nowości.
1: 6 będzie ich, tak, liczyć, tak.
3: A potem 10 najlepszych, które państwo 10, wybrali.
1: To jest 16 razem.
3: Mm-hmm.
1: Taka nami, to jest, taka razem to jest z nami to jest 19, z Wojtkiem 20.
3: I wtedy się dopełnia pięknie playlista.
1: Aha. Mm-hmm. Jeszcze dwa dżingle by są po drodze. 3,
3: 20,
1: 4?
3: Mm-hmm.
1: Choroba.
3: No.
1: Nie ma kolejnego dżingla, żeby zrobić puentę. To pierwszy?
3: To sucharkami idzie puenta. Dzisiaj jesteśmy w Gujanie Francuskiej ze względu na to, że w ubiegłym tygodniu byliśmy w Gujanie. Ja przypadkiem wylądowałam w Gujanie Francuskiej, znalazłam dobry numer i powiedziałam, że nie chcę, żeby się zmarnował, więc dzisiaj jesteśmy w Gujanie Francuskiej i zobaczymy, czy usłyszymy różnicę. Mam wrażenie, że to też o to chodzi.
1: Mam świetną ciekawostkę.
2: Mhm. Poproszę.
1: Posiłkowałem się programem, do którego się pisze i się z nim rozmawia i on odpowiada na różne pytania. To nie jest wielka tajemnica, bo tak jak w przypadku Gujany w zeszłym tygodniu, czy tudzież Gujany Francuskiej w tym, nie jestem specjalistą w wiedzy i ciekawostkach z tych krajów, więc używam tego właśnie narzędzia, do którego się tam pisze i zadaję pytania. No więc zadałem takie pytanie.
3: Jakie pytanie? Czym się różni jedna od drugiej?
1: Nie, no podaj mi jakieś ciekawostki o Gujanie Francuskiej, najchętniej coś mniej znanego, mniej oczywistego. I dostałem odpowiedź, twoja prośba wykracza poza moje możliwości, generuje tylko tekst.
3: Aha.
1: Czyli zadałem zbyt trudne pytanie o Gujanie Francuskiej. To znaczy, że nie ma tam ciekawostek?
3: Myślę, że jakieś są. Od Gujany różni się tym, że nie ma tam tak silnych wpływów z Indii, z tego co ja złapałam.
1: No mi się łatwiej szukało muzyki.
3: Mi też się o wiele łatwiej szukało. Tak łatwiej, że znalazłam ją już w zeszłym tygodniu. A są wpływy francuskie, zdecydowanie jak nazwa wskazuje. Ale nie ja zaczynam.
2: Ja zaczynam, jakoś tak wyszło, mam chyba największego długasa z was wszystkich. Co więcej, mam pieśń z lat 80., ale zremiksowaną teraz.
3: Mm-hmm.
2: Więc...
1: Ja to widziałem i to fajny utwór, ale właśnie tak wydawało mi się, że... Tak...
3: Ale remiks z 2026 roku?
2: Mm-hmm.
1: Czy z zeszłego może?
2: Czekaj, zaraz sprawdzę. Wydaje mi się, że 26, ale...
1: Nie, no dobra,
3: nie, to nawet jak tam
1: oszczędzimy, nie będziemy się rozdrabniać.
3: Ubiegły jakby. Rok to jeszcze pół biedy, ale dobry remiks, chociaż czy zepsuli tę piosenkę z lat 80.
2: Całkiem okej. Okay. Więc słuchaj, to jest tak, że publiczność zdecydowała, że ten remiks trzeba wydać, bo była piosenka wykopana przez DJ-a, producenta Art of Tone z właśnie z lat 80., ten Hidden Gem, jeżeli chodzi o muzykę z Gujany Francuskiej, czyli Vinnie Way, zespołu Jingo Rypykał Band. No i ta piosenka, ten remiks był nieoficjalny, on sobie tak krążył po parkietach gdzieś między DJ-ami, podobno ludziom się tak podobało.
3: Czyli remiks też jest starszy, tylko wydany w zeszłym roku. Z tego wynika.
2: Ale wszystkim się podobało, więc w końcu został wydany oficjalnie w roku 2025. Proszę się nie czepiać.
1: No bo tak jak z Fatboy Slimem i z Stonesami.

0: No ładne przyniosłeś. No prawda, że słusznie ten remiks zrobili.
1: Moglibyśmy być tak złośliwi i się zapytać na przykład, jak długo ten remiks się już podoba słuchaczom.
0: Jak długo czekali, żeby tak, w końcu był legalnie tak, wydany, tak, to tak, prawda. Tak. Ale nie będziemy cię pytać, po co?
1: Nie będziemy, Mateusz. Nie będziemy.
2: Ładne. Dziękuję, to bardzo koleżeńskie.
1: Mam za to ciekawostkę.
0: O,
1: udało mi się, odwiesić inteligencję.
0: Swoją w końcu?
1: Tak, o kolektywną. Okazuje się, że najdłuższa... Wydaje mi się, że ta ciekawostka kiedyś padła w przypadku Gujany Francuskiej, bo chyba to jest jedna z najciekawszych ciekawostek związanych z tym miejscem, a przynajmniej taka najbardziej, może nie reprezentatywna, ale jednak...
0: Dużo mówiąca.
1: Tak, że najdłuższa lądowa granica Francji znajduje się właśnie w Ameryce Południowej.
0: To prawda, dużo to mówi.
1: Bo granica francusko-brazylijska liczy aż 730 kilometrów. Zakładając, że ta Gujana jest francuska, no bo jednak skądś ta Francja w tej Gujanie się wzięła.
0: Ciekawe, faktycznie.
1: Nie wydajesz się być tym bardzo zainteresowana.
0: Nie, po prostu postkolonialne zapędy.
1: No tak?
0: Właśnie ukróciłam, żeby nie zrobić o tym audycji całej.
1: Aha, no tak, można by długo.
0: Można by długo.
1: To się nie kończy. Oni cały czas chcą kraść i brać więcej dla siebie i nie oddawać. Wstrętni ludzie.
0: Ale na przykład w Gujanie Francuskiej mają swój plebiscyt na piosenki. Takie Fryderyki, ale gujańskie. I nazywa się to Le Lindor. Lindor jak te nasze czekoladki. Le Lindor 2026, plebiscyt, w którym się głosuje. W każdej kategorii widziałam po mniej więcej sześć, maksymalnie chyba 8 nominowanych. I mnie najbardziej zainteresowała kategoria muzyka tradycyjna albo inspirowana tradycją. I z tej kategorii przyniosłam muzykę. I mówiąc szczerze, kiedy przejrzałam, bo przejrzałam różne kategorie, i szalenie była interesująca ta muzyka. Było to doświadczenie odświeżające, bo to nie brzmiało podobnie do niczego, co znam, szczególnie jeżeli chodzi o muzykę tradycyjną, ale mieli na przykład bardzo ciekawą dla mnie kategorię, która nazywała się Sukces Karnawału, jakby sezonu karnawałowego 2026. Czyli mają na tyle ważny sezon karnawałowy, że wtedy się wydaje specjalnie piosenkę i ta osoba koncertuje w trakcie karnawału i że to jest osiągnięcie wtedy.
1: Na tyle płodny też w takim razie.
0: Tak, że jest osobny sukces sezonu karnawałowego, ale mamy muzykę tradycyjną i zwyciężczynię przyniosłam, jeżeli chodzi o muzykę tradycyjną albo inspirowaną tradycją. Wydaje mi się, że to jest bardziej inspirowane tradycją, bo Joan Yump bierze wątki tradycyjne gujańskie, ale też kameruńskie i doprawia je muzyką zachodnią. Powiedziałabym, że w tym przypadku chyba najbardziej jazzem, a utwór to jest Emotion.

0: Dużo filsów tam w tej Gujanie francuskiej.
1: Tak.
0: Przepełnieni są tym, tak bulgoczą. Oj, przepraszam, dostałem od Heleny, teraz już muszę się przyznać, talerzyk z szarlotką, bardzo zresztą dobrą, uderzyłem zegarkiem, będę ją jadł za chwilę.
2: Ja czekam, Zuza, na moment, aż będziesz to zapowiadała gdzieś w top 10.
1: Na Emocjon? I będę próbowała zaśpiewać?
2: Budapeszt, ten Emocjon.
1: To jest do zrobienia.
0: Razem.
1: Aż zaciągnęłam od tego, ale jak najbardziej. Jakby nie wiem, czy to państwa zachęci w tej sytuacji, bo jednak Budapesztem było trochę bardziej optymistyczne. Ale tak.
0: Filsy.
1: Emocjon. Uważam, że tam jest przedziwna progresja akordów. To znaczy, tam jest takie dyn, dyn, dyn, dyn, dyn, dyn. Jakoś strasznie dramatyczne, a potem zupełnie nie. Dlatego chyba mi się spodobało.
0: Tam progresja. Filsy.
1: Filsy, tak, dobrze.
0: Ja przyniosłem coś zupełnie z innej pieczary wyciągniętej z tego miejsca i to jest znowu świadectwo, że ta Gujana francuska, w przeciwieństwie do Gujany, gdzie jednak, może nie na jedno kopyto, ale te nasze propozycje były z podobnego koszmaru.
1: Z podobnego koszmarku, tak, jak najbardziej.
0: Tak, a tutaj jest zupełnie inaczej, nie ma już tych naleciałości, które może dzisiaj wrócą zupełnie przypadkiem jeszcze w innym kraju, który odwiedzimy. I u mnie się pojawia tak, pojawia się groove, pojawia się afrobeat, pojawia się trochę rocka, pojawia się reggae, pojawia się funk, pojawia się no generalnie tak zwany world music, pojawiają się różne fajne instrumenty, takie jak trąbki, puzony, gitary basowe, harmoniki ustne, perkusje. Co ciekawe, padło bebe w pewnym momencie, ale wydaje mi się, że tutaj mogło chodzić o bebe instrument, a nie o prawdziwe bebe, bo przesłuchałem płyty i nie słyszałem bebe. Nie wiem, jak się gra na bebe. Ścisnąć trzeba mocno.
1: Czy bebe w sensie dziecko?
0: Tak.
1: Myślę, że to jest...
0: nazywa się ten projekt Ala Sani. Zuza się ugotowała. Proszę bardzo.

0: świadomie wymieniłem te wszystkie instrumenty, bo płyta nie jest cała taka jak ten numer. Jest bardzo różna i potrafi być lżejsza, i potrafi być bardziej bujająca. Ja wybrałem ten numer, ponieważ wydawał mi się być wystarczająco energiczny na dzisiejszy wieczór. A la Sani. Płyta co prawda nagrana tam w 24, ale wydana już niecały rok temu.
1: Ja uważam, że to jest taki bardzo przeciętny numer. W sensie jakby pojawił się po prostu, znaczy przeciętny jak na nasze granie, o tak bym powiedziała. To znaczy, że jakby po prostu poleciał w ramach pasma, to bym nie mrugnęła okiem.
0: No, ale w tobie nie ma pazura rock'n'rollowego.
1: Okej. Okay.
2: Kolejny kraj.
0: Albo za cicho tego słuchaliśmy tutaj.
1: Biorąc pod uwagę, że nie ma we mnie pazura rock'n'rollowego, to ja tylko powiem, że dzisiaj moja propozycja z Indii, bo w Indiach właśnie się znaleźliśmy, jest absolutnie poza moim charakterem, ale znalazłam tam dużo bardzo ładnych rzeczy i stwierdziłam, że ta audycja nie jest od tego, żeby przynieść najładniejsze, tylko to, co nas najbardziej zszokuje z danego kraju.
0: Ciekawe. Czyli więc przyniosłaś coś, co grywa nadredaktor w swoich audycjach.
1: O, proszę bardzo. Czyli może jednak ten duch rock'n'rolla jeszcze jest nieodkryty?

0: Zuza, posądzam cię teraz o hipokryzję w związku z twoimi komentarzami do metalu przez wszystkie te audycje, po to, by przynieść teraz...
1: To?
0: To.
1: Tłumaczę się w sposób następujący.
2: Słuchamy.
1: Po pierwsze...
0: Wiesz, kto się tłumaczy?
1: Winny. Dlatego się tłumaczę.
2: Nie, no słucham, no, ale to...
1: Po pierwsze, bardzo ważny jest dla mnie tekst w tym numerze. Aha. I ja wiem, że w pierwszym momencie go nie rozumiemy, ale chodzi o to, że tam jest Nudeli w tytule. I ten utwór jest o Nudeli. Nudeli, które jest bardzo zachodnie jednocześnie. Jest, jak oni tam śpiewają, testem ego, testem charakteru, o tym, że to miasto możecie zmiażdżyć, jeżeli nie masz wystarczająco mocnego charakteru, o tym, jak tam jest trudno. Bardzo się to zgadza z jakimś moim odbiorem dużych miast w Indiach. I jednocześnie to, że to jest gatunek, którego nie lubię, a usłyszałam tam coś, co mi się podobało i mówiąc szczerze, ja sama sobie w domu nie prowadzę, tego nie zagram drugi raz, mówiąc szczerze, ale coś mnie w tym urzekło po prostu. I Marcin czasami przynosi jakieś rozmemłane popy i ty wtedy też się tłumaczy, więc ja też się wytłumaczę.
2: Mam problem, bo mi się wydawało, że ja ich przynosiłem do szczytu, ale nie mogę ich znaleźć. Nawet Joanna napisała, że najlepsza szczytowa polecajka Marcin Mann, ale to Zuza dzisiaj przyniosła, nie ja.
1: Ja wiem, że to brzmi jak... Przyniosłeś coś, co brzmi jak ode mnie?
2: Ale czy... Tak.
1: No to widzisz, to się...
2: Tak, ale naprawdę byłem przekonany, jak zobaczyłem, że to wysyłasz, byłem przekonany, że ja to kiedyś przyniosłem i chciałem na ciebie
1: Zanim ja się pojawiłam w szczycie.
2: Nie ma w bazie śladu. Nie ma śladów, nawet sprawdziłem w podcastach na stronie i jak wpisuję Bloodywood, to nie ma. Czy ktoś z patronów pamięta i mógłby mi pomóc? Czy już mi się kompletnie zwoje przegrzały do tego stopnia, że przynoszę propozycję, które powinna była przynieść Zuza?

0: bo ja...
1: Mamy gorączkę obydwoje, tak?
0: Jeszcze jestem troszkę chory, więc to dlatego. Ale mi się podobało, że to jest takie właśnie.
1: Ja powiem, że znalazłam jeszcze ładniejsze smenty z Indii, ale to zapraszam do igrania, mam tego chyba z 6 numerów.
0: No bo chciałem, żeby to było indyjskie, a nie tam taki bum, bum, bum, drrr.
1: Tak. A ty co przyniosłeś?
2: Czy ja mam się streszczać z zapowiedzią?
1: No to jak uważasz za stosowne, no. Dum, dum, drrr, czy nie?
2: Nie, trochę inaczej. Przyniosłem Mohini Day, pochodzącą z Kalkuty, indyjską basistkę. Kiedyś z Indii też przynosiłem takiego muzyka, która nazywa się A.R. Rahman. On jest kompozytorem muzyki filmowej do Slumdoga, Milionera z ulicy, między innymi komponował, był nagradzany za to i oni mieli okazję współpracować. I gdybym miał wymieniać muzyków, z którymi działała na przestrzeni tych 20 lat, jak funkcjonuje na scenie Mohini Day, to litania by się nie kończyła. Wyróżniona była przez indyjskiego Forbesa jako Most Successful Musician Under 30, związana, jak wspomniałem, z przemysłem około 20 lat. I najprościej chyba byłoby ją przedstawić, słucham Marcin, zanim powiem puentę.
1: No.
0: Wyobraziłem sobie, że kończysz to sformułowanie związane od 30 lat z przemysłem. Nie wiedziałem jakim.
1: Tak, Marcin, z przemysłem. Przepraszam. To ty znajdź, który to jest Przemysław, a ty daj puentę.
2: Chodziło o Przemysława i w istocie. Myślę, że najłatwiej byłoby ją zapowiedzieć w ten sposób, że to jest Thundercat, mhm. Tylko że to kobieta
1: i z Indii.

0: Ja tylko dopowiem, że Willow tam gościnnie też występował.
1: Willow oczywiście dość psychodelicznie, ale ten bas, co ona tam robi tymi palcami na tym basie, to jest imponujące.
2: Jakieś takie nowoczesne. Chciałbym na moje ubrane powiedzieć, że mój snój był najbardziej indyjski.
1: Mhm. Gratulacje, Marcin.
2: Dziękuję.
3: Szczyt szczytów.
2: Jamajka!

0: Zdążyło nam państwo wierzyć na słowo, że Ewa Farna tam śpiewa później, ale można też sprawdzić, tylko do podium to trzeba wrzucić. Na miejscu 8 z kolei twoje, Zuzu,
1: Islandia.
0: Z Islandii dzieło.
2: Kalion.

0: Jakie kalią?
1: Jak myślicie, właśnie ile razy trzeba powtórzyć żart na ten, żeby ktoś go podchwycił i zaczął mówić właśnie tak?
0: Do 6.
1: Okej.
2: Okay. A potem to ty wychodzi, że nie umiesz mówić jednak.
1: A, po 7?
2: Mhm. Po 6, czyli od 7. A na miejscu 7. Biba, biba, bibo.
1: Bibo.

0: dopiero druga nowość przed nami i chyba mogę zdradzić, że Gujana się nie przedarła zeszłego tygodnia.
1: No, jakoś nie za bardzo.
0: Nie za bardzo.
1: Bo to kolejna nowość, Jamajka, tym razem moja.

0: Przepraszam, rozmawialiśmy o tym, zagapiłem się, czy Jagujana wypadła gorzej w notowaniu, ale nie będziemy już
1: się zastanówmy, czy ja mam Majers. Kto z kraju Jamajka przyniósł najładniejszą piosenkę, Marcin?
0: Dziwi mnie to trochę, ale byłem to ja, czyli jednak choroba mi służy.
2: Wrażliwe fraczki. Mm. Mm-hmm.

0: Zupełnie mnie nie dziwi to trzecie miejsce, bo ładne bardzo faktycznie to przyniosłeś.
1: I nawet
0: to...
1: się nie dziwię, że trochę, w sensie nie wstydzę, że uchyliłem trochę skorupy.
0: A przy tym drugim też się nie wstydzisz?
1: Nie, 32 tygodnie już z nami, Abuela Luna.
0: Ale to też takie na miękko.
1: To też jest na miękko, ale tam nie byłem chory.

0: Nasze dzisiejsze top 3, przepraszam, jest świadectwem tego, że chyba już jest jesień.
1: Chcieliśmy powiedzieć dokładnie to samo, zgadzam się.
2: Bardzo. A ja powiem ze dwa słowa dla kontekstu, bo tak zapowiadamy, głosujemy na muzykę duchów, jak to zwykłem zapowiadać. Natomiast Hildur Guðnadóttir, wiem, że źle wymawiam, pardon, to kompozytorka muzyki filmowej, tworzyła ją między innymi do Jokera. Natomiast ten utwór, który znajduje się dzisiaj na pierwszym miejscu, on został stworzony w odpowiedzi na wydarzenia z grudnia 2015 roku, kiedy to w Islandii albańskie dzieci cierpiące na nieuleczalne choroby zostały wydalone stamtąd, razem z rodzinami deportowane, odmówiono im zezwolenia na pobyt. No i właśnie autorka mówiła, że obserwowanie rozwoju tych wydarzeń było przygnębiające, widzieć jak ludzie podzielili się na dwa przeciwstawne obozy, tych, którzy byli za i tych, którzy byli przeciwko ludziom. I w przepływie tych emocji skomponowała to nagranie, więc Państwo głosują, oprócz tego, że na muzykę duchów, to na muzykę bardzo zaangażowaną.
0: Mateusz Andruszkiewicz w roli młotka, dobijającego...
1: Marcin Manzuza i Łęda Wojtek Ratasiewicz to po raz kolejny na miejscu pierwszym. Jeszcze chyba raz i będzie w tip-topie. Dziękujemy.
0: Dziękujemy.

0: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Prezydent Karol Nawrocki zabiera głos po atakach w polskich szkołach. Cytuję fragment wpisu, który zamieścił na X-ie. Rodzinie zamordowanej pracownicy szkoły pod Wyszkowem składam najszczersze kondolencje. Wszystkim poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Polska szkoła musi być miejscem bezpiecznym dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników. W obliczu takich tragedii nie ma miejsca na wykorzystywanie ludzkiego dramatu do politycznych ataków. Koniec cytatu. Przypomnę, do tragedii doszło dziś rano w podstawówce w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem. Były uczeń szkoły, 15-latek, zaatakował nożem 3 osoby. Jedną z nich, 37-letnią woźną, ranił śmiertelnie. Dyrektor i nauczycielka zostali ranni. Mazowiecka kuratorka oświaty Wioletta Krzyżanowska była na miejscu.
1: Byłam ja, był pan wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, byli pracownicy organu prowadzącego i wszyscy tam byliśmy razem z nauczycielami, z kadrą. Pan dyrektor, który, można powiedzieć, ochronił całą szkołę przed kolejnymi atakami, zachował cały czas zimną krew. Rodzice odbierali swoje dzieci ze szkoły. Były łzy, natomiast rodzice byli bardzo opanowani, bardzo spokojni.
0: Mówiła Wioletta Krzyżanowska w TVN24. W związku z atakami mazowiecka kuratorka oświaty zwołała na jutro naradę z dyrektorami szkół w sprawie procedur bezpieczeństwa. Przypomnę, dziś udaremniono też próbę ataku w Sierpcu. Policja zatrzymała 17-latka. Wczoraj z kolei do ataku nożownika doszło w Ostrołęce. 19-latek zaatakował 9 osób. Pojawiają się informacje, że napastnicy mogli brać udział w internetowym challenge'u. Premier Donald Tusk zabrał głos, odniósł się m.in. do prezydenckiego weta do ustawy o usługach cyfrowych.
2: Myśmy przecież kilka miesięcy temu przygotowali taką ustawę. Wiem, to brzmi zawsze tak formalnie i nudno, ale uwierzcie mi, to była bardzo potrzebna ustawa, dzięki której moglibyśmy jako państwo blokować natychmiast, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, takie treści w internecie, których szkodliwość, mogą być nawet źródłem właśnie zbrodni, nie podlegała wątpliwości. Ja do dzisiaj nie wiem, dlaczego prezydent zawetował także tę ustawę i to w dodatku posługując się bałamutnie hasłem, wiecie, wolności słowa, swobody w internecie.
0: Jak dodawał, rząd będzie próbował dalej procedować ten dokument. Na koniec jeszcze Stany Zjednoczone. Donald Trump twierdzi, że nie wznowi ataków na Iran przed wyborami połówkowymi w USA. Te mają odbyć się 3 listopada. Jak napisał prezydent USA na platformie Truth Social, Stany prowadzą produktywne rozmowy z Iranem. Cytuję, chociaż Iran znajduje się w bardzo złej sytuacji, zarówno gospodarczej, jak i militarnej, a blokada będzie nadal obowiązywać, ropa naftowa będzie płynąć przez cieśninę Ormuz w rekordowych ilościach. Nie będziemy atakować Iranu w żadnym momencie przed wyborami połówkowymi, które odbędą się w Stanach 3 listopada. Tak napisał Donald Trump. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Marek Napiórkowski i bardzo cieszę się, że posłuchamy dzisiaj muzyki. Różnorodnej oczywiście, chociaż nie zawsze jest tak różnorodna, ale dzisiaj taka będzie. Drodzy Państwo, powstał nowy album, który firmują Branford Marsalis i Diane Reeves. Album zatytułowany Dedicated to You. Tę dedykację kierują w stronę Johna Coltrane'a. To niejako wpisuje się troszeczkę w nasze obchody tutaj też stulecia urodzin mistrza. I jest to bardzo ciekawy album, który z grubsza składa się z dwóch takich zasadniczych części. Jedna to utwory wokalno-instrumentalne, a druga część to utwory jedynie instrumentalne, ale jakże wspaniałe. Zaczniemy właśnie od takiego instrumentalnego. Utwór, który pierwotnie znalazł się na albumie Coltrane z 1962 roku, a potem jeszcze raz został nagrany przez Duke'a Ellingtona i Johna Coltrane'a podczas ich wspólnych sesji. A dzisiaj posłuchamy tego utworu w wykonaniu mistrzowskiego kwartetu Branforda, w którego skład niezmiennie już od wielu lat wchodzą Joey Calderazzo, Eric Revis i Justin Faulkner. Posłuchajmy utworu, który nosi tytuł Big Nick.

kwartet Bronforda Marsalisa z albumu Dedicated to You. Usłyszeliśmy kompozycję Big Nick. Drodzy Państwo, no ja ilekroć słucham tego kwartetu, a zwłaszcza kiedy grają takie utwory w średnim tempie, takie swingulance, jak to mówimy potocznie, to ja mam wrażenie, że oni grają z niezwykłą lekkością. To jest taki rodzaj przetworzenia tej tradycji, która ich nie pęta w żaden sposób. Oni sobie improwizują. To brzmi tak normalnie, można by rzec, ale proszę tego w domu nie próbować. Znaczy, próbować trzeba, ale nie jest to łatwe. Oni naprawdę tym językiem się porozumiewają w sposób właśnie wspaniały i nie potrzeba tutaj żadnych fajerwerków, a ja mam zawsze wielką frajdę. No właśnie, ale album Dedicated to You to album firmowany przez Bronforda i Diane Reeves. Zatem teraz czas na utwór z wokalistką. Ale najpierw dwa słowa jeszcze. Właściwie wydawało się czymś zupełnie naturalnym, że ktoś zaproponuje Bronfordowi, by uczcił setną rocznicę urodzin Coltrane'a. I on oczywiście przyjął tę propozycję, ale chciał pójść mniej oczywistą drogą. I skupił się w tym hołdzie na płycie, kultowej absolutnie płycie, którą Coltrane nagrał z Johnem Hartmanem w 1963 roku. No i tam śpiewa Johnny Hartman przepięknie te ballady, więc myślał najpierw o jakimś wokaliście, a

Ale jak też opowiada, kiedy się obudził, doznał iluminacji i pierwsze słowa, które wypowiedział, brzmiały: Diane Reeves. Ceni Branford bardzo Diane Reeves, twierdzi, że ma coś magicznego, ma to coś, co sprawia, że chce się jej słuchać i trudno się z tym nie zgodzić. Te ballady, które śpiewa Diane Reeves, już bardzo tytułowana artystka, też brzmią bardzo przekonywujące, być może także dlatego, że jako nastolatka już grała, współpracowała z Clarkiem Terrym, czyli z mistrzem absolutnym, mainstreamowym, wielkim trębaczem. I jak ona mówi, bardzo lubię tutaj to, co mówi, że Clark znał każde słowo i każdą melodię. Słowo, proszę Państwa, grając standard. To jest taka anegdota, że jeden z wielkich muzyków grał jakiś standard na saksofonie i w pewnym momencie przerwał. Co się stało? Zapomniałem słów. To jest dużo głębsze, niż by się wydawało, no bo o czymś te piosenki są i nawet kiedy interpretujemy je instrumentalnie, to opowiadamy jakąś historię w jakimś stylu. To granie z Clarkiem Terrym to jest jej fundament. Nauczył ją tego, że niekiedy utwory trzeba jakoś tam zmieniać, upiększać, a niekiedy nie potrzebują niczego. Więc jako też, że rodzice Diane Reeves kochali John'ego Hartmana, to ona się tego nasłuchała. No i zagrała, zaśpiewała te kultowe absolutnie hity. Zatem posłuchajmy utworu, który nosi tytuł They Say It's Wonderful.

They Say It's Wonderful. Śpiewała Diane Reeves, na saksofonie grał Brantford. Marsalis na pianie Joey Calderazzo, na basie Eric Revis i na bębnach Justin Faulkner. To był fragment albumu Dedicated to You, nowej zupełnie płyty. I ja się tak wycwaniłem, że żeby nie robić jakiegoś dłuższego blogu, bo to świetny album jest, to wrócimy do tej płyty jeszcze dzisiaj. A teraz sięgniemy po nagranie innego saksofonisty, o którym można powiedzieć, że ma status legendarny. 50 lat uczy w Bostonie, w Berklee College of Music. Jego uczniami byli Bramford Marsalis, Joshua Redman, Donny McCaslin, Mark Turner, Seamus Blake czy Chris Cheek. No tak patrzę, dwóch co najmniej dzisiaj w audycji pogra. Wielki pan, absolutnie obdarzony dużym, wspaniałym, takim jazzowym, tradycyjnym dźwiękiem, który wywodzi się z fascynacji Stanem Getzem, Coltrane'em i Dexterem Gordonem. I on nagrał płytę, która teraz wyszła, czyli Ma się dobrze, co cieszy, w towarzystwie no, też już bardzo doświadczonych muzyków, chociaż można mówić o sztafecie pokoleniowej, no bo George jest już bardzo sędziwy, a Jeff Tain Watts na przykład to młodzik, taki trochę ode mnie starszy. Zatem Jeff Tain Watts na bębnach, George Garzone na tenorze, Randy Brecker na trąbce, zagra Luis Perdomo na fortepianie i Santi De Briano na kontrabasie. I to będzie fragment albumu Tematy dla dobrych przyjaciół i to będzie Just Ring the Bell.

George Garzone i Randy Brecker, Luis Perdomo, Santi De Briano i Jeff Tain Watts w kompozycji Just Ring the Bell z albumu Themes for Good Friends. No właśnie, ten George to niezwykły zupełnie muzyk, który jak gra, to się słyszy taką właśnie, że on nosi całą historię jakby tego tenoru w swoim graniu. I tą taką odwagę Coltrane'a i lirykę Getza choćby. Do tego jakby gra mainstream, ale gra w taki sposób, że chce się tego naprawdę słuchać, bo jest to no żywe. To jest bardzo piękne. A pan, już nie chcę mu w PESEL zaglądać, ale jak 50 lat uczy w Berkeley, no to pewnie jest pod 80. Teraz posłuchamy utworu, który nosi tytuł It Will Happen to You. I to jest taka troszeczkę rozmowa ze standardem jazzowym Jimmy'ego Van Housena It Could Happen to You. Podobna jest harmonia, ale to jest utwór George'a. No i cóż, posłuchajmy w takim razie ponownie fragmentu albumu z tematami dla dobrych przyjaciół.

Boom. George Garzone grał na saksofonie, Randy Brecker na trąbce, Luis Perdomo na fortepianie, Santi Debriano na basie i Jeff Tain Watts na perkusji. To była kompozycja It Will Happen to You z albumu Themes for Good Friends. Drodzy Państwo, zmieniamy klimat teraz, tak jak już obiecałem, i sięgamy do utworów, które nie znalazły się w audycji, która była poświęcona Cassandrze Wilson. Oczywiście z niezwykle smutnej okazji była ta audycja, ale my mamy muzykę Cassandry i się nią będziemy cieszyć po wsze czasy. Zatem sięgnijmy teraz do albumu New Moon Daughter, jednego z najbardziej znanych płyt, by posłuchać fantastycznego nagrania, które nosi tytuł Solomon Sang.

Pięknie brzmią te nagrania i są absolutnie nieśmiertelne. Salomon Sang z albumu New Moon Daughter. Cassandra Wilson śpiewała i ponoć grała też na akustycznej gitarze, na których to grali również Kevin Bright i Brandon Ross. Lonnie Plaxico grał na basie, Dougie Bone na bębnach i Cyro Batista na instrumentach perkusyjnych. Jeśli mówimy o instrumentach perkusyjnych, to teraz kolejne nagranie z wybitnym perkusjonalistą, którym jest niewątpliwie Mino Sinelu, który zagrał na płycie firmowanej wspólnie przez Cassandrę i Jacka Terrasona. To się ukazało rok później, czyli w 1997. Album nosi tytuł Rendezvous. Towarzyszą im jeszcze Jackie, oczywiście gra na fortepianie, Lonnie Plaxico ponownie na basie, Mino na instrumentach perkusyjnych. I to jest nagranie, które zostało zarejestrowane. Wtedy to jeszcze nie było takie oczywiste, ale chyba już wtedy to by... Tak, to już była wtedy decyzja zdecydowanie, by nagrać całą tę płytę bez użycia cyfrowych instrumentów, czyli tak jak się urządzeń, czyli tak jak się to nagrywało przed laty. Takie są analogowe magnetofony, w studiach stoją jeszcze do dzisiaj bardzo cenione firmy Studer i na taśmę się nagrywa. Tak było właśnie przy tym nagraniu i ponoć również podczas masteringu nie robiono żadnej korekcji. Zatem posłuchajmy standardu w wykonaniu tych państwa, który nosi tytuł T42.

Cassandra Wilson, Jackie Terrason, Loni Plaxico i Mino Sinelu, który nadaje temu nagraniu bardzo ciekawy kolor, nasz wspaniały mistrz i kolega. Drodzy Państwo, no właśnie, i tak no będziemy rozpamiętywać tą Cassandrę, będziemy wracać do jej nagrań, tak jak mówiłem, ale zakończmy naszą pierwszą godzinę naszego spotkania nagraniem, które nie zmieściło się z kolei w audycji o Enrico Ravie, wspaniałym włoskim trębaczu. I to jest nagranie z albumu New York Days z roku 2009, gdzie obok trębacza występują Stefano Bolani grający na fortepianie, Mark Turner na tenorze, Larry Grenadier na basie i Paul Motion na perkusji. To będzie kompozycja Enrico Ravy, wspaniałego mistrza, który mimo tego, że ma obecnie lat 86, to ma się świetnie. Thank you, come again.

0: informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/blik.
1: Jest 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska, 19-letni sprawca ataku na szkołę w Ostrołęce na Mazowszu, usłyszał zarzuty.
2: Łącznie przedstawiliśmy 9 zarzutów. Jest to 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Pokrzywdzonym w tym zakresie jest 7 osób, to jest 2 nauczycieli i 5 uczniów. Jeden czyn usiłowania zabójstwa

0: Wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Tutaj w tym zakresie pokrzywdzonych osób jest 11, jedna nauczycielka i 10 uczniów.
1: Poza tym zarzuty usiłowania zabójstwa i zarzuty gróźb karalnych. Prokuratura wystąpi teraz do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu, tak przekazała rzeczniczka prokuratury w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Przypomnę, do tej sytuacji doszło wczoraj. Z kolei dziś w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym 15-latek zaatakował 3 osoby. Jedna z tych osób, woźna, nie żyje. Mazowiecka kuratorka oświaty zwołała na jutro naradę z dyrektorami szkół w sprawie procedur bezpieczeństwa. Premier z kolei ogłosił, że w związku z atakami policja będzie patrolować szkoły. We wszystkich szkołach w gminie Wyszków zajęcia jutro są odwołane. Taka przerwa w zajęciach zastosowana została dziś też w ostrołęckich szkołach, ale tam już od jutra zajęcia mają odbywać się normalnie.
2: Natomiast tam są skierowane wszystkie siły, zasoby i jestem w stałym kontakcie z władzami Ostrołęki w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo nawet starosta ostrołęcki, który prowadzi dwie inne poradnie, również powiedział, że są gotowi. Jestem też w kontakcie z komendantem wojewódzkim policji, który zapewnił mnie właśnie o tym, że te patrole policji będą jutro wzmożone wokół mazowieckich szkół, oznakowane, nieoznakowane, czyli cywilne, z napisem policja będą mieli funkcjonariusze. Funkcjonariusze będą wchodzić do szkół, będą sprawdzać, czy wejścia do szkół są zabezpieczone.
1: Mówiła mazowiecka kuratorka oświaty Wioletta Krzyżanowska w TVN24. Jednemu z ataków udało się dziś zapobiec. Policja z Sierpca zatrzymała 17-latka i zabezpieczyła należące do niego noże oraz historię wyszukiwania w telefonie. Sprawa wyszła na jaw dzięki współpracy z nauczycielami. Nastolatkowi również postawiono zarzut kierowania gróźb karalnych. Z różnych źródeł docierają informacje o tym, że nastoletni napastnicy mogli inspirować się wyzwaniem, które pojawiło się w internecie. W Sejmie dyskutowano na temat ostatnich zdarzeń w kontekście ustawy o usługach cyfrowych. Głos zabrał m.in. Szymon Hołownia, który mówił o perspektywie rodzica.
3: Ja dziś chciałbym też poprosić o to, żeby tą opieką, czy wsparciem raczej psychologicznym objąć nas, rodziców, bo my będziemy musieli rozmawiać z naszymi dziećmi o tym, co się wydarzyło, a nie jesteśmy wszechwiedzący. 9-latki, 10-latki będą nam zadawać te pytania. Tato, mamo, coś się wydarzyło, słyszeliśmy, chłopiec zaatakował, co możemy zrobić, jak powinniśmy się zachować? To szalenie ważne, żebyśmy rodzice też umieli w tej sytuacji się znaleźć.
1: Mówił poseł Szymon Hołownia, a to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania z muzyką. Ja nazywam się Marek Napiórkowski i tak jak obiecałem, Branford Marsalis i Diane Reeves jeszcze dzisiaj nam pograją i pośpiewają. Zaczniemy podobnie jak w pierwszej godzinie i sięgniemy do nagrania kwartetu Branforda. Oczywiście nagrania, które ukazało się na nowiutkiej płycie poświęconej muzyce Johna Coltrane'a, zatytułowanej Dedicated to You. No i właśnie, i tak o czym tu można, można by dużo opowiadać o Coltrane'ie, którego stulecie urodzin obchodzimy także w naszej audycji często, ale bardzo ciekawą rzecz tutaj powiedział Branford, które pozwolę sobie przytoczyć dokładnie. John Coltrane dzięki swojemu geniuszowi wypracował równoległe brzmieniowe i intelektualne rozumienie różnych nurtów. Swingu lat 40., wczesnego R&B, to mnie fascynuje, i post-bopu, tworząc muzykę, która choć wymagająca intelektualnie, jest jednocześnie niezwykle poruszająca emocjonalnie. To, w jaki sposób łączył wszystkie te oblicza muzyki, jest czymś, do czego powinien dążyć każdy muzyk, niezależnie od stylu. Możliwość uhonorowania jego wkładu w jazz była dla nas zaszczytem. Mamy nadzieję, że udało nam się oddać sprawiedliwość jego ideałom. No właśnie, to jest ciekawe, że on podążał właśnie taką drogą, Coltrane, że on, mimo że znamy dobrze te nagrania, to zaciekawiło mnie to, że właśnie, że także wczesne R&B tam usłyszał Branford. To bardzo ciekawe. Inna rzecz, bardzo też taka, z którą ja się absolutnie zgadzam, to jest to, że szalenie ciekawy w muzyce Coltrane'a jest ten jego rozwój, jak to przebiegało. To nie był artysta, który próbował burzyć obowiązujące normy i zaprzeczać wszystkiemu, co robi wielu awangardzistów, często negując, niestety w wielu przypadkach nie znając tego, co negują. Tak, zupełnie tak nie było z Coltrane'em. Coltrane rozwijał się podobnie jak Picasso, czyli widać tę ewolucję cały czas w jego twórczości. Kiedy nagrywał pierwsze płyty, potem w kwintecie Milesa, grając już było mu za ciasno, już rozszerzał ten język. To absolutnie jest niezwykła transformacja, która jest symbolem, no, takim jak twórczość Picassa. Tak mi się wydaje, że to jest najbliższe takie połączenie dla mnie, jeśli o tym myślę. Sięgniemy teraz do utworu z tego albumu oczywiście i to będzie utwór kwartetowy, który już słyszeliśmy w wykonaniu Coltrane'a, kiedy obchodziliśmy urodziny, a teraz Branford z kolegami grają 26-2.

Branford Marsalis Quartet z albumu Dedicated to You i to była kompozycja 26-2. Grali poza liderem Joey Calderazzo, Eric Revis i Justin Faulkner. No ale płytę firmują dwa nazwiska. Oczywiście mamy jeszcze wspaniałą Diane Reeves i odniesienie do tej genialnej płyty, którą klasycznej, którą nagrał Coltrane z Hartmanem w 1963 roku. To było bardzo istotne tutaj powstawaniu tego albumu, bo nawet opowiadałem w naszym eterze tutaj o tym, jak powstała ta płyta. Otóż Coltrane z Hartmanem siedli do samochodu i pojechali do New Jersey podczas jazdy. Opowiadali sobie, które piosenki są dla nich szczególnie udane, po czym bez żadnej próby weszli do studia i nagrali tę płytę. Od tak Hartman poczekał, oni nagrali jeszcze płytę jedną w kwartecie. To zupełnie nieprawdopodobne było. I tak też powstawał ponoć ten album, że była to praca całego zespołu. Aranżacje powstawały bezpośrednio w studio. I o ile muzycy, no teraz coraz rzadziej, ale wybitni muzycy są w stanie takie rzeczy nadal robić, to nie zawsze to się dzieje tak właśnie wspaniale z wokalistami, którzy lubią się przygotować, niekiedy dogrywać i tak dalej. Diane Reeves to jest wybitna absolutnie wokalistka z tej starej szkoły i mówi tak. Słuchając w młodości wszystkich tych wspaniałych wokalistów, nauczyłam się, że byli częścią zespołu, a nie stali przed zespołem. Postrzegali siebie jako współtwórców brzmienia. Muzycy kwartetu Branforda i ja mówimy tym samym językiem i wszyscy wnosiliśmy własne pomysły. No i to jest piękna koncepcja. Amen, chciałoby się tylko powiedzieć, a my posłuchajmy utworu Billego Strayhorna, Lush Life.

Diane Reeves, Branford Marsalis i Joey Calderazzo w pięknej kompozycji Billego Strayhorna Lush Life. Nagranie pochodzi z albumu Dedicated to You. No więc Dedicated to Coltrane oczywiście, a my obchodzimy urodziny i dzisiaj Miles. Miles z takiego albumu, o którym ja zawsze ciepło myślę. On jest dosyć dziwaczny, jest niezwykle ważny dla rozwoju muzyki i rozwoju muzyki w ogóle światowej, ale też rozwoju muzyki Milesa. Na płycie Miles in the Sky Davis użył takiego układu, w którym były bębny, elektryczny bas, Fender Rhodes, czyli elektryczne piano Fendera, trąbka i saksofon. I w podobnym składzie postanowił nagrać swój nowy album Fies de Kilimanjaro, bo do niego właśnie sięgniemy. I to był taki moment transformacji. Jest takie powiedzenie, że za każdym wielkim facetem stoi wielka kobieta, za sukcesem jakby mężczyzn. No to wiemy, że tak trochę musi być. I tutaj co ciekawe, Miles miał wtedy 42 lata, a Betty Mabry miała 23 lata. Modelka, ale taka, która też była wokalistką, potem nagrywała jako Betty Davis. I on się bardzo zafascynował tą postacią, zresztą jej twarz znalazła się na okładce albumu. Zafascynował w taki sposób, że zmienił ten jej modny jakby w owym czasie gust muzyczny, wpłynął na to, co Davis słyszał. Zaczął słuchać Hendrixa, Jamesa Browna, Sly'a Stone. Co ważne, u Milesa zaczął zmieniać kostiumy z eleganckich, kosztownych włoskich garniturów. Przeszedł na kurtki skórzane i buty na wysokich obcasach i tak dalej. No właśnie, ale miało to duże odzwierciedlenie w tej muzyce. To jeszcze nie jest takie stricte fusion, można by rzec, później nazywane tak właśnie, ale są już takie linie basowe, są takie trochę ze świata R&B. I to jest taki klasyczny przykład nagrania, gdzie nie mamy tutaj żadnego uproszczenia dla mnie. Dla mnie dalej ta płyta reprezentuje największy poziom jakby artystyczny. Zresztą jak wszystkie albumy Milesa, moim zdaniem. Na okładce znalazła się taki opis kultowy, że Directions in Music by Miles Davis. W nagraniu albumu wzięły udział dwie ekipy. Wspaniały drugi kwintet Milesa, prawie cały. Ale teraz posłuchamy nagrania innego składu, równie imponującego. Miles Davis zagra na trąbce, Wayne Shorter na tenorze, Chick Corea na Fenderze, na pianie Fendera, Dave Holland na basówce, proszę Państwa, i Tony Williams na perkusji. To będzie nagranie zatytułowane Frulon Brun z albumu Fies de Kilimanjaro.

Miles Davis, Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland i Tony Williams i Frelon Brun z albumu Fies de Kilimanjaro. Przy tym albumie jeszcze przez chwilkę zostaniemy, no bo to taka płyta kultowa. Zresztą tu jest fajny kontekst też, który można wyczytać. Album został wydany w 1968 roku. Rok wcześniej zmarł Coltrane. No i dokąd iść, jak żyć, panie premierze? Zapytał nie jeden pewnie. Ale w tym czasie też nastąpiła niezwykła ekspansja muzyki rockowej, z której wyłonił się Jimi Hendrix jako taki muzyk, no, który bardzo, bardzo zapłodnił wyobraźnię Milesa, ale także Gila Evansa, który przy nagraniu płyty, której słuchaliśmy przed chwilą, współpracował, chociaż w takiej funkcji doradczej, bo niektóre melodie są, wydają się być jego, ale to na układce się nie pojawiło. Zatem ten Hendrix i jego brzmienie było czymś bardzo inspirującym dla Milesa. Ponadto Miles słuchał wtedy też Jamesa Browna, Muddy'ego Watersa czy B.B. Kinga. No i mamy ten album, który w pewnym sensie ustalił nowe standardy, który jakby przekroczył ten album pewną granicę między jazzowym graniem a bluesem i może i właściwie zaznaczył przejście Davisa w kierunku elektrycznego jazzu. Zatem jeszcze jeden utwór niech zabrzmi z tego albumu. Miles Davis zagra na trąbce, Wayne Shorter na tenorze, Herbie Hancock na pianie, Ron Carter na basówce, to fajne, i Tony Williams na perkusji. I to będzie utwór tytułowy z albumu Fies de Kilimanjaro.

Miles Davis i Fies de Kilimanjaro z albumu o tym samym tytule. Drodzy Państwo, teraz zmieniamy klimat nieco na taki, jak to lubię mówić, kombojski przez M. Chris Cheek nagrał album wraz z Billem Frizzellem, Tony Schrerem i Rudy Roystonem, czyli z kompanami Billa, takimi najbliższymi. Album, który nosi tytuł Keepers of the Eastern Door. I to jest album, który odnosi się do plemienia, które na wschodzie Ameryki właściwie próbowało sobie poradzić z inwazją, no, inwazją kolonizatorów w owym czasie. I to jest takie odniesienie, o tym mówi, że po latach życia w Bostonie i Nowym Jorku znalazł taką dużą rozbieżność między tym naturalnym światem starych wartości i ze społeczeństwem industrialnym, w którym żyjemy. I powstał album, bardzo taki kolorowy, ładnie brzmiący. Posłuchajmy utworu Broken Shadows.

Chris Cheek, Bill Frisell, Tony Scher i Roddy Royston. Chris Cheek to jest właśnie ten saksofonista drugi, który uczył się u George'a Garzone. Jednym jest Branford oczywiście. No to taka właśnie Amerykana. To jest ten typ muzyki, kiedy jazzmeni odnoszą się do amerykańskiej tradycji. Frisell spotkał młodszego znacznie kolegę Chrisa Cheeka, kiedy grali razem z Paulem Motionem i wtedy wiedział też, że coś się fajnego tam zadziało, zatem swoich najbliższych muzycznych braci zarekomendował w sekcję Tony Scher i Roddy Royston. No i powstała ta ciepła, taka niespieszna, spirytualna, można by rzec trochę płyta, do której sięgniemy ponownie, by usłyszeć utwór Smoke Rings.

Chris Cheek grał na saksofonie, Bill Frisell na gitarze, Tony Scher na basie i Rudy Royston na bębnach. Taka to płyta Keepers of the Eastern Dawn i to była kompozycja Smoke Rings. Drodzy Państwo, tak się nam zrobiło spokojnie, tak, że tak powiem, że zostaniemy jeszcze w tym klimacie. Ja jeszcze dodam, że to nagranie, choć to nagranie nowe, bo z tego roku, także powstało przy użyciu jedynie taśmy analogowej, czyli bez akcesoriów cyfrowych, z którymi łatwiej się pracuje. I dobrze brzmią te płyty zazwyczaj. No ale jest coś takiego, niektórzy lubią słuchać bardziej winyli niż innych źródeł. Podobnie jest z tym ciepłem brzmienia, podobnie jest z taśmą, która nagrywa tak, takie brzmienie, być może do którego jesteśmy bardziej przyzwyczajeni sprzed lat. Zakończymy też bardzo spokojnie dzisiaj i to będzie nagranie duetowe. Zostanie z nami Bill Frisell, dołączy nieodżałowana Cassandra Wilson i to będzie fragment

W przypadku utworu, który teraz zabrzmi, faktycznie autorem tekstu jest Elvis Costello, a muzykę skomponował Bart Bacharach. Zatem Cassandra Wilson, Bill Frisell zagrają, zaśpiewają nam utwór Painted from Memory. A ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam do słuchania za tydzień.

Jest 22. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Sejm uchwalił dziś ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Resort cyfryzacji przedstawił dziś dwa projekty w tej sprawie. To po atakach w polskich szkołach. Dziś rano w podstawówce w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem były uczeń szkoły. 15-latek zaatakował nożem 3 osoby. Dyrektora, nauczycielkę i szkolną woźną, która w wyniku odniesionych obrażeń zginęła. Wczoraj z kolei do ataku nożownika doszło w Ostrołęce. 19-latek zaatakował 9 osób. Usłyszał już w tej sprawie zarzuty.

0: Prokuratura zapowiedziała wniosek o areszt. Wiele wskazuje na to, że nastolatkowie zainspirowali się wyzwaniem, które pojawiło się w internecie. Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie.
1: Myśmy przecież kilka miesięcy temu przygotowali taką ustawę. Wiem, to brzmi zawsze tak formalnie i nudno, ale uwierzcie mi, to była bardzo potrzebna ustawa, dzięki której moglibyśmy jako państwo blokować natychmiast, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, takie treści w internecie, których szkodliwość, mogą być nawet źródłem właśnie zbrodni, nie podlegała wątpliwości.
0: Mówił premier Donald Tusk. Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki odpowiedział na to dziś na sali sejmowej.
2: Pan mówił, że przez weto prezydenta zdarzyło się coś, co nie powinno się wydarzyć. Próbował pan to w sposób zupełnie nieuprawniony, absurdalny powiązać z tą tragedią. W językach w ogóle cywilizacji Zachodu nie ma słów, panie premierze, które mogłyby określić tego rodzaju insynuacje.
0: Mówił Bogucki, po czym dostał owację na stojąco od prawej strony sali, a minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił tak.
3: Prezydent Karol Nawrocki zdezerterował, kiedy polskie dzieci potrzebowały pomocy. Odwrócił się do nich plecami i dzisiaj wstydzi się za to cała kancelaria i dlatego pan tutaj przyszedł, żeby kłamać. Problem agresji w internecie narasta od wielu lat. Nie tylko w Polsce, narasta w całej Europie.
0: Posłowie przyjęli ustawę, teraz ustawa trafi do Senatu, a jeśli Senat ją przyjmie, to na biurko prezydenta. A na koniec jeszcze krótko Norwegia, bo tam również doszło dziś do istotnych dla funkcjonowania kraju wydarzeń. Awarii uległa sieć komórkowa Telenor. Mieszkańcy wszystkich regionów mają problemy z wykonaniem i odbieraniem połączeń telefonicznych. Dotyczy to nie tylko tej jednej sieci. Awaria zakłóciła pracę służb ratunkowych. Policja, straż i pogotowie mają trudności z przyjmowaniem zgłoszeń. Przestały działać numery alarmowe. Zaapelowano, aby osoby potrzebujące pomocy przychodziły bezpośrednio do placówek. Awaria wstrzymała też ruch kolejowy w całym kraju. Wszystkie pociągi zostały alarmowo zatrzymane na najbliższych stacjach. Z informacji przekazanych przez sieć na razie nic nie wskazuje na to, że awaria ta była wynikiem ataku hakerskiego. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: Dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, 8 dzień października, 22.03. Beata Grabarczyk i Wojciech Ratasiewicz. Witamy Państwa w Napadzie Chwały. Dzisiaj, proszę Państwa, pewna nowość. O tej nowości zaraz nam opowie dr Olaf Kwapis, ale najpierw przypomnę Państwu, że można do nas pisać na Facebooku, na fanpage'u, chciałam powiedzieć na wallu. A właściwie na to samo wychodzi. Na fanpage'u Napad Chwały już nawet 20 wpisów się pojawiło, zanim zaczęliśmy program, więc ja już dzielnie dziergam do Państwa od odpowiedzi. Natomiast studio w panowanie przejmuje dr Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas. Dobry wieczór, Olafie.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór, Wojtku. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy w studio gościnnego Radia Nowy Świat, jeszcze w starej siedzibie, ale czekamy na nową siedzibę. Zobaczymy, jak tam nam będzie. Na razie nam tu jest wspaniale. I rozmawiając z Beatą, no tak pod koniec naszego cyklu wakacyjnego, różnych podróży, przyjemności, za dużo Neapolu, za dużo Wenecji, może skupmy się na czymś jednym. No i Beata powiedziała: nocne obrazy. Nie zmazy, tylko obrazy, drodzy Państwo, więc będziemy rozmawiać no o może jednym obrazie, ale w kontekstach. Są takie obrazy, które zapadają w pamięć i które po prostu tworzą zupełnie nową oś historii sztuki albo tego, co nazywamy interpretacją albo reinterpretacją. No bo za każdym razem dzieło, które nam się wydaje skończone, to znaczy w interpretacji, okazuje się albo przez nowe fakty, albo przez nowe badania, zaczyna odsłaniać zupełnie nie tylko nowy tytuł, który najczęściej jest nadany dopiero gdzieś tam w wieku XIX, XX. Nam się wydaje, że zawsze dany obraz miał dany tytuł, a po drugie okazuje się, że to wcale tak nie musiało być.
1: To muszę ci powiedzieć, że niespodzianka dla mnie. Myślałam, że te obrazy mają tytuły i już.
2: No nie, ale to są właśnie tytuły nadawane później przez taką twardą Kunstgeschichte, kiedy ona bardzo chce pokazać, że się na wszystkim zna, czyli na ten czas, kiedy no, w Europie rządziła historia, czyli to jest wiek XIX, a wtedy też pojawia się ta prawdziwa nauka, w sensie nie, historia jest najprawdziwszą nauką, ale nauka poboczna, przepraszam, z całym szacunkiem dla profesjonalnego warsztatu, czyli historia sztuki. I tu, drodzy Państwo, nocne obrazy po takim wspaniałym jazzie, który nam, no tylko, drodzy Państwo, napić się płynu z wiewiórki albo szampana, no albo herbaty, albo po prostu zasnąć. No teraz jak Państwa pobudzić? Żebyście Państwo byli z nami.
1: Spokojnie, ale tak nasi naprawdę Państwo są pobudzeni.
2: Wiemy, że są osoby, które żyją nocą. Zresztą no, stąd nazwa Studiolo, bo Studiolo w Italii odnosiło właśnie się do tego, że jak mówili uczeni, wielkie rzeczy no, rodzą się nocą przy świecy. I stąd właśnie studium, czyli no, studium urbi, studium nad miastem, studium jako część uniwersyteckiej nauki, no to oczywiście w ciągu dnia, ale też studium studenckie. I tutaj, drodzy Państwo, nad czym dzisiaj się pochylimy, o czym chcemy rozmawiać. Taki ma tytuł ten obraz, nie znaczy, że to jest ten tytuł. Małżeństwo Arnulfinich, tak jak mi uczono Jana van Eycka. Obraz znajduje się gdzie? W Londynie, National Gallery, nie był tam zawsze. To jest dopiero od XIX wieku. Ten obraz, czy ta para pomieszkuje w Zjednoczonym Królestwie. Wcześniej nigdy tam ich nie było. I tutaj, drodzy Państwo, no ten obraz ma szereg interpretacji, reinterpretacji. Największym badaczem w Polsce jest no, dzieł niderlandzkich profesor Antoni Ziempa. Mam niezasłużone szczęście, że znam pana profesora, może nie tak bardzo osobiście, ale znam go z lektury książek i jeśli szukamy pytania na temat tego obrazu, już nie wspomnę ile, ale ponad 40, bodaj 7, przepraszam, albo 6 interpretacji, reinterpretacji podaje Antoni Ziemba, które pojawiły się wielkich głów. To nie są wielkich tęgich głów, które no, zastanawiały się, co ten obraz przedstawia. I tutaj, drodzy Państwo, trzeba wejść też w atmosferę dzieła, bo no, nawet jeśli go Państwo nie pamiętają, to ja pozwolę sobie przypomnieć Państwu, bo to bardzo ciekawy obraz, nie za duży.
1: U nas na Facebooku jest.
2: A, no to świetnie, ale mamy tutaj mężczyznę, mamy kobietę. No oczywiście dzieje się akcja gdzie? Ta akcja dzieje się w pokoju. Niektórzy mówią w sypialni, niektórzy mówią, że jest to najbardziej taka, że to jest najbardziej paradna część domu. No i jest tu mężczyzna, jest kobieta. To nie lustro, drodzy Państwo, tylko zwierciadło. Zwierciadło na ścianie i przy tym zwierciadle jest zawieszony, co było naturalne wtedy, pater noster, czyli różaniec. Nad tym wszystkim ponad naturalnej wielkości, wtedy kilkakrotnie droższe od obrazu, wielki brązowy kandelabr. Zwrócą Państwo uwagę na jedno, że po stronie pani znajduje się wielkie paradne łoże. To nie zawsze musiał być mebel prawdziwie sypialniany. Mogło to być takie łoże pokazujące, no cóż takiego, no tak jak Lit de France, a jesteśmy w XV-wiecznej Europie, w drugi, oznaczało potęgę domu panującego, czyli była ta komnata zwana Lit de France, gdzie król zasiadał wśród parów jako ten, który rodzi prawo. I stąd komnata, nie łóżko, będzie nazywało się Lit de France, to później to jest jako przypis, wejdzie do Wersalu Ludwika XIV. Ludwik XIV przyjmował przy łożu, no niekiedy i w łożu, ale przy łożu ambasadorów za balaskami. Wróćmy do XV wieku. Jan van Eyck, datacja jest dzisiaj też nie taka bardzo już konsekwentna. Jeszcze do niedawno twarda historia sztuki, taka za panowskim Gombrichem, mówiła 1434 rok, olej na desce dębowej, z trzech pionowych desek składa się parkietaż, no i wymiary 82,2 na 60, i tutaj jak to bywa z obrazami mistrza van Eycka, mistrza Jana, ten obraz miał jeszcze dwa, to był tryptyk świecki i widzimy uchwyty po miejscach, gdzie były jeszcze dwa obrazy niezachowane, może gdzieś są u Państwa, u babci, gdzieś na strychu. To dwa panele, które zamykały właśnie ten tryptyk. I to jest pytanie, no to by było najciekawsze. Cóż przedstawiały? Może nic nie przedstawiały, może były tylko przedstawieniem drzwi. I tutaj, drodzy Państwo, wchodzimy, za chwilę wejdziemy w atmosferę dzieła. Pamiętajmy, jesteśmy nocne obrazy. Co prawda akcja dzieje się, bo tu nawet możemy określić, to jest dość ciekawe, raczej w świetle pełnego dnia. Widzimy przepiękne okno, duże, wielkie, no takie jak znamy z Holandii, wtedy jeszcze nie było tego podziału, to jest Flandria. Jesteśmy w Brugi, to jest bogaty, kupiecki dom. No i to okno zamknięte jest wspaniałymi gomułkami, drodzy Państwo. No posiada okna, które jest zamknięte, ma szybę, no po prostu jest to rodzaj takiego zamknięcia bardzo paradnego. Po drugie, tutaj badacze widzą, że ten dom posiada sad i tutaj, drodzy Państwo, są kwitnące czereśnie, a więc mamy bardzo znany, bardzo drzewo, które uznawano od starożytności za przedmiot, za drzewo luksusowe. Przypominam, że właśnie Lucullus sprowadza z Anatolii do Rzymu czereśnie. Wtedy absolutnie nie ma jeszcze malarstwa pompejańskiego. Nie, znaczy jest malarstwo pompejańskie, ale jeszcze go nie odkryto na nowo. No i właśnie w malarstwie pompejańskim też w bogatych domach pojawiają się czereśnie, symbol dostatku. Drodzy Państwo, tu są też pomarańcze, bo jesteśmy we włoskim domu. No, te ulubione owoce południa kochali królowie. Były oznaką prestiżu, były oznaką bogactwa. Oczywiście jest wielka posagowa skrzynia, no i jest piesek. Ten piesek to nie jest jakiś tam piesek, to jest, drodzy Państwo, ciułała, czy jakaś inna wiewiórka droga, która siedzi w torebce Prady. No,
0: właśie wiewiórka chyba, bo
2: nie. To jest nawet wiadomo, jaka to jest rasa.
0: O matko.
2: Dokładnie mówiąc, to była rasa, która była rasą do ogrzewania stóp i kolan bogatych kobiet na dworze burgundzkim. Mamy też rzecz ciekawa, porzucone, takie bardzo bardzo charakterystyczne drewniaki, zwane patynkami, to są buty zewnętrzne. No i tutaj takie buty, które nakładano, takie drewniaki, które nakładano na bardzo paradne, wspaniałe buty burgundzkie. No i tutaj, drodzy Państwo, wszystko się dzieje w dzień, a płonie tylko jedna świeca, zwróćmy uwagę, druga jest zgaszona, to znaczy właśnie zgasła. No świeca, drodzy Państwo, pamiętajmy, że domy były oświecane w tym czasie tylko taką łojową lampką. Świece były bardzo drogie, były oznaką prestiżu, wykonywano je z wosku pszczelego. Na pewno miały wspaniały zapach, to wszystko się zgadza, ale oprócz tego pamiętajmy o jednym, że no w tym pięknym kandelabrze, to jest taki naprawdę wyrób echt północnej Europy, można zobaczyć w tym brązowym kandelabrze tylko jedna płonie świeca. No i cała tajemnica tego zwierciadła. Pytanie, co tu się w ogóle dzieje w tym obrazie? I tutaj, zanim przejdziemy do tych może nie 48 analiz, bo tak to byśmy, ja uwielbiam takie programy do rana. Jak Państwo wiedzą, jestem jak ciężki amerykański bombowiec, bardzo długo się rozpędza i te 45 minut to czuję, że dopiero
0: mówisz dzień dobry.
2: No mówię dzień dobry albo bardziej dobry wieczór. Dopiero wznosimy się z Beatą na tą wysokość przelotową. No i brakuje nam po prostu zawsze tych kilku godzin do rana. Ale pewnie skończymy w jakimś takim radiu walki z codziennością, gdzie będziemy mieli naszą własną audycję do rana. Przez całą dobę nie będziemy wychodzić ze studia i będziemy przekonani, że mając mikrofon jesteśmy bardzo, bardzo u Państwa w domach. Dlatego, drodzy Państwo, tutaj trzeba wejść też w atmosferę tego nie za dużego, ale bardzo wartościowego obrazu. Dlaczego Brugia? Dlaczego mówimy o małżeństwie? Dlaczego mówimy o portrecie Arnolfinich, ślub Arnolfinich, portret Giovanniego Arnolfiniego z jego żoną? No tutaj tych tytułów jest dość sporo. No i dla jednych to jest oczywiste, ale i nieoczywiste, a więc interpretacje, reinterpretacje. Mamy do czynienia, proszę Państwa, jak mówi Hans Belting, z pierwszym autonomicznym świeckim portretem. To jest taki przełom, który się dzieje w XV wieku, bo to jest 1434 rok. Otóż trzeba porównać dwa światy, północ z południem Europy. Jeszcze nowe kontynenty są nieodkryte, ale jest to czas wielkiej Burgundii. No, drodzy Państwo, Burgundia to nie jest tylko Burgundia właściwa. To są księstwa, hrabstwa, a przede wszystkim linia burgundzka to jest linia książąt, czy też królewiczów, którym została dana ta ziemia. Oni są młodszymi braćmi króla Francji, więc to nie są tylko książęta, ale pamiętajmy, podstawowy kłopot z Burgundią polega na tym, że władztwo burgundzkie rozciągało się historycznie od Franche-Comté, czyli Besançon, przez Burgundię właściwą, czyli Dijon, przez hrabstwa, markizaty na terenie po dwóch stronach Renu i rzek, czyli i po stronie Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, i po stronie francuskiej, i przede wszystkim Wielkie Niderlandy. I pamiętajmy tutaj, że kiedy przychodzi słabość domu francuskiego, bo jest okres wojny stuletniej, wtedy ta młodsza linia królewska, już wtedy burgundzka, przygląda się temu z zainteresowaniem, myśląc, a co by się stało, jakby zginął król Francji i jego synowie. Przecież wtedy my połączylibyśmy nasze siły i zostalibyśmy królami Francji. No bo oczywiście wielkim tytułem jest Wielki Książę Burgundii. I tutaj, kiedy czytamy dawne kroniki o Burgundii, właśnie tej 13, 14, 15 wiecznej, to słyszymy, że książę, dopóki nie wymieniono jego imienia, czy też tytułów, dopiero wtedy wiedział, gdzie jest. Chodzi o to, że miał tak dużą ilość tytułów składowych, że był i księciem, i hrabią, i markizem, i biskupem tytularnym. I tutaj no, mieszkańcy tego pobrzeża dzisiejszej Belgii zbuntowali się przeciwko nowym podatkom nakładanym na wojnę i przystąpili do właśnie wielkiego księcia Burgundii. I tutaj mamy taką historię, którą bardzo by nam opowiedziały takie miasta jak Besançon, Dijon, Nancy, ale przede wszystkim, drodzy Państwo, Brugia, Bruksela, Ypres. I w tym czasie, bardzo lubię ten tytuł, sam bym tak się chciał nazywać, Rex Ambulans.
1: Nazwiemy
2: czyli,
1: cię Rex Ambulans.
2: Tak, to jest bardzo blisko mi do tego. Postawię sobie taki koguta na głowie i surrealizm gotowy. Więc, drodzy Państwo, Rex Ambulans, dlatego że to był książę w objeździe, bo to jest taki czas, jeszcze wywodzący się z bardzo, bardzo dawnych tradycji, że władca musi odwiedzać wszystkie swoje posiadłości miasta. Kalendarz, czyli te 365 dni, był tak ułożony, ten roczny kalendarz, że było wiadomo, gdzie dany władca będzie, w jakiej części swojego kraju. Ale ponieważ wiek XV, początek wieku XV, a może jeszcze chwilkę Państwu przypomnę, świat się zawalił w 1348 roku. Wydawało się, że już nigdy się nie podniesie, więc tutaj też mój przypis. Nie obawiajcie się, drodzy Państwo, o świat. On sobie bez nas poradzi. My gorzej sobie nie poradzimy bez tego świata, ale to była dżuma. 1348 rok to jest taka data graniczna, kiedy Europa po roku 1000 mozolnie budowała swoją kapitalistyczną odsłonę, kiedy odnawia się handel, kiedy pojawia się złoty floren. O tym wszystkim pisze nam Petrarka. Komedia. Później zwana boską, dżuma, która wymiecie połowę Europy. Różnie było z Burgundią, to znaczy w ciągu kilku tygodni umrze, można powiedzieć, niektóre państwa w 3/4 po prostu się wyludnią. Na 50 lat zostanie zahamowany wszelki rozwój, ale mamy tutaj taki termin kapitalistyczny, który bardzo lubię, ja jestem wielkim, ja, kochani Państwo, ja kocham kapitalizm, niestety bardzo się do Państwa przyznam. Jak słyszę o te osoby, dzisiaj czytałem osoby barystyczne. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest. To są osoby, które parzą kawę.
1: A myślałam, że ciśnieniowcy.
2: No właśnie, też tak myślałem, ale jednak nie. Które parzą kawę i jest taka spółka, która zarządza pewnym muzeum i która tam ma duże kłopoty. Niech Państwo poczytają. To jest szczyt Góry Lodowej. Tutaj to kipi, ten garnek. To są te różnego rodzaju takie populistyczne hasła właśnie, że najlepiej nie zarabiać, najlepiej nie pracować, to znaczy tak, niedobrze płacić. No i te opowieści, że my nic nie mamy, tylko mamy 4 mieszkania, tam Mercedesa, futro, ale kocham Marksa. To są te takie różne banialuki. I tu, drodzy Państwo, chcę Państwu powiedzieć o jednym, że nastąpiła kompensacja testamentów. A dokładnie mówiąc, w rękach niewielu pozostały pieniądze wielu. I tak odbudowuje się świat południa, czyli Italia. Nie ma Italii jako państwa, tylko są państwa włoskie. Natomiast mamy dwa systemy, które się przenikają. Na północy jest Hansa, czyli taka północna Unia Europejska, może
1: morska,
2: bez waluty,
1: taka,
2: ale taka, nie tylko morska, nawet miasta w głębi kontynentu leżały do Hanzy. To była ta odsłona, do której też należała Brugia. I południe, czyli Italia, miasta kupieckie, miasta pod w XV wieku pod tymi, którzy udawali, że się nic nie zmieniło, czyli Republika Uratowana, Medyceusze i zgniły kompromis, właśnie, którzy wchodzą na arenę, no wraz tak naprawdę z Kosma Medyceuszem, to jest Mediolan i wielkie republiki morskie, które wpływają do Brugi, drodzy Państwo, ponieważ szukają zbytu na swoje towary. To jest Genua, to jest Wenecja. Flota genueńska zawitała do Brugi już jeszcze przed dżumą, właśnie w XIV wieku. Była cała dzielnica Genueńczyków, mieli swój kościół, mieli swój dom handlowy. Za chwilę będą Wenecjanie, ale przede wszystkim jedno, że właśnie w obliczu tej wojny stuletniej, która rozwala dwa wielkie domy, dom angielski, dom francuski, mamy wielki wzrost potęgi domu burgundzkiego i niepohamowana chęć zysku kupców brugijskich, amsterdamskich, brukselskich powoduje, że tworzy się nam nowa klasa społeczna. To jest klasa kupiecka, na podobieństwo tej klasy kupieckiej, posiadającej właśnie na przykład we Florencji, czy w Mediolanie, czy w Wenecji, czy w Genui. I wszyscy boją się czego? Piekła, drodzy Państwo, ponieważ pamiętajmy, że jeszcze przed chwilą dopóki Zachód i Wschód był jednością, były tylko dwie rzeczywistości po śmierci, piekło albo niebo, ale tu pojawia się czyściec. Jak Państwo pamiętają z naszych różnych spotkań, czyściec był tylko w warstwie ludowej przyjmowany. Kościół grecki, ten bardziej uczony, nigdy nie przyjął czyśćca, tam nie ma czyśćca, ale kiedy Europa zaczęła się bogacić, bo jak była biedna, no to każdy tam sobie przyjmował, że jest jakaś tam historia jakiegoś miejsca, gdzie ta duszyczka tak trochę zasługuje i nie zasługuje jeszcze na niebo, jeszcze gdzieś tam siedzi pod liściem, coś jej na głowę kapie, ale jak nastąpiła infernalizacja, czyli upieklenie, no więc stary, właśnie jak Państwo pamiętają, Giovanni Scrovegni, który drze się w niebo głosy w śnie swojego syna, ratuj mnie, widzi go syn, że on jest na jakimś łożu madejowym przypiekany, ale ratuj mnie, to znaczy, że jest nadzieja. Ja wiem, że to już Państwo wiedzą, ale dotyczy to też północy, bo w Brugia będzie nazywana północ, właśnie Wenecją północy. Więc tu zapamiętajmy ten moment, dlaczego czyściec. Otóż dlatego, że powstają wielkie domy kupieckie, to są kamienice. Czyli właśnie taka zupełna zmiana. We wszystkich tych miastach po dżumie, tu przypominam, 50 lat spadku dochodów, ale nie wszędzie. I mamy wielką potęgę domu burgundzkiego. I to, że książę Burgundii daje wielkie ulgi miastom, bo wie o tym, że to stworzy no, warunki dla dobrego handlu. I Brugia stanie się jego ulubionym miastem zajazdu książęcego, gdzie on czuje się no właśnie najlepiej. I pamiętajmy o jednym, że w Brugii moglibyśmy spotkać wtedy, można powiedzieć, cały świat kupców z Lewantu, nawet właśnie z Konstantynopola, czy też ze Stambułu za chwilę, portugalskich kupców, ponieważ, drodzy Państwo, tutaj pamiętajmy o tym, że no, ta dynastia ma apetyty też na bardzo dobre mariaże. Otóż Jan Dobry miał 3 żony, a trzecią żoną, z której będzie miał swoje dzieci, swoich następców, no to będzie infantka portugalska, czyli córka króla Jana z dynastii Avis, a wtedy, drodzy Państwo, wtedy, czyli właśnie w latach 20., 30., Portugalia jest pierwszą i największą potęgą kolonialną. Jeszcze w ogóle nie ma żadnej Hiszpanii, to oni wyznaczyli, oni, to znaczy Portugalczycy, drogę wokół Afryki do Indii, to oni kontrolują przede wszystkim właśnie rynek przypraw, a rynek przypraw to są wielkie pieniądze w tym czasie. To jest właśnie ten znak luksusu. I nasz bohater, Jan van Eyck, którego dzisiaj obraz chcemy omówić, przypomnieć sobie, najpierw służy, jest on tylko i aż na dworze Jana III Bezlitosnego, tak musiałem sobie przypomnieć, i to jest dwór w Hadze, i my za bardzo niewiele wiemy, kiedy on się urodził. To znaczy, właśnie jest problem, ponieważ no to data będzie przesuwana, niektórzy mówią 1380, jedni mówią 1390. No i wiemy, że nie tylko jest jeden Jan van Eyck, znaczy nie wiadomo, że jest jeden Jan van Eyck, ale też był jego brat i być może jeszcze trzeci brat. A o tym wszystkim się dowiemy dopiero po renowacji ramy, która jest bardzo ważna, no takiego dzieła, które wszyscy znamy. To jest adoracja mistycznego baranka. Fantastyczny, wielki ołtarz, może nie tyle wielkością, ile jakością, bo tu pojawia się, drodzy Państwo, coś, o czym powinniśmy jeszcze pamiętać, że właśnie Jan van Eyck rozsławił siebie portretem. Portretem, który oddaje coś, co jest wielką pochwałą północy, która w ogóle nie zauważyła, że miała Jana van Eycka jeszcze przez chwilę, to Włosi mówią, że mistrz Jan jest tym, który, i to jest oczywiście, to już jest tylko podanie, który wymyślił te farby olejne. To oczywiście jest tylko jedynie podanie. To nie jest tak, o tym pisze wielka badaczka, wspaniała osoba i wielka badaczka, doktor Grażyna Bastek, chyba jej głos wszyscy Państwo znają, bo ja się zakochałem w tym głosie jeszcze wiele, wiele lat temu. Mam szczęście znać panią doktor i jeśli szukacie Państwo książki, która Państwu będzie wiele mówiła o tych pewnościach i niepewnościach co do sztuki. To oczywiście jest jej ilustrownik, to jest 2 tomy. Fantastyczne dzieło naprawdę, ale przede wszystkim to jest lektura dla mnie i pewnie i dla Państwa. To jest o warsztatach weneckich. Ktoś powie, a co mają warsztaty weneckie? No właśnie, drodzy Państwo. Na południu, czyli w Italii, w Neapolu bardzo ceniono to malarstwo, które było właśnie świetliste, odbijało zupełnie niesamowicie światło, było budowane, jeżeli chodzi o technologię, może nie w sposób jakiś bardzo tajemniczy, czy receptura była tylko znana niektórym, ale była to kolosalna zmiana. I tutaj już wspominamy, że u wielkiego króla Neapolu, Alfonsa, w jego zamku, w jego komnatach znajdował się ten obraz. No to są te Madonny Van Eycka, tak świetlisty i tak wspaniały, że król najbardziej pokazywał, że to jest to. Po drugie, Dürer mówi o tym, że udało mu się zobaczyć obrazy mistrza Jana. No Dürer jest później. I Vasari będzie opowiadał o tym i bardzo to utrwali też taka wczesna historia sztuki, że on jest właśnie tym, który wymyślił farbę olejną. To tak nie jest, drodzy Państwo. Te tajemnice świetnie nam rozgrywa dr Grażyna Bastek właśnie w swojej pracy na temat malarstwa, no właśnie, XIV, XV, XVI wiecznego w Wenecji, ale też właśnie w kontekstach nowej technologii, nowego stosowania podobrazia i przede wszystkim bardzo ładne słowo, mokre na mokrym. Otóż Van Eyck zastosował rzecz zupełnie nieznaną dotąd, no i ten krąg, bo drodzy Państwo, gdzie my jesteśmy? Tutaj wracamy. Burgundia, Jan Dobry, on, który jest jego dworzaninem w pozycji valet de chambre. Drodzy Państwo, to jest super pozycja. To jest ktoś, kto może wszystko, a nie musi nic. I któremu wypłacano do końca życia pensję, ponieważ Jan Dobry powiedział, że niech ma wysoką pensję i niech się zajmuje tylko tym, co lubi. I można powiedzieć, potroszę, on był naukowcem, jak na tamten czas. Był pewnym wizjonerem, ale był też dyplomatą, ponieważ wielokrotnie wyjeżdżał dla księcia w misje dyplomatyczne, nie tylko po żonę, jak tutaj właśnie do Portugalii, był też w Ziemi Świętej, ponieważ książę Burgundii chciał się wsławić tym, że zorganizuje kolejną krucjatę. To nie wyszło, a niektórzy mówią, że to wcale nie było żadne badanie Ziemi Świętej, tylko że był w zastępczej pielgrzymce za księcia. No właśnie ten strach, że tylko można uzyskać odpust dla żywych i zmarłych, no i w najgorszym wypadku trafić do czyśćca, w najlepszym do nieba, no właśnie przez pielgrzymkę do Ziemi Świętej, do Rzymu, przez ofiarność, przez pomoc słabszym, biednym, przez caritas. I tutaj, drodzy Państwo, często się pytamy, no ale ten Van Eyck, jak on wyglądał? Mm-hmm. I tutaj, drodzy Państwo, w tej samej sali, gdzie jest wystawiony obraz, no, pod tymi różnymi tytułami. Portret małżeństwa Arnolfinich. Wisi też wspaniały, cudowny, nie za duży portret. Domniemany autoportret, 1433 rok. Właśnie błędnie nazywany, że to jest turban. To nie jest turban. To jest rodzaj bardzo paradnego stroju, który wywodzi się z bardzo plebejskiego stroju, można powiedzieć, rzemieślniczego. Taka krótka peleryna z kapturem. Ale to układanie jest pokazem, ja jestem kimś bardzo znanym. To jest taki super instagramowy portret, jestem gwiazdą, ponieważ na dworze burgundzkim panowała niezwykle ciekawa i interesująca moda. I tu, drodzy Państwo, pamiętajmy, że Jan Van Eyck, będąc valet de chambre, był dworzaninem książęcym i dla księcia malował obrazy, z których właśnie dla księcia się prawie nic. Te, które były dla księcia, to tylko znamy, domniemamy z inwentarza. Dzisiaj znamy ich 20, tych pewnych, ale wiele muzeów jest przekonanych, że ma Van Eycka, ale jak to badacze mówią, nie wiadomo, czy te 20 jest jego obrazami, czy tylko są one kończone przez uczniów, bo śmierć przychodzi nagle. I dzisiaj możemy mówić o pewnej atrybucji 10. Natomiast ten autoportret jest to zupełna, no, ten domniemany autoportret, bo niektórzy znowu reinterpretacja. Może to jest teść, ponieważ teść właśnie Van Eycka, bo też będziemy mieli portret jego małżonki, ponieważ dość dojrzały mistrz, mając 43 lata, żeni się z o wiele młodszą od siebie Małgorzatą i niektórzy chcą złożyć te dwa portrety, że to jest autoportret, ale jak państwo popatrzą na tą Małgorzatę i to jest właśnie ta niezwykłość realizmu portretu Van Eyckowskiego, tak samo pamiętajmy, że na tym samym dworze mamy Rochera van den Weyden. No, drodzy państwo, Robert Campen, wielcy mistrzowie rzeźby. No i co jest w Brugi? Wiecie państwo chyba na pewno.
1: Jedyne dzieło,
2: to wiadomo i na pletek. Jedyne dzieło, które jest Michała Anioła za jego życia wyprawione za Alpy, jest w Brugi. Madonna z Dzieciątkiem jest w Brugi. Ale przede wszystkim to jest, cóż takiego, ta wielka, wspaniała część Starego Miasta wpisana na listę UNESCO jako domy kupców genueńskich, weneckich, alemandów różnego rodzaju i no właśnie Van Eyck, który maluje portrety tych, którzy go o to prosili, bo jak wiemy nie musiał nic, i tych, których chciał namalować. No i mamy tutaj te nieodgadnione rebusy, które wcale może rebusami nie były, tylko właśnie ta reinterpretacja nadała im takie, a nie inne znaczenie. I przede wszystkim mamy tutaj jedno, że pytanie jest o ten autoportret w tym czerwonym zawoju, że może to był taki majstersztyk pokazu warsztatowych możliwości malarza, który chciał pokazać. Proszę zobaczyć, to jest jak odbicie w zwierciadle, albo jeszcze lepiej. Ale już kiedy ten portret został namalowany, przychodzą takie zamówienia od dworu, to znaczy od księcia pana, od dworzan, od sławna Madonna kanclerza Rolę z tymi wieloma pytaniami i też z jednym pytaniem podstawowym. Czy Van Eyck wybrał się do Włoch? Pamiętajmy, że w tym czasie jedni mówią, że na pewno był. Nie po to, żeby się uczyć, tylko ponieważ jest on znany, jak państwo widzą, na dworze królewskim w Neapolu jest on znany w wielu miastach. No właśnie ten mistrz Jan. I tutaj ten portret może nam dużo powiedzieć. Mianowicie do tego, co wiąże się z portretem Arnolfinich, bo kim oni właśnie są. Ale pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, że jedni mówią, że znał bardzo dobrze łacinę. Dzisiaj niektórzy mówią, że znał ją ledwo. Drudzy mówią, że znał bardzo dobrze grekę. Drudzy mówią, że popełniał błędy w tej Grece.
1: No mój Boże, biedaczek.
2: Ale poczekaj. Ale jeszcze mamy też hebrajski i on stosuje taki zabieg niesamowity. Właśnie ta ważność ramy, że na tej ramie pojawia się Jan van Eyck mnie namalował i jest to świetny malarz. Więc proszę zobaczyć, i to mówi małżonka, ale zobaczcie na ten wzrok Małgorzaty. Czy ty widzicie, jak z politowaniem patrzy Margarita? Właśnie ten portret, który jest bardzo, bardzo ciekawy. No, ten portret dworski jego i jej. One są rozdzielone dzisiaj oczywiście. I tutaj, drodzy państwo, malarz dworski. Przypominam państwu, że rok 1432, Hubert i Jan van Eyckowie, ołtarz w Gent, no właśnie w Gantawie, katedra świętego Bawona, gdzie jest wielka pochwała, pierwsza tak naprawdę na północy, prawdziwa pochwała aktu ludzkiego, Adam i Ewa, i że jest to malowane z modela, ponieważ tutaj wprowadza celowo ten zabieg, prowadzają Van Eyckowie, że mamy takie stopniowanie koloru skóry. Po prostu widać, jak rozebrał państwa, że to, ta część jest, ta część nasłoneczniona, ręce, szyja, twarz jest w innym odcieniu niż to, co było przecież, co było przysłonięte. No i tutaj między innymi wiemy, że pełnił funkcję artysty dworskiego, dyplomaty, był starszym członkiem cechu malarzy w Turnaj. Między innymi udał się do Turnaj, by brać udział w bankiecie wydanym na jego cześć. Tutaj uczestniczył Robert Campen, no drodzy państwo, Roger van den Weyden. No oprócz tego był cały czas, życzę wszystkim takiej swobody, nie musiał liczyć na żadne pieniądze, ponieważ za każdą operację dyplomatyczną dostawał takie pieniądze, które pozwalały mu na świetne, doskonałe życie. I przede wszystkim jedno, że uważany był za malarza rewolucjonistę za życia. Intensywnie kopiował, reprodukował swoje projekty, metody, ale też miał swoje motto, pisane w języku właśnie flamandzkim. Jak mogę, czyli jak mogę, tak cię namaluję. Czyli potrafię. Pisał też to motto w języku greckim. No i tutaj mamy takie obrazy, które nam mówią bardzo wiele, jak Madonna kanclerza Rolin z pytaniem, kto stoi na tym moście, ponieważ też tak jakbyśmy widzieli odbicie tych postaci w zwierciadle od Arnolfinich. Madonna z Luki, dziewica z dzieciątkiem, z kanonikiem van der Pelle. To są takie powszechne obrazy, oczywiście uważane za zupełnie, zupełnie wyjątkowe. Lista tych dzieł jest państwu znana. Oprócz tego powiem państwu jeszcze o jednym, że ten dwór burgundzki to jest też dwór w Brugi, który był dworem, gdzie wyrabiano w Brugi, w Gandawie wtedy, wyroby luksusowe. Dotąd właśnie zwane niderlandzkimi. Z tego słynęła Francja, z tego słynęły Włochy i mamy tutaj przede wszystkim wielki rynek sukienniczy. I tu wracamy do tego dzieła, jakim jest portret małżeństwa Arnolfinich. Przede wszystkim Ernst Gombrich nam powie, że ten portret jest tak rewolucyjny, a Ernst Gombrich, no to pewnie państwo mają, wszyscy mamy na półkach po naszych rodzicach albo sami kupiliśmy. Ta książka jest ciągle wydawana. Fenomenalna książka o sztuce. Przypominam państwu, że kiedy ktoś mnie pyta, a jaką książkę wziąć tak na początek spotkania ze sztuką, to często mówię o sztuce. A dlaczego? Dlatego, że kiedy poproszono profesora Ernsta Gombricha, napisz taką historię sztuki dla moich poddanych, bo to jest Anglia, to mówi dobrze. Miał dwóch sekretarzy, siedział w bujanym fotelu i drodzy państwo, to wszystko, co państwo w tej książce jest, to jest z głowy. Jak niektórzy mówią z głowy, czyli z niczego. No ale to jest głowa profesorska i tam państwo mogą zobaczyć taką wielką pochwałę, no właśnie takich tych ośrodków jak Italia, nie ma jednej Italii wtedy, nie ma jednych Niderlandów. I on powiedział właśnie, Gombrich, że na swój sposób jego malarstwo Van Eycka było tak rewolucyjne jak działalność, twórczość Donatella czy Masaccia. I przede wszystkim pokazał on, że prosty, zwykły świat jest równie ciekawy jak ten świat no dotąd ciągle kupowany, czyli właśnie te wszystkie Madonny, Dzieciątka, zwiastowania, ale i tak tam przecież przemycano, no najciekawsze w malarstwie są marginesy, przemycano całą dużą ilość tego, co jest najciekawsze, no bo przecież co nas obchodzi, wylądował anioł, chce pani kwiatka, to wszyscy to wiemy, ale z tyłu co się dzieje, to znaczy jakie są meble, jakie są książki, no jest to dom Marii, no niech będzie, tak naprawdę jest to dom właśnie, dom mieszczański, pojawia się hortus, pojawia się ogród, pojawiają się pytania o realizm i to jest to, że właśnie po raz pierwszy w historii artysta stał się doskonałym, naocznym świadkiem po prostu tego wydarzenia. Tutaj mamy artystę, ale tak chciałby Gombrich. Natomiast Panofsky, który pisze swoją teorię, tak zasiał w naszej głowie, że to jest portret małżeński, że to są zaślubiny bez księdza,
1: no właśnie,
2: że sobie wyobrażamy, że tak może... No, dlaczego? Oczywiście dlatego, że do Soboru Trydenckiego ksiądz nie był potrzebny przy tym sakramencie. Po drugie, o tym pisze fenomenalną swoją pracę Georges Duby, Rycerz, Kobieta i Ksiądz, że tutaj to, co bierzemy za sakramentalne, niekoniecznie sakramentem było nawet w kościele. I nie mówię, że były rozwody, ale to jest ta przysięga, no tak bardzo chciał Panowski, to znaczy dlaczego? Przede wszystkim Panowski, to jest świetna interpretacja profesora Zięby, Antoniego Zięby, dotycząca, że sytuacja danego historyka sztuki wtedy, Panowskiego, zaważyła na tej potrzebie pokazu, że to jest mieszczański dom, ponieważ on był wygnańcem, uciekł z III Rzeszy Adolfa Hitlera, jest w Nowym Jorku i bardzo chciałby pokazać, że właśnie to, co utracił, ponieważ on utracił dom, utracił pewność, utracił luksus życia, utracił taki pokaz, no pokaz swojej komnaty, że to jest na pewno według niego, że to musi być bez dwóch zdań, no właśnie to, o czym myślimy. I to jest ten styl, o czym myślimy, że on i ona, po drugie, wcale nie jest w ciąży, jak nam się wydaje.
0: Tak.
2: Taka była moda. No, że tutaj te wszystkie przykłady, to mianowicie, że on podnosi rękę, dłonie są splecione, ona jest, świadkowie są w odbiciu, w zwierciadle, bo to właśnie na tym polega. Zresztą, drodzy Państwo, no, małżeństwo można też zawrzeć, no przypuśćmy, rozmawialiśmy ostatnio, wracając, czy można było zawrzeć. Mhm. Jest, przypuśćmy, to jest przypis, powstanie warszawskie, nie ma księdza, jest dwie osoby, nawet jeden świadek, lecą bomby, on kocha ją, ona kocha jego i mówią sobie te słowa, że będą ze sobą razem do końca życia, aż ich śmierć nie rozłączy. Nie ma nawet obrączek, nie ma niczego. Był świadek, no i teraz przeżyli to powstanie, chociaż myśleli, że nie przeżyją. No i mogą pójść do księdza i powiedzieć, mogli pójść, proszę księdza, no. I ksiądz może powiedzieć, to tylko wpisujemy do księgi, no bo jest ten świadek, czy chcecie ponowić formę uroczystą, ale oni już są małżeństwem w świetle, bo to jest właśnie niezwykłe, że to się opiera tylko na słowie i aż na słowie, na przysiędze. A ponieważ no, mamy jasny dzień i tutaj nam podaje Gombrich Panowski, że płonie tylko jedna świeca, czyli jest ta obecność, jest ta Boża obecność, że mamy świadków, no bo przecież ten napis w języku łacińskim, że ja, Joannes, tutaj byłem i zaświadczam. No, po drugie, że jest symbol wierności, no, bo to jest taka ikonografia, ikonologia, pies, ten piesek jest symbolem wierności, że łoże to jest symbol tylko tego świata małżeńskiego, jest czerwone, czyli to jest kolor miłości, to jest, no, po drugie, po trzecie, chciał też bardzo wskazać Panowski, że to jest sakrament, mimo że nie w kościele, bo właśnie oni są boso, no ale te patynki rzucone, a mianowicie, że to jest tak jak Mojżesz staje przed krzewem gorejącym i słyszy, zdejmij obuwie, bo jesteś w miejscu świętym. I to jest ta familia Christiana, ta komnata małżeńska. Po drugie jest, cóż, dewocja, czyli paternoster, wisi różaniec, to nie są koraliki. Mamy też sceny w tym lustrze z męki pańskiej, z życia Chrystusa. I no, w tym zwierciadle tutaj odbija się fantastycznie ta para świadków. To tak bardzo zapłodni nasze myślenie, że po prostu będziemy mówili, że to jest małżeństwo Arnolfinich i koniec. Ale zaczyna się problem, kiedy badacze mówią, ale który to jest ten Arnolfini? Ponieważ w tym czasie było czterech Arnolfinich. Skąd pochodził ród? Ród pochodził z Luki. To byli bardzo bogaci kupcy i bankierzy, którzy handlowali czym takim? Jedwabiem z Luki i złotogłowiem. Książę Burgundii zaopatrywał się u Arnolfiniego w materiały na te wszystkie swoje stroje. Pamiętajmy, moda burgundzka. I tutaj mamy, no właśnie, który to Arnolfini. Po drugie, No brano pod uwagę, ja już tu nie będę wchodził, bo jest noc, który Arnolfini, że to może być portret pierwszej żony Arnolfiniego, która zmarła. I dlatego mamy tutaj taką wizję, można powiedzieć, zaślubin, bo tak też chciał Panowski, takiego zaślubin Marii z Jezusem. Mm-hmm. To znaczy te splecione dłonie, ta podniesiona ręka.
1: Ale czekaj, Marii z Jezusem, przecież no Jezus był jej synem.
2: No to nie szkodzi, ale wiesz, Kościół wszystko jest możliwe, okay, wiesz. Ona jak w brazylijskim serialu. Okay. Ona wchodzi do pomieszczenia, gdzie nikogo nie było, a wychodzi już nawet nie ona, bo porwana przez kosmitów i najprawdopodobniej to był mężczyzna. Okay. Także to wszystko jest możliwe. Okay. No kochana, no nie pytaj. W no Kościele to wszystko jest możliwe, tak, to jest dzieło Boże.
1: Nieszczęsne ze mnie wyszło.
2: To. Naprawdę, wiesz, no wiesz, to takie, dajmy spokój. I teraz powiem tak, co powiem Państwu, że to jest zamówiony takie wspomnienie mianowicie tego Arnolfiniego i jego pierwszej żony, bo po stronie żony świeca zgasła. Po stronie żony mamy w tym lustrze właśnie, że to jest zmarła żona. Były takie właśnie, takie podwójne portrety, że to jest zmarła żona. Jest to portret z pamięci, że niekoniecznie znał ją Van Eyck. Po drugie jeszcze to, że ona jest właśnie, ta rama, jest tutaj bardzo ważna ta rama lustra, bo w tej ramie lustra mamy te strony kobiety i mężczyzny, to znaczy, przepraszam, no te strony właśnie mówiące o męce pańskiej i o śmierci, no bo to jest ta zmarła żona. Żebyśmy jeszcze pamiętali o jednej rzeczy, że no te takie promałżeńskie interpretacje no są związane z tym, że tu jest pokaz ról kobiety i mężczyzny, że kobieta stoi po stronie zamkniętej pokoju, czyli po stronie łoża i ma wzrok skupiony tylko na swoim małżonku i oczy w dół. Natomiast on stoi jako mężczyzna, mąż, bankier po stronie okna, czyli stronie świata. Tutaj mamy tą jedną historię, ale to się tak bardzo nie dało bronić. Po drugie, drodzy Państwo, historia obrazu jest dość złożona, to znaczy przekazywania go z rąk do rąk. On staje się jeszcze no, własnością Habsburgów, trafia na dwór Filipa II i w takich inwentarzach pierwszych Małgorzaty z Mechelen, która wychowała Karola V, przyszłego cesarza i króla Hiszpanii, pojawia się ten zapis tego nazwiska zupełnie inaczej i dopiero w XX wieku ktoś mówi, ale to nie jest Arnolfini, tylko to jest portret kompozytora, który działał na dworze, tych interpretacji jest bardzo dużo, na dworze burgundzkim. A po drugie, drodzy Państwo, czy jeszcze mamy jedną interpretację? Zaraz wrócimy do tego kompozytora, że tak naprawdę to nie jest małżeństwo, tylko to jest przywitanie. I że teraz mamy tutaj coś bardzo ważnego. Mianowicie Van Eyck był admiratorem geometrii. I kiedy badania w rentgenie ukazały, że Van Eyck zmieniał nawet właśnie no, zawieszenie tego lustra, a nawet zmienił, by lustro stało się, było w centrum i osie, które są wyznaczone, mówią nam właśnie o tej, to jest 1434 rok, więc niech Państwo sobie przypomną, co dzieje się we Florencji. Wtedy Brunelleschi młodemu Masacciowi wyznacza tą sławną Trójcę Świętą w Santa Maria Novella, pomaga Masacciowi wyznaczyć geometrię. Van Eyck to wszystko wie i w tym małym dziele niektórzy interpretatorzy, ja mówię niektórzy, żebyście Państwo pamiętali, mam 40 chyba 6 czy 8 tych interpretacji, widzą pochwałę geometrii, ponieważ zobaczcie Państwo, jak oni są namalowani. To jest celowe namalowanie, wielkie głowy i małe ciała. Ponieważ właśnie chodziło o to, że kiedy to był tryptyk i były zamknięte boczne skrzydła tego dzieła i otworzyliśmy boczne skrzydła tego dzieła, to widzieliśmy tych dwoje ludzi i to jesteśmy my. Bo przecież my nie wiemy, czy to jest... Oczywiście tam jest podpisane Van Eyck, tu byłem, etc., etc., ale może to jest ten portret na przywitanie. Po drugie, no, drodzy Państwo, przecież on wygląda w tym abażurze na głowie, z tą głową UFO, jak naprawdę zjawa.
0: I wyskubanymi brwiami.
2: Bo on był chory. Bo okazuje się, że niektórzy endokrynolodzy powiedzieli, że już rozpoznano typy jego schorzenia, mianowicie nadczynność tarczycy. I mamy też taką książkę Medycyna i sztuka i tam pojawiają się te różne interpretacje. No ale tak, trochę mi na Włochów to oni nie wyglądają. On wygląda jak wymoczek.
0: No,
2: ona
0: tak,
2: wymoczkowała. Oczywiście ludzie tak wtedy mogli też i wyglądać.
0: Właśnie,
2: ale,
0: nie każdy
2: ale,
0: w słońcu siedział.
2: Oczywiście tak. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że no to jest właśnie to kolejne pytanie, które nam mówi o tym, że najprawdopodobniej, jedna z teorii, jedna z tych interpretacji, że to jest para witająca swoich gości i cały ten anturaż, te meble, skrzynie są wymyślone dla tego wnętrza, by pokazać, jak oni są bogaci. Bo tu się nam to wszystko nie zgadza. Przecież w żadnym holu, chociaż może i tak, w holu mogło stać, no bo to jest paradne wejście, oni witają gości, hello, trzyma go za rękę, witajcie, przychodzicie do nas. I mamy tutaj rodzaj gry z widzem, no właśnie takiego pytania, co ty widzisz, co chcesz zobaczyć? I tutaj, co powiedziałem Państwu, Hans Belting, autonomiczność obrazu. To znaczy obraz żyje, właśnie Van Eyck i złożoność tych interpretacji jest dlatego, że to jest genialny obraz. Właśnie jeżeli coś jest dobre, to nie da się uchwycić tego w żadne ramy. Podlega to zupełnie innej krytyce. A ponieważ to jest obraz wybitny, tutaj wszystkie te moje żarty, że tam ta duża głowa, czapka jak abażur, ona ma te... Po drugie, zobaczcie Państwo, ona jest w kornecie, to jest kornet, a więc ona już jest małżonką. I tutaj no nie może to być ślub, skoro ona jest przedstawiona...
0: Może jest po oczepinach.
2: No ale nie, no dobrze, ale to jest ten akt, bo ona już nosi małżeński kornet i teraz chodzi o to, gdyby była ona... poszłaby do ślubu, nawet w takiej sytuacji przypomnienia ślubu, miałaby po prostu rozpuszczone włosy i tak na mokro uczesane bardzo prosto. Tak jak te Madonny w scenach zwiastowania. One są dopiero, to jest takie za mąż pójście Marii, że ona ma te proste, długie włosy. I tak samo tutaj te włosy są upięte. Po drugie też, zobaczcie Państwo, oni też prezentują całe bogactwo. Przecież to są ludzie, którzy pokazują, że jesteśmy bogaci, a to jest lato. On jest ubrany w ciężki, wełniany kaftan.
0: Jest w ogóle.
2: Ten kaftan jest podbity nurkami, jak to mówią w Poznaniu. To są, proszę Państwa, prawdziwe bobery. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to są bobery. Bobery w Poznaniu to są nutrie.
0: Aha.
2: Więc to jest delikatne bardzo futro. Ona ma przepiękną suknię, zresztą zieloną, niech Państwo zwrócą uwagę, ale to jest też pokaz, że oni są bardzo bogaci, bo taki zielony materiał był, no bardzo trudno się go barwiło. Czerwony też nie było łatwo, ale zieleń. I tu oczywiście jest cała paleta pytań.

0: Mniejsze znane są te farby, które pewnie też znali Rzymianie. I że ta dziornata mógł skończyć to od razu. To było kładzenie mokrego na mokrym i musiał wiedzieć, jak ta farba pierwsza wysycha, ale nie, że tamta wyschła i dopiero, tylko jedna wchodziła w drugą reakcję i z bliska widzimy płaski obraz. Kiedy się oddalamy, widzimy świetną głębię, czyli to, co dopiero napisze, to jest 1434 rok, drodzy Państwo. Dopiero Alberti, oczywiście pod wpływem tego, co się działo we Florencji, czyli pod wpływem całej szkoły Brunelleschi, Donatello, Masaccio, napisze, że obraz to jest finestra aperta, czyli okno otwarte na naturę. Ale Van Eyck, jak Państwu powiedziałem, jest bardzo wcześnie rozpoznany przez Italczyków, którzy mówią, on jest mistrzem nad mistrzami. I niech Państwo dzisiaj spojrzą właśnie w małżeństwo Arnolfini, jakkolwiek to się nazywa, małżeństwo, przysięga, przywitanie gości, 48 interpretacji. Proszę sięgnąć po książki Grażyna Bastek, żyjąca, fantastyczna, młoda, piękna i bardzo zdolna uczona. Profesor oczywiście Antoni Zięba i jego opus magnum, czyli malarstwo niderlandzkie. To naprawdę, jeżeli Państwo jadą do Holandii, do Belgii, do Luksemburga, to tylko z tymi pracami, bo wtedy to się widzi, co się wie. A ja chciałem jeszcze bardzo pozdrowić moich studentów, bo ich część widziałem. To jest właśnie Uniwersytet Civitas i chcę Państwu powiedzieć, że jeszcze mamy ten pierwszy zjazd, już jest za nami, a ponieważ były osoby z Radia Nowy Świat, które powiedziały, że zapisały się dlatego, że znają audycję Beaty i tą razem tutaj jesteśmy. I drodzy Państwo, jest tak, że zapraszam, jeszcze się można zapisać, tak to zrobiłem, ponieważ jest duże zainteresowanie. Można zapisać się jeszcze na studia, ponieważ zjazd jest bardzo późno. Pod sam koniec listopada ten zjazd numer 2. I wtedy będzie nas gościł wspaniały Nieborów w niedzielę. To jest wspaniała dyrektor Monika Antcza, która prowadzi to miejsce, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Nic się nie dzieje bez ludzi, jak Państwo widzicie. Dobrze mieć takiego księcia, jakim był Filip Burguncki, który daje nam pensję. Dobrze mieć wspaniałych znajomych. Ja poznałem nowych, wspaniałych ludzi, którzy przyszli do Kolegium Civitas, przepraszam, Uniwersytet Civitas na studia podyplomowe Historia Sztuki. Interpretacje, więc jeśli Państwo jeszcze zastanawiają się, co zrobić jesienią, kiedy będzie tutaj u nas czas wódki i śledzia, to, drodzy Państwo, zapraszam 12 piętro Pałac Kultury. Czekam na Państwa. Jeszcze się możecie dopisać do tych studiów, ale też wtedy rusza rzecz zupełnie niezwykła, mianowicie kurs o renesansie, o malarstwie renesansowym. Właśnie w tych kontekstach, dlatego ja się tak
1: proszę
0: bardzo
1: zgadnąć,
0: przygotowuję.
1: Kto, że tak powiem, prowadzi ten
0: nie,
1: kurs.
0: Ja tylko tutaj jestem jak niepotrzebny dyrygent w niemieckiej orkiestrze symfonicznej.
1: Tak,
0: tu będą wielkie sławy historyczno-sztuczne, które będą prowadziły ten kurs od listopada do lutego. Jeszcze możecie się zapisać, a ja cieszę się, że ja nie wyjaśniłem wszystkiego, drodzy Państwo, bo małżeństwo Arnolfinich, Gandawa, przede wszystkim od ogółu do szczegółu. Najpierw Gandawa, później Burgundia, przepraszam, Filip
1: wiesz, że masz
0: Gandawa. I chcę Państwu powiedzieć, że...
1: Skończyłem już.
0: Dziękuję
1: tak bardzo. Doktor Alan Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet Civitas, Beata Grabarczyk i Wojciech Ratasiński. Miłego wieczoru.
0: Alleluja.

0: ślubach.
1: Powidoki.
2: Aha,

Zrobiło się groźnie na wschodnim wybrzeżu i w powidokach z Waszyngtonu rapował Uncle John. Uspokoimy się przy kompozycji, do której mam dużą słabość. Trochę czołówka serialu, ale dobrego. Rok 80 i album Love is the Answer. Lonnie Liston Smith wykona Bridge Through Time.

szybki wyskok do północnej Etiopii, rejonu Amhara, z którego pochodzi Hanna Mekonen. Etiopia poza stolicą, czyli Addis Abeba, to ponad 80 grup etnicznych, z których każda ma swoją osobną kulturę i język. Niesamowita koncepcja, wręcz abstrakcyjna się wydaje dla kogoś z takiego homogenicznego miejsca jak Polska. I malutkiego, bo Etiopczyków jest od nas prawie 4 razy więcej. Sheba Sound to inicjatywa odpalania pop-upowych, tymczasowych studiów nagraniowych w Etiopii i rejestrowania tych wszystkich lokalnych tematów.

grał Wolio Dutam z plemienia Mareko w centralnej Etiopii. Pora na tematy lokalne. Dwa pokrewne składowo wydawnictwa. Najpierw Stefan Raczkowski. Zapowiedź jego kwintetu jako Super Minimalism. Album nosi tytuł Nocturnal Animals. I usłyszą Państwo przedpremierowo kompozycję Coldly Calculated Love, a po nim kwintet Michała Awtyki z płytą W Amoku. W obu składach występują Michał Awtyka, Stefan Raczkowski i Marcin Elszkowski, a do tego gościnnie na płycie Super Minimalism Tymon Kosma, wibrafonista, który też składy łączy. Zostali do skompletowania dwóch kwintetów Robert Wypasek, Jakub Łępa i Marcin Konieczkowicz. Proszę we własnym zakresie połączyć linię od nazwisk. Miłego odsłuchu.

Dalej z tematem lokalnym, bo ze wspomnieniem wczorajszego koncertu Black Milk w warszawskim Jasmine. Czy ktoś z Państwa był? Powidoki ma Panowy Świat Online. Zapraszam do kontaktu i wymiany wrażeń. Black Milk to postać z Detroit, rocznik 83, po pierwsze producent, ale również bardzo sprawny raper, autor albumów solowych i beat tape'ów, ale również produkcji świetnych numerów innych artystów. Wczoraj dowiedziałem się, że z albumu Danego Browna Really Dough single to jego produkcja, ale również reunion z Detroit Deli grupy Slum Village. Odświeżające było, że Black Milk był na scenie sam i nie sam z DJ-em po hip-hopowemu, tylko sam. Rapował, pograł na klawiszach, popuszczał niewydane produkcje, naprawdę bardzo dobrze zrealizowany koncept solowego koncertu produkcyjnego UBA. A koncert odbył się w ramach promocji płyty Ceremonial, więc coś z tej płyty poleci, ale też wspomniany numer Slum Village z Dillo na wokalu, Flex.

Na dobranoc duet Trębacz-Bębniarz, Don Cherry i Ed Blackwell. Ale mogłem nie zdradzać. Medley kilku kompozycji, w tym jednej Monka, to nie będę mówił jakiej. Dziękuję bardzo za dziś. To były Powidoki w Radio Nowy Świat. Bruno Jasiński. Spokojnie.